Dzięki piękne. Kochani, czas bym przedstawił moich wspaniałych kompanów.

Na gitarze prowadzącej Tomek Jaśkiewicz. Na basówce Marcin Lamch. Na gitarze elektrycznej Przemek Greger. Na trąbce Antek Juziu-Gralak. Na saksofonie Aleks Korecki. Na perkusji i śpiewie Kuba Sojka. Za konsoletą Jan Jędrzejczyk. I na perkusjonaliach Jego Eminencja Zbyszek Uhuru-Brysiak.

0: autopromocja.
1: W sobotę, 9 maja, rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody, autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już dziś. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
4: Państwa i moim gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: I rozpoczynamy od informacji dzisiejszego poranka. Policjanci zatrzymali 123 osoby w związku z szeroko zakrojoną akcją pedofilską. Co możemy o tej akcji powiedzieć? No,
5: możemy powiedzieć tyle, że dobre efekty przynosi tutaj mocna specjalizacja naszych policjantów. Mamy dwie instytucje w policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które specjalizują się w tych najpoważniejszych przestępstwach, w tym przestępstwach, jeżeli chodzi o CBZC pedofilskich, i no, po prostu wypada pogratulować policjantom.
4: Kilkuset policjantów brało udział, prawda, w tej akcji.
5: Wykonują dobrą pracę i ja cieszę się, bo utrzymujemy bardzo wysoką skuteczność. Poprawiliśmy, jeżeli chodzi o wyniki roku 2025, wyniki pracy w zakresie zwiększenia wykrywalności we wszystkich prawie kategoriach przestępczości, więc to jest no, dobra informacja dla wszystkich Polaków, ten przykład, bo bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie. Ten przykład, który pani redaktor podaje, no, robi wrażenie. To była duża bardzo akcja policji i nie ostatnia, więc będziemy skutecznie dalej działać. Policja będzie dalej działać w każdym wymiarze zwalczania przestępczości.
4: To pokazuje, że niektórzy myślą, że w sieci są bezpieczne, bo tam zatrzymane zostały osoby, na przykład, które bliskich nagrywały w łazience i takie filmy trafiały do sieci. Bardzo różne sprawy i wszystko pod kryptonimem Hellfire została to zostało zbadane i na gorącym uczynku można by rzec, osoby zostały zatrzymane.
5: Jeżeli chodzi o formę realizowania przestępstw, no to oczywiście coraz większym zakresie, można powiedzieć, przestępczość przenosi się do korzysta ze środków informatycznych, przenosi się do internetu i siłą rzeczy w coraz większym zakresie jest tam również policja. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni w tych zakresach. Coraz więcej policjantów posiada bardzo dobre kompetencje z punktu widzenia cyber i będziemy jeszcze bardziej skuteczni. Wszyscy powinni o tym pamiętać. Tak jak powiedziałem, naszym podstawowym zadaniem z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, jest utrzymanie, a nawet poprawianie tych wskaźników pracy, zwiększanie bezpieczeństwa w naszym kraju. Będziemy działać tu konsekwentnie.
4: Panie ministrze, a ta grupa działała razem, czy to jest kilka przypadków, które po prostu złożyły się w tę jedną akcję?
5: No, ja szczegółów w tej chwili przekazać nie mogę.

0: Natomiast skala tej operacji pokazuje, że ona była prowadzona na terenie całego kraju i dotyczyła wielu, ale to się łączyło, te wątki, które, czy działania tych osób się łączyły, dlatego że objęte były i jedną akcją.
1: Panie ministrze, to przenosimy się teraz w rejon Puszczy Solskiej. Jak wygląda sytuacja? Czy jest już opanowana? Jak wyglądała dzisiejsza noc?
0: No, od wielu godzin trwa, od kilkudziesięciu godzin trwa walka o to, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tego pożaru, i to się udało zrobić. Natomiast pozostaje duży potencjał do tego, żeby w tym zamkniętym obszarze dalej był pożar, dlatego że jest tam dużo materiału, jeszcze dużo drzew. Natomiast udało się doprowadzić do tego, że powstrzymane zostało rozprzestrzenianie się pożaru poprzez ten pożar wierzchołkowy. I no, można powiedzieć, że ta sytuacja jest w tej chwili stabilna, czy mamy oczekiwanie, że uda się w ciągu najbliższej doby opanować to już zupełnie, natomiast będą o tym decydowały też warunki pogodowe.
1: Wieczorem przyjdzie deszcz, prawda? Bo takie są prognozy, że zacznie w tym rejonie padać.
0: Drobny deszcz był już kilkadziesiąt minut temu na tym terenie. Tak, wieczorem mają być większe opady, ale wcześniej mogą być niestety porywisty wiatr może wystąpić, więc te warunki pogodowe są tam zmienne, ale jesteśmy dobrej myśli. Użyte są wszystkie dostępne środki. Mamy duże zasoby. Jeżeli chodzi o strażaków, tu podziękowanie dla wszystkich służb, dla strażaków państwowej, straży pożarnej, ochotników, ale również zasoby lasów państwowych, w tym środki lotnicze, policja, która w sposób bezpośredni bierze udział w akcji ratowniczej poprzez swoje zasoby, środki lotnicze, Black Hawki. One wykonały olbrzymią pracę.
1: Właśnie niesamowite wrażenie, jak wczoraj widzieliśmy te zdjęcia, jak Black Hawk krążył właśnie tam i z powrotem. Łącznie 124 zrzuty wody, prawda?
0: Tak. A jeszcze kilka śmigłowców lasów państwowych, więc środki lotnicze były tam są zaangażowane w dużej skali. No i mamy też specjalistyczne, to jest dorobek Polski od wielu ostatnich lat, specjalistyczne jednostki straży pożarnej dedykowane właśnie do zwalczania pożarów lasów, więc te moduły, kompanie strażackie zostały tam przemieszczone z terenu całego kraju, ci specjaliści właśnie do walki z pożarami lasu, więc mamy duże zasoby, w tym środki lotnicze, i wierzę, że ten stan stabilny powstrzymania rozprzestrzeniania się tego pożaru zostanie utrzymany i że później już będzie dogaszanie w tym obrębie pogorzeliska.
1: Bo pojawiały się też takie informacje o możliwej ewakuacji mieszkańców pobliskiego miasta Józefów, ale na razie takiej konieczności nie ma.
0: Z uwagi na to, że udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru, takiego zagrożenia w tej chwili nie ma.
1: Czyli teraz aktualnie, wczoraj były skoncentrowane działania na tym, żeby ogień się nie rozprzestrzeniał. Teraz nadal ta linia jest utrzymywana i później strażacy przystępują do ugaszania tej części właśnie już, gdzie las już spłonął.
0: No tak, tam jeżeli chodzi o materiał, o drzewa, które mogą być jeszcze materiałem do spalania, to nie jest proces zakończony. Ten proces dogaszania będzie trwał długo jeszcze zapewne. Natomiast jeżeli uda się utrzymać ten stan, w którym nie będziemy mieli już, nie będzie nowych zarzewi, nie pojawi się ten pożar wierzchołkowy, to będzie można tę akcję z sukcesem zakończyć i oby tak się stało.
1: Panie ministrze, co jest najtrudniejsze w takiej akcji? Jak to od wewnątrz wygląda?
0: No przede wszystkim warunki są tam trudne. Trudno dostępny teren, w związku z tym no, wyobraźmy sobie same warunki, w których

0: strażacy muszą, ratownicy muszą działać. Wysokie temperatury, wysokie zadymienie, więc z punktu widzenia tej pracy, którą wykonują wszyscy strażacy, wszyscy pozostali, to jest bardzo trudna, ciężka, wyczerpująca akcja. I dlatego tak ważne jest zebranie odpowiednich zasobów, czyli rotacja tych, którzy są w tej akcji, wymiana, tak żeby mogli w sposób należyty regenerować się, odpoczywać, wchodzą. I te zasoby tam mamy na miejscu. Mamy duże zasoby osób, ponad 300 strażaków, blisko 400 strażaków Państwowej Straży Ochotników, pracownicy Lasów Państwowych, policja, która od samego początku zabezpiecza tam, znaczy zapewnia bezpieczeństwo z punktu widzenia układu komunikacyjnego, i wiele innych działań, które wykonuje również policja, ale również te środki lotnicze, o których mówiłem, to są policyjne Black Hawki. Więc mamy właściwe zasoby, jeżeli chodzi o ratowników i również sprzęt. I cieszymy się też z tego, że jesteśmy przygotowani już jako kraj do takich działań, bo mamy wyspecjalizowane moduły, zespoły ludzi, którzy zajmują się, szkolą się nie przez dwa dni, tylko całymi latami do prowadzenia takich akcji.
1: Czyli jak przyjeżdża ponad 400 strażaków, to nie ma chaosu, tylko wszystko jest skoordynowane, ponieważ ćwiczenia w tej sprawie były w takich nie, już jest, były prowadzone w tym kierunku, prawda?
0: Przede wszystkim jest tam kierujący akcją, więc to on odpowiada za właściwe użycie sił i środków. Natomiast mówię o tym, że oprócz tych strażaków ochotników, i tam jest olbrzymie zaangażowanie lubelskich strażaków z ochotniczych straży pożarnych, którzy od pierwszych chwil
1: byli na miejscu, bo to we wtorek wybuchł ten pożar. A wiadomo, panie ministrze, jakie są przyczyny tego gigantycznego pożaru?
0: To jest ustalane jeszcze, tego nie wiemy, to jeszcze nie ten etap, nie wiemy tego.
1: Ale pogoda nie sprzyjała, prawda?
0: Mamy bardzo niską wilgotność ściółki, a zatem podatność na pożary. W kilkudziesięciu już nadleśnictwach wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu. To jest sytuacja na terenie całej Polski bardzo trudna z uwagi na bardzo niską wilgotność ściółki, więc tam była oczywiście podatność. Nie było, jak wskazują niektórzy, no nie było tam burz, wyładowań atmosferycznych, więc jest duże prawdopodobieństwo, że to w wyniku niewłaściwego zachowania ludzi, człowieka, ale poczekajmy z tym, bo to jeżeli uda się
1: ustalić. Specjalna komisja musi wyjaśnić, a też trwają wyjaśnienia wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem, w którym zginął pilot, który brał udział w akcji gaszenia. Czy w tej sprawie coś wiadomo?
0: No tutaj mamy bardzo sformalizowane procedury postępowania w przypadku wypadków lotniczych. Właściwa komisja podjęła działania, pracuje tam również prokuratura i policja w tej sprawie. Komunikację będzie prowadził prokurator i na razie jeszcze nie ma w tym zakresie ustaleń i informacji przekazywanych przez prokuraturę.
1: Sytuacja w Puszczy Solskiej pokazuje jednak, jak wiele od nas zależy, prawda? Jak musimy my dbać o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, wchodząc do lasu, zachowywać się po prostu bardzo bezpiecznie.
0: Pamiętając o tym, jak wielkie szkody mogą wystąpić dla tego no, bogactwa naturalnego naszego kraju. Przecież to przepiękny teren, ale wszędzie musimy zachować, tak jak pani redaktor mówi, ostrożność w sytuacjach takich, jak znajdujemy się obecnie, czyli bardzo niskiej wilgotności ściółki leśnej i podatności na pożary.
1: Panie ministrze, jutro podpisanie umowy z Unią Europejską dotyczącą pieniędzy z funduszu SAFE. Duże święto, duże pieniądze dla Polski, ale właśnie pieniądze dla policji. Tutaj weto prezydenta sprawiło, że państwo muszą się trochę nagłówkować, jak pieniądze dla między innymi pana resortu czy resortu infrastruktury wykorzystać.
0: Tak, to jest szalony kłopot dla nas. Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa złożyły projekty na ponad 7 miliardów złotych. No i jakie zadania oni chcą realizować? Jeżeli chodzi o Straż Graniczną, to jest dalsze wzmocnienie

0: ochronę granicy. Montujemy, już zamontowaliśmy pierwszy moduł systemu antydronowego, wykrywania obiektów latających, dronów, balonów przemytniczych i środków do ich zwalczania. Chcemy tym systemem pokryć całą granicę z Ukrainą, Białorusią, Rosją i cały odcinek morski naszej granicy. Chcieliśmy to zrobić z pieniędzy sejfu, więc weto to jest uderzenie w naszą zdolność do lepszej ochrony granicy przez zagrożonej, przez nielegalną migrację, przez właśnie te ataki dronowe i balony, które nasiliło się to zjawisko. Walczymy z nim bardzo mocno i to byłaby wielka pomoc, ten system, który, jak powiadam, na pierwszym odcinku już zamontowaliśmy i z niego korzystamy. Policja, no to wsparcie też z punktu widzenia ich narzędzi do walki z przestępczością w zakresie też rozpoznania, zaczynając od systemów dronowych i antydronowych, ale również podstawowe wyposażenie, ponad 60 tysięcy karabinków dla policji, nowoczesne wyposażenie, kamizelki kuloodporne, hełmy. To takie działania zostały przekreślone i dlatego rząd podjął decyzję, że mimo tego, że policja, Służba Ochrony Państwa i Straż Graniczna nie będą mogły w wyniku weta bezpośrednio sięgnąć po pieniądze w ramach programu SAIF-u.
1: Jakie są możliwości właśnie pośrednie?
0: No, na tym pracuje w tej chwili, pracują przedstawiciele czterech ministerstw, czyli Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Obrony Narodowej, tak by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nasze służby i Ministerstwo Infrastruktury mogły te środki pozyskać. Być może jutro, jeśli nie jutro, to w najbliższych dniach ministrowie zakomunikują ten sposób. Natomiast chcą dzisiaj tu wyrazić się mocno i jasno tę myśl, czy informację przekazać, że jest determinacja, by nasze służby, MSWiA i Ministerstwo Infrastruktury mogły zrealizować te ważne dla bezpieczeństwa Polski projekty.
1: Panie ministrze, przecież prezydent wiedział, jakie są potrzeby. Przecież te wszystkie plany były wyłożone podczas rozmów właśnie chociażby ze współpracownikami prezydenta. Ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego to był tak naprawdę polityczny cios, utrudnianie życia rządowi.
0: Jeśli chodzi o samą dyskusję z punktu widzenia, jeśli chodzi o sejf, czy to jest bardzo korzystne, czy to jest mniej korzystne, no to można ją jeszcze toczyć. Ale na przykładzie tych naszych służb, MSWiA, Straży Granicznej, Policji, SOP-u, tak jak powiedziałem, to chyba tam sobie nie zdawano sprawy, jakie projekty tym, znaczy, że po pierwsze przekreślą możliwość realizacji tych projektów, a policja, pracownicy, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i SOP-u od kilku miesięcy przygotowywali projekty do podpisania, bo zgodnie z tym programem do końca maja muszą być podpisane.
1: No właśnie, bo tutaj czas jest bardzo ważny, prawda?
0: Ludzie się napracowali, przygotowali te projekty i my ich teraz nie możemy podpisać, bo jest to weto. I do końca chyba sobie pan prezydent i w kancelarii prezydenta nie zdawali, co oni przekreślają. Jakie ważne z punktu widzenia, ważne, no kluczowe dla ochrony granicy państwa i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli wewnątrz kraju zadania. I my musimy te zadania zrealizować, bo to nie jest tak, że to było coś dodatkowego.
1: To były projekty wpisane w rozwój, prawda, między innymi zdolności policji.
0: Tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy widzieć te wlatujące balony do naszego kraju i te drony, no to Straż Graniczna musi mieć ten system, który montujemy i w związku z tym musimy wyłożyć na to pieniądze. Sejf dla policji, Straży Granicznej, SOP-u, sejf był czymś o wiele ważniejszym niż dla sił zbrojnych. Siły zbrojne przecież mają od lat już finansowanie ze źródeł dłużnych, z zaciągania pożyczek i kredytów. Policja, nasze służby nie miały takiej szansy, więc to była olbrzymia szansa na podniesienie poziomu potencjału do działania naszych służb. Ale oczywiście ten sejf w jakiejś mierze uderzył też, weto w sprawie sejfu uderzyło też

0: spowolniło cały ten proces. Wojsko swoje projekty wykona, a poprzez ten mechanizm, o którym mówiłem, również my zrealizujemy, jestem przekonany, zrealizujemy te ważne dla bezpieczeństwa projekty.
1: I otoczenie prezydenta zapowiada, że będzie obserwować właśnie, jak państwo będą to realizować, bo uważają...

0: granice. Patrząc na działanie naszych służb, wyrażają wsparcie dla tych działań. Więc ja zapraszam, żeby prezydent, jego współpracownicy zobaczyli te projekty, których realizację już rozpoczęliśmy i których które weto przerwało nam czasowo. Najlepiej to po prostu zobaczyć, jak te decyzje wpływają później na życie, jak weto wpłynęło na zdolności naszych służb.
1: W przypadku funduszu SAFE nie udało się wypracować kompromisu między rządem a prezydentem, a być może uda się wypracować w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Rząd robi trzecie podejście. Ustawa wyszła już z Ministerstwa Finansów. Komitet Stały Rady Ministrów się ustawą zajmie i rząd w trybie obiegowym przyjmie do jutra ustawa, do końca tygodnia. Ustawa ma trafić do parlamentu, ale prezydent złożył swój projekt ustawy zbliżony do rządowego, ale z naniesionymi poprawkami. Czym to się skończy, panie ministrze?
0: Mam nadzieję, że wreszcie będziemy mieli regulacje odnoszące się do tego obszaru, do kryptoaktywów, w ogóle do całego tego obszaru działalności. I przypomnijmy sobie tak bardzo krótko, no, kiedy mieliśmy po raz pierwszy ustawę rządową uchwaloną i po raz pierwszy mieliśmy weto, to prezydent i jego współpracownicy wskazywali nie było jeszcze tych czarnych chmur, które nadeszły i z punktu widzenia zagrożenia dla tych wszystkich, którzy lokowali w te aktywa i najprawdopodobniej stracą pieniądze. I wtedy było jeszcze takie swobodne, rzekłbym, dokazywanie, że to jest niepotrzebne, że to w ogóle jest złe, że to jest zła ustawa.
1: Dzisiaj... Ale później już ostrzeżenia się pojawiały, prawda? Chociażby premier przedstawiał je na zamkniętym posiedzeniu.
0: Dzisiaj już wszyscy wiemy, no doszło do bardzo poważnego zdarzenia, w wyniku którego bardzo duża grupa ludzi może stracić swoje oszczędności. I to, co chciał zrealizować rząd, czyli wprowadzić regulacje dla tego rynku, by w jakiś sposób, tak jak na rynkach klasycznych finansowych, wprowadzić mechanizmy bezpieczeństwa dla lokujących na tym rynku, to się wtedy dwukrotnie prezydent wetował. To się wtedy nie udało. Dzisiaj jest pełna już chyba świadomość, że to był wielki błąd i że te regulacje są potrzebne. Dlatego wyrażam przekonanie, że dlatego w ogóle pojawiła się ta ustawa, bo po pierwszym wecie prezydent i jego współpracownicy deklarowali, że złożą własny projekt i go bardzo długo nie składali. Było drugie weto, ale no powiedzmy sobie jasno. No,
1: dlatego prezydent teraz składa ustawę, tak? Że
0: środowisko,
1: trochę czasu upłynęło.
0: Środowisko pana prezydenta. Zresztą w samej kampanii wyborczej pana prezydenta Nawrockiego ta spółka, ta giełda Zonto Krypto, która upadła, no, wspierała środowisko PiS-u i też wspierała organizację, przynajmniej jednej, wiemy z całą pewnością, jednego przedsięwzięcia w ramach kampanii prezydenckiej, więc tutaj też wyszły nam okoliczności jasno wskazujące na powiązanie z tą spółką środowiska PiS-u. Mamy też informacje o tym, że były przepływy finansowe dla fundacji związanej z politykami PiS-u, to Fundacja Solidarnej Polski, ugrupowania dawnego Zbigniewa Ziobry, poseł Wipler z Konfederacji, też powiązanie. No już szeroko opisane, więc ten mechanizm weta, przeciwstawiania, głosowania przez posłów przeciwko tym regulacjom, no on się nie brał z niczego. No, to już bardzo dużo wiemy na ten temat.
1: Panie ministrze, i teraz czy rząd i prezydent powinni spotkać się w połowie drogi? Rządowy projekt jest dalej idący. Większe uprawnienia ma KNF, bardziej zaostrzone kary prezydencki, osłabia nieco te zapisy rządowe. No i gdzie ten kompromis, w jakim miejscu powinien

0: nie zostać opracowane.
1: Ja myślę, że merytoryczne rozwiązania, tu znalezienie właściwych rozwiązań merytorycznych nie jest tu problemem. Mamy może niezbyt wielkie jeszcze grono, ale mamy grono ekspertów, którzy znają dokładnie ten rynek, te mechanizmy i w związku z tym jesteśmy w stanie przy dobrej woli, znaczy woli przewijającej, polegającej na tym, że jeżeli będziemy chcieli wprowadzić dobre regulacje w Polsce dla tego rynku, dla tego obszaru, to znajdziemy właściwe rozwiązania. Do tej pory nie było takiej woli, więc jeżeli jest już przekonanie pana prezydenta i jego otoczenia, jego współpracowników co do tego, że ta regulacja jest potrzebna i że szukamy najlepszego rozwiązania, to uda się to wypracować.
0: Jest pan optymistą. Europejski Trybunał Praw Człowieka dwa dni temu wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta w takiej formule. No i premier uważa, że sprawa jest zamknięta, ale otoczenie pana prezydenta uważa, że nie. Z tego względu, że jak twierdzą, ETPC nie będzie dyktować, czy kto ma rację w tym sporze, jak mówią, kompetencyjnym.
1: No, mamy tutaj jasną sytuację od samego początku na gruncie prawa polskiego. Sędziów powołuje Sejm, składają przysięgę wobec prezydenta. Te czynności zostały dopełnione i w związku z tym utrudnianie im wykonywania funkcji jest absolutnie niedopuszczalne i pociąga za sobą odpowiedzialność. Tu sytuacja prawna jest jasna. Z uwagi na trudność w podjęciu tej, w realizacji tej odpowiedzialności, znaczy pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które utrudniają sędziom wykonywanie ich mandatu, mamy ten przeciągający się spór pod tytułem, że ja mam rację, albo znaczy, że otoczenie prezydenta, prezes Trybunału Konstytucyjnego może zajmować takie stanowisko, jak zajmuje, bez żadnego oparcia w przepisie prawnym, ale odmawiają dokonywania czynności, bądź tak jak prezes Trybunału nie pozwala na rozpoczęcie wykonywania zadań mandatu przez wybranych w sposób prawidłowo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No, Trybunał w sposób oczywisty na gruncie polskiego prawa ten stan potwierdził, bo tu się nie może nic innego zdarzyć, dlatego że tu nie mamy jakichś wątpliwości.
0: No właśnie, Pałac Prezydencki ma i nie zamierza tej decyzji.
1: Nie, tworzy fikcyjne wątpliwości, dlatego że brakowało do tej pory takiego mechanizmu, żeby jakiś zewnętrzny w stosunku do tego sporu, który jest prowadzony organ, albo organ sądowy polski, albo organ sądowy w ramach europejskich się wypowiedział. No teraz się wypowiedział i dlatego no, wypowiedział się i to jest oczywiste, tak? I nie powinno być już tutaj żadnej dalszej zwłoki, ale no, popatrzymy, zobaczymy, co będzie robił prezes Trybunału Konstytucyjnego, który nie działa. No, tak naprawdę nie mamy Trybunału. To byłaby szansa. Znaczy, powiedzmy sobie też jasno, bo to jest cały system.
0: Na sprawę trzeba spojrzeć szerzej, prawda?
1: Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, te działania, które podjął minister Żurek odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości, dawały podstawę do tego, żeby odblokować działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, żeby te złe skutki wynikające z próby podporządkowania sobie politycznego polskiego wymiaru sprawiedliwości realizowane przez Ziobro i pana Kaczyńskiego, żeby jakby naprawić ten system. Te próby są, ustawy są wetowane, te próby są podważane i przez prezydenta i jego otoczenie i jest prowadzony dalszy spór, czy wręcz wojna na polu wymiaru sprawiedliwości z

0: z wielką szkodą dla państwa polskiego i obywateli. I mam nadzieję, że ten wyrok, to orzeczenie Trybunału będzie jakimś takim no, sygnałem, takim trochę schłodzeniem rozgrzanych głów, bo to jest potwierdzenie tego, że ci wszyscy, którzy nie pozwalają sędziom podjąć zadań, wykonywać mandatu, naruszają przepisy i że wcześniej czy później będzie za to odpowiedzialność.
1: I do 20 maja polskie władze będą musiały się przed Trybunałem z tej sytuacji wytłumaczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa i moim gościem był wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Miłego dnia, panie ministrze.
0: Miłego dnia.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Dwa rosyjskie drony wleciały na terytorium Łotwy. Jeden rozbił się w fabryce niedaleko granicy. Nie mamy jeszcze informacji, na ile to były zagubione drony, które przez przypadek wleciały na terytorium Łotwy, a na ile to była prowokacja ze strony Rosji. Pana takie incydenty bardzo niepokoją?
5: Bardzo mnie niepokoją oczywiście, dlatego że nigdy nie wiadomo, że to przypadek, czy też Rosja usiłuje stworzyć wrażenie, że to był przypadek, a tak naprawdę jest to próba wywołania fermentu samej Łotwie, gdzie jak wiadomo jest także spora mniejszość rosyjska i tego rodzaju sytuacje mogą tam powodować jakieś wewnętrzne spory, kłótnie polityczne dotyczące tego, jak Łotwa ma się zachowywać w sprawie tego całego konfliktu.
4: To też testowanie unijnej jedności?
5: Również testowanie unijnej jedności i zabezpieczeń. Donald Tusk ostatnio powiedział, że atak Rosji może nastąpić całkiem niedługo. Niektórzy rzucili się na niego z opozycji, ale przecież wiadomo, że chodziło nie o Polskę, tylko właśnie o kraje bałtyckie, które są najbardziej zagrożone, są terytorialnie stosunkowo niewielkie. Dwa z tych krajów mają sporą mniejszość rosyjską i tam testowanie sojuszu, można powiedzieć, z punktu widzenia Putina, aż się prosi.
4: Słuchałem wczoraj także Jacka Siewiery, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i on także mówił, że wszystko wskazuje na to, że Rosja już kończy etap pod tytułem miękka dywersja, że coraz bardziej należy się liczyć z atakami czy aktami dywersji grożącym już ludności czy zabudowaniem infrastrukturze.
5: To jest dla Rosji stosunkowo mało kosztowne. To nie jest akcja lądowa i tego rodzaju akcje mogą być kontynuowane, więc to jeszcze raz podkreśla potrzebę bardzo szybkich i wspólnych działań, na przykład ochrony antydronowej. To jest coś, co dzisiaj zajmuje czas wszystkim liderom europejskim, dlatego że te 4 lata pokazały zupełnie inną wojnę. Pojawiły się drony, które kompletnie zmieniły obraz pola walki.
4: A teraz na coraz większą skalę jeszcze na froncie wykorzystywane są nie tylko drony, ale i roboty. Jutro podpisanie przez rząd umowy pożyczkowej z Komisją Europejską na te gigantyczne środki z funduszu SAFE, ale wczoraj dostałem raport Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, który bada nastroje w internecie i okazuje się, że większość internautów uważa, że umowa SAFE to nielegalne zadłużenie Polski.
5: Nie mówmy o większości internautów, bo coś takiego nie istnieje w ogóle. Nie da się zbadać tej większości. Jest po prostu akcja jakichś troli, botów. Rosja ma też w tym swój udział, które automatycznie powielają tego rodzaju poglądy. Ja mogę zadać pytanie, a dlaczego kredyt zaciągnięty w Stanach Zjednoczonych na zbrojenia, notabene większy znacznie, bo 128 chyba miliardów dolarów, czy kredyt w Korei Południowej, oba zaciągnięte na wyższe oprocentowanie, koreański na znacznie wyższe, bo ponad 6%, to one nie były, jak rozumiem, nadużyciem i nielegalnym finansowaniem. Natomiast to jest nielegalne finansowanie. Nie, to jest absolut.
4: Ale myśli pan, bo w pierwszej transzy w maju jeszcze 6,5 miliarda ma trafić euro do Polski. Czy pan naprawdę myśli, że w perspektywie, nie wiem, 6, 7, może 12 miesięcy zobaczymy rzeczywiście przestawienie polskiej gospodarki na te ścieżki wojenne?
5: Samo założenie SAFE mówi o tym, że pieniądze muszą zostać wydane i efekty powinny być osiągnięte w ciągu 5 lat, do 30 roku. Więc oczywiście w niektórych przypadkach to będzie szybciej znacznie. W innych przypadkach, gdzie potrzebne są inwestycje budowlane, na przykład ściągnięcie określonych maszyn, przystosowanie produkcji.
4: To także projekty infrastrukturalne
5: tak
4: niektóre.
5: Jest. Poza tym rząd na skutek tego nieszczęsnego weta prezydenta Nawrockiego, dzisiaj widać, jak ono było bezsensowne, dlatego że ta

0: Rzeczka i tak jest, natomiast skutek tego weta jest jedynie taki, że rząd musi wykonywać gimnastykę, jeśli chodzi o przekładanie środków budżetowych, żeby móc sfinansować potrzeby policji, straży granicznej i straży pożarnej. Bo to weto spowodowało, że te pieniądze musiały pójść na fundusz, który już istnieje. Nie można było nowego funduszu stworzyć, bo to właśnie zawetował prezydent, tylko na fundusz, który już istnieje, fundusz wsparcia sił zbrojnych. A ten fundusz nie zakłada finansowania
1: pozostałych służb mundurowych.
0: Pozostałych służb, a tylko wojsko.
1: To może prezydent miał rację 3 maja, mówiąc, że jest potrzeba zdecydowania się na któryś z systemów. Albo system kanclerski, premierowski, albo system prezydencki.
0: No a może prezydent zechciałby jednak przestrzegać konstytucji i współpracować z rządem.
1: To może właśnie jako twórcy konstytucji takich okoliczności nie przewidzieliście.
0: No nie da się inaczej tworzyć prawa. No, w przeciwnym wypadku musielibyśmy w konstytucji wpisywać za każdym razem. A jeżeli prezydent tego nie zrobi, to... No przecież to jest absurd.
1: Nie da się napisać konstytucji na każdą ewentualność?
0: Nie da się. Najlepszym przykładem jest konstytucja amerykańska. Do czasu Trumpa uważano, że to jest wzór. Stosunkowo krótka, zwięzła, z sądem najwyższym, który to reguluje i tak dalej. Przyszedł Trump i pokazuje się, że można spokojnie omijać przepisy tej konstytucji. 10-letnia prezydentura Andrzeja Dudy i w tej chwili prezydentura Karola Nawrockiego, która będzie co najmniej 5-letnia, pokazują, że jeżeli mielibyśmy coś zmieniać, bo się nie da współpracować, to trzeba by odebrać prezydentowi prawo weta. Prawo kierowania do Trybunału Konstytucyjnego i tyle.
1: Ale zostawić wybór w wyborach powszechnych czy przez Zgromadzenie Narodowe w tej sytuacji?
0: No to wtedy trzeba się zastanowić, czy wybór w wyborach powszechnych jest w ogóle potrzebny.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Agnieszka Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe i ponownie Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Trwa dochodzenie łotewskich służb. Skąd wzięły się drony na terytorium Łotwy? Czy dla pani te wydarzenia wpisują się w ostrzeżenia formułowane przez premiera, ale nie tylko przez premiera, że Rosja jest gotowa do dalej idących prowokacji w państwach wschodniej flanki NATO?
4: Musimy się liczyć z tym, że Rosja putinowska jest nieobliczalna. Premier mówił, że może mamy kilka lat, a potem nie wiadomo, czy Rosja nie będzie chciała zaatakować kolejnych krajów. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Być może to są drony, które gdzieś w trakcie tych działań wojennych tam się dostały,
1: chyba jeszcze nie do końca.
4: Wolałabym, żeby takie rzeczy się nie zawieruszały, jednak mam nadzieję, że nie powtórzą się tego typu incydenty.
1: W tym kontekście aż samo się prosi wywołać temat programu SAFE, do którego jutro umowa pożyczkowa ma zostać podpisana. Czy pani naprawdę wierzy w to, że te pieniądze dadzą silny impuls dla polskiego przemysłu zbrojeniowego?
4: Oczywiście, że w to wierzę i mam nadzieję, że tak będzie. To są naprawdę bardzo duże środki finansowe. Po podpisaniu tej umowy część tych środków ma zostać przekazana do Polski. I one naprawdę pobudzą nasz przemysł zbrojeniowy, ale nie tylko, bo to jest również wsparcie finansowe dla wielu firm, które będą jakby około tego przemysłu zbrojeniowego. Tylko w moim województwie wsparcie otrzymają 4 zakłady bardzo poważne. I tak jak pokazywaliśmy wielokrotnie na prezentacji, która dotyczyła programu SAFE, to jest około 900 firm, które są związane z tymi zakładami, które będą miały realne wsparcie finansowe. Dlatego to są nowe miejsca pracy, to jest infrastruktura, to jest bardzo silny zastrzyk finansowy, rozwojowy dla regionów wszystkich, które otrzymają to wsparcie, a przecież te pieniądze płyną do całej Polski. Cały czas się zastanawiam, dlaczego jednak prezydent nie zdecydował się podpisać tej ustawy, tylko ją zawetował, a mówił, że bezpieczeństwo jest dla niego bardzo ważne. Bo oczywiście my te środki wprowadzimy pomimo tego weta, ale jednak około 10 miliardów nie wpłynie do służb, do policji, do straży granicznej.
1: Premier poinformował, że rząd przygotuje 3. wersję projektu ustawy o kryptowalutach. Mają zostać zaostrzone kary. Zbigniew Bogucki mówi, że prezydent także przedstawia swój projekt ustawy. Czas na przyjęcie przepisów mija do końca czerwca. Jeśli nie będzie żadnych przepisów, to nie będzie żadnych kryptogiełd w Polsce.
4: Z pewnym zaskoczeniem usłyszałam, że prezydent składa swój projekt ustawy, który podobno jest mocno tożsamy z projektem rządowym. Oczywiście zapowiadał wiele miesięcy temu, że złoży taki projekt w ciągu 2 tygodni, co się nie wydarzyło. Jest to trochę taka hipokryzja, bo z jednej strony prezydent Polski, który mówi na konferencji SIPAC, finansowanej zresztą z pieniędzy Zonda Krypto, że on nie podpisze żadnego projektu, który będzie ograniczał tego typu rynki. Chyba nie do końca było przemyślane, bo potem zaczęły wypadać trupy z szafy i okazało się, że i wielu polityków jest powiązanych z Zonda Krypto i niestety PKO i wiele instytucji i Republika i wiele innych firm. Dlatego to nie było dobre, że prezydent zawetował.

0: raz, zawetował drugi raz, a teraz właściwie taki sam projekt, bo to jest projekt, który ma zabezpieczać uczestników tego rynku, bo Zonda Krypto nie jest jedyną firmą, która zajmuje się przecież kryptowalutami. Takich firm jest więcej i Polacy mają prawo inwestować w tego typu walutę. Idziemy z postępem i możemy...
1: Nie ma pani takiego wrażenia, że od jakiegoś czasu to już jest spór o to, kto postawi na swoim?
0: Prezydent powinien podpisać pierwszy projekt ustawy, jaki został złożony. Nie zrobił tego z powodów przede wszystkim politycznych, ale no ma doradców takich, jakich ma. To są politycy, to nie są osoby z biznesu czy z finansiści, tylko po prostu politycy. I myślę, że to było działanie stricte polityczne. A w tej chwili prezydent powinien się uderzyć w piersi i powiedzieć, jednak popełniłem błąd, dlatego że wiele tysięcy osób zostało pokrzywdzonych. Projekt, który wtedy składaliśmy, rządowy, miał tam wejść po 2 tygodniach bodajże, ale w tej chwili już ci ludzie nie będą mogli być w jakiś sposób zabezpieczeni i nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń, bo te przepisy nie weszły.
1: Kancelaria prezydenta uważa, że i tak by stracili, bo przepisy by nie weszły.
0: Takie mówienie, że i tak by nie weszły, to nie podpiszemy, no jest dziecinadą. Teraz naprawdę trzeba zacząć rozmawiać ze sobą poważnie i mam nadzieję, że w tej chwili prezydent podpisze projekt rządowy i nie będzie robił problemu.
1: Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, w którym zobowiązał wszystkie instytucje państwa do dopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Trybunał Konstytucyjny wczoraj odpowiedział, że nie dostał żadnej informacji z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc nie czuje się zobowiązany informacjami medialnymi. Czy pani wierzy w to, że zabezpieczenie ETPC zmusi Bogdana Święczkowskiego do dopuszczenia do pracy tych sędziów?
0: Długo myślałam właśnie na ten temat, co się dalej wydarzy i jak ta zabawa będzie długo trwała, bo to jest taka zabawa trochę w kotka i myszkę. Prezydent i wszyscy politycy opozycyjni mówią oczywiście, że powołując się na konstytucję, że wszystko to, co robi Trybunał Konstytucyjny, jest zgodne z konstytucją i tak dalej. No, szanowni państwo, konstytucja mówi wyraźnie, że sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję i z tymi decyzjami Polska musi się liczyć, musi respektować, musi wykonywać.
2: W Polskim Radiu powiedzieli...

0: strzeli. Autopromocja.
1: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów.
2: Rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity, wielkie święto filmu dokumentalnego.
1: Co można zobaczyć, czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych?
2: O tym w Trójce dziś w południe
1: i jutro o 14:00.
2: W audycjach Trójkowo-Filmowo
1: i Wszystko Wszędzie Teraz.
2: Zapraszamy Ryszard Jaźwiński
1: i Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, dobry wieczór. Dziś państwa i moim gościem jest człowiek, na którego bardzo długo czekałem w tym programie, Roman Kosecki.
5: Witam serdecznie.
4: Czy ja muszę w ogóle mówić, kim jest Roman Kosecki, ale powiem gwoli formalności. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, gracz kilku naprawdę znakomitych klubów europejskich i nie tylko. Bo na przykład Galatasaray Stambuł, Atletico Madryt, FC Nantes, Montpellier, a potem jeszcze na zakończenie Chicago Fire tych podróży.
5: Osasuna Pampelona.
4: Osasuna Pampelona. Sporo tego było. To powiedz mi, kibicujesz tym klubom teraz?
5: No tak, no ja takim byłem wędrującym piłkarzem. Podziwiam też takich piłkarzy jak Krzysiu Warzycha, który jest pożyszcze w ruchu i Panathinaikosu wszystkie rekordy. No ale są też tacy piłkarze, którzy wędrowali. Cieszę się, bo poznałem wielu super, naprawdę fajnych mam kolegów i przede wszystkim w fajnych miastach. No bo naprawdę Istanbul, Madryt, Chicago, to są duże miasta. Ja się dobrze czułem, też zawsze chciałem grać w Legii, więc mi to bardzo odpowiadało. Ale klimaty w takim klubie jak Pampelona, naprawdę super rodzinie. I tam Janek Urban oczywiście z rodziną nam pomagali. Z Zosią, Piotruś mały był, mój Kubuś był mały, także Paulinka i więc jakoś tutaj sobie pomagaliśmy. No Nantes, roczna przygoda, półfinał Ligi Mistrzów i grałem z Claude'em Makelele, z Benoit Coe, później Inter, Pedros, Wedek, Jafet Ndoram, no naprawdę fantastyczny Pignol, później PSG. No i Montpellier, gdzie jeszcze z Frankiem Sozé pograłem, Bruno Martini, bramkarz, też legenda francuskiej piłki. No i poznałem też super prezesów jak Jesus Hill czy Nicolas z Montpellier, z którymi miałem różne rozmowy i ciekawe. No a na koniec Chicago Fire, gdzie zdobyłem pierwsze mistrzostwo i to było mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, a później puchar oczywiście. Wszystko tam zdobyliśmy z Piotrusiem Nowakiem i z Jurkiem Podbrożnym. No jeszcze był pół Polak, my daliśmy mu kiedyś paszport taki wycięty, skserowaliśmy Lubosz Kubik, Czech. Także uczyliśmy Amerykanów grać w soccer. Sami też się musieliśmy przyzwyczaić do nazwy. No ale teraz patrząc z perspektywy czasu, naprawdę ten soccer, piąta dyscyplina. Ja myślę, że teraz oni tam walczą o tą pozycję wyżej, tak.
4: Już wyżej, tak, to prawda. Ale powiedz mi, bo zmieniałeś te kluby dosyć często i to nie po 5-6 latach, ale czasami po roku czy po 2.
5: No to jest tak, jak trener przychodzi.
4: Dlaczego tak się działo? Bo ja pamiętam, ty zawsze byłeś takim krnąbrnym zawodnikiem, nie? Takim buntowniczym trochę.
5: Jak to się mówi, niewyparzoną buźkę miałem, a potrafiłem, po prostu nie dałem sobie w kaszę dmuchać i walczyłem o swoje, jak trzeba było, też nie tylko na boisku, ale i rozmową. Galatasaray mi się skończył kontrakt, wróciłem do Legii, ale prezes Legii, pan Romanowski, no była oferta z Pampelony. Janek Urban przyleciał z prezesem Escurą. No i mi po prostu zaoferowali kwotę i przeszedłem do Osasuny Pampelona. No później miałem propozycję po roku z Atletico Madryt, z Walencji, z Tenerife. Janek mi odradzał Atletico Madryt. Mówił, słuchaj, tam jest naprawdę szalony ten tempo, prezes i tak dalej. No ale jednak to jest Madryt i zaryzykowałem. No, chociaż na przykład w Tenerife trenerem był Jorge Valdano, który później został trenerem Realu Madryt. Nie wiadomo, co by było, jakbym poszedł w Walencji. Też była fajna wtedy paka. Ale zaryzykowałem i rzeczywiście ja nie żałuję. 2 lata fajnej gry. Wszystko się to wtedy układało. Wielu fajnych piłkarzy. Caminero, Kiko, Solo Zabal, czyli jego Simeone, Igor Dobrowolski.

0: Iwan Rocha i tak dalej, mógłbym wymieniać naprawdę kilku też świetnych obcokrajowców, czy Luis Garcia, Meksykanin.
1: A oni pewnie wymieniają twoje nazwisko, chwaląc się, że z tobą grali.
0: Być może, natomiast, natomiast wiem, że w każdym klubie musiałem walczyć. Przyszedł na przykład Radomir Antić, powiedział: Roman, szukaj sobie klubu, ja mam inną wizję, sprowadził Panticza i zdobyli dublet.
1: Ale przynajmniej otwarcie powiedział.
0: Tak, tak, przed sezonem. Bardzo, ja go bardzo lubiłem, szanowałem, jak grałem, bo on grał, Oviedo prowadził, później przyszedł do nas i się rozstaliśmy w bardzo fajnej atmosferze. Akurat Tadziu Fogiel, menadżer świętej pamięci, już z Robertem Budzińskim, też niestety już nie żyje, dyrektorem sportowym FC Nant, złożyli ofertę Atletico Madryt. Wykupili mnie tam 2-3, nie wiem, ileś tam miliony dolarów i przeszedłem do mistrza Francji, grając, tak jak już mówiłem wcześniej, z chłopakami. Po roku, jak to się mówi, tak zresztą robi cały czas FC Nant, oni bazują na wychowankach. I trener Siodo powiedział: ja po prostu sprzedajemy zawodników i buduję nową drużynę. Tam się pojawił, bo ten Monterubio, taki piłkarz. I pamiętam, Łedek odszedł do Espanyolu, Pedros do Parmy, właśnie Pignol do PSG, Benoit Coe do Interu. No i ja przeszedłem do Montpellier, też rok grałem. No i po prostu wróciłem później do kraju, nie przedłużając kontraktu. Chwilę pograłem w Legii. No i Piotrek Nowak zadzwonił, że się zbiera nowa drużyna w MLS-ie. Pamiętam, pierwszy mecz graliśmy w Miami. Tam był Carlos Valderrama, grał w tej drużynie. Ograliśmy ich 2-0 i strzeliłem pierwszą bramkę historyczną w MLS-ie dla Chicago Fire. W ogóle taki inny klimat. No naprawdę to wtedy początkowało wszystko i mieliśmy dużo luzu, takiego dużego, można powiedzieć, no taki amerykański styl życia, ale ciężko pracowaliśmy, bo trenerem był Bob Bradley, legenda teraz piłki amerykańskiej, trenerskiej. Przecież prowadził reprezentację i olimpijską, i tą pierwszą. Budował teraz FC Los Angeles.
1: Los Angeles Galaxy chyba się nazywa.
0: Nie Galaxy, ale ten drugi właśnie.
1: A, bo tam są dwa.
0: No i tak jak mówię, Polacy uczyli Amerykanów grać w piłkę. Zresztą wcześniej był Dejna, świętej pamięci, przecież Stasiu Terlecki, świetnie też wspominany. Także Polacy się tam dobrze czuli zawsze. No i taka to była kariera. No tak jak mówię, piękne, fajne miasta i do dzisiaj mam wielu naprawdę fajnych kolegów, którymi tam się od czasu do czasu kontaktujemy.
1: Nie ma się co przyczepiać do tych klubów, w których grałeś i poziomu, jaki prezentowałeś, bo to rzeczywiście było coś fantastycznego. Sporo goli i też taka bardzo efektowna gra. Ale z reprezentacją było już trochę gorzej.
0: No, z reprezentacją niestety jakoś dziwię się, że tak nam nie wyszło. Oczywiście te mity o
1: tych... Bo to nie była złapaka.
0: No tak. No,
1: na początku lat 90.
0: Te mity, że tam jakiś niestandardowy tryb życia i tak dalej.
1: To mity tylko
0: alkoholizm,
1: były?
0: Nie wiadomo, jakieś rzeczy, to w ogóle chore. Bo to ludzie nie zdają sobie sprawy, jak możesz tak balować i potem co? No, wychodzisz, grasz jak równy z równy z Francją, z Holandią czy z Rumunami. Akurat oni trafiliśmy na topowych Rumunów wtedy, którzy grali bardzo dobrze w mistrzostwach świata. Czy na Szwedów, którzy się odbudowywali. Dzisiaj też zobacz, jak Szwedzi ograli Polskę. No, kto się tego spodziewał? Polskę i Ukrainę. I obydwą
1: po
0: drużyną,
1: tym, jak grali w eliminacjach.
0: Jak grali w eliminacjach, strzelając tylko dwie bramki, a tutaj obydwu drużyną rzucili w sumie 6. No coś nieprawdopodobnego. No wiesz, nie będę tłumaczył. No, organizacyjnie byliśmy też nieprzygotowani do tego. To były, pamiętaj, lata 90. Zmiana systemu w Polsce. Wolność słowa się pojawiła, wolność poczynań. Ktoś powiedział, że sport musi sobie poradzić, bo są ważniejsze sprawy ktoś z rządzących w kraju. I tak to wyglądało, wiesz, no to jakoś tak, wiesz, no przylatujesz na reprezentację, kupujesz sobie bilet, co prawda, no później dostawaliśmy zwroty, czy trenowaliśmy w prywatnych strojach, w sensie ja w dresie Atletico czy Pampeluny, Piotrek Świerszczu w dresie Saint-Étienne, Piotrek Nowak z Monachium 1860, tak każdy przyjeżdżał i trenował w dresie jakiejś drużyny. Wiesz, jak to wyglądało? No,
1: no, to tak pamiętam.
0: Spaliśmy gdzieś po lasach, gdzieś nas tam chowano. Zupełnie niepotrzebnie. A teraz ludzie przyjeżdżają elegancko, mają wszystko.
1: Luksus.
0: Grają w najlepszych hotelach i tak dalej. I tak wszystko jest, organizacja jest spięte i bardzo dobrze, bo tak powinno być. Mieliśmy niesamowitą pakę, bo wymieniając czy Furtoka, który szalał w Bundeslidze, Janka Urbana w hiszpańskiej, Piotrek Nowak to samo w Bundeslidze, Marek Leśniak, Andrzej Rudy przecież powrócił też za moją, też między innymi stawiennictwem i chłopaków, żeby dać mu szansę powrotu po tej karencji, co tam odbył, bo uciekł przecież z Mediolanu, z tego meczu pamiętnego reprezentacja

0: obcokrajowców prowadzona przez Diego Armando Maradona, prezentacja PZPN-u. 2-2, co ciekawe. Dwa razy grałem przeciwko Maradonie i nigdy nie przegrałem. Także z Osasuną 0-0 i tutaj 2-2. Ale mieliśmy fajnych naprawdę piłkarzy. Później przecież Koźmiński, srebrny medalista, czy Kowal, czy Jurek Brzęczek, czy Tomek Wałdoch. Ale jakoś jako drużyna nie potrafiliśmy, brakowało nam albo
1: nie było
0: dwóch,
1: przede wszystkim awansów, ale wiesz, pamiętaj też...
0: Jedna drużyna awansowała, no druga właśnie ewentualnie grała w barażu, a wcześniej no nie było nawet baraży. Więc no ale dobrze, no teraz jest 48 drużyn na mundialu, za moich czasów było 20 chyba 4, a wcześniej jeszcze mniej. Czasy się zmieniają i bardzo dobrze, świat się powiększa, odkrywa. Chociaż czy to jest sprawiedliwe, że w niektórych regionach grają drużyny, które tak naprawdę... Teraz będzie wielkim zaskoczeniem. Sam będę śledził Curacao, czy jak się ten nazywa drużyna. Zasłużyła, bo wygrała eliminację w swojej tam grupie, w regionie.
1: Tak mu się nie da
0: ciekaw
1: zaprzeczyć.
0: Jestem, jak to będzie wyglądało na mundialu. No.
1: No w zderzeniu z tymi silnymi ekipami z Europy na przykład może być dosyć ciekawie. Ale czy to ci w ocenie całej swojej kariery przeszkadza to, co się stało z reprezentacją? Brak turnieju ważnego.
0: To dla ludzi, dziennikarzy jest oczywiście no, wyjazdy na imprezy. Tylko ja powiem tak, no, byłem wiceprezesem PZPN-u za Zbigniewa Bońka, gdzie graliśmy w ćwierćfinale jako reprezentacja i uważam to za duży sukces. Cieszę się, bo też byłem w ekipie, która to jakby w PZPN-ie pewne rzeczy organizowała. No ale medali nie przywozimy. No, jeździmy na te turnieje i to jest dobre dla dziennikarzy, dla piłkarzy, dla ten, bo się pokazuje, że coś w gronie. No ale daleko jeszcze wszystkim i to ktoś powie, no nie, co on mówi. Ale no nie, no medal zdobyła reprezentacja 74. Później 82, czy w Igrzyskach Olimpijskich było łatwiej też grać. Ja też strasznie kibicuję drużynie U21, bo to co robi Brzęczek, mają mecz teraz z Włochami taki, ale chyba mogą nawet z drugiego miejsca coś tam, ktoś słyszy, bo mają dużo punktów awansować.
1: Tak, no ale czemu nie wygrać drugi raz z Włochami?
0: No właśnie, w trójce, jak będziesz na Euro... W trójce najlepszych drużyn awansujesz na Igrzyska Olimpijskie. Fajnie by było, jakby trener, który zdobył ostatni medal dla Polski w piłce nożnej, doprowadził drużynę U21 na Igrzyska Olimpijskie. Także trzymam i szczególnie trzymam, bo to są nasi młodzi chłopcy, którzy... Wiesz, że ja zawsze od dawna to mówię, żeby dać szansę tym naszym chłopakom. Ja nie rozumiem drużyn ekstraklasowych, których mają w składzie wychodzi jeden, dwóch Polaków. No tego kompletnie nie rozumiem i nie popieram, bo zabierają miejsce naszym chłopakom, a nie wierzę, że ktoś powie, no ale nie ma młodych piłkarzy. Są młodzi piłkarze, to jest kompletna bzdura. Są, tylko trzeba dawać im szansę, tak? Oni grają w U19, U20, U18, U17 i to są młodzi chłopcy, którym trzeba dawać szansę. Naprawdę ja uważam, że powinniśmy mieć obcokrajowców z klasą, czy ekstraklasie. Jest sporo fajnych chłopaków, którzy grają w swoich reprezentacjach i okej. No ale wiesz, no, ściągasz czasem piłkarza, który w swoim kraju nie jest znany, to po co go tutaj robić? No, rozumiem te różne tam układy, menadżerowie i tak dalej. To...
1: A ty mógłbyś być trenerem? Potrafiłbyś?
0: Jestem. Przecież ja mam szkółkę Kosa Konstancin.
1: No tak, ale mówię o takim seniorskiej piłce, takiej ekstraklasowej.
0: Prowadzę drużynę seniorów w Serie A, czyli w A-klasie, na 8 poziomie w Polsce. Także oczywiście mówiłem, o co ci chodzi. Wiesz, to jest szkółka, gdzie jest ponad tam 120 chłopców. Jest drużyna też seniorska. Prowadzę też i dzieciaki na co dzień. Wiesz, mnie zawsze mierdzi słowo, a ty masz szkółkę, to się bawisz z tymi dzieciakami. Nie. Jeszcze raz ja powiedziałem, nigdy w życiu nie będę, zawsze będę reagował bardzo tak dosyć zdecydowanie. To nie jest zabawa. To jest wychowywanie młodego człowieka na piłkarza ewentualnie, a tak na dobrego, wysportowanego chłopaka, który będzie po szkoleniu w pewnej dyscyplinie, w pewnym regulaminie, pewnym. Może być piłkarzem, ale nie musi. Ja mam, wyobraź sobie, mam trenerów dwóch, których trenowałem jako dzieci, przyszły do mojej akademii, przyszli, poszli na studnia, pożyli rodzinę, nie udało im się wejść w piłce seniorskiej. W tej chwili z szkolą u mnie w klubie są trenerami i szkolą następnych dzieciaków. Wiesz, jakie to jest piękne, że przychodzi do ciebie chłopak z papierami już trenerskimi, bo ich też wysyłałem na te kursy i prowadzi w mojej akademii chłopak, którego znam od dzieciaczka, prowadzi teraz swoją drużynę i szkoli. No to jest piękne. I o to chodzi w tych w szkoleniu tych dzieciaków. A rzeczywiście jeden na ten, jak się mówi, to jest właśnie ten 10 tysięcy, zawsze 10 tysięcy kroków, 10 tysięcy, jeden na 10, któremu się uda. No wychowałem, udało się. Jakub Kosecki grał, mój syn, w reprezentacji 5-7 razy. Zdobył z Legią 3 mistrzostwa, puchary, wyjechał do Turcji, do Niemiec. Można powiedzieć, akademia kogoś
1: wychowała.
0: Ale jest

0: Wielu reprezentantów Mazowsza, wielu reprezentantów było, znaczy może już trochę mniej, tak pojedyncze sztuki, jak u Globisza kiedyś grali chłopcy w kadrze Globisza, w drugiej lidze, w trzeciej grają. Także no, patrzymy jak to jest. Teraz dziewczyna poszła do Legii Warszawa, rocznik 2010, zobaczymy jak Zuzie pójdzie Śmielak w piłce kobiecej. I mamy dziewczynę, która gra Ashanti Akpan w Newcastle w kobiecej lidze. To jest nasza wychowanka. A Ashley też Akpan jest, był w Chelsea w szkółce, miał kontuzję, teraz wraca. Też nasz wychowanek akademii. Oczywiście rodzina była w Polsce, później się wyprowadzili do Anglii. Także mamy bramkarza, który jest teraz w MLS-ie, młody chłopak, więc zobaczymy, obserwujemy, co to będzie. Jakieś tam małe sukcesiki mamy, gdzie nam daleko do Lecha, do Legii, do tych wielkich akademii. Ja zawsze powtarzam, na słowo akademia trzeba zasłużyć. Ja uważam, że jest nadinterpretowane w tym wszystkim. Każdy, ktoś kończy kurs, trener od razu zakłada akademię. No nie, no akademia to jest Legii Warszawa, akademia to jest Lecha i tak dalej. Ja mam szkółkę, zawsze powtarzam, mam szkółkę piłkarską, tak? I to trzeba wiedzieć, chociaż mam swoją własną, kupiłem ziemię w Konstancinie i sobie buduję... Budowałem to wszystko od podstaw.
1: Ale wrócę do tego pytania. Czy mógłbyś być trenerem drużyny ekstraklasowej?
0: Pierwszej drużyny mógłbym być. Sam Kuba mi mówi, tato, dlaczego ty nie poszedłeś w ten? No bo jakoś nigdy nie chciałem. Przecież mógłbym sobie zrobić papiery UEFA Pro. Przeszedłem wszystkie kursy. Wyobraź sobie, wszystkie kursy przeszedłem w Polsce. Ja mam trenera drugiej klasy, pierwszej klasy mistrzowskiej. Kiedyś były takie. Później UEFA B skończyłem, UEFA A. Elite Youth, jak byłem wiceprezesem, bo się zaczynał kurs, więc mówię, że pójdę jako pierwszy przykład, a mogłem sobie pójść na UEFA Pro przecież i zrobić i teraz ewentualnie mógłbym być trenerem. Wiesz co, marzeniem było szkółka, bo wiem, że jakbym poszedł w piłkę seniorską, to kto się zająłby szkółką piłkarską? Nie, no słuchaj, na chleb nie wystarczy, jak to się mówi, mleko, żółty ser i mnie to wystarczy. Nie mam jakichś wymagań, żeby się spokojnie żyć.
1: Wracam do tej twojej krnąbrności podczas kariery zawodniczej. Tam były takie sytuacje, na przykład Marianowi Dziurowiczowi powiedziałeś, będzie kasa, to zagramy, jak nie będzie kasy, to nie zagramy.
0: Nie, to było, znaczy tak powiedziałem, ale...
1: Przeinaczenie?
0: Nie, dobrze, dobrze, bo to było tak, że piąty mecz był eliminacyjny i już chłopaki, tak jak mówiłem, każdy w swoim dresie siedzi w swoim klubowym, pamiętam, na Ceglanej. Trenerem był Andrzej Strejlał. Oczywiście poszliśmy na trening no, ze względu na trenera Strejlała, bo ogromny szacunek wszyscy do niego mieliśmy i mamy. Natomiast mówimy trenerze, no my musimy tutaj troszeczkę się postawić, no bo tak nie może być, że piąty mecz, tu nie ma pieniędzy za te mecze rozegrane, nie ma strojów jednakowych. Jak my wyjdziemy na ten mecz z Anglikami? No każdy w swoim prywatnym stroju. No i przyjechał prezes i oczywiście już w korytarzu było słychać różnego rodzaju piękną polszczyzną wypowiadane słowa. Jak wszedł, to zaczął oczywiście tam rzucać wy, tam i tak dalej. A ja akurat wszyscy trzymaliśmy buty w rękach i wcześniej ustaliliśmy, mówimy, Roman Szewczyk, ty będziesz mówił, chłopaki, ten Roman, gdzie? Przecież ja gram w Gieksie, on jest prezesem też Gieksy, to mnie zaraz wyrzucą. Ty mówisz, kosa. No i wstałem, rzuciłem buty pod nogi, bo stał tak w drzwiach jakieś parę metrów, rzuciłem te buty pod nogi, powiedziałem, to ty wy, jak nie będzie tego, to sprzętu i ten, to my nie gramy tego meczu. No i powiem szczerze, prezes się tak zachwiał trochę. Wyobraź sobie, na drugi dzień przyjechał ochroniarz z walizką przypiętą do ręki i wydali nam pieniądze i Andrzej Grajewski załatwił sprzęt z Hamburga, czy z chyba Hamburger SV. Pozaklejaliśmy na rozrzewkę, byliśmy się z zaklejonymi plastrami. Nie powinna firma, ale Müller Mitch była firma i zakleiliśmy wszyscy to plastrami i tak wyglądaliśmy, przynajmniej jednakowo w jednakowych dresach. W takich czasach żyliśmy. Także, wiesz, no. A graliśmy jak równy z równą naprawdę z Anglikami. Ja w ogóle spojrzałem w historię, jestem chyba drugim zawodnikiem, nie wiem, czy Jasiu Furtok chyba miał najwięcej rozegranych minut z Anglikami, a później ja, albo no po prostu, jakbyś to spojrzał w historię.
1: Taki był czas, że często trafialiśmy.
0: Graliśmy cały czas z Anglikami. Rzeczywiście. No i takie były czasy. No,
1: a myślałeś sobie kiedyś...
0: I wtedy od tamtego momentu wiedziałem, że już jestem na, wiesz... Na celowniku, nie? Sam się podłożyłem w meczu ze Słowacją.
1: To, zaraz do tego wrócimy, ale czy miałeś takie myśli w ostatnim czasie oczywiście, gdybym ja teraz grał w piłkę?
0: Wiesz co, to jest taki temat, że mówię, no tak, grałbym w takich klubach, jak grałem, no to bym tych szkółek założył kilka może, wiesz, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi, chociaż o satysfakcję.

0: satysfakcję, o to, co się robiło. Tego mi nikt nie odbierze. Wiesz, kasa to nie jest wszystko. Ale,
1: nawet nie mówię o kasie, tylko ale, o takich sukcesach reprezentacji. No, grałbyś
0: a ty mówisz o reprezentacji, ja mówię też o klubowej, nawet reprezentacyjnej.
1: Nie, no, w klubowej i tak fantastycznie sobie radziłeś.
0: Ale wiesz,
1: no.
0: Kasa była w porównaniu z dzisiaj, to w ogóle, wiesz, no, to jak to się mówi na frytki. Mhm. Ale na przykład jak rozmawiałem z

0: twoich czasach, Roman, to byśmy mieli. A ty teraz mówisz, ja mówię, no tak, jak ja bym grał teraz w tych czasach, no to dopiero by było, nie? Natomiast jeżeli chodzi o awanse, jeszcze raz powtarzam, fajnie, super, chłopaki awansują, kibicujemy, no teraz się nie udało. No ale to są tylko aż i tylko awanse. To nie są medale. To nie są półfinale, finale. Dlatego mówię, 2016 był, najbliżej byliśmy. Wyobraź sobie, wygrywamy w karnych, trafiamy na Walię. Jestem przekonany, że gralibyśmy w finale z Francją. I wiesz, ale to jest gdybanie oczywiście, więc ktoś powie, usiądzie Lubański czy Lato z Lewandowskim i będzie mówił o piłce reprezentacyjnej, no to powie, no co ty zrobiłeś? Nic. Mhm. A jeżeli będą mówić o klubowej, no to wiadomo, że to Lewy no, wszystko tutaj pozgarniał, co możliwe i chwała mu za to. Jest ambasadorem tak naprawdę na świat. Wszyscy o tym wiedzą, a to jest bardzo ważne. Kiedyś był Boniek, tak, teraz jest Lewandowski i na pewno chwała mu za to. Tak jak mówię, no, ja też liczyłem, że teraz na przykład on pójdzie do Stanów Zjednoczonych i byłem przekonany, że go, często to mówię, bo też go jakby namawiam.
1: To prawie ale taki ma naturalny z Europy, kierunek.
0: Nie? Ma tam, słyszę teraz Juventus bardzo zainteresowany, jeszcze inne zespoły, Fenerbahce, no nie daj Boże, Lewy, nie do Fenerbahce, no tylko Galatasaray jest, nie ma Fenerbahce.
1: Ale właśnie, ale przy tym Galatasaray, bo ty grałeś akurat w Galatasaray w czasach, kiedy pieniądze były płacone w walizkach, czy tam w torbach, to no, też tak, zupełnie inaczej
0: tak się zdarzało czasem, chociaż miałem już konto w tureckim banku, wiesz, no czasem się tam te pieniądze przywoziło do Polski w różny sposób, ale nie będę mówił, że aż Urząd Skarbowy mnie jakieś po tylu latach
1: przedawnione.
0: W pieluchach na przykład, wiesz, różne pomysły były. Tak, bo to mówisz o tej sytuacji, jak tam mi nie zapłacono w dolarach i ja wychodząc z budynku klubowego mówię, jutro mają być w dolarach, bo tak nie może być, nie tak się umawialiśmy. Wziąłem taki kawałek takiego pliku w tych lirach tureckich i rzuciłem kibicom. No kibice byli bardzo zadowoleni, bo na drugi dzień przyszło do prawie 2000 ludzi. Myśleli, że dalej będę rzucał. Ale byłem, policja się pojawiła i chcieli mnie aresztować i miałem duże problemy.
1: Za to, że tam rzuciłeś pieniądze?
0: Tak, rzuciłem pieniądze, bo na pieniądzach był Atatürk, ich przywódca legendarny. Wiesz, to byłem naprawdę oskarżony, mogłem być o poważne rzeczy i jakoś to się udało załagodzić. Ale tak sobie myślę, ciekawie jestem, jakbym rzucił dolarami. Pewnie
1: wszystko to możesz.
0: Nie poszłoby innym echem. Nie, no wiesz, no słuchaj, są spokojni piłkarze. Ja znam takich ludzi, są spokojni. A na boisku widać po nich, wiesz, klasy ten. Ja należę do ludzi ekspresywnych, którzy, jak mówią, to machają rękoma. Może dlatego, że też i grałem. Miałem swój zespół muzyczny i w domu ćwiczę sobie tam trochę na gitarze i zresztą zagrałem ci trochę na fortepianie też.
1: Także, to prawda.
0: Także taki jestem, jest trochę niespokojny duch, ale myślę, że mam dużo tutaj nas, polskich chłopaków, którzy mi grałem w kadrze. Bardzo mnie szanują, mówią, że zawsze byłeś szczery, stawiałeś się, nie bałeś za nasz zespół. I ja to sobie najbardziej cenię. To jest takie fajne, że... Zresztą jak już słyszę, że mówią, że to był kapitan, który właśnie walczył za zespół.
1: Szczerość też była najważniejsza w momencie, w którym żegnałeś się z reprezentacją, tym słynnym meczem, po którym ściągnąłeś koszulkę.
0: Tak, tak. No pierwsza kartka nie wiedziałem, w ogóle chyba zapomniałem. No bo to wiesz, Zidane też prawdopodobnie nie chciałby z głowy walnąć Materazziego. No to jest taki ułamek sekundy, który decyduje czasem. To jest adrenalina. A dlaczego tak się stało? No dostałem pierwszą żółtą w pierwszej połowie, a drugą jest rzut wolny centralnie. Cały tydzień szkoliliśmy wolne i mi wchodziło. I ja miałem strzelać ten rzut wolny. A przed tym rzutem wolnym mnie trener zmienia. No i byłem trochę wkurzony. Zresztą było widać. Zdjąłem tą koszulkę, tam zacząłem machać. Ale jak już dostałem czerwoną, mówiłem o sytuacji z Dziurowiczem i o rozmowach zawsze później też przez cały czas o to, czego nam brakuje, co byśmy chcieli i tak dalej. No i już wiedziałem, że ta czerwona, ten, pocałowałem orzełka, przeżegnałem się, zszedłem z boiska. Nawet mało kto wie, spakowałem się, zamówiłem taksówkę i pojechałem taksówką do hotelu. Nie pojechałem autobusem z drużyną, pojechałem taksówką i po prostu wiedziałem, co tutaj będzie mnie czekać. Zresztą słusznie, później na drugi dzień już była ostra jazda. No media jakie były, takie były. Tak jak mówię, wolność słowa wywalczona, więc każdy tam sobie pisał i robił, co chciał. No ale to było głupie, no stało się, no. Tak jak mówię, później przepraszałem i tak dalej, no ale już było za daleko.
1: Mówiłeś o tym, że te wszystkie imprezy, ten alkohol, który lał się w okolicach,

0: meczu, reprezentacji, to wszystko mity. A ja słyszałem taki jeden mit związany z meczem, który graliście w Zabrzu ze Słowacją chyba. Wygraliście wtedy 5-0 czy 5-1.
1: A nie, to Kowal mówił, pamiętam, po meczu pojechaliśmy na kolację wspólną, wszyscy razem, zanim się rozjedziemy i Kowal mówi 5-0, a bo nam jednej bramki brakowało do...
0: Tego nie pamiętam akurat.
1: Jednej bramki nam brakowało, żebyśmy w pierwszym miejscu byli. Mhm. Bo tam chyba Francuzi byli przed nami. Ten, że jakbyśmy tak jeszcze jednego dnia piwo wypili, to by było 6, nie 5. Ale to, wiesz co, nie, no ja powiem tak. No jeżeli jadę do Hiszpanii, bo u nas jest zawsze to przesadzone. Ja pamiętam to zawsze, panie trenerze, po meczu, czy możemy się napić piwa? Nie. Albo jeżeli już tak, no to tam możecie po jednym. No. Jak nie, no to i tak by się napiliśmy, bo zawsze chłopaki są, jak to się mówi, pomysłów jest dużo, żeby sobie przemycić. I wiesz, ja na przykład wyjeżdżam do Pampeluny, chociaż już w Turcji mieliśmy wspólne obiady. Turcy bardzo rodzinnie. Bygląd Galatasaray ma swoją prywatną wyspę w tej cieśninie Marmara. I powiem tak, kolacja, lampka winka, dwie, czy piwo. A jak już pojechałem do Hiszpanii, to pamiętam z Pampeluny, mówię, słuchaj Janek, przyleciałem do hotelu i od razu obiad był, tak? Więc żeby się nie spóźnić, pierwszy schodzę i czekam na korytarzu, bo zajrzałem, no ale się wycofałem. No i idzie Janek, chłopaki, no dawaj wchodź, bo tutaj jemy, Janek, ale tam na każdym stole stoi wino czerwone. On mówi, Roman, tutaj nie ma, to jest niewyobrażalne, żeby wina nie było na stole. Kto chce, to się napije lampkę czy dwie, to jest twoja sprawa. Czy w Atletico, ktoś chciał, to butelkę wypił. To jest twoja sprawa. Trener mówił, słuchaj, tam na ławce siedzi czterech, którzy czekają, żeby ci się noga podwinęła. Rób sobie, co chcesz. A u nas zawsze, czy mogę, czy proszę. To, jeżeli byliśmy 7 dni zgrupowania, czy do obiadu się napiłeś piwo jedno, ten. Ja uważałem, że to nie jest nic nadzwyczajnego.
0: Ale wtedy słyszałem akurat, że przed tym meczem była jakaś impreza nieco mocniejsza, a wygraliście jak z nut w tym meczu.
1: Znaczy nie. No,
0: zagraliście fantastyczny mecz.
1: Podpuszczasz mnie, żeby wiesz, wyciągać informacje, jak to było. To ja ci powiem, że było tak, zresztą kiedyś mówiłem, jeżeli przyjeżdżaliśmy, na przykład wszyscy się spotykaliśmy, każdy z jakiegoś klubu, to pierwszego dnia, żeśmy się spotykali, no tak, jedliśmy sobie kolację wspólną i było czy wino, czy piwo. No i impreza, można powiedzieć, że była jakaś, no ale to nic nadzwyczajnego.
0: Okay,
1: to nie jest tak, że potem na meczu nie masz siły biegać. No to by był już kompletny skandal. I w ogóle
0: to tak nie wyglądało. Naprawdę. Zagraliście świetny mecz, ja do tej pory pamiętam.
1: No ale mecz z Holendrami 2-2 u nich. Mecz 1-1 na Parc des Princes. W jaki skład przecież miała... Czy w Rumunii praktycznie wygrany mecz, głupota, przegrany u siebie 0-0. Też miałem sytuację, jakbym strzelił, to byśmy ich przeskoczyli w tabeli. To nie jest prawda. Niech ludzie nie dają sobie wymówić, że to w czasy 90. to stracone, bo chłopaki pili i tak dalej. Bzdura kompletna. Poza tym każdy z piłkarzy grał w swojej drużynie naprawdę pierwsze skrzypce w klubowej, mówię. Bo Furtok był gwiazdą w Hamburgu, Leśniak to samo, Leverkusen chyba, Nowak w TSV, Janek w Pampelunie, Krzysiu Warzycha w Panathinaikosie, Robert Warzycha w Evertonie. Co byś nie wymieniał, to każdy zawodnik był gwiazdą w swojej zespole.
0: To prawda. A powiedz mi, po co ci była polityka?
1: Wiesz, jak skończyłem grać, założyłem tą akademię, to wkręcili mnie lokalni, bo najpierw byłem radnym. Radnym z popisu. Pamiętaj, że to był popis,
0: no,
1: kiedyś była miłość, law i w ogóle razem działał pan Kaczyński z panem Tuskiem.
0: Tak.
1: Później się to rozpadło. Właśnie po wyborach, które też startowałem z popisu, bo mi namówili po prostu, przyjechał później minister sportu Drzewiecki z wicepremierem Schetyną, ale jeszcze nie byli. Oczywiście byli namawiać mnie do klubu i mnie namawiać na start, tak? No bo ja już byłem radnym.
0: I radny, z ramienia to, Platformy Obywatelskiej.
1: Radny to fajna sprawa, bo dla miasta robisz, wiesz. Udało się halę pobudować, boisko, pewne rzeczy takie, wiesz.
0: To jest inna polityka,
1: zupełnie inna, taka lokalna, fajna, że wiesz, że w sumie teraz to tak, jak mówię sobie, troszeczkę w akademię zostałem, ale żałuję, że nie startowałem ostatnio w wyborach na radnego, bo mogłem, no nawet tak, wiesz, lokalnie podziałać, może w następnych wyborach jeszcze spróbuję. I namawiali mnie, wiesz, ja pamiętam rozmowę, no wiesz, ale możemy ci dać tam 7. miejsce z listy czy coś, no bo tu, i ja mówię, nie, ja chcę 10. Ja zawsze grałem z dziesiątką i te hasło moje zawsze z dziesiątką albo strzał w dziesiątkę. Pamiętam, jak jeździły billboardy. No i ja zawsze z dziesiątką chodziłem do tego Sejmu przez 4 razy.

0: Ale tak, nie zapisałem się, bo ja nigdy nie byłem zapisany do partii, mimo że jak grałem, pamiętam, w Gwardii czy w Legii, wspierałem Solidarność, trochę dostałem, szczególnie w Gwardii, za to po głowie, ale to już było...
1: No otwarcie Wałęsę wsparłeś.
0: Tak, Wałęsę i Solidarność, ale to już było, wiesz, oni też wszyscy wiedzieli, że to już idzie, jak to się mówi...
1: Ku końcowi,
0: komuna. No ale trochę tam dostałem bury w różnych sytuacjach. I powiedziałem, że ja się nigdy nie zapiszę do partii. Nigdy się nie zapisałem. Byłem, startowałem z listy, dałem swoje nazwisko, ale ja, to nie jest tłumaczenie. Ja po prostu do dzisiaj nie byłem i nie jestem nigdzie zapisanym politykiem. Tak jak widzę, sportowcy dają twarze, ale niektórzy się zapisują. To jest ich sprawa prywatna.
1: Nie tęsknisz za polityką?
0: Jest co, widzę moich kolegów, którzy są ministrami teraz, Jakub Rutnicki, nasz bramkarz. Zresztą fajnie, bo ja cały czas byłem w komisji sportu i naprawdę duże i ustawy, różne zmiany, tak, o sporcie, o bezpieczeństwie nowa, która powstała. Nie będę wymieniał, bo to polityczne sprawy, ale zajmowałem się sportem. Pamiętam, byłem w jednej tylko komisji, a tak z reguły, żeby być w dwóch albo w trzech. Jak mi proponowałem, pójdziesz do rolnictwa, no bo wiesz, musisz być w drugiej komisji. Ja mówię, no ale co ja tam będę robił? Przecież, no ludzie, no ja wolę zostać przy tym, na czym się w miarę znam. To jest też troszeczkę taka, no wiesz, uchwały i tak dalej, zmiany ustaw to też, ale mieliśmy też prawników i dużo pomysłów fajnych się udało wprowadzić. No i przede wszystkim jestem dumny, bo mnie minister Drzewiecki wziął do pięcioosobowej grupy, która opracowała projekt, opracowaliśmy wspólnie projekt Orlika. Te orliki, to dostałem podziękowanie. Oczywiście premier z ministrem, z rządem ogólnie i samorządowcami ładnie to ubrali finansowo. No i mamy 3000 i cały czas ten program trwa. Te boiska teraz jest, właśnie mówiłem o Kubie Rutnickim. Czy Ile Kraś też jest wiceministrem w sporcie. No wielu tak. też moich kolegów. Powiem tak, robią, działają. No ja już tak, po pierwsze się nie dostałem. To jest po pierwsze, mi ludzie nie podziękowali. Ale ja widziałem, mam akademię zawsze, zresztą jak byłem nawet posłem, jeździłem do akademii, tak? Pierwsze kroki. W ogóle jak jadę, to jestem jakiś, nie wiem, zawsze jak jadę do Konstancina, to przecież można jechać sobie spokojnie główną trasą, a ja zawsze zjeżdżam, muszę przejechać codziennie koło klubu, bo to nie ma, oczywiście jestem w tym klubie codziennie, ale jak jadę nawet samochodem, to zawsze muszę przejechać koło
1: jak
0: klubu.
1: Jak prawdziwy gospodarz, doglądasz.
0: Zobaczyć, dzisiaj o 5 stałem, bo założyłem sobie kamerę w tym tygodniu, sprinklery się zacięły. Ale wiesz, obudziłem się, tak mówię, zobaczę co w klubie, patrzę, leci woda. Mówię, no nie, to za 20 minut się wyłączy. No nie wyłączyła się. To musiałem jechać, wiesz, no wiesz, były sportowiec, to tak nie wstaje o 5 rano, czy o 6, raczej trochę później.
1: To prawda.
0: I jestem sfiksowany na tą kosę, oczywiście pozytywnie. No i tak jak mówię, no czy ciągnie, tak jak powiedziałem wcześniej, no może w samorządzie bym jeszcze spróbował tutaj, żeby podziałać, ale no zobaczymy. Świat się przecież nie zawali. Jak się
1: chciałem zapytać, czy czasami jeszcze grywasz w piłkę, ale widząc jak podchodzisz do radia, kuśtykając trochę, no to odwołałem w głowie sobie to pytanie.
0: No niestety.
1: Jak u ciebie ze zdrowiem w takim razie? No bo sport zawodowy nie jest zdrowy. To
0: znaczy nie, no ja oczywiście, że tak, no mam już, dobra, już niech będzie, bo tak nie, z kolegami jak się spotykamy, to ten mówi, o to ja mówię to, a potem mówię, hej chłopaki, kiedyś jakbyśmy się spotkali, to byśmy zupełnie o czym innym rozmawiali, a nie tak teraz. Słuchaj, mam endoprotezę prawego kolana, endoprotezę prawej kostki i endoprotezę lewej kostki. Zresztą te dwie kostki robił mi pan profesor Andrzej Komor, dziękuję mu za to. Pan Kowalczewski z Otwocka, profesor, robił mi kolano. Też sam oczywiście się zaniedbałem, no bo wiesz, ja później przytyłem po karierze. Wyobraź sobie, że ja przytyłem dzisiaj, jak grałem, a dzisiaj to jest 30 kilo. Ja włożę 30 wow. kilo. Może nie widać tego, bo ja zawsze byłem taki, wiesz, umięśniony. Znaczy widać oczywiście, nie żartuję, ale wiesz, 70 kilo, 100 kilo, no to jest różnica. To jest 30 kilo.
1: No tak, to się na stawach odbija.
0: I ja muszę, wiesz, jeszcze taki tryb życia. Ja lubię się gościć i palę cygara jeszcze w dodatku. Także jeszcze sam też do tego przyłożyłem. To w ogóle nie ma o czym mówić, bez dwóch zdań. No ale mimo wszystko jest to uciążliwe, to co powiedziałeś, po ostatniej operacji troszeczkę mnie ta noga jeszcze lewa pobolewa, dlatego dzisiaj przyszedłem z laską. Także ja się cieszę w ogóle, że sportowcy teraz dbają o siebie, widać to, że coś się dzieje, w ogóle nie pozwalają, że każe, wiesz, za naszych czasów, tak to fajnie brzmi, za naszych czasów. Ale zobacz, Włodzimierz Lubański, no dzisiaj jakby Włodzimierz Lubański miał taką kontuzję, jak

0: dostał w meczu w Chorzowie, to on by za pół roku wyszedł i grał. Jak się medycyna wszystko zmieniło, tak? Mhm. Wiesz, no ja pamiętam mecz z Francją w Chorzowie 0-0. Miałem też świetną sytuację. Jeszcze Cantona grał przecież u nich. No i Marcel Desailly, no ten mnie wyrzeźbił nieźle, bo mnie przy dośrodkowaniu z prawej strony, jak dośrodkowałem prawą, no to gdzieś on się patrzy, jak piłka leci na piłkę, a on w tym momencie robił śliski, mi walnął w lewą, czyli mi skręcił. I z drugiej strony mi poprawił znowu w prawą. I do Atletico Madryt wracałem samolotem w klapkach, obłożone nogi kostki lodem popuchłymi. Tam mnie 3 dni masowano, doprowadzano mnie do stanu używalności i wyobraź sobie, oczywiście dostałem tak zwane znieczulenie, jak my to nieraz mówimy, szprycę. I na znieczuleniu grałem z Osasuną zresztą, wygraliśmy 3-0, Jacek Ziober grał wtedy w Osasunie już. Z Montpellier przyszedł i później znowu musiałem, i wiesz, to też wychodzi, nie? Kiedyś się grało na tych znieczuleniach i nie było czasu na... To była też moja głupota, bo mogłem się nie zgodzić. Ale z drugiej strony, ja wiem, czy bym potem grał, czy nie, wiesz, bo to wskakują inni. Moment, nie ma, zmiłuj się. Ale teraz jest inna po prostu medycyna i dobrze, niech chłopaki dbają o swoje zdrowie.
1: To, co wam zostaje, wam byłym piłkarzom, bo już pomijam fakt, że być może wielu przytyło, może nie, ale zostaje wam ta technika. No ja pamiętam, że graliśmy w piłkę kiedyś w takim charytatywnym meczu.
0: Tak, tak, graliśmy. Pamiętam się, żeśmy kryły, dali spokój człowieku. Tak, no, chciałeś mnie zniszczyć.
1: No, tak, to była jedyna metoda na ciebie w tym meczu. Natomiast ty robiłeś sobie ze mnie żarty, bo nie, na jednym metrze kwadratowym potrafiłeś mnie wykiwać. Więc ta technika wam zostaje i ten klej, który macie w stopach,
0: wiesz, tak? Oczywiście,
1: piłka się
0: tak
1: aż trzyma.
0: Wiesz, oczywiście, że tak. I to jest tak zwana ta mądrość, nie? Później ustawienia się. Im starszy zawodnik, tym zobacz. Fenomen lewego. 38, tak? Lat.
1: Chłop, no prawie.
0: Chłopak gra w Barcelonie. Strzela bramki w Barcelonie. No 30, pokaż mi 38-letniego piłkarza.
1: To nawet Ronaldo już był gdzieś dalej.
0: Oczywiście, że tak. Dlatego to jest fenomen Roberta. No, jego styl prowadzenia się, diety, ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Także to oczywiście też się ta świadomość piłkarzy też zmieniła mocno poprzez rozwój techniki i zdrowotnej i tego dbania, można powiedzieć, i w klubach o zawodników i o tą świadomość, nie? O tym więcej się mówiło. No kiedyś ta świadomość to była, wiesz, troszeczkę inaczej, nie? To funkcjonowało. Ale, tak jak mówię, cieszę się, że pamiętasz ten mecz i z tego, co wiem...
1: To traumatyczne było.
0: Mogę powiedzieć żartem. Chłopaki mówią, a ten twój obrońca, to co zapamiętał z tego meczu? A ja mówię, na pewno mój numer.
1: To prawda. To prawda, był co najmniej jeden.
0: Ale te mecze były bardzo fajne, ciekawe i szkoda, że teraz się tak mało tego dzieje.
1: No jest tego mniej zdecydowanie. Trochę się też zmienił świat i nasz kraj się zmienił. Romek, grasz na gitarze, zagrałeś znaczy,
0: gram,
1: dzisiaj
0: to
1: na pianinie.
0: Powiedziane, no.
1: Dobra. Grasz na gitarze, grałeś w zespole, twój zespół nazywał się Cywilizacja, później jeszcze jeden był.
0: Dyskoteka. Tak na przekory oczywiście, graliśmy reggae, punka i...
1: Ty masz taki charakter rockmana?
0: Nie, no jak mówię, że fajnie gram na gitarze, ale jak struny wymyślili, to już przestałem grać. Oczywiście, nie no, wiesz, to jest, ja tak po prostu, no tam coś tam sobie tam gram po swojemu, ale gdzie mi do gitarzystów, no daj spokój, ja podziwiam Janka Borysa.
1: No to co robiłeś w zespole, Janka Borysa, skoro gdzieś, dzieci
0: wiesz,
1: tam
0: co, grałem na basie na przykład i jednocześnie śpiewałem, a to nie jest łatwe, wiesz, później to zrozumiałem. Później grałem na normalnej gitarze, no wiesz, punk, podziwiałem takie zespoły jak zespół Izrael, Kultura, Immanuel, jak zespół Deserter, Armia, Muniek Stańczyk, Still Love, Tilt, Robert Lipiński. Ich wszystkich poznałem, bo chodziłem na taki festiwal Rup Reggae pod namiotem cyrkowym na Mokotowie. No i oczywiście później się tam gdzieś spotykaliśmy. Nawet jak grałem, to zorganizowałem taki fajny Warce, turniej piłkarski, charytatywny. Ich Robert grał z Dalek Malejonek, chłopaki grali w piłkę. Później zagrali koncert z zespołem Izrael. Także gdzieś tam się spotkaliśmy, czy w domu, czy Viviana, żona Brylewskiego. Także ten światek taki, wiesz, ja ci coś powiem jedno. Ja to się cieszę, że grałem w tamtych czasach, bo to była zupełnie inna muzyka, to było niż teraz, to były, jakbyś popatrzył na teksty, które mówią o wolności, o walce o wolność, o tym, jakim być, nie poddawać się i tak dalej, to wiesz, ja teraz oczywiście dużo fajnych tekstów słyszę też, no ale jak ja słyszę non-stop o

0: kwiatkach, o miłości i o tym, no to jest piękna oczywiście miłość, no ale wiesz, no...
1: Nie
0: tak
1: cały
0: się,
1: czas.
0: Tak się zastanawiam, nad czym ta nasza młodzież ogólnie, o co ona walczy? Mhm. Tak się zastanawiam, wiesz, kiedyś miałeś przeciwnika, walczyłeś o wolność słowa, o swoje przekonania, o takie rzeczy. Nie wiem, czy teraz młodzież ma o co walczyć, tak się zastanawiam. No może o równość, o to, by się nie hejtować, nie takie rzeczy. No, no czasem słyszę, oczywiście są fajne też teksty, czy rapowe, czy nie znam się tak do końca, tych stylów muzyki się różnych tam potworzyło. Mhm. No ja wiesz, ja pamiętam na przykład ten pierwszy mecz Chicago, graliśmy na Miami, tam, tak jak mówi Valderrama, a po meczu, mecz się skończył, idziemy do szatni, tam się wykąpaliśmy, słyszę muzykę reggae, nie? A po meczu na stadionie Ziggy Marley, syn Boba Marleya, mhm. oczywiście Bob Marley, no i zagranicznych, słuchałem cały czas i słucham zresztą. No to ja mówię do chłopaków, to wyjedźcie do hotelu, ja zostaję na koncert. No i zostałem na koncert, tam jest taki luz w Stanach. No, po meczu, mhm. potem spotkaliśmy się wszyscy w restauracji, pięknym marinie w Miami, gdzie patrzę, jak bogaczy, wiesz, motorówkami, jakimi podpływali sobie do restauracji i tak dalej. Nieprawdopodobne. Zjedliśmy sobie kolację, ale byłem na koncercie Ziggy Marleya od razu potem. Także takie też sytuacje.
1: Miałeś długie włosy podczas swojej kariery. Może nie całej. Nie pamiętam, jak było w
0: całej,
1: końcówce.
0: Nie całej.
1: No właśnie, w końcówce chyba było już inaczej. Dzięki tym włosom pewnie Wojtek Łazarek nazywał cię Indianinem, tak?
0: Kiedyś graliśmy mecz, pamiętam, no tak, bo trener, który mnie powołał pierwszy raz do kadry, to mu dużo mu zawdzięczam, pan Wojciech Łazarek, powołał mnie i tak coś takiego powiedział, a pamiętam, później trafiłem do Legii i graliśmy z Jagiellonią Białystok, sparring. Pamiętam po tournée zimowym z kadrą i z tylu trener mówi, jedziecie wszyscy grać, musicie szybko się zaadoptować. My tacy piasek w oczach na drugi dzień, no ale no trzeba jechać. Pamiętam, jak biegłem z piłką, to cały stadion robi takie Indianin, nie? Śmiałem się z tego i oni też mieli ubaw, ale tak, no trener... Zresztą tak jak wtedy sprawiłem Solidarność Lecha Wałęsę, to pamiętam, jak rozmowę miałem na górze z generałami, że kazali mi ściąć włosy, więc ja się postawiłem, mówię, że ja będę jak Samson, który jak stracił włosy, stracił siłę. Jak wy chcecie, żebym grał? No oczywiście naprawdę nie, takie mówiłem. No, oczywiście my ci damy Samson. Proszę się uspokoić, nie rozmawiać, tylko grać piłkę i tak dalej. No różne takie rozmowy były. Ale włosy zachowałem. I pamiętam, jak trafiłem do Legii, no to jeszcze te drugie włosy. Fajnie tak się, może tak, nie wiem, powiem nie troszeczkę nieskromnie, ale jak Chylińska, która była ostatnio w koncert też w Konstancinie miała, też w jakimś tam powiedziadzie, no moim dolem tak sportowym był Roman Chrzelski, jego plakat wisiał, wiesz, albo Iga Świątek, ostatnio z ojcem się widziałem na stadionie, a właśnie z Albanią. Wysłał nam, zrobił mi zdjęcie, właśnie sobie razem wysłał, Iga mu odpisała. Mój ulubiony piłka z moich młodzieńczych czasów i tak dalej. To jest fajne, miłe, no wiesz. No, mhm. Byłem takim, można powiedzieć, rockmanem z wyglądu. Trochę, ale ja się nie zmieniłem. Ja uważam, że jestem dalej taki sam. Zawsze byłem taki. Przystałem też w sensie wypowiedzi, tak jak teraz jestem, czy medialnie. Mówię wszystko prosto z mostu. Tak jak walczyłem o kadrę, na przykład jako kapitan, trzeba było powiedzieć wszystko prosto z mostu. Tak teraz też to samo mówię. To, co czuję, nie uprawiam jakieś, wiesz, czasem, żeby się w język ugryźć. No, oczywiście nie przeklinam, nie mówię takich rzeczy, ale naprawdę staram się nie lawirować i to, co mi w Sejmie na przykład, jak byłem, zabrakło sztucznych wypowiedzi, które gdzieś tam wychodziły, czy się, wiesz, stresował, coś mówić. Teraz bym zupełnie inaczej wszystko komentował, inaczej mówił. Mhm. No ale tak jak mówię, to też przychodzi z czasem, z doświadczeniem, nie?
1: Mhm. Często jesteś zapraszany do oceniania meczów reprezentacji chociażby. Robisz to z przyjemnością, czy z trochę z bólem serca, że musisz trochę skrytykować?
0: Nie, wydaje się, że ja nie mam problemu skrytykować, czy oczywiście pochwalić. Myślę, że ja bardziej chwalę niż krytykuję, ale wiesz, jak ja mnie krytykowano, jak ja dostawałem bęcki przez całą karierę, albo jak mnie czasem chwalono też.
1: To się teraz mścisz.
0: Nie. To ja mówię, nie będzie tak, że ty będziesz głaskany cały czas. Nie, jak trzeba, to mówię, jak źle, czy tam źle, mówię negatywnie. Ale ja mówię z dobrym przekazem. Ja nie mam takiego komentarza jak niektórzy wulgarnego czy coś takiego. Ja staram się zawsze mówić pozytywnie, żeby ta druga osoba przemyślała może i zawsze może do mnie zadzwonić.

0: rozmawiać i to nie ma problemu. Mój numer znajdziesz wszędzie, praktycznie wszędzie. Jest i w szkółce, wisi i wszędzie. No ja tutaj ten system nie kryję. Natomiast staram się tak bardziej mobilizująco mówić i myślę, że mnie się to udaje, jeżeli już kogoś edukuję, ale też i chwalę pewne zachowania i jak ktoś dobrze gra, to nie mam z tym żadnych problemów. Mhm. Czy jest lepszy ode mnie na przykład, jak grał, chociaż to jest raczej niemożliwe.
1: To tak nieskromnie powiedzieć. To tak na zakończenie, widzisz potencjał w tej drużynie, którą teraz mamy za czasów Jana Urbana?
0: No strasznie żałuję tego spotkania ze Szwedami. W ogóle, wiesz, ktoś powie, dobra, już nie gadaj, bo to na boisku się wyjaśniło. Ale no nie, no jak możemy... Ja widzę, że niektóre drużyny, Włosi, polamentują. No jak może drużyna, która jest wyżej w klasyfikacji, Włosi byli wyżej od Bośni, my byliśmy wyżej od Szwecji, grać mecz decydujący u nich na terenie. Ja tego kompletnie nie rozumiem. To jest wyrównywanie szans? No to zrób dwumecz. Mecz i rewanż w takim wypadku, jak już dochodzi się do finału. Ale no jeżeli już, to oni mieli grać u nas. Poza tym zachowanie tego sędziego...
1: Ale Polacy grali jak u siebie.
0: No tak, grali jak u siebie, ale wiesz, jest, jakby było na Narodowym, to Szwedzi by nie grali tak, jak grali u siebie.
1: To
0: przypuszczam.
1: Prawda. Nie byłoby kibiców.
0: Przypuszczam. Chociaż no mówię, to co oni zrobili, to też jest ich fenomen, bo strzelać 6 bramek, a w eliminacjach tylko 2, to zrobili naprawdę i nam, i Ukraińcom strasznego psikusa. Natomiast, tak jak mówię, jest potencjał w tej reprezentacji i jest też dużo młodych, fajnych chłopaków. Mhm. W kadrze U21, którzy w tej chwili się bardzo mobilizują i trzeba ich pozostawić, żeby Jurek miał ich do dyspozycji. Chyba, że no, trener będzie przez Ligę Narodów chciał paru chłopaków posprawdzać.
1: No tak, ale jak sam mówiłeś, że jest perspektywa Igrzysk Olimpijskich na przykład.
0: No jest, no. No,
1: no
0: właśnie,
1: to może
0: to trzeba
1: faktycznie nie rozbijać tej reprezentacji. Nie? Tej
0: znaczy U21. Ja wiem, jak to wygląda. No, będąc wiceprezesem do spraw szkolenia, wiem, że sztaby się spotykają. Wiadomo, trener pierwszy mówi, ja potrzebuję tego, tego z młodzieżówki i koniec. To ten z młodzieżówki sobie uzupełnia tymi z U20 i tak to idzie w dół, ale zawsze najważniejsza jest kadra pierwsza i tu nie ma w ogóle dwóch zdań. Więc ja też uważam, że na kilku pozycjach trzeba posprawdzać za zawodników. Być może trzeba zmienić styl, nie grać trójką, a jednak wrócić na czwórkę z tyłu. To, co my zawsze byliśmy w tym dobrzy jako Polska. No. I myślę, że kilka z rzeczy można sprawdzić. Ale ktoś powie, no Liga Narodów, to tam szybko musimy dansować do grupy A. Zaraz. A ty wiesz, że o tym, że gramy z finalistą Mistrzostw Świata Szwecją, z finalistą Mistrzostw Świata z Bośnią i Giza Hadzi, też mój kolega, przejął Rumunów. No ty myślisz, że to będzie łatwa grupa do wygrania? No to tak nie działa. To, ale oczywiście czy wierzę w chłopaków i wierzę, że właśnie Janek poukłada to, bo siedzimy na gałęzi, nie mówię już tylko o reprezentacji, ale to, co powiedzieliśmy wcześniej, ruszyliśmy do Heksaklasę. Siedzimy na gałęzi tak jak Włosi, którzy siedzimy i sobie sami podpiłowujemy i potem spadamy. Trzeci raz nie grają na mundialu, przypominam. W międzyczasie wygrali Mistrzostwo Europy, co ciekawe. Ale u nas w Polsce, jak ja oglądam mecz Napoli-Milan, to było chyba 2-3 tygodnie temu, i wychodzi dwóch Włochów w Napoli i chyba jeden w Milanie, no to... To jest to samo u nas w Polsce, tak? Można tak powiedzieć, że zespół niedaleko Warszawy leżący, wychodzi Rafał Wolski, tylko w składzie, reszta są obcokrajowcy. I tak, w niektórych drużynach się dzieje. Siedzimy na gałęzi, którą samą piłujemy. Katastrofą będzie, jeżeli się nie złapiemy do następnych, na przykład do Mistrzostw Europy, a już następny mundial, no to będziemy w strasznym dołku. Ale to sami sobie to zgotujemy.
1: Ale patrzymy optymistycznie.
0: Nie, no patrzymy optymistycznie. Potencjał jest duży i myślę, że to trzeba wykorzystać.
1: Dobre słowa na zakończenie tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Roman Kosecki był Państwa i moim gościem w Trójce. To jest program Ludzie. Wojciech Zawiała. Dobranoc.
2: To była powtórka programu. Nic straconego.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Niech pan poczeka chwilę, tylko skończę jeść.
2: Oczywiście, oczywiście, dobrze, ja nie będę robił problemu.
3: Niepokojąca psychodrama, ale szczęśliwie to tylko Teatr Polskiego Radia.
4: Michał Zdunik. Niewinność.
5: Czyli nie ma pan nic do dodania.
6: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Michał Zdunik.
3: W sobotę po 19:00. Polecamy.
0: Autopromocja.
7: To program Trzeci Polski.

0: Jego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Agnieszka Drost.
1: Adwokat od trumny na kółkach odnaleziony. Policja zaprowadzi go do więzienia. Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej. Media publiczne będą walczyć z dezinformacją. Powstanie portal Sprawdzam to. Policja zatrzymała Pawła Kozaneckiego, adwokata znanego z określenia trumna na kółkach. Był poszukiwany listem gończym od blisko 3 tygodni po tym, jak prawomocnie skazano go na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. W 2021 roku zginęły w nim 2 kobiety. Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu chrubieszowskiego. Komisarz Adam Dębiński z Komendy Policji w Łodzi mówi, że podejrzany często zmieniał miejsce pobytu i był przekonany, że dzięki temu uniknie zatrzymania.
2: Mężczyzna był ścigany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności. W godzinach popołudniowych policjanci przystąpili do realizacji. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
1: Po zatrzymaniu Kozanecki został przewieziony do policyjnej jednostki i następnie ma trafić do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Na razie nie będzie wyższych ceł na europejskie samochody sprzedawane w USA. Prezydent Donald Trump ogłosił po rozmowie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, że daje Unii Europejskiej czas do 4 lipca, by wdrożyła porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. To odwrót od zapowiedzi podwyższenia ceł na auta z obecnych 15 do 25% już w tym tygodniu. Trump poinformował o tej decyzji we wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social. Wołodymyr Zełenski nie rekomenduje przedstawicielom innych krajów wizyt w Moskwie 9 maja. Rosjanie planują w tym czasie przeprowadzenie parady wojskowej z okazji świętowanego według sowieckich tradycji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. Kreml domaga się od Kijowa wstrzymania z tej okazji ataków za pomocą dalekosiężnych dronów. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Ukraina na rosyjskie ultimata wysunęła swoją kontrpropozycję, zawieszenie długoterminowe i to od 6 maja. Rosjanie jednak nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Putin obawia się, że ukraińskie drony mogą zakłócić paradę na Placu Czerwonym 9 maja. Wołodymyr Zełenski nie zapowiedział wprost takich działań, ale jak stwierdził...
4: Mamy i zwrócenie.
3: Otrzymujemy sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne pragnienie w takich dniach. Nie rekomendujemy tego.
4: My nie rekomendujemy.
3: Kreml tymczasem zapowiedział, że w reakcji na ukraińskie ataki może wysłać swoje rakiety balistyczne na ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Media publiczne będą wspólnie walczyć z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa powołały inicjatywę Sprawdzam to. Media publiczne to skuteczne narzędzie do walki z fake newsami, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Polska tworzy coraz więcej systemowych narzędzi, które pozwalają walczyć z dezinformacją. Z jednej strony to takie inicjatywy jak Sprawdzam to, która łączy media publiczne w takim przeszukiwaniu sieci i pokazywaniu, co jest prawdą, a co nie. Inne rzeczy to kampanie społeczne, które organizuje Ministerstwo Cyfryzacji. Do tego programy, które dotyczą najmłodszych i najstarszych, łącząc ich na przykład w programie Szkoła Międzypokoleniowa, gdzie uczymy higieny cyfrowej i też rozpoznawania dezinformacji.
1: Centralnym elementem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Miejsce publikacji i porządkowania treści fact-checkingowych. Znajdą się w nim m.in. newsy, analizy i raporty. 23. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity oficjalnie rozpoczęty. W tym roku pokazanych zostanie 180 filmów dokumentalnych z kilkudziesięciu krajów, mówił podczas otwarcia dyrektor festiwalu Artur Liebhardt.
6: Aby w tych czasach chaosu, który nas ogarnął, poczuć wspólnotę wartości, empatii i otwartych serc.
1: Festiwal odbywać się będzie w 7 miastach, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy, a jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. Stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim dobiega końca okres wyźrebień. Na świat od początku roku przyszły 74 źrebięta, a w sumie spodziewamy się 90, mówi pełniąca obowiązki prezesa stadniny Weronika Sosnowska.
7: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe. Dominują konie gniade, natomiast no, w tym roku mamy wiele siwych źrebiąt. Tego jeszcze nie widać, ponieważ ich futerka są brązowe.
1: Stadnina w Janowie Podlaskim to najstarsza w Polsce państwowa stadnina koni arabskich. Istnieje od 1817.

0: tego roku. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami będzie padał deszcz. Na krańcach południowych możliwe również burze, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, a na wschodzie kraju może popadać mocniej.
3: Dobry.
2: Dziś od 8 stopni na wybrzeżu, 12 na Pomorzu, około 15 w centrum, 18 stopni w górach świętokrzyskich, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam pęknie 20.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Prawie 6 minut po godzinie 5.
1: Trójkowy budzik.
2: Dzień dobry Państwu.

Chris de Berkman, dobry początek naszego piątkowego spotkania. A nie mówiłem, że szybciusieńko zleci. No, idzie się było bać. Maturalny tydzień już powolutku, po cichutku dobiega końca. 10 minut po godzinie piątej, czas odtrąbić piątek, piąteczek, piątunio. Irena Dan, Piotr Łodej, raz jeszcze dzień dobry.

wiątuje. Tak, można by śpiewać od samego rana. No już, no już, no bo już po wschodzie słońca, takie powiedzmy 10 minut. Budzik małpa polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo, telefonicznie 2 2 7 3. No to co, jeśli już wszyscy przygotowani, to sprawdzamy listę obudności. Kto pierwszy, ten lepszy. Kontakt z nami na trzy sposoby. A zatem piątkowe trzy szybkie ciach, ciach.

0: Mailowo, jako pierwszy pan Adam Gołdap pozdrawia i życzy miłego dnia. Pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy szerokości i cierpliwości kierowcom. To życzenie od pani Marii. Bardzo dziękujemy. SMS-owo, a telefonicznie pan Piotr z Kurczakowozu. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Witam serdecznie.
0: No to jak znalazł życzenia dla pana w szerokości, bo pan w trasie.
1: Tak, jest dokładnie. Dzisiaj jestem na trasie Poznań, Rawa Mazowiecka, Grójec. Obecnie jestem w Szczonowie. Można powiedzieć, taka lekka mrzawka.
0: To dobrze, niech pada, niech mrzy, byle nie burzyło, bo sucho, sucho strasznie w lasach, o czym mówiliśmy nie tylko w kontekście tego wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej. Panie Piotrze, piątek, piąteczek, piątunio dla pana to dobry znak?
1: Bardzo dobry, aktywne spędzanie czasu na rowerze.
0: O.
1: No i mam nadzieję na spotkanie z moją umiłowaną wnuczką Helenką.
0: Fantastycznie. Razem wycieczka rowerowa, czy jeszcze za mała jest?
1: No, 7-letnia i takie ma troszkę problemy z równowagą.
0: A, no to już można zaczynać spokojnie z dziadkiem, jasne.
1: Tak,
0: jasne.
1: Oczywiście.
0: No to udanego weekendu, panie Piotrze. Rozumiem, że bez pracy, aktywny wypoczynek, tego życzymy na weekend. Wszystkiego dobrego.
1: Jak zawsze
0: miło usłyszeć, panie Piotrze. Bardzo dziękuję. No to jedziemy powolutku, po cichutku. Gdyby była potrzebna dogrywka, proszę dać znać. Trzy szybkie już za kilka chwil w drugiej części naszej sprawdzania listy obudzności. Teraz 19 minut po godzinie 5. Za chwilkę zajrzymy do kalendarza.

Kwiat jabłoni. Było, minęło. No właśnie, co było, minęło w historii? W historii 8 maja w 1739 urodził się Stanisław Trębecki, szambelan króla Stanisława Augusta, jeden z najwybitniejszych polskich literatów. Poeta i bajkopisarz. No, z Trębeckiego to był niezły bajkopisarz. W 1828 urodził się Henri Dunant, szwajcarski filantrop, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku, inicjator utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W 1851 roku urodził się Stanisław Witkiewicz, malarz, krytyk literacki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego w budownictwie. W 1913 roku urodziła się Saima Harmaja, fińska poetka, autorka m.in. liryki pisanej zwłaszcza w okresie 5 lat od 1932 do 1937 roku. Te dzieła zostały uznane po jej śmierci jako kultowe wśród młodych pisarzy. W 1924 roku urodził się Antoni Wieczorek, narciarz, skoczek, olimpijczyk. Przypomnijmy, że w 1955 roku jako pierwszy Polak przekroczył odległość 100 metrów. Zmarł w 1992 roku. A równo rok temu amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany na 267 papieża. Przyjął imię Leon XIV. To było równo rok temu. No a w muzycznym trójkowym kalendarzu mocniejsze uderzenie i urodziny. No i rzecz jasna, najlepsze życzenia. Ale wcześniej także, pamiętając nie tylko o dzisiejszych jubilatach, pamiętamy o solenizantach dziś Izabeli, Wiktora i oczywiście 8 dzień maja, więc Stanisława. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie po 20. Piątek, piąteczek, piątunio. 8 maja przed nami to także urodziny Filipa Bailey'a. Amerykański piosenkarz, autor tekstów i perkusista kończy 75 lat. Tu wspólnie z Philem Collinsem.

0: pierwszej części muzycznego kalendarza. Urodziny, które obchodzi dziś Philip Bailey, amerykański piosenkarz, autor tekstów, perkusista, najbardziej chyba znany jako jeden z pierwszych członków, jeden z dwóch głównych wokalistów obok założyciela zespołu Morrisa White'a, zespołu Earth, Wind & Fire. Tu z Philem Collinsem, urodzinowo, w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy już za chwilę, proszę zostać z nami.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
8: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty Keszm i Bandar Abbas. Oba porty leżą nad cieśniną Ormus. Irańskie media podały, że Amerykanie zaatakowali również irański tankowiec, a wojsko Iranu podpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Telewizja Fox News zasugerowała, że ataki nie mają oznaczać końca rozejmu ani wznowienia wojny z Iranem. Ma to być odwet za poniedziałkowe ataki Iranu na porty w

0: Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Portugalia uruchomiła procedury przeciwdziałania możliwym zakażeniom hantawirusem, przekazała wieczorem szefowa Portugalskiej Dyrekcji Generalnej Zdrowia Rita Sá Machado. Hantawirus pojawił się wśród pasażerów promu zmierzającego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie. Wśród nich jest obywatel Portugalii. Rita Sá Machado sprecyzowała, że pomimo niskiego ryzyka zakażeń hantawirusem trzeba przygotować się na najgorszy scenariusz. Dotychczas wśród pasażerów promu zmarły 3 osoby. Hantawirus przenosi się zazwyczaj przez kontakt z odchodami gryzoni. W rzadkich przypadkach może być jednak przenoszony między ludźmi. W gminie Józefów strażacy dogaszają pożar, który od kilku dni trawił Puszczę Solską. Wczoraj po południu wreszcie spadł upragniony deszcz.
1: Pięknie pada.
2: Inaczej się oddycha. Wczoraj o 21 jeszcze nie można było przewietrzyć nic. Pełno dymu, nawet i przez szczeliny kominowe do domu się wdzierało.
3: Deszczu dawno było, tak dawno nie cieszył, jak dzisiaj.
0: Przez 2 dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody, a pełny serwis Trójki o 6.
4: A to już za 28 minut. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale miejscami będzie padał ten zbawienny deszcz. Na krańcach południowych możliwe również burze. No, te gwałtowne przeszły w kilku miejscach i to punktowo. Wczoraj one niespecjalnie poprawiają sytuację hydrologiczną. Te burze możliwe zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, przypomnę, na krańcach południowych. A na wschodzie kraju może popadać mocniej. Oby, oby. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a dziś na termometrach najniższa temperatura nad samym morzem około 8 stopni, na Pomorzu 12, w centrum 15, w Górach Świętokrzyskich 18, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie i na Podkarpaciu do 20 stopni Celsjusza.

urodzinowa, bowiem w 1953 roku urodził się Alex Van Halen, perkusista tejże formacji. Składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś świętującym, gdyby Państwo chcieli zdać egzamin z obudności dziś. No niech będzie, że to taki egzamin ustny, to bardzo proszę. 2 2 i 7 3. Pisemny może być. budzik@polskieradio.pl. A ten to nie wiem jak nazwać. Klikalny, o niech by było. 71335 drogą SMS-ową. Składamy najlepsze życzenia. Dziś urodziny obchodzi m.in. amerykański gitarzysta i wokalista blues-rockowy Joe Bonamassa. I jego to dźwięki już teraz, a przy tych dźwiękach będzie nam bardzo miło powitać. Kogo witam, kogo goszczę. 3 szybkie, część druga, ciach, ciach.

Fajne gitarki, prawda? No nie odpowiadają państwo. Można kiwnąć głową. Fajne, fajne, fajne. Joe Bonamassa, urodzinowo, z najlepszymi życzeniami dla wszystkich dziś świętujących, dla dzisiejszych jubilatów. No i co? Sprawdzamy dogrywkę w liście obudności pani Ania z Jelcza. Informuje, że na Dolnym Śląsku na szczęście popadało, choć na pewno jeszcze by się przydało. Dobrze, że już piątek. Dobrego weekendu dla wszystkich. A ten dobry weekend to jakoś tak no pewnie przewrotnie w związku z suszą może oznaczać, żeby jednak popadało, żeby troszkę poprawiła się sytuacja hydrologiczna. Pani Ania z Jelcza jako pierwsza w

0: dogrywce SMS-owo. Mailowo pan Marcin, no to już z pozdrowieniami z deszczowego na szczęście Chorzowa. Od wiernego słuchacza, od pana Marcina z Chorzowa. To drugi sygnał mailowy, a trzeci od pana Stefana z Mielca. I to dosłownie jest tak napisane, po prostu. Ciach, ciach, trzeci. Też to honorujemy i bardzo cieszymy się z dobrego humoru naszych słuchaczy. Telefonicznie w dogrywce pan Marcin z Wrocławia. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Marcinie.
1: Tak, jakoś się tak złożyło, że pan Marcin mailowo, tak?
0: SMS-owo, mailowo. Pan Marcin z Chorzowa mailowo, a pan Marcin telefonicznie z Wrocławia. Panie Marcinie, tak, co dokładnie. Tak wcześnie pan robi? 19 minut do 6, a u pana co?
1: Jak to? No tak, bo ja muszę jeszcze przed pracą tam na takie zajęcia rehabilitacji.
0: A, troszkę się naprawić. Później... Dobrze, dobrze.
1: Tak, tak, bo ruch to zdrowie oczywiście.
0: A o tej porze? Ruch w domu? Krzątanina? Śniadanie?
1: I śniadanie, tak.
0: O, tak. Zapytam, co u pana na talerzu, jeśli można tak zajrzeć przez radio?
1: Tak, no to bułeczka, łosoś, herbatka, no, także.
0: No i później rehabilitacja i praca, jak rozumiem.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Ale z tego obrotu, co dzieje się w kalendarzu, jest pan zadowolony, że piąteczek, piątunio dzisiaj, czy pracowity weekend przed panem?
1: To zobaczymy jeszcze, ale lubię piątki w ogóle, więc...
0: Jeszcze tak niezaplanowane, nie do końca, być może spontanicznie. Na pewno dobrze wyjdzie. Panie Marcinie, jaka pogoda we Wrocławiu? Troszkę pokropiło, popadało?
1: Na razie zachmurzone, ale może padać, więc generalnie. I jeszcze korzystając z okazji, bo ja troszeczkę słucham i poznałem słuchaczy generalnie, którzy się łączą.
0: Super.
1: Właśnie i chciałem pozdrowić pana, który ustawia krzesełko i dźwięki ptaków naśladuje. Jeśli byłoby to możliwe, to żeby się połączył w poniedziałek.
0: Pan Staszek z Żyrardowa. Tak.
1: On to robi po prostu genialnie, ja po prostu nie mogę. Nie.
0: To jest rzeczywiście wydarzenie. Bardzo się cieszę, że w naszej budzikowej rodzinie...
1: Oczywiście będę nasłuchiwał, jak będzie połączenie, to serdecznie pozdrawiam.
0: Jasne, bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Wrocławia, bardzo serdecznie dziękujemy. To dzisiaj na pana Staszka Szczupaka Żyrardowskiego niezmiennie czekamy. Być może w poniedziałek właśnie do usłyszenia w tej naszej ptasiej, nazwijmy to, rodzinie, w tym ptasim radiu. Za 17 minut 6.

0: na pół.
1: Muzycznie, mrozu. No oczywiście mrozu dziś nie będzie. Od 8 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. W wielu miejscach ma popadać. To w planach u pana synoptyka. Co poza tym, w kraju za granicą Polska będzie pierwsza w Europie. Dziś w Warszawie zostanie podpisana umowa SAFE. Prezydent Karol Nawrocki wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kolejny dzień wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji we Włoszech. Dziś Marco Rubio spotka się m.in. z premier Giorgią Meloni. Francja świętuje Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej. W tym roku uroczystości będą przebiegać pod znakiem wsparcia dla Ukrainy. No i właśnie w obchodach w Paryżu wezmą udział m.in. ukraińscy żołnierze. Dziś pierwsza rocznica pontyfikatu Leona XIV. Papież będzie ją świętował w Neapolu i Pompejach. To oczywiście wydarzenia, które dziś na pewno, nie tylko te, pojawią się w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Już teraz zapraszamy. Między innymi zapraszamy do trójki po godzinie 6:00, teraz za 13 minut 6:00. A jeszcze mądrość ludowa, przecież dziś między innymi Izabeli, Wiktora i Stanisława, a na świętego Stanisława, jak mówi mądrość pogodowo-ludowa, bujnie ruść zaczyna trawa. Oby po deszczu, oby.

0: Moloko. O poranku na 9 minut przed godziną 6. Po 6 poranne piątkowe zapraszamy i gospodarz Michał Nogasius.
1: Teraz 6-6.
0: Redaktor pozostaje na swoim stanowisku w studiu, a za 8 minut zobaczymy, jak to będzie ten piątek w pracy.
1: Za 8 minut 6.

0: Jeszcze śpiewający redaktor, tak, jeszcze.
1: Cześć, już witałem?
0: Czy jeszcze, spokojnie, jeszcze chwileczkę. To może ja się pożegnam i podziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Za 6 minut o 6 serwis, a my pięknie dziękujemy Państwu za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej, dziękujemy.
1: Już tu zawsze zostać.
0: Powiem, że do usłyszenia, powiem. O.

0: Autopromocja.
1: W sobotę 9 maja rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już dziś. Specjalne wydanie Terra Cultura. Która prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Żegnamy reklamy.
10: I znów jest piątek i znów jest szósta. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną. Serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
11: Wymiana ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w cieśninie Ormus.
12: Dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej może jeszcze potrwać kilka dni.
11: Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata.
12: Wymiana ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w cieśninie Ormus. Według centralnego dowództwa USA irańskie siły zaatakowały 3 amerykańskie niszczyciele.
11: Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami na irańskie obiekty wojskowe.
13: Według CENTCOM Iran wystrzelił rakiety, drony i skierował małe łodzie bojowe w stronę okrętów amerykańskich, gdy przechodziły one przez cieśninę do Zatoki Omańskiej. Żaden z okrętów nie został trafiony. To już drugi taki atak w ciągu kilku dni. Poprzedni miał miejsce w poniedziałek. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na irańskie stanowiska rakietowe i dronowe, węzły dowodzenia oraz obiekty rozpoznawcze. Celem były m.in. port Bandar Abbas i wyspa Kesh w cieśninie Ormus. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie rozejmu obowiązującego od 8 kwietnia.

0: Amerykańscy urzędnicy zaprzeczają, by działania wojskowe oznaczały wznowienie konfliktu zbrojnego. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio.
1: Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. To wstępne szacunki dotyczące pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
2: Dogaszanie ognia może jeszcze potrwać kilka dni, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Pożar został ograniczony, jeżeli chodzi co do powierzchni, czyli nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura.
1: Pogoda zaczęła wczoraj sprzyjać strażakom. Zamiast porywistego wiatru, który od wtorku przenosił zarzewia ognia na kolejne obszary, nad Puszczą Solską wreszcie spadł deszcz.
4: Pięknie pada.
5: Inaczej się oddycha. Wczoraj o 21 jeszcze nie można było przewietrzyć nic. Pełno dymu, nawet i przez szczeliny kominowe do domu się wdzierało.
6: Deszczu dawno nie cieszył jak dzisiaj. No niech to dogasza, tak? Jeszcze tam ludzi jest pełno, no przecież to wiadomo, że tak szybko nie zgaśnie.
7: Niebiosa sprzyjają już. Te dwa dni, które były, to naprawdę były pełen obaw i strachu. Realne zagrożenie i to poważne było.
2: Działania gaśnicze na terenie Puszczy Solskiej wciąż prowadzi prawie 200 strażaków.
1: Łódzka policja zatrzymała Pawła Kozaneckiego, adwokata od Trumny na Kółkach. Był poszukiwany listem gończym.
2: Podejrzany nie stawiał oporu, mówi Adam Debiński z Komendy Policji w Łodzi.
8: Był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji. Zostanie on doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
2: Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Samochód ofiar nazwał Trumną na Kółkach, sugerując, że to stan pojazdu przyczynił się do tragedii.
1: Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów, poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów.
9: Już samo wniesienie powoduje to, że dyrektor szkoły, i to dyrektor szkoły, może unieważnić egzamin maturalny. Poniedziałek, wtorek to są na poziomie kilkunastu, natomiast języka angielskiego na poziomie podstawowym to jest kilka osób.
2: Dziś szef komisji podejmie decyzję w sprawie powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zamieszczeniem zdjęć arkuszy egzaminacyjnych w sieci.
1: Shakira ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich mistrzostw świata.
2: Piosenka Daj Daj została oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. To trzecie piłkarskie mistrzostwa po turniejach w RPA i Brazylii, na których ta kolumbijska wokalistka wykona utwór promujący imprezę.
10: Utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment jest już dostępny w internecie, mówi krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Melter.
11: Piosenka Daj Daj to najnowszy przebój Shakiry, który zaśpiewa w trakcie otwarcia Mistrzostw Świata. Wystąpi razem z nią Burna Boy, to wokalista z Nigerii.
10: Shakira kojarzona jest z latynoską przebojowością oraz tanecznymi hitami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz rozegrane zostaną w trzech krajach, rozpoczną się 11 czerwca w mieście Meksyk, meczem reprezentacji gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
12: Klimat.
1: Po ostatnich opadach zagrożenie pożarowe w lasach zmalało do średniego lub nawet małego.
2: Pogłębia się za to susza hydrologiczna. Notuje się ją w 7 miejscach w kraju, w zlewniach Inny w województwie zachodniopomorskim, Górnej Noteci w kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce, Jeziorki oraz Radomki na Mazowszu, Rudawy, Prądnika i Przyrzecza Wisły w Małopolsce, Górnej Warty z Lizwartą w regionie częstochowskim oraz na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
1: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Ponieważ pojawiła się zapowiedź piosenki Daj Daj w wykonaniu Shakiry, to może przypomnijmy we fragmencie jej poprzedni hymn mundialu. To było na mundialu w Republice Południowej Afryki. To się wszystko pięknie składa. Meksyk z RPA będzie grać w meczu otwarcia. Same mosty budujemy dzisiaj.
15: No i może tak, znajdź 20 szczegółów różniących te dwie piosenki.
14: Tak, to jest pierwsza myśl, która się pojawiła w mojej głowie, gdy Daj Daj zaprezentowaliśmy. Czekamy na więcej takich informacji dzisiaj o poranku. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Dziękujemy.
14: Dziękujemy. Pogoda jest otóż następująca. Na dzień dziś będzie padać właściwie wszędzie poza pasem od Kołobrzegu po No powiedzmy.

0: Gorzów Wielkopolski, czyli deszczyk, parasolki, pelerynki, wiosna na całego. Nie jestem smutny, tak mi się tylko powiedziało.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: 8 maja i jesteśmy gotowi do działania do 9. Agnieszka Łukasiewicz, czyli trzeba się dzisiaj pilnować, bo jak wiadomo, jak sowka na maturze, wszystkiego będzie pilnować i nad nami. Tak zawisła, żeby się wszystko udało. Monika Gosławska, no to już spokojnie, i Darek Pieruk to w ogóle łagodny jak baranek, a ja to wiadomo, do rany przyłóż niczym zwierzak.

No.

na końcu świata będąc przed tygodniem. Aha. Usłyszałem, że mój wspaniały kolega Robert Grzędowski z państwem wykonywał to nagranie. To może kiedyś zrobimy ogólnopolskie wykonanie Mana Mana w któryś wakacyjny piątek. W sumie dlaczego nie? To może być świetna pobudka.

0: Patrzę ja na to, co dzieje się na naszym profilu na Facebooku. Trójka, profil na Facebooku, a tam jakiś niedospany mężczyzna w koszuli granatowej niby się uśmiecha i pyta, dlaczego i za co kochamy piątek, jak najlepiej spędzić ten dzień w pracy. No tak, to będzie temat główny audycji porannej i teraz bym chciał Państwa do dwóch rzeczy zachęcić już, bo ZZ Top powoli odchodzą sobie do baru po kolejną szklaneczkę mleka. Po pierwsze, aby się tam wpisać, napisać dzień dobry napisać na naszym Facebooku, odezwać się do całej Polski i świata, a po drugie, żeby 22,7 trójek zadzwonić do kolegi Pieroga i zacząć nam podpowiadać, za co kochamy w piątek i w piątek, za co kochamy w piątek pracę i jak do tego dnia w pracy podchodzimy. 22,7 trójek. Uwaga, dzisiaj ważna informacja. Będę miał niespodzianki dla Państwa, takie, których nazw na antenie nie wypowiem, jako nagrody za najciekawsze propozycje spędzenia piątku w pracy. 22,7 trójek. Mamy też swoich ludzi, którzy o to pytają na tak zwanym mieście.
1: Starożytni Rzymianie na piątek mówili dies veneris. To od bogini Wenus właśnie, symbolu miłości, piękna, harmonii. No, samych dobrych rzeczy.
0: Zwłaszcza jeżeli się wie, co znaczy to słowo na V. Samych dobrych rzeczy. Tego w pracy proszę nie próbować. A co tam u pana sędziego byłego?
2: Jeśli zespół nosi nazwę Policja, to w jego twórczości powinno być sporo prawa.
0: Jest to jakaś podpowiedź, takie żądełko wysłane w stronę słuchaczek i słuchaczy. Po siódmej będziemy czytać... I to jest także podpowiedź wysłana w stronę słuchaczy w różnym wieku od 3 do 100 lat. Te dwie aparatki, jak to mawiała moja babcia, dziś się będą rozliczać z Państwem.
3: Dziś korespondencja. Mamy taki dzień korespondencji, ponieważ piszą do nas osoby żeńskie i męskie. Jesteśmy bardzo wdzięczne i zauważyłam taką prawidłowość, że kobiety przeważnie piszą do nas ze wsparciem, albo dzielą się swoimi historiami, albo mówią: dziewczyny, tak trzymać. A chłopaki najczęściej nas pouczają, jak powinna wyglądać nasza audycja. Opisują, mówiąc elegancko, walory naszych umysłów i piszą, że już nigdy nie włączą trójki rano i piszą tak co tydzień.
0: A ten wczoraj do mnie przyszedł do pokoju i powiedział: jutro poślady.
4: Jak co roku mamy wiosnę i jak co roku rozpoczął się sezon ptasiego kidnappingu.
5: I taka starsza pani przyniosła nam 2 podloty dzięcioła zielonego. Mówi: pani, zobacz pani, jakie cudaki w ogródku złapałam.
0: A to nie ten. Darek by tak nigdy nie powiedział. Zwłaszcza w towarzystwie pana doktora. Ale drugi Darek to już tak.
6: Docelowo 300 przysiadów dziennie powinno wystarczyć. Choć to może tyczyć głównie hokeistów.
0: No właśnie. Co to za stan u mnie w głowie o poranku? Przepraszam panów Pieroga i Kruszewicza za niesłuszne posądzenie ich o zainicjowywanie pośladów. Cicho już.

0: To nie stan, to cały kraj się budzi o 6 w piątek i pan Kaziu, jak zawsze o poranku jest z nami w Ostrowie i pani Gosia w Gdańsku i pani Beata w Starachowicach, pan Krzysztof w Kaliszu. Kto jeszcze? Proszę dać znać. Wpisujemy sobie ładnie dzień dobry na naszym profilu na Facebooku pod hasłem jak najlepiej spędzić ten dzień w pracy, czyli piątek, 18 po 6.
1: Ktoś nie śpi.
0: Żeby o tej porze, w piątek po 6:00 o pracy rozmawiać i o tym, czy ona w takim dniu tygodnia ma sens, to naprawdę trzeba być osobą nieco szaloną. Dobrze, że znalazłem w tym wspólniczkę. Magda Zawodowiec, czyli naprawdę Magda Mellerowicz, autorka podcastu doradczo-zawodowego, tak bym to powiedział. Osoba, która wie, jak rozmawiać o pracy i jak doradzać we wszystkim, co ma z pracą związek, jest z nami. Dzień dobry o poranku.
2: Dzień dobry Państwu i dzień dobry Michale.
0: Powiedz, czy ty lubisz piątek?
2: No ja lubię każdy dzień tygodnia. Aha. Bo mam fajną pracę, ale wiem, że nie wszyscy tak mają.
0: A jest coś szczególnego w piątku, jako w dniu pracy, twoim zdaniem?
2: No nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja mam takie poczucie, że w okolicach 12 w piątki w naszym kraju następuje, powiedziałabym, zbiorowa awaria systemu. I to jest taki fascynujący moment, kiedy IQ właściwie całego narodu solidarnie spada pewnie o kilkadziesiąt punktów, ale za to poziom endorfin naprawdę rośnie drastycznie. Tak mi się wydaje, że w większości organizacji, gdyby się wtedy podpiąć do sieci, to dalibyśmy radę zasilić całą Polskę naprawdę radosną energią. Więc coś w tym jest. Tak sobie myślę, że pewnie wielu z nas pamięta taki czerwcowy, upalny dzień w szkole, kiedy słońce przypiekało przez okno, a przed nami była ostatnia lekcja. I to był największy dramat, bo ten nauczyciel naprawdę się starał, nie odpuszczał. Chciał nas nawet autentycznie jakoś zaangażować, zainteresować budową pantofelka albo dopływami Amazonki i czymś tam jeszcze. No ale tak trochę patrzyliśmy na niego z lekkim politowaniem, bo myślę, że większość osób była mentalnie już na rowerze, nad jeziorem, w zupełnie innym wymiarze. I dzisiaj mam wrażenie, że jako dorośli ludzie w biurach robimy dokładnie to samo. Nawet w tym piątek, jeśli odbywają się jakieś spotkania, to siedzimy na nich, szef pokazuje jakieś wykresy, my nawet potakujemy głową z uprzejmym uśmiechem, ale pod tymi wszystkimi ergonomicznymi biurkami wszyscy pewnie jakoś też solidarnie machamy już nóżkami, no i czekamy, aż usłyszymy ten dzwonek. Skończy się ta udręka.
0: Ale gdyby tak teraz, bo to, o czym mówisz, oczywiście jest prawdą i myślę, że większość spośród naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy już wstali i szykują się do pracy,

0: tę piątkową atmosferę przełożyć. Może piątek powinien być albo jest pewnego rodzaju wentylem.
1: Zdecydowanie. Przez 4 dni tygodnia jesteśmy ludźmi od zadań, terminów, ludźmi odpowiedzialnymi, profesjonalistami, no ale w piątek ta maska w jakiś sposób opada, nie wiem, pęka. No, myślę dlatego właśnie, że ta piątkowa głupawka to nie jest jakiś rodzaj lenistwa, tylko taka znowu nasza zbiorowa dekompresja. Jakoś się w ten sposób wentylujemy. Przez cały ten tydzień deadline'y, właśnie spotkania kumulują w nas stres, a tym samym napięcie. I myślę sobie, że gdybyśmy próbowali tak przeskoczyć z tego biurowego kieratu prosto w weekendowy chill, bez jakiegoś zaworu bezpieczeństwa, to by nas po prostu rozsadziło od środka.
0: Teraz zasugeruję dwa rozwiązania. Może powinniśmy, no nie wiem, wprowadzić, że w piątek tylko do 12 pracujemy. Albo pójdę dalej. Czy gdyby w Polsce przyjął się 4-dniowy dzień pracy, to czwartek byłby takim dniem, wentylem i wtedy pracowalibyśmy w jeszcze większej zgęstce przez 3 dni w tygodniu. Czwartego byśmy już prawie odpoczywali, a potem mieli wolne. I czy paradoksalnie nasza wydajność w pracy mogłaby wzrastać?
1: Ja jestem wielką zwolenniczką i fanką w ogóle trybu zadaniowego. Wydaje mi się, gdybyśmy pracowali 4 dni w tygodniu, to w czwartek nie trzeba byłoby się pewnie, albo przynajmniej większość osób nie musiałaby się wentylować, bo miałaby świadomość tego, że od piątku ten weekend zaczyna i ma dużo więcej czasu na regenerację. I wydaje mi się to po prostu o wiele bardziej efektywniejsze i skuteczniejsze. No ja już od wielu lat nie pracuję na etacie, natomiast słyszę od klientów i od znajomych, że dużo tego czasu, który no, muszą spędzać w tej formie właśnie 5 dni w tygodniu w biurze od 8 do 16, 9, 17, w zależności w jakich godzinach pracują, no nie wykorzystują tego czasu w 100%.
0: To na koniec, Magda, bym cię zapytał o to, jako znawczynię tematu, ale też osobę, która może coś podpowiedzieć. Dzisiejsza audycja będzie odbywała się pod hasłem Za co kochamy piątek, a tak naprawdę co moglibyśmy ciekawego zrobić w piątek w pracy? Już można dzwonić do nas, 22 i 7 trójek. Proszę się odzywać. Pomysły na piątek w pracy dziś zbieramy do 9. Gdybym ciebie mógł zapytać o twój pomysł na to, jak miło spędzić piątek w pracy. Może sprawdzony, może wymyślony, a może jeszcze taki dopiero budzący się w twojej głowie, ale interesujący na tyle, by przekazać komuś innemu.
1: Ja myślę, że jeżeli ta głupawka się już odpala, no i jest to właśnie jakaś forma spuszczania ciśnienia i być może normalnie na tygodniu nie ma za dużo możliwości albo czasu, żeby te relacje budować i pielęgnować w pracy, to ja bym tutaj polecała właśnie integrację. Jeżeli sobie już przesyłamy w piątek te memy z kotkami tańczącymi, z podpisami piątunio, piąteczek, no bo mamy bardzo dużo jednak pieszczotliwych określeń na ten dzień, bo też zauważę, że nikt nie mówi na przykład poniedziałeczek.
0: Albo środunia.
1: Albo środunia, no bo poniedziałeczek to raczej jest ten taki groźny drapieżnik, którego nie bardzo się chce głaskać, a piątek, piąteczek, piątunio to już bardzo takie domowe zwierzątko, że chcemy się tam właśnie rozgaszczać w tych takich przyjemnych emocjach, troszeczkę właśnie wentylować, luzować. No więc ja jako bardzo relacyjna osoba to polecam, żeby właśnie może wykorzystać ten czas na pielęgnację tych relacji.
0: Tak mówi Magda, która jest zawodowcem, tak nazywa się podcast, który przygotowuje. Polecam już kilkadziesiąt bardzo ciekawych odcinków. Prywatnie Magda Melerowicz, która była pierwszą osobą zapytaną przeze mnie dziś o pomysł na piątek w pracy, na ten zupełnie inny dzień tygodnia. Magda, dziękuję ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i życzę powodzenia we wprowadzaniu kolejnych pomysłów na kolejne dni tygodnia, żeby nam się praca nie nudziła, bo wiadomo, bez pracy nie ma zabawy.
1: Tak, ale bez zabawy nie ma fajnej pracy, więc życzę wszystkim przyjemnego piątku.
0: Dziękuję ci bardzo. 22 i 7 trójek. Przypomnę telefon do Darka Pieroga w sprawie naszych pomysłów na to, co można zrobić w piątek w pracy, żeby to był jeszcze przyjemniejszy dzień. A dla ciebie mam taką piosenkę zespołu Yellow. Tytuł to Friday Smile. Żebyśmy się w piątek dużo uśmiechali. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: Co to się stało tutaj?
1: Muszę się zalogować, bo drukarka nam siadła.
0: Taki piątek w pracy?
1: Tak, taki piątek.
0: Jeszcze nie, Romuald przyniósł.
1: Romuald przyniósł, jest, ocalił mnie, dziękuję.
0: To już za chwilę skrót, ale wcześniej posłuchamy, co państwo mają do powiedzenia w kwestii piątku w pracy. No jak widać u nas od 6:00 gorączka piątkowej pracy.
2: Wie pan, ja jestem chyba trochę nienormalny, tak niektórzy mogą uznać, bo zawsze do pracy, nie tylko w piątek, ale nawet w poniedziałek, z pieśnią na ustach, z radością w sercu, tak jak na własne wesele, po prostu udaje się i w piątek też się udam, tak. I tutaj zaskoczenie, w pracy spędzę dzień pracując. Oczywiście jak dotrę, bo dzisiaj też mieliśmy z samego rana około 5:00 takie domowe referendum, kto zawiedzie kota do lecznicy, bo kot się pochorował, tak więc w drodze referendum, bo nie to błaha decyzja, żona podjęła rozstrzygnięcie, że to jednak ja wiozę kota do weterynarza w tej chwili. Łatuś, spokojnie, Łatuś, jedziemy do lekarza, nic się nie ma.
0: Właśnie, Łatuś. Będę miał dla ciebie książkę po 7:00, taką propozycję. A teraz uwaga, propozycje inne.
3: Autopromocja.
4: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów.
5: Rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity, wielkie święto filmu dokumentalnego.
4: Co można zobaczyć, czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych?
5: O tym w Trójce dziś w południe
4: i jutro o 14:00.
5: W audycjach Trójkowo-Filmowo
4: i Wszystko Wszędzie Teraz.
5: Zapraszamy Ryszard Jeźwiński
4: i Katarzyna Borowiecka.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
16: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
17: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za

0: 59,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Żegnamy reklamy.
2: 6:31. W studiu zalogowana Agnieszka Drost.
3: Polska będzie pierwsza w Europie. Dziś w Warszawie o 13:30 zostanie podpisana umowa SAFE. Ma to otworzyć Polsce nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w kraju. Izrael zapowiada wyrwanie z ziemi 3000 drzew oliwnych na zachodnim brzegu. Oczyszczony teren ma być przeznaczony pod budowę osiedli żydowskich. To kolejna taka operacja. We wrześniu buldożery wyrwały tam 2,5 tysiąca drzew, a w grudniu ponad 6 tysięcy. Niszczenie drzew oliwnych, często kilkusetletnich, to jeden z najczęstszych rodzajów systemowej przemocy wobec Palestyńczyków. Więźniowie zakładu karnego w Nysie na zajęciach z resocjalizacji uszyli poduszki dla pacjentów głuchołaskiego zakładu opiekuńczo-leczniczego. To w ramach programu Serce zza krat. Bardzo fajna akcja, mówi pan Marian, pacjent głuchołaskiego ZOL-u.
4: Cieszy nas, że ktoś o nas pamięta, że nam coś tutaj przekazuje. To jest wielki plus dla nas i na pewno dla naszego ośrodka. Nie? I to jest fajne, takie czujemy się dużo młodziej.
3: A wcześniej więźniowie zbierali artykuły papiernicze, które zostały przekazane dzieciom przebywającym w szpitalach oraz maskotki. Te trafiły do Fundacji Mam Marzenie. A więcej informacji w serwisie o 7:00.
2: Dzisiaj będzie deszczowo i to właściwie tyle o pogodzie, a poza tym...
5: Muszę powiedzieć, że czuję się totalnie wyobcowany tym pytaniem, które pan redaktor zadał. Jak spędzić piątek w pracy? Jako rencista, no normalnie, no czuję się wyobcowany. No pełna dyskryminacja, kurczę.
2: Ale przecież jeszcze umysłowa praca wchodzi w grę. Patrzę, co się dzieje na naszym Facebooku, profil Trójki na Facebooku. Tam komentarze się sypią powoli, chociaż dopiero 6:33. Co się dzieje u Państwa w piątek i jak myślimy o pracy, gdzie nas słychać? Pani Magda, oczywiście, no ktoś musiał, wkleiła to słynne zdjęcie z gazety, jak spać w pracy, żeby się szef nie zorientował. I sugeruje dziś przyjęcie pozycji na filozofa. Można sprawdzić przy okazji wpisując dzień dobry. A co u Pana?
6: Ja się

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To Męskie Granie Orkiestry 2026. No, nareszcie mamy telefon od osoby, która na pewno dziś z pracy wcześniej nie wyjdzie i to będzie bardzo odpowiedzialne zadanie. Jak codziennie. Halo?
2: Chciałam powiedzieć, że będę właśnie siedziała w komisji naturalnej po drugiej stronie. Nie mam z tego jakiejś szczególnej satysfakcji, ale właśnie przygotowuję sobie, że tak powiem, jedzenie na ten dzień. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że po prostu, tak jak powiedział Henry Ford, wystarczy pracować ze swoją wielką pasją i wtedy nie spędzi się w pracy ani jednego dnia. A po drugie, zaplanować piątek tak, żeby potem pójść na przykład na spektakl, a potem jeszcze na imieniny i to jest po prostu taka nagroda. A wiadomo, że każdy z nas pod koniec pracy to już myśli tylko o tym, żeby z niej wyjść. Niczym się tu nie różnimy od innych, prawda? Chociaż naszym uczniom czasami to się wydaje, że my po prostu jesteśmy z innej gliny ulepieni.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: No właśnie. Ładny zresztą pani miała dżingiel na końcu, muszę przyznać. Szanujmy nauczycieli. Zwłaszcza tych, którzy będą nam wystawiali stopnie na maturze potem. My tak z Agnieszką to już... Może to było w tamtym wieku, prawda? Niesamowicie ten czas leci. A piątek jest co tydzień. Jak i Michał Jędrkowiak. Ten jest tutaj codziennie, bo kocha swoją pracę.
4: 604 800 sekund. 10 080 minut. 168 godzin. W tym czasie rodzą się 3 miliardy ludzi. Ziemia mknie przez kosmos, pokonując 360 milionów kilometrów. Ale jakie to wszystko ma znaczenie, skoro pojawia się on?
5: Pan tak wygląda, jakby pan na coś czekał.
6: Na autobus. Na piątek też. Miły dzień, popołudnie jest wolne.
4: Tak, wtedy stężenie piątku w piątku jest największe.
5: Co może być piękniejszego?
6: Dziewczyna.
4: Taka Wenus na przykład. Starożytni Rzymianie na piątek mówili Dies Veneris, to od bogini Wenus właśnie, symbolu miłości, piękna, harmonii, no samych dobrych rzeczy. Tak, to pierwsze skojarzenie było właściwe. Wenus użyczyła też imienia dziedzinie medycyny. Ale to bez związku z piątkiem. Piąteczek, nareszcie! Chyba.
5: Czy panie ekscytuje piątek?
7: Nie ekscytuje, proszę pana, ponieważ jesteśmy emerytkami i dla nas wszystkie dni są piątkami.
5: Sobotami może bardziej.
7: Też może być.
8: Nieustanne wakacje.
9: To już jest taki dzień, kiedy ja już ledwo zipię, szczerze mówiąc, po pracy.
10: Piątek jest bardzo ważny w moim życiu, bo mam trójkę dzieci i ja nie pracuję w piątki. Piątek jest moim dniem, dzięki któremu mój weekend jest wolny od różnych prac domowych.
5: Gra w skojarzenia. Bardzo krótka. Ja mówię piątek, a wy mówicie...
10: Zabawa. Weekendu początek. Wolność.
11: Rewelacja.
4: A teraz bardzo istotny wątek naszych piątkowych rozważań.
12: Piątek jest przede wszystkim początkiem wolniejszego czasu, łatwiejszego czasu i znakiem na wyluzowanie.
4: Bo piątek swoją piątkowatość, powiedzmy to wprost,
9: następuje to odpuszczenie?
4: Zawdzięcza sobocie. A sobota... W starożytnym Rzymie Dies Saturni, to od Saturna, jak łatwo się domyślić. Ten bóg z kolei symbolizował ograniczenia, dyscyplinę i konsekwencje. Byle tylko nie wynikające z mile spędzonego piątku.
1: I jeszcze przestrzeżę, gdy trzeba. Michał Jędrkowiak. Bardzo dziękujemy. Piątek, jaki on jest w pracy, jaki może być, jaki być powinien, jakie mamy pomysły na to, by był innym dniem i dlaczego w zasadzie od pewnego czasu już tak jest w Polsce, że piątek jest zupełnie inny. Na przykład my przychodzimy do pracy w dresach, bo piątek. A u pana?
13: Kochani,

0: grupa społeczna, która ma każdy poniedziałek wolny, a w piątek następuje kumulacja stresu. Są to piłkarze zawodowi. A co do propozycji korporacyjnych, to 30 lat temu pracowałem w korporacji, gdzie musiałem nosić koszulę i krawat. W piątek prezes Uncio łaskawie zezwalał na przyjście bez krawata.
1: Dodam, że mamy dresy w kancik.

0: To Faithless i Dido sprzed lat, ale wciąż brzmi znakomicie. No to sprawdźmy jeszcze, jeżeli Agnieszka i Państwo pozwolą, gdzie nas słuchać i słychać o poranku można. Słuchać można, słychać się da. O, tak żeby było poprawnie. Poczuję, że mój mały polonista siedzi tutaj na prawym ramieniu i sprawdza, co ja mówię. W Zgorzelcu u pani Doroty wtorek był jak długie spaghetti, więc piątek jest rekompensatą. Pracują do 14. Naprawdę. W Józefowie na Roztoczu u pana Grzegorza spokojnie i wielkie podziękowania dla strażaków gaszących Puszczę Solską. Tak, my też dziękujemy. A w Gołdapi, to już w ogóle jest skandal moim zdaniem, nie wiem czy w całej Gołdapi, pracują w piątki do 13:15. No naprawdę.
1: Nowe w piątek.
0: Sypnęło nowymi piosenkami. Piątek ten, 8 maja, jest szczęśliwy dla miłośników muzyki. Tego głosu się nie da pomylić. To dla Agnieszki prezent. Nowa Chaka Khan.

0: Ależ ja się cieszę, że po 10:00 Gosia Jakubowska w audycji Nowe w Piątek będzie mogła zagrać sobie i państwu, państwu i sobie mnóstwo nowych, świetnych utworów, które pojawiły się o północy dziś. Kilka jeszcze pojawi się także w audycji porannej, między innymi nowa z Polski. Piosenka dnia, na którą wiele i wielu czekało. Podpowiem, będzie ze Śląska to piosenka. W wykonaniu pewnego pana, który od dawna zapowiadał płytę. To może już wystarczy. Teraz wróćmy do słów Magdy Zawodowca, czyli Magdy Melerowicz, która po 6:00 mówiła o tym, co w piątek w pracy powinno się zdarzyć.
1: Ta piątkowa głupawka to nie jest jakiś rodzaj lenistwa, tylko taka znowu nasza zbiorowa dekompresja. Jakoś się w ten sposób wentylujemy. Przez cały ten tydzień deadline, właśnie spotkania kumulują w nas stres, a tym samym napięcie. I myślę sobie, że gdybyśmy próbowali tak przeskoczyć z tego biurowego kieratu prosto w weekendowy chill, bez jakiegoś zaworu bezpieczeństwa, to by nas po prostu rozsadziło od środka.
0: Tak mówi Magda Melerowicz. Przypomnę, Magda Zawodowiec. W pracy w piątek mogą dziać się różne rzeczy. My w dresikach, w kancik, to już się przyznałem oficjalnie. Ale co więcej, co jeszcze można zrobić? O tym piszą państwo na naszym profilu na Facebooku pod zdjęciem udającego, że się uśmiecha, nieco zblazowanego i takiego, jakoś bym powiedział, no, człowieka. Czekamy na informacje. A pani na to?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam się tylko podpowiedzieć, że z języka niemieckiego piątek to jest Freitag, więc tak jakby już wolny dzień. A ja dzisiaj idę do pracy, będę pracować i bardzo lubię pracę. Więc dzień jak codzień.
0: Ale z glück.

0: Zum Freitag za 9 minut 7.
1: Trzeci paragraf.
2: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence The Police, King of Pain, czyli czy za cierpienie można dostać pieniądze. Jeśli zespół nosi nazwę Policja, to w jego twórczości powinno być sporo prawa. Jednak poszukiwanie treści do trzeciego paragrafu w piosenkach Stinga i jego kolegów trochę potrwało. Dziś o dość ponurym utworze o cierpieniu, King of Pain, czyli Król Bólu. Moim przeznaczeniem jest być królem bólu, śpiewa Sting. Prawnik zada teraz pytanie, czy za ból i rozpacz można uzyskać jakąś rekompensatę. Inny prawnik odpowie na to, to zależy. Zasadą jest, że jednym z zadań prawa jest wyrównywanie, naprawianie szkody. Idealne prawo ma służyć restytucji, przywróceniu stanu poprzedniego. Ale jeśli to niemożliwe, sięga po inne możliwości takiej naprawy. Stąd biorą się miliony dolarów zasądzane przez amerykańskie sądy. W polskim prawie cywilnym jest nieco inaczej. Cierpienie psychiczne jest jedną z podstaw do uzyskania zadośćuczynienia przed sądem. Podstawą zadośćuczynienia jest doznanie krzywdy, cierpienie i ból. Czy to po uszkodzeniu ciała, czy na przykład po śmierci osoby najbliższej. Warto jeszcze przypomnieć o podstawowym rozróżnieniu w prawie cywilnym. Odszkodowanie należy się za szkodę materialną, czyli na przykład zniszczone mienie, a zadośćuczynienie obejmuje cierpienie i ból, czyli krzywdę. Sądy zasądzają zadośćuczynienia w rozmaitej wysokości. Za każdym razem badany jest rozmiar cierpienia osoby uprawnionej. To bardzo indywidualna kwestia. Nie da się jej zastąpić tabelką czy sztuczną inteligencją. Przynajmniej na razie. Przed Państwem The Police i King of Pain.
1: Trzeci paragraf.
0: To Jarek Gwizdak, bardzo dziękujemy. A tak się policjanci rozpędzają. Ciąg dalszy za tydzień?
3: Docelowo 300 przysiadów dziennie powinno wystarczyć, choć to może tyczyć głównie hokeistów.
0: No i co się wtrąca? Przecież czas dopiero przed 9:00 będzie miał. Policja, proszę przyjechać na

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
7: Siódma w piątek, Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci. A w nim czas na serwis, przedstawią go Romuald Wójcik i Agnieszka Drost.
8: Mimo wyroku Trybunału w Strasburgu sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
9: Dziś podpisanie unijnej umowy SAFE na dozbrojenie polskiej armii.
8: W 7 miastach można już oglądać filmy festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Polska jest, trójka jest patronem tego wydarzenia.
9: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani przez prezesa tej instytucji do orzekania, odesłani z kwitkiem. Troje z nich przyszło do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by umożliwiła im wykonywanie obowiązków.
8: Prezesa Bogdana Święczkowskiego na miejscu nie zastali i usłyszeli za to, że ich sytuacja się nie zmieniła.
10: Sędziowie miesiąc temu złożyli w Sejmie ślubowanie w formule wobec prezydenta. Bogdan Święczkowski tej formuły nie uznał i nie dopuszcza ich do orzekania. Wczoraj z ust zastępcy prezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego usłyszeli, że po decyzji Trybunału w Strasburgu nic się nie zmieniło, tak mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
11: Pan wiceprezes Sochański przekazał, że zapoznał się już z decyzją, z postanowieniem Europy.

0: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa.
1: Bogdan Święczkowski ma zapoznać się z dokumentami, które sędziowie przynieśli. Zmiany stanowiska spodziewać się jednak nie należy. Decyzji Trybunału nie uznała bowiem Kancelaria Prezydenta. Sędzia Krystian Markiewicz jest tym zaskoczony.
2: To, co się stało, to nie jest, nie wiem, kapuśniaczek, który spadł, tylko jest to rzecz dość poważna. I teraz jest pytanie o reakcję na to, więc dajmy sobie może czas, zaraz zobaczymy.
1: Europejski Trybunał dał polskim władzom czas do 20 maja na złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Dziś podpisanie unijnej umowy SAFE na dozbrojenie polskiej armii.
4: Oznacza to otwarcie linii kredytowej oraz umożliwienie dalszych negocjacji w sprawie przyszłych kontraktów, mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
5: Dzisiaj jesteśmy na etapie negocjowania. Mamy prawie 30 zespołów negocjacyjnych w PGZ-cie. Po drugiej stronie w Agencji Uzbrojenia podobnie. Trwają intensywne rozmowy. W wielu elementach jesteśmy na finale rozmów.
3: Według zapowiedzi MON jeszcze w maju dzięki pieniądzom z Brukseli resort podpisze około 40 kontraktów.
4: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zawierałoby ono pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
3: Karol Nawrocki dodał, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii.
6: Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
3: Karol Nawrocki zwrócił się w tej sprawie do Senatu. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że Izba zajmie się tym na najbliższym posiedzeniu.
4: Przypomniała też, że to rząd PiS-u akceptował obecną politykę klimatyczną Unii.
7: Jeszcze parę lat temu pan Morawiecki mówił, że to jest świetne dla polskiego rolnictwa, świetne dla Polski. Mówili o tym wszyscy ministrowie. Wynegocjowali. Teraz rząd premiera Donalda Tuska łagodzi czy prostuje te wszystkie rzeczy, które są niekorzystne.
4: Dziś prezydent ma także poinformować o tym, kto zostanie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
3: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
4: Dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej może potrwać jeszcze kilka dni.
3: Strażacy apelują o rozwagę i nierozpalanie ognia w lesie oraz w jego pobliżu. Monika Gosławska.
8: W walce z żywiołem pomógł deszcz. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
9: Sama już temperatura, wilgotność powietrza zmienia bardzo dużo. To jest kwestia rozprzestrzeniania się później tych zarzewi ognia.
10: Puszcza Solska dla nas no to jest oczkiem w głowie.
8: Roman Dziura, burmistrz Józefowa.
10: Chwalimy się nią, no w tej chwili płonie.
8: Służby przypominają o zakazie używania otwartego ognia w lesie i w promieniu 100 metrów od niego.
11: Starajmy się zachować przede wszystkim bezpieczeństwo.
8: Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
11: Nie pozostawiajmy śmieci w lesie, nie wjeżdżajmy na drogi leśne, które są dla nas nieudostępnione, bo czasami może się okazać tak, że widzimy na wysoką, suchą trawę, może on spowodować rozwój pożaru.
8: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
4: W kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi można już oglądać filmy festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
3: Imprezę otworzył film Bez końca Michała Marczaka. Jest to historia ojca, który przeszukuje Wisłę, szukając śladów po zaginionym synu. Reżyser opowiadał w Klubie Trójki, że sam był świadkiem tych poszukiwań.
12: Płynąłem z moją żoną i z 6-letnim synkiem Tratwą po Wiśle i nagle się pojawił człowiek znikąd i pomógł nam dobić do brzegu. To się okazał Daniel. Jak zobaczyłem go samego po prostu potem przeszukującego to Wisłę i zrozumiewszy jego historię, no jakoś tak potwornie się wzruszyłem, no tak jak pewnie każdy. Poczułem, że to jest coś bardzo ważnego, żeby opowiedzieć ten film.
4: Festiwal potrwa do 17 maja. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia.
3: Faktycznie Trójka to był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Piątek, więc wdę się w kancik. Mój Krzysztof Bif-Łoniewski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Jak się miewasz, Michale?
14: Wspaniale, a jak się miewasz ty, Krzysztofie, Krzyśku, Krzysiu?
15: Może być. Chciałem zapytać, czy prasowałeś dzisiaj te spodnie w kant?
14: Wczoraj wieczorem, podobnie jak śniadanie zjadłem też.
15: Znaczy śniadanie też było ułożone tak w kancik?
14: Tak i co w sporcie?
15: Hokej na lodzie, słuchaj, w pierwszej kolejności. Nasza męska kadra w Sosnowcu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A po pełnym emocji spotkaniu zwyciężyła 4-2 z Japonią i jedną z bramek zdobył Filip Komorski.
16: Dosyć słabo weszliśmy w ten mecz. Japończycy mieli bardzo dużo sytuacji. Przeważali w pierwszej tercji, przetrzymaliśmy to z wynikiem 1-1. W drugiej tercji to my byliśmy więcej na krążku, to my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, aczkolwiek wynik dalej był remisowy. Cieszy mnie to, że po tych dwóch bardzo wyrównanych tercjach, skrajnie innych, wyszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak

0: drużyna, która chce coś osiągnąć.
1: Wynik tego spotkania był ważny w kontekście ewentualnego awansu naszych do elity. Francuzi, nasi bezpośredni konkurenci, stracili punkty, wygrywając z Litwinami dopiero po rzutach karnych. Dziś właśnie z Litwinami gramy ostatni mecz w turnieju. Na razie jesteśmy na drugim premiowanym awansem miejscu w tabeli, ale tyle samo punktów mają wspomniani Francuzi oraz Ukraińcy. Wygrana za 3 punkty bardzo przybliżyłaby nas do występu w elicie. Awans już wywalczyła reprezentacja Kazachstanu. W świecie piłki emocjonujący czas kluczowych spotkań w europejskich pucharach. Wczoraj poznaliśmy finalistów w Ligach Europy i Konferencji. W tej pierwszej to Aston Villa po wygranej aż 4-0 z Nottingham Forest oraz Freiburg po zwycięstwie 3-1 z Bragą. Z kolei w spotkaniu o trofeum w Lidze Konferencji wystąpią Crystal Palace, pokonało Szachtar Donieck 2-1 i Rayo Vallecano po zwycięstwie 1-0 ze Strasburgiem. Zostając przy piłce, źle dzieje się w Realu Madryt. Królewscy notują wyjątkowo kiepski sezon, bez szans na jakiekolwiek trofeum. To rodzi konflikty wewnątrz zespołu. Wczoraj na treningu pobili się w szatni Federico Valverde i Aurelien Tchouameni. Na tyle poważnie, że ten pierwszy wylądował w szpitalu z urazem głowy i będzie pauzował około 2 tygodni. Konsekwencje utarczki znajdą finał w dotkliwych karach dla obydwu wymienionych zawodników. To można zakładać w ciemno. Tak jak duże kontrowersje po wczorajszej rekomendacji MK Ol, żeby dopuścić do międzynarodowej rywalizacji bez żadnych ograniczeń sportowców z Białorusi. Przypominamy, że to jednak ciągle zalecenie, a nie nakaz. Ostateczną decyzję będą podejmować poszczególne federacje sportowe. Kończymy motorsportem. Wystartował samochodowy rajd Portugalii, to 6. runda Mistrzostw Świata. Po pierwszym dniu na prowadzeniu Szwed Oliver Solberg przed 2 Francuzami, Adrienem Formo i niezniszczalnym Sebastianem Ogierem. Nasi kierowcy nie biorą udziału w tej imprezie. A ty, przepraszam, rozpocząłeś jakiś taniec godowy?
2: Obrigado. Słynny taniec obrigado. Przypomniałem sobie, że przecież piosenka była o tobie.
3: Alejami wycackany szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem, może być.
2: No i co?
1: Znam ten utwór, przypomniałeś mi, no rzeczywiście jest dobry.
2: To tak przy okazji tego, jak dzisiaj Krzysztof jak zwykle pięknie się prezentuje, nawet w dresiku, w kancik. Pogoda jaka jest za oknem?
1: No, słaba.
2: Coś więcej? Bardzo słaba.
1: Bardzo słaba, słuchaj. Chłodnawo, pochmurno.
2: Deszcz dzisiaj będzie.
1: Żartujesz.
2: Tak.
1: Ale, i to ale właściwie we Warszawie też?
2: Także, no właściwie wszędzie tam poza tymi zachodnio północnymi elementami Polski, od Kołobrzegu po Gorzów, tak sobie zamykam oczy i pokazuję.
1: Czyli zachodniopomorskie i lubuskie, tak?
2: O, wspaniale, to skąd wiedziałeś?
1: Drzemałeś na geografii, przestań się rozrabiać.
2: Nie drzemałem, z geografii akurat było bardzo dobrze.
1: A z czego było gorzej?
2: Z dodawania. Ale ściągów 6.
4: Dzień dobry, Janusz, Siemianowic Śląskich. A w Siemianowicach Straży Miejskiej pracują od poniedziałku do niedzieli, od 7 rano do 22, 365 dni w roku i to jest dopiero robota. Właśnie teraz jadę na odprawę, podzielę zadania i do roboty.
2: I mam jeszcze informację dla pana. W Siemianowicach będzie deszcz.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Żegnamy reklamy.
2: 7:10.
5: Zapraszamy do Trójki.
2: Może poćwiczymy angielski?
1: A może niemiecki?
2: Nein. Nie, jednak angielski. Warum? Uwaga, powtarzaj za mną. It's coming up.
1: It's coming up.
2: It's coming up.
1: It's coming up. It's coming up.

0: Halo, pobudka, 13 po 7, piątek, za co go kochamy w pracy i nie tylko, to jest temat przewodni dzisiejszej audycji do 9.
1: Dzwonię z Bazylei, niestety nie mogę pisać, bo jadę samochodem. Ja jako kierowca zawodowy niestety pracuję dzisiaj i jutro, także piątek, normalny dzień pracy. Jak co dzień.
0: 22,7 trójek. Jak co dzień. Proszę się odezwać do Darka Pieroga i przypomnę, że na naszym profilu na Facebooku pod hasłem Dlaczego i za co kochamy piątek, jak najlepiej spędzić ten dzień w pracy, można się wpisać, napisać dzień dobry, bardzo na to liczę, że są Państwo mili, i też się podzielić swoimi wrażeniami z piątku. Pani Agnieszka notuje, że u nich w biurze piątek to dzień kosmicznych gofrów i galaktycznej chałki. No, dzień galaktycznej chałki? Aha.
2: Nowe w piątek.
0: Agnieszka, podgrywajmy. Nie czekajmy dłużej z piosenką dnia, która się rozwija, rozpędza, rozkręca, a potem zostaje w głowie i nie można przestać śpiewać. Piosenka dnia dziś po polsku. Nowa płyta jesienią, ale singiel już mamy. Nosi tytuł, uwaga, Gruby Mały. I tak brzmi. Doczekaliśmy się. To jest nowy singiel prosto ze Śląska. Przed Państwem Artur Rojek.
3: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

0: Jaki ci zostawię świat? Gruby mały Artur Rojek. Piosenka dnia powróci po 10:00 w audycji Gosi Jakubowskiej. Wchodzi i zostaje w głowie. Zapewniam.
1: Dobrze się czyta.
0: Ciekawe, czy są z nami. O, są. Wiedziałem. Ta szajeczka wspaniała. Halo, Lola, Komandos. Halo, a, to chyba piksele. O, a tak mruczy Morfeusz na pewno. Czyli już wszystko jasne, prawda? Tak. I jeszcze po brzuszku. W kraju morawsko-śląskim, na Śląsku Cieszyńskim, nad rzeką Olzą, przy granicy polsko-czeskiej, u naszych południowych sąsiadów, 16,7 km lub trów od Cieszyna, leży Karwina. W niej zaś, przy rynku frysztackim, co, poszłyście spać? Aha. Stoi zamek Frysztat, czyli zabytkowy pałac, który zaczęto budować już w XIII wieku. Historia jest ciekawa tego budynku, pełna niesamowitych zwrotów akcji, a gdyby atrakcji było mało, stał on się bohaterem 11 opublikowanego w tym tygodniu, jeszcze pachnie farbą drukarską, tomu serii wymyślonej przez Agatę Romaniuk, a noszącego tytuł Kocia Szajka, to ta seria, a tom nosi tytuł Kocia Szajka i Pożar na zamku. Mruczy? Nieźle. Czyli chyba wszystko jasne od samego początku. Pali się, proszę państwa, drogie dzieci i drodzy rodzice. Na całe szczęście odważna Bronka od Cieślarów, jedna z kotek z kociej szajki, odbywa staż w Karwińskiej Straży Pożarnej, bo ta cieszyńska polska straż, to wstyd jest ogromny, nie oferuje kotom takich możliwości i jest na miejscu, gdy na niebie pojawiają się kłęby dymu, a w mieście wybucha spore poruszenie. Czy to przypadek, zwykły zbieg okoliczności, a może ludzkie zaniedbanie, a może działanie celowe? Któż lepiej poprowadzi śledztwo, rzecz jasna na własną łapę, niż futrzaści detektywi z nieodległego Cieszyna? To właśnie z nimi zaczyna współpracę koci policjant czeski Mały Jiżik, wspierany przez lokalnego strażaka.

Sikorę. Stop. Tyle faktów. Ciąg dalszy nastąpi. Śledztwo będzie zaskakujące. Zagadki niełatwe do odgadnięcia. Natomiast w 11. właśnie wydanym tomie Kociej Szajki, przypomnę tytuł, Kocia Szajka i Pożar na Zamku. Otóż w tym 11. tomie

zapod słońcem najdostojniejszej psiej rasy. Ale na szczęście czas pokaże, że Jamnik ma wiele do powiedzenia. No dobrze, to tyle. Więcej nie zdradzam. Już jest 11 tom Kociej Szajki o pożarze na zamku w Karwinie w Czechach, tuż za granicą. Gdyby państwo byli zainteresowani, i dorośli, i dzieci, to oczywiście mam egzemplarze do przejęcia. Można do mnie pisać. michał.nogaś@polskieradio.pl. Rozdajemy. Uwaga, kto pierwszy, ten lepszy. Halo, Kocia Szajka do przejęcia. Do książki dołączam piosenkę. Nie mogło być inaczej, w piątek po opowieści o takiej książce. Przypomnę, rozdajemy mailem michał.nogaś@polskieradio.pl. Love Cats. 22 minuty po siódmej. To The Cure w piątek. Pali się. Koty tam są.

0: Love Cats to The Cure. Mail mi się chyba zablokował. Michał.Nogaś@polskieradio.pl w sprawie 11 tomu Kociej Szajki, no ale walczcie dalej, szanowni słuchacze. Halo?
1: Redaktor Łoniewski właśnie wspomniał o rajdzie Portugalii, z tego, z czego się cieszę. No niestety nie startuje nikt z polskich zawodników, no to tu już mniejsza radość, ale muszę przypomnieć warszawiakom, że w 1980 roku w rajdzie Portugalii pan Maciej Stałowiak, wtedy fabryczny kierowca FSO, samochodem Polonez 2000 właśnie w rajdzie Portugalii zajął historyczne 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. Była to bardzo wysoka pozycja w tamtych czasach, no i generalnie w tych czasach też. Także pozdrawiam wszystkich właścicieli Polonezów, pana Macieja Stałowiaka, całą redakcję i słuchaczy.
0: Oddaję w pańskie ręce ten telefon, ma pan pół minuty.
2: Nie no, wiesz co, muszę przyznać, że nie znałem tego osiągnięcia pana Macieja, a jeżeli chodzi o Poloneza, no to jestem bardzo blisko związany z fabryką samochodów osobowych, ponieważ moi rodzice tam pracowali.
0: Co dokładnie robiąc?
2: A różne rzeczy.
0: Czyli ty właśnie

0: właściwie jakby to ładnie powiedzieć teraz, żeby się nie zakałapućkać. No jesteś dzieckiem Poloneza, to chciałem powiedzieć. O.
1: No ryzykowna to była teza. Chociaż.
0: Agnieszka twierdzi, że robiła prawo jazdy na Polonezie. Ale słuchaj, właściwie Polonez jest wielofunkcyjnym samochodem, jak się okazało. Dobrze, dziękuję
1: Można
0: bardzo.
1: Można zapakować było całą rodzinę, naprawdę. To spory samochód był.
0: A ja Poloneza na przykład tańczyłem.
1: Naprawdę?
0: Mhm. A ty nie? Na studniówce?
1: No pewnie tak. Nie pamiętam już. To było dawno temu, słuchaj.
0: W tamtym wieku.
1: Kiedyś to było.
0: Dawno, dawno temu. Zapukaj teraz, proszę.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Cyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Żegnamy reklamy.
6: 7:30 w studiu Agnieszka Dyrst.
7: W Rosji zawyły syreny alarmowe, ostrzeżenia przed atakami ukraińskich dronów zarejestrowano m.in. w Moskwie i w Briańsku. Rosja od północy ogłosiła zawieszenie broni, by świętować Dzień Zwycięstwa. Część ekspertów wojskowych zwraca uwagę, że nie ma pewności, czy te doniesienia nie są jedynie elementem wojny informacyjnej Kremla, by zdyskredytować Ukrainę w oczach światowej opinii publicznej. Kolejny poważny cios sądowy dla polityki celnej Donalda Trumpa. Amerykański sąd handlowy unieważnił 10% cła globalne, uznając je za nieuzasadnione na podstawie przepisów z lat 70. Trump nałożył te cła w lutym, kilka godzin po tym, jak Sąd Najwyższy unieważnił jego wcześniejsze cła, wprowadzone na podstawie innej ustawy. Wtedy prezydent nazwał decyzję sędziów głęboko rozczarowującą i zapowiedział, że znajdzie inne podstawy prawne do nakładania ceł. Światowej sławy kontratenor Jakub Józef Orliński i pianista Michał Biel wystąpią podczas koncertu, który wieczorem oficjalnie otworzy po remoncie amfiteatr w Łazienkach Królewskich. W nowym sezonie zaplanowano tu koncerty oraz spektakle teatralne, mówi dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
8: Z powrotem planujemy, by ta scena była dostępna dla najróżniejszych wydarzeń muzycznych i teatralnych, nie tylko

0: z Polski, ale także i z Europy. Amfiteatr 2.0 otwieramy niezwykłym koncertem naszego wybitnego Jakuba Józefa Orlińskiego.
1: Amfiteatr w obecnej formie powstał w 1790 roku według projektu królewskiego architekta Jana Chrystiana Kamsescera. A więcej informacji w serwisie o 8.00.
2: Tymczasem czas na opowieści o pieniądzach i nie tylko. Sylwia Zadrożna, która kocha pracę w piątek, prawda? Dzień dobry.
3: Oczywiście, dzień dobry, zapraszam. Wzrosło prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. Jak powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego, podwyżki stóp będą konieczne, jeśli tempo wzrostu cen przekroczy cel inflacyjny. Jego górna granica wynosi 3,5%. Adam Glapiński poinformował także o zwiększeniu zapasów złota. Na koniec kwietnia NBP miał o 13 ton złota więcej niż pod koniec marca.
4: Posiadamy obecnie około 600 ton złota. Dokładnie 595 ton złota. A dążymy, jak Państwo wiedzą, do osiągnięcia poziomu 700 ton, zgodnie z decyzją zarządu. My cały czas to złoto kupujemy.
3: Wartość złota posiadanego przez nasz bank centralny to 322 miliardy złotych. Paliwa dziś tańsze. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 41 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 17 groszy. Tajwański koncern Foxconn będzie partnerem strategicznym Electromobility Poland przy budowie hubu elektromobilności w Jaworznie. Pierwszy polski samochód elektryczny ma wyjechać z tamtejszej fabryki za 3 lata. Tymczasem wyjazdy za granicę nie gwarantują już takich zarobków jak dekadę temu. Rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiły, że saksy opłacają się przede wszystkim fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów. Pisze dziś o tym Rzeczpospolita. W pulsie biznesu z kolei o wracających do łask wakacjach w kraju. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i rosnące koszty dalekich podróży sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Polska jest jednym z beneficjentów tego trendu. Liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Na rynku hurtowym w Broniszach coraz więcej polskich truskawek. Kilogram tych owoców kosztuje jednak od 30 do 35 zł, czyli o 75% więcej niż rok temu. Za dolara płacimy dziś 3 zł i 60 groszy, a za euro 4,22.
2: Tymczasem w pogodzie bez zmian. Dzisiaj będzie to piątek deszczowy. Chociaż nie, jest jedna zmiana. Poszerzyła się ta przestrzeń, gdzie ma nie padać. Mm. Będzie to także w Gdańsku.
3: O, super.
2: W Gdyni. I zaskoczę cię w Sopocie. A także w Kołobrzegu. To już tak miało być od 6:00. O tym mówimy. W Szczecinie. No i w okolicach Gorzowa Łamanego na Zieloną Górę. Poza tym deszcz. Chociaż pojawia się szansa, widzę to na mapie, że i w Poznaniu, i w okolicach Szamotu nie będzie padać, ale poza tym będzie.
3: No ale deszcz jest potrzebny.
2: Oczywiście, deszcz jest potrzebny, gdyż albowiem susza to jest stan, w którym właściwie już permanentnie występuje na terytorium Polski, niestety. Więc padaj chłopaku, padaj, daj żyć. I
3: daj,
2: co jeszcze?
3: Daj. Będzie też o tym winien i ma dzisiaj.
2: Tak?
3: Po 9:00.
2: O deszczu.
3: Tak. O deszczu, o suszy.
2: Słuchaj, a czy pan prezes NBP to już ustalił, jak się mówi, czy wysów? Bo przed laty miał problem, nie?
3: Nie wiem, nie widziałam się z nim.
2: I w końcu się skupił na Giewoncie. Na Giewoncie, podpowiem, będzie dzisiaj padać. Jak nie łupnie!

0: Co tu się dzieje, proszę Państwa? Od rana dostaję wykład na temat tego, jak zmienia się technologia, świat, co można robić. Agnieszka Lichnerowicz, dzień dobry. Powiedziałaś, wchodząc do studia, tańcząc sobie troszeczkę, że to jest...
1: Mam bardzo sentymentalną relację z tym utworem.
0: To nas łączy, nasze pokolenie, że to była piosenka dzieciństwa,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak było.
0: Drogie dzieci dzisiejsze, w tamtym wieku tańczyło się do takich piosenek. No dobra, jedziemy.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Jesteś tak pobudzona, że dżingle nie są twoimi przyjaciółmi. Agnieszka Lichnerowicz, oficjalnie dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że przejrzałaś prasę w wielu krajach się ukazującą, by opowiedzieć o tym, co się może wydarzyć na wschodzie.
1: Przede wszystkim po przejrzeniu tej głównie zachodniej po obu stronach Atlantyku prasy czy mediów i ukraińskich, no chyba trzeba to wyraźnie nazwać, że Rosja, Władimir Putin ponoszą właśnie spektakularną, ale naprawdę spektakularną porażkę propagandową, dlatego że ich najważniejsze świeckie święto, a tak jest z 9 maja w Rosji, dużo na ten temat w ostatnich latach mówiono, zamiast właśnie symbolem zwycięstwa staje się symbolem strachu Putina. I to jest bardzo duża zmiana, która ma w tej chwili miejsce. Więc
0: są już dywagacje, czy on się pojawi w Moskwie, czy któryś z jego sobowtórów.
1: I nawet jak się pojawi, to i tak te dywagacje będą trwały. I na tym polega ta wojna, też gra psychologiczna, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Właśnie, z jednej strony jest mnóstwo memów w mediach społecznościowych. No typowa dzisiaj reakcja, filmiki z użyciem tych tak zwanych systemów sztucznej inteligencji, jak przemawia w klatce, żeby się chronić pod siatkami, jak ucieka przed rewolucyjnym tłumem, jak ucieka przed dronami, jak kartonowe czołgi na żołnierzach, którzy paradują, będą zawieszone. Ale też podobnie tylko już poważniejsze komentarze oczywiście są w portalach czy w największych mediach. Po prostu to święto jest opisywane jutrzejsze rosyjskie przez pryzmat słabości Rosji. Po pierwsze, jak wiemy, nie będzie sprzętu wojskowego i to jest bardzo odnotowywane. Jak zwraca uwagę choćby agencja AP, to jest pierwszy raz od prawie 20 lat, że nie będzie Rosja tej swojej militarnej, przemysłowej siły prezentować. Poza tym bardzo dużo jest o strachu Putina. Tu może bym tylko przywołała krótko tekst sprzed chyba 4 dni z Financial Timesa, ale on się bardzo poniósł po świecie o tym, jak w czasie pandemii wiemy też taka opowieść, że Putin zszedł do schronów i bunkrów, to jeszcze bardziej w tych bunkrach siedzi według tych doniesień. Według doniesień Financial Timesa w tej chwili 70% jego uwagi to jest wojna w Ukrainie, a 30% to jest zarządzanie całą resztą tego państwa. No jest opowieść o tym, jak bardzo się izoluje, jak bardzo sprawdza swoich współpracowników, nie mogą transportem publicznym jeździć, są inwigilowani.
0: No i sugestie, że Szojgu wbije mu nóż w plecy też.
1: Tak, były, chociaż tutaj jakby z tym akurat eksperci polemizowali, ale znów, to jest też o tym, że w ogóle takie narracje przebijają i zostają...

0: wyobraźni. Zwraca się oczywiście też uwagę na to, że będzie mało gości z zagranicy, co pokazuje spadek takiego geostrategicznego znaczenia Rosji. Po prostu przywódcą z różnych krajów już nie zależy, żeby móc z tym Putinem tam się pokazać, czy chociaż zagadać.
1: To ostatnio przywódca Armenii też pokazał, prawda?
0: O, to było spektakularne, razem z Macronem. Czyli przypomnijmy, był szczyt Europejskiej Wspólnoty, Organizacji Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. No i Macron przebił się przez algorytmy, jak gra na fortepianie, jak biega sobie po Erywaniu, czyli pod samym nosem Moskwy. Jak zwraca uwagę też analityk Carnegie, takiego think tanku, zmieniły się bardzo nastroje społeczne w Rosji w ostatnim roku. Putin traci swoją magię, to jest cytat. Władza pozostaje w jego rękach, ale jej urok bladnie. Ujawnia się też jego prawdziwa postać. Ludzie coraz częściej dostrzegają pod jego workowatym garniturem starego mężczyznę o chudych nogach i zanikających mięśniach. Nie sposób już sobie wyobrazić przedwojennego Putina z nagim torsem dosiadającego konia. Podobnie jak jego wygląd, zmienia się również jego mowa, stając się chaotyczna, a czasem bezsensowna, często zbaca z tematu i ma trudności z wyrażaniem swoich myśli. Jedna rzecz to jest, czy tak jest naprawdę, ale druga rzecz jest to postrzeganie właśnie.
1: Ale Rosja to, co przed chwilą powiedziałaś, przepraszam, że wchodzę w słowo, o sposobie zachowania i wypowiedzi Putina, to mi z kolei przypomina bardzo styl wypowiedzi i zachowania jego kolegi z Białego Domu.
0: Tak, to nie jest dobry moment dla obu panów. Też warto to odnotować, bo dużo czasu poświęciliśmy zamartwianiem i niepokojeniem się z powodu ich bardzo przemocowych polityk, to teraz jest to niedobry moment dla nich. Ale też odwołując się do tego, o czym mówiłeś, to znaczy, co jutro Ukraińcy mogą zrobić, tak? Bo strach jest przede wszystkim przed ukraińskimi dronami.
1: Mówiła Agnieszka Drost w skrócie serwisu, że zawyły syreny w Moskwie. Tak się mówi. No pytanie, czy to jest gra psychologiczna Moskwy,
0: no
1: czy
0: właśnie
1: naprawdę?
0: Ale to już jest wielki sukces. To znaczy, na przykład Kyiv Independent, czyli takie anglojęzyczne, popularne medium ukraińskie. Cytuję ekspertów, którzy raczej nie spodziewają się bezpośredniego uderzenia na Moskwę jutro. Prawdopodobnie zresztą Moskwa będzie bardzo zabezpieczona. Odsłaniają się inne miejsca swoją drogą w Rosji, bo no, prawdopodobnie dużo systemów obrony powietrznej zostało do Moskwy zwiezionych, więc prawdopodobnie do jakiegoś uderzenia jutro nie dojdzie, ale już sam fakt, że Putin o tym myśli i my o tym myślimy, że Ukraińcy mogliby coś takiego zorganizować, no wydaje mi się, że jest dużą zmianą w postrzeganiu sił w tej wojnie i postrzeganiu siły Putina i Rosji.
1: Dodajmy, że Trump ostatnio napisał, czy powiedział, że lubi Zełańskiego. To jest zmiana o 360 stopni.
0: A że on jest oportunistą, to możemy uznać, że może coś też w jego kalkulacjach się zmienia, ale może nie. Może dzisiaj powie coś zupełnie innego. Też nie ma co
1: to
0: się przywiązywać.
1: Drogą, tak. No dobrze, to przyglądamy się z uwagą temu, co dzieje się na wschodzie. Agnieszka Lichnerowicz przeglądała prasę ze świata zachodniego i nie tylko. Bardzo ci dziękuję i jak zawsze polecamy Agnieszki audycję na naszej antenie. Przypomnę, że od kwietnia jest z nami. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: I wiesz co? Teraz taka piosenka z naszych czasów obecnych. Też możesz potańczyć. Co ty na to?
0: No, nie wiem.
1: Jest sezon na taniec.
0: Ważne jest też, żeby nikt nie widział i nie ma tu kamer i tego się bym najbardziej obawiała.
1: A co jest nie tak z twoim tańcem, że niby?
0: No, niech będzie tajemnicą.
1: Ruchy kocie, bo dziś kocia szajka dookoła.

0: Tu Dawid Podsiadło i Sezon. Zostałem przed chwilą pouczony, oczywiście w dobrej wierze, przez Agnieszkę, że zmiana i zwrot to o 180, a nie o 360. Ale Aga, pomyślmy o tym. Rozłóżmy to na części pierwsze. Nawet na ułamki. Jeżeli on w tym Białym Domu zmienia co chwilę zdanie, to się przecież multiplikuje. Ze 180 robi się 360, a potem to już jest nawet 720, a potem 1040. No, umiem jeszcze do tylu policzyć. Dziękuję bardzo. Przypomnijmy, co z tym dniem.
1: Ta piątkowa głupawka to nie jest jakiś rodzaj lenistwa, tylko taka znowu nasza zbiorowa dekompresja. Jakoś się w ten sposób wentylujemy. Przez cały ten tydzień deadline'y, właśnie spotkania kumulują w nas stres, a tym samym napięcie. I myślę sobie, że gdybyśmy próbowali tak przeskoczyć z tego biurowego kieratu prosto w weekendowy chill, bez jakiegoś zaworu bezpieczeństwa, to by nas po prostu rozsadziło od środka.
0: I teraz uwaga, ogłaszam konkurs błyskawiczny. Trzy pierwsze telefony, które będą zawierały w swojej treści, podpowiedź. Jak zmienić oblicze piątku w pracy? Albo co zrobić w piątek, żeby ta praca była inna do 15 czy do 16? Będę miał specjalne nagrody, niespodzianki, 22 i 7 trójek. Trzy najlepsze pomysły na zmianę podejścia do pracy w piątek albo na zmianę oblicza piątku w pracy. Darek czeka, 22 i 7 trójek. Od teraz liczymy. Naprawdę warto się postarać. Powiedziałem słowo Darek?
2: Docelowo 300 przysiadów dziennie powinno wystarczyć, choć to może tyczyć głównie hokeistów.
0: On się od 6 wyrywa. Poczekaj. W blokach startowych. Teraz panowie Pieruk i Kruszewicz.
3: Wśród zwierząt.
4: Jak co roku mamy wiosnę i jak co roku rozpoczął się sezon ptasiego kidnappingu.
5: Ja pamiętam, jak zaczynałem przygodę z ptasim azylem, on jeszcze nie był do końca zbudowany, ale już przyjmował pacjentów. I taka starsza pani przyniosła nam 2 podloty dzięcioła zielonego. Mówi, pani, zobacz pani, jakie cudaki w ogródku złapałam. Był jeszcze trzeci, ale uciekł. Ja mówię, proszę pani, to są młode dzięcioły zielone, one są sprawne, nic im nie jest, niech pani je wypuści z powrotem. A żeż wylenie, to wam się nie chce wychowywać takich fajnych ptaków. No po prostu było to niesamowite. No teraz już takie rzeczy się nie zdarzają. Ludzie jak mają świadomość, że jednak trzeba z tą decyzją poczekać. Ogólnie rzecz biorąc, wiele gatunków wychodzi z gniazda i taki podlot nie lata, tylko podlatuje, ale chodzi na nogach, jest dziarski, żebrze o pokarm, jest dokarmiany. Takie kwiczoły potrafią mieć piątkę na trawniku w parku takich dzieci i każdemu tam coś przynoszą do jedzenia co chwila. Więc nie ma powodu, żeby porywać takiego ptaka, który chodzi, ćwierka, śpiewa, woła, oko ma szeroko otwarte, bo jeżeli jest śpiący, krwawi, potyka się, no to już jest słaby. To już w tym momencie nie ma szans. Takiego dostarczamy do naszego ptakomatu, czyli punktu przyjęć ptaków od Mostu Gdańskiego w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, ale pamiętamy, łysy, krwawiący, tak, łysemu zawsze trzeba pomóc. To zapamiętajmy sobie, proszę państwa. Także takiemu słabemu, co się potyka o własne nogi, też trzeba pomóc. Ale z decyzją poczekajmy, rozważmy wszystko, popatrzmy. Na stronie GDOŚ jest taka lista teleadresowa wszystkich ośrodków rehabilitacji w Polsce. Można się konsultować, można wchodzić na stronę, dowiedzieć się, czy na pewno interwencja jest potrzebna, bo często myśmy mieli dostarczane nawet pickle kukułki z komentarzem, że rodziców nie było w okolicy, tylko jakieś małe ptaszki się kręciły. Było dostarczane na przykład młode derkacze. Proszę państwa, mały derkacz w wieku mniej więcej 10 dni jest małym czarnym diabełkiem, który już w ogóle nie potrzebuje rodziców. Jest przedsiębiorczy i świetnie sobie radzi, więc porywanie go nie ma sensu. Tu ma się taka historia, że ludzie sobie robili piknik na łące, w trawie i nagle na kocyk wszedł taki mały czarny diabełek. Wszedł, pokazał się i schował. Potem przyszedł znowu, więc stwierdzili, że to jest jakiś chyba biedny stwór, który szuka mamusi. Go zabrali. No po prostu chodził, był zaciekawiony tymi ludźmi.

0: Ale on żył w swoim świecie, tam pokarmu mu nie brakuje na takiej łące i jest samodzielny, więc poczekałem z tymi decyzjami, czy zabierać, czy nie zabierać, ale ogólnie łyse, krwawiące, słabe, niedopierzone zabieramy, natomiast skaczące, które jeszcze, jeśli są rodzice w okolicy, zostawiamy, możemy przenieść z chodnika jezdni na trawnik. Pamiętajmy, że ten przesąd z XIX wieku, że jak się dotknie piskle ptaka, to ptaki wyczują zapach człowieka i go zabiją. Nieprawda, nie zabijają, też nikt nie zrobi mu krzywdy. Więc krótko mówiąc, poczekajmy z taką decyzją, zastanówmy się 5 razy, zanim takiego ptaka zabierzemy, bo zabieramy mu dzieciństwo. On się niczego więcej nie nauczy.
1: Wśród zwierząt.
2: Ciąg dalszy za tydzień. To się telefony was dzwoniły. Przypomnę, 3 najciekawsze, najszybsze, najatrakcyjniejsze pomysły na to, jak zmienić oblicze piątku w pracy. Darek Pieruk czeka. 22 i 7 trójek. Między 8 a 9 rozwiązanie. Proszę dzwonić. Jesteśmy gotowi. I można tańczyć. I dzwonić. Tańcząc i robić przysiady. Lose yourself to us.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Żegnamy reklamy.
3: No nie uwierzą Państwo, to już ósma. Michał Nogaś, dzień dobry w piątek. W audycji porannej czas na serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
4: Uwierzymy nawet na słowo. Nawet kilkanaście dni może potrwać dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Na miejscu jest nasza reporterka, za chwilę jej relacja.
5: Pomimo ogłoszenia przez oba kraje rozejmu, Ukraina i Rosja wciąż wysyłają do ataków drony.
4: To szansa dla rodzimej zbrojeniówki, mówi wiceminister aktywów o unijnym programie SAFE.
5: Pożar na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej jest już opanowany, strażacy jednak wciąż są na miejscu. Pożar wybuchł we wtorek w powiecie biłgorajskim, a jego dogaszanie może zająć nawet kilkanaście dni.
4: We wsi Osuchy przy sztabie kryzysowym jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, jaka była noc i jakie są perspektywy dla strażaków?
6: Zdecydowanie ta noc sprzyjała strażakom, bo od wczorajszego popołudnia padał tutaj deszcz, ale były to opady jednostajne i miejscowo intensywne i to właśnie pomogło w prowadzeniu akcji gaśniczej. Funkcjonariusze działali całą noc, wciąż szukają tych ewentualnych zarzewi ognia i dogaszają torfowiska, a właśnie te będą dla nich najtrudniejsze. Ich dogaszanie może zająć nawet kilkanaście dni. Mieszkańcy pobliskiego Józefowa w ostatnich dniach z niepokojem patrzyli na rozwój pożaru i akcję gaśniczą. Teraz cieszą się, że wszystko wskazuje na to, że dobiega do końca.
7: Raczej myślimy, że to już tylko końcówki właśnie tego pożaru.
8: Nie przechodzi na następny ten teren, tylko już tam jest po prostu zabezpieczone. Tylko wypala się to, co się nie wypaliło.
6: A już za chwilę ma rozpocząć się konferencja prasowa przedstawicieli sztabu kryzysowego, na której zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące pożaru i sytuacji po nocy.
5: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację.
4: Ukraińskie drony i rakiety uderzyły w nocy w głębi rosyjskiego terytorium. Także rosyjskie bezzałogowce atakowały Ukrainę.

0: Do uderzeń doszło po jednostronnym ogłoszeniu przez Kreml zawieszenia broni w związku ze zbliżającym się Dniem Zwycięstwa.
1: Ukraina jeszcze przed północą, a więc przed rozpoczęciem rosyjskiego wstrzymania ognia, wypuściła w kierunku Rosji około 300 swoich dronów. W nocy doleciały one na terytorium Rosji. Do wybuchów doszło m.in. w rafinerii ropy w Jarosławiu. Ukraińskie rakiety atakować miały zakłady zbrojeniowe w Rostowie. Także ukraińskie siły zbrojne w nocy donosiły o rosyjskich dronach zmierzających w kierunku Zaporoża, Krzywego Rogu i Nikopola. Najprawdopodobniej jednak rosyjskie bezzałogowce również wypuszczone były jeszcze przed północą, czyli przed rozpoczęciem rosyjskiego zawieszenia broni. Z ukraińskich danych wynika, że rosyjskich dalekosiężnych dronów tej nocy było zdecydowanie mniej niż zazwyczaj. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: To szansa dla rodzimej zbrojeniówki, mówi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota o unijnym programie SAFE. Umowę pożyczkową z Brukselą podpiszą dziś szefowie resortów finansów i obrony, a ze strony unijnej komisarze do spraw obronności oraz budżetu wspólnoty.
0: Wiceminister nadzorujący działalność spółek zbrojeniowych z udziałem Skarbu Państwa podkreśla, że dzięki temu nasze zakłady będą miały zapewnione wieloletnie kontrakty i stabilne finansowanie.
3: Od razu uprzedzamy, to nie jest wzięcie od razu 43 miliardów euro pożyczki, którą natychmiast trzeba spłacać. To jest otwarcie linii kredytowej, która będzie uruchamiana w takim systemie mikropożyczek wraz z kolejną umową podpisaną i kolejnymi dostawami. Jedną z pierwszych rzeczy będzie projekt SAN, czyli nasza tarcza antydronowa.
2: Mechanizm SAFE to łącznie 150 miliardów euro na cele obronne. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu, czyli prawie 44 miliardy euro.
0: A większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce, a dużą część umów zawrzemy do końca maja.
2: Zjednoczeni w człowieczeństwie to hasło tegorocznego Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
0: Jak mówi Michał Mikołajczyk z zarządu głównego PCK, to święto ludzi pomagających tym, którzy z różnych powodów są w trudnej sytuacji.
4: Polski Czerwony Krzyż siłą swoich ponad 50 tysięcy wolontariuszy, członków, pracowników, ale także i mnóstwo partnerów mówi. Tego dnia szczególnie pomyślmy o tym, że warto spojrzeć i rozejrzeć się, czy jest ktoś, komu możemy pomóc.
2: Twórcą Czerwonego Krzyża był szwajcarski filantrop Henri Dinant. Założył tę organizację w Genewie w 1863 roku.
0: Media publiczne będą wspólnie walczyć z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa powołały inicjatywę Sprawdzam to.
2: Fala dezinformacji, która zalewa dziś internet, generowana jest przez nowe narzędzia technologiczne. Zwraca uwagę prezes Polskiego Radia Paweł Majcher.
5: Fake newsy powstają przy wykorzystaniu botów, sztucznej inteligencji i nowej technologii, która jest przydatna, ale też tutaj jest niestety dużym zagrożeniem. A ten projekt tworzą prawdziwi, realni ludzie, prawdziwi, realni dziennikarze, wiarygodni dziennikarze. I to jest takie starcie między technologią, między botami, między sztuczną inteligencją, a realnym dziennikarzem. Jestem pewien, że tę walkę realni dziennikarze wygrają.
0: W ramach inicjatywy powstanie portal sprawdzamto.pl, w którym znajdziemy analizy, raporty i ciekawą publicystykę wyjaśniającą mechanizmy manipulacji w mediach.
2: To był Serwis Trójki.
6: I jeszcze PS z ostatniej chwili niemal. 100 lat kończy dziś wspaniały Sir David Attenborough, więc życzymy kolejnych 100. Do 200.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Uwaga! Nie wiem, czy wiecie, mamy nowy podkład w sporcie. Czyta nasz redakcyjny Polonez, Krzysztof Łoniewski.
8: To niech wybrzmi, ja chciałem zapewnić Państwa, że Michał Nogaś nie jest botem, jest realnym dziennikarzem.
6: Słuchaj, Bifie, czytaj, ja tańczę.
8: Nasi hokeiści zrobili ważny krok w stronę awansu do elity. W przedostatnim spotkaniu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu nie bez kłopotów, ale pokonali Japonię 4-2. Można zmienić ten podkład i zameldowali się na drugim premiowanym awansem miejscu w turniejowej tabeli.
6: Czekaj, tylko się
8: obrócę. Jedno z bramek dla biało-czerwonych zdobył, dziękuję Agnieszko, Filip Komorski i za nic nie chciał się zgodzić po meczu, że jego trafienie było kluczowe dla losów spotkania.
9: Każda bramka była kluczowa. Kluczowa była solidna defensywa, nasza cierpliwość, grze dojrzała.
8: Dziś gramy na zakończenie turnieju z Litwą. Wygrana w regulaminowym czasie bardzo przybliży nas do awansu. Na 100% go jednak nie gwarantuje. Ważne będą wyniki innych spotkań. Tyle samo punktów, co my mają Francuzi i Ukraińcy. Pewna gry w elicie jest już za to reprezentacja Kazachstanu. Emocje na hokejowej tafli, ale i na piłkarskich boiskach. Znamy finalistów w Ligach Europy i Konferencji. W tej pierwszej notowanej wyżej Aston Villa zagrał trofeum z Freiburgiem. Tak wygraną w imponujących rozmiarach 4-0 z Nottingham Forest skomentował trener Divinans, Hiszpan.

0: Pan Unai Emery. Jestem szczęśliwy, mogąc świętować takie chwile z naszymi kibicami. Oczywiście potrzebowaliśmy ich wsparcia i oni nam je dali, zrobili fantastyczną atmosferę, a moi piłkarze odpowiedzieli na nią najlepiej jak mogli. Po pierwszym spotkaniu, po tym jak zaplanowali rewanż, jak zmotywowali się dzień przed nim i jak byli skoncentrowani. Stwierdził Unai Emery, którego nie da się nie lubić. Na potwierdzenie jeszcze krótki wycinek z jego wypowiedzi, niezaburzony podłożonym tłumaczeniem.
1: And the players, they responded fantastic after the first leg, how we were planning the match today, how we prepared the days before.
0: Unai Emery, polecamy Państwu wywiady z trenerem Aston Villa. Jej finałowym rywalem będzie, jak wspomnieliśmy, Freiburg, lepszy w stosunku 3-1 od Bragi. Wczorajszego wieczora poznaliśmy też finalistów Ligi Konferencji, to Crystal Palace. 2-1 wygrało w rewanżu w południowym Londynie z Szachtarem Donieck i Rayo Vallecano 1-0 pokonało we Francji Strasbourg. W nagrodę piłkarze z Madrytu powinni koniecznie obejrzeć na miejscu piękną starówkę, określaną jedną z najpiękniejszych na świecie jakoby. W sporcie olimpijskim dużo mówi się o rekomendacji MKOL o natychmiastowym dopuszczeniu do międzynarodowej rywalizacji sportowców z Białorusi. Mówimy o startach pod flagą i z ewentualnym odgrywaniem hymnu. Ostateczną decyzję podejmą jednak poszczególne związki sportowe. Ciekawe, jakie decyzje podejmą władze Realu Madryt. Wracamy do piłki. Królewscy mają sezon do zapomnienia. W niedzielę grają El Clasico na Camp Nou z Barceloną, która potrzebuje tylko remisu do tytułu. Real ma w tabeli aż 11 punktów straty do Blaugrany. Nie powetował niepowodzenia w La Liga w Lidze Mistrzów i w klubie nerwowo narastał konflikt między Federico Valverde a Aurelienem Tchouamenim. Wczoraj w szatni doszło do bójki, w wyniku której Valverde trafił do szpitala z urazem głowy. Władze klubu wszczęły śledztwo i zapowiadają poważne konsekwencje dla obydwu piłkarzy. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę.
2: Czy pięściarz nie może być piłkarzem?
0: Oczywiście.
2: W dzisiejszym świecie. Znaczy, dziękuję ci bardzo.
0: Ja tobie także.
2: A co w pogodzie? No zgadnij.
0: No to samo.
2: Ale może ktoś dopiero wstał i nie słyszał. Tak gdybyś miał w skrócie powiedzieć.
0: Szaro, buro, chłodnawo, tak październikowo.
2: Deszczyk po prostu. Deszczyk. A ładny był polonez Wojciecha Killera.
0: Nie, no wspaniały, naprawdę.
2: No kto wie, może jeszcze kiedyś skorzystamy.
0: Chyba pana Tadeusza zaraz zacznę czytać z powrotem, wiesz?
2: Dobrze. Było...
0: Kiedyś to było.
2: Dziennikarzy wielu, ale każdy się chował przy...
0: Jankielu.
2: Przy Łonielu. Dziękuję ci bardzo. Krzysztof Łoniewski dziś...
0: Dziękuję, Nogalu.
2: Nie ma sprawy. Jakoby...
3: Autopromocja.
4: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów.
5: Rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity, wielkie święto filmu dokumentalnego.
4: Co można zobaczyć, czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych?
5: O tym w Trójce dziś w południe.
4: I jutro o 14.
5: W audycjach Trójkowo-Filmowo.
4: I Wszystko Wszędzie Teraz.
5: Zapraszamy Ryszard Jeźwiński
4: i Katarzyna Borowiecka.
3: Autopromocja.
2: Jeszcze tu jest w tym studiu. O. Zakończył oficjalnie dyżur pan Krzysztof.
6: Zapraszamy do Trójki.
2: Ale powróci o 9:00 z kolejnymi wiadomościami. To już będzie w następnej audycji. Do 9:00 my, Agnieszka Łukasiewicz, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Polecamy się. Teraz będzie mocniej. Z przytupem. Red Hot Chili Peppers.

the way that we play Dogtown.

0: Przypomnę, że czekamy na propozycje na to tego, jak wspaniale spędzić piątek w pracy, albo jak ten dzień zmienić, będąc w pracy w ostatnim dniu tygodnia. 22 i 7 trójek do 8.30 propozycje, a potem rozwiązanie. I będą trzy nagrody niespodzianki od nas. A teraz uwaga, 8.13 i Roch Kowalski.
1: Rozmowa polityczna w trójce.
2: Dzień dobry, Roch Kowalski w zastępstwie Renaty Grochal. Zapraszam na dzisiejszą piątkową rozmowę polityczną w trójce, a w naszym studiu gość Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry słuchaczom trójki.
2: Czemu prezydent chce nagle pytać Polaków o europejską politykę klimatyczną?
3: Bo takie złożył zobowiązanie w kampanii wyborczej. Zobowiązał się przed Polakami, że spróbuje zrealizować to referendum, a jak wiadomo, zgodnie z polską konstytucją, prezydent wnioskuje w tej sprawie do Senatu. Mamy głęboką nadzieję, że Senat w tej sprawie również wypowie się pozytywnie. No, polityka klimatyczna budzi znaki zapytania. To każdy z nas doskonale wie, płacąc co miesiąc, czy niektórzy co dwa miesiące rachunki za energię, ale każdy też, kto prowadzi działalność gospodarczą, czy gospodarstwo rolne, wie, jak bardzo ceny energii są wysokie i to jest także efektem, nie w całości, ale w części, naszym zdaniem zbyt ambitnej na tym etapie polityki klimatycznej. Mamy tak dużo wyzwań natury bezpieczeństwa. Chcemy utrzymać dobrobyt i konkurencyjność europejskiej gospodarki, więc zbyt duże ideologizowanie tego tematu powoduje wyzwania natury ekonomicznej i prezydent chce zapytać Polaków, czy się na to godzą.
2: A co miałoby być konsekwencją odpowiedzi na nie w tym referendum?
3: Panie redaktorze, no, konstytucja mówi wprost, że władzę zwierzchnią po pierwsze sprawuje naród, po drugie sprawuje ją albo przez swoich przedstawicieli, albo bezpośrednio. Jeśli naród wypowiedziałby się w danej sprawie, ja nie przesądzam, być może są tacy, którzy uważają...
2: Hipotetycznie rozmawiamy.
3: No tak, jeśli... No to jest bardzo jasny, twardy sygnał dla rządzących, że tego typu polityki klimatycznej Polacy nie chcą, nie akceptują. No
2: i trzeba... to wtedy polski rząd miałby jednostronnie wypowiedzieć tę politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Mielibyśmy wyrwać się z tej europejskiej jedności?
3: Jak pan doskonale wie, w niektórych, czy w części tych rozporządzeń, wcześniej, jeśli chodzi o konkluzję Rady Europejskiej, Polska mówiła innym głosem. Próbowała hamować. Oczywiście rozporządzenia przegłosowane większością głosów wchodzą w życie, ale tak, oczywiście to Polska musiałaby tutaj, po pierwsze, polski rząd rozpocząć renegocjacje tych działań. To byłby twardy argument dla premiera, kimkolwiek by on nie był, do Brukseli. Przyjeżdża premier i mówi, no słuchajcie, mój naród mówi, że nie godzi się na tak ambitną politykę, ja muszę zacząć to renegocjować, bo w przeciwnym razie...
2: Będzie polexit.
3: Nie, będą inne konsekwencje negatywne politycznie. Jestem przekonany.
2: Da się tak jednostronnie wypowiadać umowę w Unii Europejskiej?
3: Ja nie zachęcam do wypowiadania w takiej formule. Ja mówię o renegocjacji i premier Donald Tusk, mając takie narzędzie w postaci twardej opinii czy decyzji narodu, jedzie do Ursuli von der Leyen, swojej bliskiej przyjaciółki, i mówi: Ursula, no zobacz, no za chwilkę mnie tutaj wyrzucą z pracy, a ty tyle zrobiłaś, żeby mnie tu obsadzić w Warszawie, żeby mnie popierać, że jeżeli mi nie pomożesz zmienić tego, no to za chwilkę mnie Polacy wyleją, więc Ursula na pewno, jestem przekonany, chcąc utrzymać Donalda Tuska jak najdłużej na stołku w Warszawie, weźmie ten głos pod uwagę.
2: Opozycja mówi, że to referendum to takie przygotowanie do

0: kolejnego pytania referendalnego o wyjście Polski z Unii Europejskiej, że to miękki polexit.
1: No, opozycja. Opozycja czy koalicja?
0: Koalicja, przepraszam, opozycja względem prezydenta oczywiście.
1: Pan jeszcze się posługuje nomenklaturą sprzed 23 roku.
0: Opozycja względem prezydenta.
1: Koalicja rządząca rzeczywiście ciągle straszy i wywołuje temat polexitu. Póki co jedynym politykiem, który był przeciwnikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej, a dzisiaj jest aktywny, jest bliski współpracownik Donalda Tuska, czyli Roman Giertych. To on, ja pamiętam, i pan jest z podobnego pokolenia, na pewno pan pamięta rok 2003, jak Roman Giertych straszył Polaków wejściem do Unii Europejskiej, jak rządząca przez niego Liga Polskich Rodzin mówiła, że pokazując dwóch mężczyzn z dzieckiem, mówiła: ja tata i tata w Unii za 2 lata. Więc to Roman Giertych, dzisiaj pierwszy wiceprzewodniczący klubu.
0: Musi mnie pan, panie ministrze, prowokować. Osobiście musiałem wkładać mundurek nakładany obowiązkiem przez ministra Giertycha wtedy.
1: Ja akurat jestem z tego pokolenia, że mnie ta przyjemność nie dotknęła. Ale tak, jeżeli ktoś mówił o niewchodzeniu Polski do Unii Europejskiej, to jest najbliższy współpracownik Donalda Tuska.
0: Mówimy o zagrożeniu wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej poprzez zrywanie europejskiej wspólnoty, wspólnoty także idei.
1: Nie, panie redaktorze, znaczy Unia Europejska to nie jest wspólnota tylko w jedną stronę, w tym sensie, że to Bruksela decyduje, a reszta ma się podporządkować. Państwa członkowskie też mają swoje interesy i mogą o nie aktywnie zabiegać. Czy program ETS, a zwłaszcza ETS-2 jest dobry dla gospodarki europejskiej? Śmiem twierdzić, że nie. Wypycha, a z drugiej strony mówimy, zaraz pewnie będziemy też o tym rozmawiać, o programie SAFE, o tym, że trzeba rozbudować zdolności produkcyjne zbrojeniowe. No jeżeli wypchnęło się całą produkcję na przykład stali z Europy, albo w zasadzie się wypchnęło i ona jest dzisiaj produkowana w Chinach czy w Indiach, z uwagi między innymi na politykę klimatyczną, jeśli przemysł maszynowy jest wypychany poza Europę, no to trudno jest później mówić o odbudowie zdolności produkcyjnych zbrojeniowych. A to wszystko jest efektem zbyt ambitnej polityki klimatycznej. I jeszcze raz powtórzę, pan prezydent mówił, my jesteśmy za tym, żeby chronić środowisko. My chcemy żyć na lepszej planecie, w tym sensie mieć świeże powietrze, ale trzeba to robić mądrze, rozsądnie i nie przesadnie aktywnie, tak żeby wygaszać gospodarkę.
0: To teraz od strony czysto politycznej, bo to wygląda tak, jakbyście wiedzieli, że to referendum nie ma szans na przegłosowanie. W Senacie nie macie większości, prezydent nie ma większości do tego, żeby referendum przegłosować, a i pytanie, które zadane jest, zaproponowane jako zadanie w tym referendum, jest no tak tendencyjne i tak z tezą, że aż trudno tego nie zauważyć. Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostów kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Po co ta inicjatywa, jak ona jest z góry skazana na porażkę?
1: Panie redaktorze, pan prezydent daje szansę Senatowi. No, Senat się wypowiadając, opowie się po jednej czy po drugiej stronie. Czy zgadza się z taką polityką klimatyczną Unii Europejskiej i wysokimi cenami energii, czy też będzie chciał doprowadzić do jakichś działań celem zmiany.
0: Czyli chodzi
1: tego
0: o wywołanie polaryzacji przy kolejnym temacie.
1: Panie redaktorze, Senat, oczywiście ja wiem, jaka jest większość w Senacie, ale zakładam, że tam też są ludzie, którzy potrafią czytać i mają też swoich wyborców, którzy to wyborcy płacą rachunki, więc dajmy szansę Senatowi. To po pierwsze. Po drugie, co w tym pytaniu jest nieprawdziwego? Która część tego zdania, które słowo pana zdaniem jest nieprawdziwe? Gdybyśmy podobne pytanie zadali, bardzo podobne, na przykład, czy jesteś za rozbudową zdolności zbrojeniowych Polski, które zwiększą bezpieczeństwo państwa polskiego. Byłoby tendencyjne? No, bo przecież mówi się, które by zwiększyło bezpieczeństwo państwa polskiego. No,
0: wie pan, jak by wyglądało suche pytanie? Czy jesteś za unijną polityką klimatyczną? Kropka. Po co te do powiedzenia?
1: Bo takie są efekty polityki klimatycznej.
0: To z góry wskazuje ci odpowiedź.
1: Panie redaktorze, pan nie docenia inteligencji Polaków. Pan uważa, że Polacy, przeczytając takie pytanie, po prostu jedyną odpowiedź, jaka im przyjdzie do głowy, to taka, jaką sobie zamierzył pan redaktor, ja, czy jakikolwiek inny polityk, czy dziennikarz. Polacy, jeżeli ktoś jest, ja jestem przekonany, że jakby pan zapytał działaczy partii, tam jest taka partia chyba Zielonych, czy oni są za tak czy nie, to ta kwestia drugiej części pytania w żaden sposób nie zmieni ich podejścia.
0: Myślę, że to
1: ale większość
0: bardzo...
1: Polaków, myślę, że doskonale rozumie, że polityka klimatyczna powoduje koszty. Zresztą na tym to polega trochę. No, po to są podnoszone koszty, żeby wymuszać zmiany.
0: Moja wina, panie ministrze, za dużo czasu poświęciliśmy już na tę inicjatywę. Myślę, że bardzo wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki interesuje, o czym prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. Tylko tak konkretnie, bo komunikat po tej rozmowie był dosyć lakoniczny, że pojawiła się kwestia podziękowań za uwolnienie

0: za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, kwestia obecności wojsk amerykańskich w Europie i w ogóle kwestii geopolitycznych. A w konkretach?
1: To wszystko już pan powiedział, o czym była rzeczywiście rozmowa, także ja nie mam tutaj zbyt wiele do dodania. No, w naturalny sposób pan prezydent podziękował za uwolnienie Poczobuta. Prezydent Trump, to ciekawe, bo słuchałem tej odpowiedzi, powiedział: tak, zrobiłem to, dlatego że mi o to

0: służby, ale to amerykańskie zaangażowanie doprowadziło do uwolnienia. I wie o tym doskonale Andrzej Poczobut, bo sami Białorusini w więzieniu mu o tym mówili, że wychodzisz dlatego, że nacisnęli Amerykanie. Polski rząd, ja nie odmawiam chęci, bo zarówno poprzedni rząd, jak dzisiejszy na pewno chcieli uwolnić Andrzeja Poczobuta, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast no, dopiero siła amerykańskiego państwa, a to wynikało z rozmowy z 3 września w Białym Domu pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem, zmieniła zasadniczo podejście Białorusinów. Rozmowa dotyczyła także sytuacji bezpieczeństwa, wymiana informacji dotyczących także oczywiście Bliskiego Wschodu, naszej bliskiej zagranicy, czyli polityki wschodniej i bezpieczeństwa. I po trzecie oczywiście, no nie ma co ukrywać. My zabiegamy o to, żeby więcej amerykańskich żołnierzy pojawiło się na wschodniej flance.
1: Pan prezydent Nawrocki wprost powiedział prezydentowi Trumpowi, jesteśmy gotowi, chcemy przejąć relokowanych żołnierzy z Niemiec?
0: Pan prezydent powiedział tak. Panie prezydencie, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby pan w ogóle z Europy zabierał wojska. My uważamy, że więcej Amerykanów w Europie to lepiej dla Europy i lepiej dla Amerykanów. Natomiast jeśli już pan prezydent zdecydował albo zdecyduje, że te wojska miałyby wrócić do Stanów Zjednoczonych, to my jesteśmy otwarci i gotowi, żeby część czy całość przyjąć na wschodniej flance.
1: I mówię, jaka to była odpowiedź Donalda Trumpa?
0: Powiedział pan prezydent, że będzie to jeszcze analizował. Rzeczywiście podjął decyzję i tu potwierdził, że w Niemczech te wojska muszą zostać ograniczone z różnych powodów. One
1: mówił
0: już wcześniej były zapowiadane. Nie mówił o konkretnych liczbach, ale mówił o tym, że będą ograniczane. Więc no, dla nas to byłoby jednak zdecydowanie lepiej, gdyby te wojska, jeśli już mają nie być w tej bazie Ramstein na przykład, no to niechże będą w Bemowie Piskim czy w Bolesławcu, a nie w Ohio.
1: Miał pan nadzieję, na realizację takiego scenariusza?
0: Uważam, że przy mądrej polityce i mądrych zabiegach i tutaj synergii obozu prezydenckiego i rządowego jesteśmy w stanie przekonać Amerykanów, proponując dobre rozwiązania i zwiększając bezpieczeństwo Polski. No tylko rząd też musi się chociaż trochę zaangażować, a nie sabotować i mówić tak jak premier, że on nie chce, prawda, tutaj podpaść Niemcom. No, ja rozumiem, że on ma sympatię do Niemców. Każdy to już w Polsce wie, no ale ważniejsza chyba jest bezpieczeństwo Polski niż samopoczucie Niemców. No.
1: Tylko czy to nie, pytanie, czy to nie narazi, ja nie znam odpowiedzi, czy to nie narazi jakiegoś sojuszu polsko-niemieckiego w tym razie, w tym względzie?
0: Nie, myślę, że nie narazi, bo Niemcy doskonale wiedzą, że to nie Polska przecież przekonuje Amerykanów do odsyłania tych żołnierzy i nie Polska jest przyczyną. Przyczyną między innymi jest napięcie pomiędzy kanclerzem Mercem a prezydentem Trumpem i też wypowiedzi kanclerza Merca dotyczące Iranu, że jemu tam chyba nie przeszkadza broń atomowa w Teheranie.
1: Ale
0: przynajmniej
1: nieprawdziwe czy niepotrzebne były te słowa?
0: Moim zdaniem nie ma co zaogniać. Wszyscy wiemy, jak delikatna to jest sprawa i jak delikatnym też partnerem jest prezydent Trump, prawda? Pytanie, czy taka publiczna krytyka przynosi pozytywy czy negatywy. My uważamy, mamy trochę inną strategię, na przykład niż pan premier, ale też niż niektórzy europejscy politycy, że lepiej przekonywać za zamkniętymi drzwiami, niż wychodzić publicznie i krytykować. Bo
1: ale
0: to
1: ktoś musi krzyknąć, że król jest nagi.
0: No, ja nie wiem, czy w dyplomacji i co, jakie to przynosi efekty pozytywne, że ktoś tam krzyczy, że król jest taki, a nie inny. Nie uważam, że jest nagi, no ale powiedzmy.
1: Kto będzie nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
0: Dowiemy się już za 1,5 godziny.
1: Ale to będzie ktoś, kto już jest w kancelarii prezydenta, czy osoba spoza tego otoczenia?
0: Ja rozumiem, że pan redaktor jest doświadczonym dziennikarzem.
1: Chce mieć newsa na 1,5 godziny przed wskazaniem. Oczywiście, że tak.
0: Niestety nie mogę panu tego zdradzić. Pan prezydent sam przedstawi
1: będziemy zaskoczeni.
0: Pana ministra, to mogę panu powiedzieć.
1: Ministra.
0: Pana ministra będzie mężczyzna. Za 1,5 godziny o 10:00 w Pałacu Prezydenckim w sali obrazowej uroczystość, tak jak zapowiadaliśmy. No i liczymy na dobrą współpracę, jeszcze lepszą współpracę niż dotychczas. Postać
1: współpracę niż dotychczas, ale między kim a kim? Między panem a BBN-em?
0: No jeszcze lepszą niż dotychczas. Mnie się współpracowało z BBN-em dobrze, natomiast liczę, że oczywiście nowy szef, nowa energia i nowe pomysły spowodują, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej produktywna.
1: A ze Sławomirem Cęckiewiczem w jakich nastrojach się pan żegnał?
0: no, neutralnych, w tym sensie, no zawsze odejście kogoś z kancelarii jest momentem takim pewnej emocji, no bo jednak przez kilka miesięcy współpracowaliśmy, były pewne pozytywne elementy tej współpracy. Oczywiście czasami jak to w życiu, można się było w niektórych elementach nie zgadzać. Ja napisałem bardzo ładny, tak mi się wydaje, taki ciepły o Sławku Cęckiewiczu wpis na portalu X, dziękując mu za współpracę, mówiąc, że naprawdę

0: z mało tak ideowych ludzi i też przekonanych o prawdzie, którą stara się walczyć dla Polaków, więc ja
1: pytam
0: życzę
1: sobie. Nie wiem, ile przeczytałem w ostatnim czasie artykułów prasowych.
0: Ja też to czytałem.
1: To pan był spiritus movens, jednym z ponoć dymisji Sławomira Cenckiewicza, że był po prostu między wami spór.
0: No, panie redaktorze, zdecydowana większość tych artykułów w żaden sposób nie opierała się na prawdzie. Moim zdaniem dziennikarze piszący założyli, że z definicji są spory pomiędzy Biurem Polityki Międzynarodowej a Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z tym przepisywali tezy, które już tam wcześniej się pojawiały, bo tak rzeczywiście bywało, że tu spór się pojawiał na linii tych dwóch urzędów, ale my akurat z profesorem Cenckiewiczem staraliśmy się znaleźć jakiś wspólny język, nawet jeśli nie we wszystkim się zgadzaliśmy, bo się nie zgadzaliśmy we wszystkim,
1: Marcin,
0: to jest jasne.
1: Przydacz, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
0: Dziękuję.
1: Pozostajemy w internecie, w mediach społecznościowych, w tym na YouTubie oczywiście, a z słuchaczami Radiowej Trójki się już żegnamy. Życzymy Państwu miłego dnia.
0: Dziękuję.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Żegnamy reklamy.
12: 8:31. W studiu Agnieszka Drost.
13: A na początek referendum, którego chciałby prezydent, Karol Nawrocki już w kampanii zobowiązał się do zorganizowania referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii. Mówił w rozmowie politycznej w Trójce szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
0: Polityka klimatyczna budzi znaki zapytania. To jest także efektem, nie w całości, ale w części, naszym zdaniem zbyt ambitnej na tym etapie polityki klimatycznej. Zbyt duże ideologizowanie tego tematu powoduje wyzwania natury ekonomicznej.
13: Większość rządowa przypomina, że to rząd PiS-u akceptował obecną politykę klimatyczną Unii, a cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Coraz bardziej kruche zawieszenie broni w Iranie. Zjednoczone Emiraty Arabskie zestrzeliwują irańskie rakiety i drony. Władze poleciły mieszkańcom zostać w domu. Sytuacja zaostrzyła się wieczorem, gdy Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormuz i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu. Wynika tak z raportu Grillowanie 2026. Wyniki pokazują wyraźny

0: Spadek zainteresowania grillowaniem. W tym roku chęć zorganizowania grilla u siebie zadeklarowało 35% respondentów, podczas gdy 2 lata temu było to 56%. Jako główne powody mniejszego zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu ankietowani wymieniają rosnące koszty życia, brak odpowiedniego miejsca i zmieniające się zwyczaje konsumenckie.
1: Pełny serwis o 9:00. W kwestii pogody niewiele się zmienia. Właściwie będzie padało w większości miast, miasteczek i wsi polskich. Do tego dochodzi informacja, że na Podhalu burze, więc proszę uważać dziś. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 9 stopni w Suwałkach do 17 w Krakowie. Halo? Buongiorno, come sta?
2: Halo, halo, halo, czy to Warszawa?
1: Dzień dobry, czy to Wenecja, 16 stopni i bez deszczu?
2: Dzień dobry, ale ma pan nieaktualną pogodę.
1: No, taką tutaj podają w naszej polskiej sieci internetowej. Ja u pani, Agnieszka Opszańska w Wenecji, dzień dobry.
2: Dzień dobry, buongiorno. Tutaj w naszej sieci meteorologicznej rzeczywiście słońce, ale nie wiem, czy jest 16 stopni. Jak na moje rozeznanie tego biennale, to raczej 37. Bardzo gorąca atmosfera w tym roku na 61. Biennale Sztuki.
1: W tej sprawie do ciebie dzwonimy, nie obudziwszy cię, bo ty już po podróży autobusem wodnym do swojego stanowiska nadawczego, sprawozdawczego. Chcemy, żebyś zapowiedziała to, co się wydarzy po 13 na antenie.
2: No, wydarzy, myślę, się całkiem sporo, bo będę nadawać wprost pod pawilonu, naszego polskiego pawilonu na Biennale w Wenecji. Giardini okazało się w tym roku bardzo gorącą przestrzenią, w której rozgrywały się protesty. Zresztą cały czas się rozgrywają. Giardini to jedna z największych przestrzeni wystawienniczych tutaj na Biennale Sztuki. I będziemy mieli okazję porozmawiać oczywiście o tym, co rozgrzewa przy okazji Biennale cały świat, czyli o tym wymiarze politycznym, ale nie tylko, bo to, co tutaj bardzo często się powtarza i pada z ust na przykład także polityków, w tym ministry kultury Ukrainy, nie dajmy zdominować się przez narrację, którą bardzo chce tutaj nałożyć Rosja. Nie mówmy o ich pawilonie. Zresztą pawilon rosyjski wygląda na najmniej odwiedzany. Tutaj naprawdę przybyły tłumy, chociaż jeszcze nie ma tego oficjalnego otwarcia dla wszystkich. Zresztą oficjalne otwarcie to też jest temat. Oficjalnego otwarcia ma tutaj nie być. Ale wszystko zmienia się, nie powiem, że z godziny na godzinę, ale tutaj wszystko jeszcze może ulec zmianie ze względu na przeróżne poziomy i naciski, jakim Biennale podlega. Więc dzisiaj także skupimy się na tym, co niezwykle ważne w kontekście także tego politycznego wymiaru tegorocznego Biennale, czyli na sztuce i artystach. Na artystach, którzy także bardzo mocno wyrażają swój przeciw, opowiadają o świecie bardzo szeroko. W tym roku w Pawilonie Polski znakomita prezentacja Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, artysty głuchego. Porozmawiamy o komunikacji, bo zdaje się, że ta instalacja w kontekście tego, co się dzieje, jest niezwykle aktualna, chociaż opowiada nie o polityce, a o porozumieniu, o poszukiwaniu alternatywnych języków, o skupieniu się na tym, co istotne, czyli na rozwijaniu w swojej głowie przeróżnych modeli komunikacji. Zatem sporo gości.
1: Od 13:00.
2: Praca języki z wody będzie podstawą do tego, żeby porozmawiać o ludzkich i nieludzkich komunikacjach, o polityce także, ale też o tym, co nam dzisiaj daje Biennale i w jaki sposób.
1: Stop.
2: Pojawi się też Mewa.
1: Stop. Mewa się pojawi. Dobrze, stop. Mewa. Mm-hmm. Mewa Obszańska z Wenecji. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Ja.
1: Polecam.
2: Dziękuję.
1: Po 13:00 słuchanie Agnieszki prosto z Biennale. Mam dla ciebie piosenkę.

0: Włoską?
1: Nie, ale artystka pochodzenia włoskiego, choć będzie po francusku, ale wiem, że jedna z twoich ulubionych, więc to była Mewa Opszańska, a przed państwem Dalida. Ciao!

0: Tak jest tanecznie u nas na antenie. Monika Gosławska dwie szyby ode mnie tańczy. A oto pierwsza koszulka w nagrodę za pomysł na piątek w pracy.
1: Zadzwonię w sprawie tych piątków w pracy i chciałam się podzielić taką refleksją, że można wprowadzić na przykład ćwiczenia gimnastyczne pomiędzy różnymi spotkaniami i zajęciami, albo można na przykład częściowo popracować na stojąco, na siedząco po turecku, no do góry nogami to się chyba nie da, ale na stojąco ja uprawiam i polecam. Może to jest sposób na przeżycie piątku.
0: Ćwiczenia za kilka minut, dziś pod hasłem Poślad.

0: 22,7. Czujek, koszulka druga.
1: Dzień dobry. Mój pomysł na dobry piątek to po prostu wziąć urlop i czytać książkę.
0: No, tą końcówką pan nie ujął. Nie będę ukrywał. Miłego noszenia się.

0: No i trzecia, ostatnia koszuleczka.
1: Dzień dobry, ja w sprawie piątku. Osobiście uważam, że wystarczy słuchać trójki i każdy dzień tygodnia jest piątkiem, albo nawet weekendem.
0: Przypominam, że chodzi o piątek w pracy.

0: A oto one, dwie Dalidy z ziemi polskiej.
1: Jak się starzeć bez godności?
2: Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Piszcie do nas na adres bezgodnosti@polskieradio.pl. Bezgodnosti i bez polskich znaków.
3: Bardzo śmieszne. Dzień dobry. Ja się nazywam Magda Grzebałkowska.
2: A ja Ewa Winnicka, zapomniałam.
3: Tak.
2: Bez polskich znaków też.
3: Bez polskich znaków Ewa Winnicka. Ja mam polskie znaki.
2: G.
3: No i że.
2: I ły.
3: No straszne mam te polskie znaki. Adrem. Dziś korespondencja. Mamy taki dzień korespondencji, ponieważ piszą do nas osoby żeńskie i męskie. Jesteśmy bardzo wdzięczne i zauważyłam taką prawidłowość, że kobiety przeważnie piszą do nas ze wsparciem, albo dzielą się swoimi historiami, albo mówią dziewczyny, tak trzymać. A chłopaki najczęściej nas pouczają, jak powinna wyglądać nasza audycja. Opisują, mówiąc elegancko, walory naszych umysłów i piszą, że już nigdy nie włączą trójki rano i piszą tak co tydzień, więc naprawdę słuchają
2: tak.
3: nas.
2: Mamy też takich uporczywych słuchaczy, tak. płci właśnie nieżeńskiej, którzy co tydzień mówią, że nie włączą i włączają.
3: Tak. Co tydzień piszą, że było jeszcze

0: Gorzej niż w zeszłym tygodniu.
1: Tak, ja w ogóle myślę, że powinniśmy dostać dodatek honoraryjny za jednak takie przyciąganie słuchaczy do radia, bo jednak sztuka jest sztuka, jak mówił też Franz Maurer.
0: A jak myślisz, Ewa, z czego wynika to, że tak ci mężczyźni tak do nas piszą?
1: Ja uważam, że to wynika z głębokich kompleksów i wielkiej zazdrości. To znaczy, ten człowiek słucha nas i myśli sobie, Boże, czemu ja nie wymyśliłem tego żartu, który wymyśliły te panie? Tak. Czemu ja nie mam takiego dystansu do siebie, jak te wspaniałe, wciąż atrakcyjne bardzo kobiety.
0: Osoby żeńskie, tak. Ja na to mam trochę inną teorię. Pamiętasz, Ewka, że najbardziej w szkole podstawowej dokuczali ci chłopacy, co się po latach okazywało, że byli zakochani. Ja bym chciała tylko zwrócić im uwagę, że nie jesteśmy w szkole podstawowej, zegar tyka, więc chłopaki, nie czekajcie, przestańcie pisać do nas nieładnie, tylko tu się wyautujcie, no naprawdę.
1: Tak, czekamy w ogóle.
0: Czekamy.
1: Tutaj na bukiety.
0: Tak.
1: Chociaż ja powiem ci tak, ja w ogóle z tymi bukietami, jeżeli mogę nawiązać, miałam raz w życiu taką sytuację, że pan przysyłał mi bukiety kwiatów do redakcji.
0: Jezu, ale zazdro.
1: To było z jednej strony, tak mówisz teraz, zazdro, bo widzisz mnie żywą. Ale po pierwsze, byłam przedmiotem żartów redakcji, ale to wiesz, żebyśmy miały jasność, to nie były trzy róże, ani to nie były 10, tylko to był kosz.
0: Jezu.
1: Ale po którymś razie naprawdę pomyślałam, że mam do czynienia z kimś, kto być może ma jakieś zaburzenia umysłowe. Tak. I że na przykład to jest takie trzy kosze i potem zginę w bramie. Bo w ogóle wtedy nie wyobrażałam sobie, że mogę być atrakcyjna na tyle, żebym przysłać bukiety kwiatów i być przy zdrowych zmysłach.
0: I wtedy zaczęłaś unikać bram.
1: Tak.
0: Wiesz, kto to był, czy przestał nagle przesyłać?
1: Ja się wystraszyłam, bo okazało się, że ktoś napisał do mnie maila i wiedział, gdzie ja mieszkam.
0: Matko.
1: Tak.
0: I co Czarek na to, twój mąż?
1: Ale to było jeszcze przed Czarkiem.
0: To może to Czarek był. On cię tak zachodził, podrywał, potem się ujawnił.
1: Ale Czarek mieszkał wtedy w innym mieście, oddalonym o 500 kilometrów.
0: No i dlatego słał róże, a nie przynosił osobiście.
1: Poza tym pierwszą różę, którą od niego dostałam, pierwsza róża była plastikowa.
0: No i dobrze, wieczna róża, chłopak praktyczny, tylko brać takiego na męża. Polecam.
1: I za każdym razem, kiedy przyjeżdżałam do jego miasta, wręczał mi tą samą różę. No ja mu oddawałam potem i on mi ją potem wręczał.
0: Znakomity, Boże, to praktyczny mężczyzna. Też bym go brała. Słuchaj, ale na szczęście wśród tych wszystkich mężczyzn oszalałych z dziwnej niechęci do nas jest także pan Robert, nasz ukochany sadownik pan Robert.
1: Wyjątek,
0: od którego nie oczekujemy bukietu róż, tylko kosza
1: bukietu jabłek.
0: Kosz jabłek. I który po prostu napisał do nas w związku z naszym odcinkiem o tym, czego już nie zrobimy przed końcem życia. Napisał do nas list, że nie nauczy się surfować, nie przeczyta wszystkich książek świata, nie nauczy się grać na gitarze, ale za to, i to jest piękne, może zapisze się na kółko teatralne w moim powiatowym mieście i lub spróbuje założyć u nas na wsi koło gospodarzy wiejskich, bo panie się jakoś nie garną. Bądźmy wolni i nieposkromnieni, napisał. Nawet jeśli przyjdzie nam podpierać się balkonikiem. Co za wspaniałe słowa, panie Robercie. Niech się niosą w świat.
1: To prawda, jest pan naszym patronem.
0: Tak. Duchowym, oczywiście.
1: Na koniec chciałbym pana Zbyszka jeszcze pozdrowić, który uporczywie pisze, że na miejscu naszych mężów już dawno by uciekł. No, my też się dziwimy naszym mężom.
0: Panie Staramy Zbyszku. Się i to nic nie uciekli, panie
1: Zbyszku. No i sam
0: Zbyszku.
1: Pan widzi, panie Zbyszku, jacy dziwni są mężczyźni.
0: Życzymy państwu wszystkiego dobrego. Wszystkie kobiety pozdrawiamy, które do nas napisały. Ściskamy was serdecznie i jak mówi Mariusz Szczygieł, który cytuje Violetę Villa, całujemy prosto w serca.
2: I wzajemnie.
3: Nowe w piątek.
2: Co to jest za dzień? Tyle nowości. Od kilku dni mamy nowy singiel The Rolling Stones, a tymczasem dziś pojawiło się to nagranie. Home to Us. Paul McCartney. Ringo Starr.

0: Paul, lat 83, Wingo, lat 85. Kondycja jest, jak słychać, home to us. Nowe nagranie, dzisiejsza nowość, więcej po 10 u Gosi Jakubowskiej. A propos kondycji, od 6 się wyrywał, to w końcu jego czas na finał. Kolega Urbanowicz.
1: Darczoskłon.
2: Ależ mnie nera szarpie. Mówicie, to jest ból taki, jakby cię ktoś kijem zajechał.
3: Przyszedł czas na nawiązanie do pilotażowego odcinka Darczoskłonu, tego z 1 kwietnia. Wtedy boleśnie przekonaliśmy się, jak bardzo nasze pośladki są uśpione. Mimo, że duże, a potrafimy o nich zapomnieć, a przecież to właśnie z tego mięśnia korzystamy najwięcej. Siedząc, tylko że wtedy ulega on zapaści moralnej, odchodzi w zapomnienie. Potwierdza to fizjoterapeuta ARP Wave, Paweł Mioduszewski.
4: To wdzięczny kawałek ciała, jak najbardziej. Miło popatrzeć, ale oprócz tego fajnie by było mieć je silne i sprawne, elastyczne i dobrze działające. W dzisiejszym świecie są bardzo przez nas zaniedbane i uśpione, a są ważnym elementem w biomechanice, w mechanizmie prostowania postawy, żeby być dobrze w pionie, stać odpowiednio, musimy mieć je silne.
3: Nawet nomen omen spięty to wyśpiewał i tu przypadku nie ma, że mięsień pośladkowy to największy mięsień ludzkiego organizmu.
5: Mam serce, a czy to przypadek, że największym mięśniem jest, uwaga, pośladek, oznacza.
3: Musimy zatem w jakiś sposób je uruchomić, wybudzić z uśpienia niczym Hanna Solo z karbonitu. Oczywiście niskim kosztem, by nie przeszarżować. Do głowy przychodzi znów podstawowa forma ruchu, czyli po prostu chodzenie. Ech, te kolana! Na szczęście samochód wszystkiego nie rozwiąże, bo...
4: Bardzo mało wykonujemy takich ruchów biodrami, które są ruchami rotacyjnymi i ruchami do boków. Jeżeli już używamy, gdzieś się przejdziemy po mieście, używamy tych pośladków, używamy nóg, to są to głównie ruchy do przodu i do tyłu. Mało skręcamy się na biodrach, mało robimy kroków do boku. Mięsień, który zawiaduje danym stawem, będzie w pełni używany, jeżeli ten staw też rusza się w pełnym zakresie swoich możliwości anatomicznych.
3: Warto porzucić samochód w drodze do pracy 3 przecznice wcześniej i trochę się jednak przejść. Nie tylko głowa się przewietrzy, ale i zadnia część ciała dostanie oczekiwany impuls.
4: Konsekwencją negatywną, jeżeli mamy słabe pośladki, jest to, że będziemy kompensować podstawowe ruchy podczas naszego życia codziennego. Czyli na przykład przy wstawaniu z krzesła będziemy mocniej angażować mięśnie grzbietu dolnych pleców i mięśnie przodu nóg. Co finalnie po dłuższym czasie może konsekwencją być taką, że będą bolały nas plecy w odcinku lędźwiowym, albo nawet może dojść do bolesności kolan. Mamy dużo negatywów źle działających pośladków.
3: Nieco bardziej zaawansowane ćwiczenia to oczywiście przysiady, choćby nawet niepełne, a jeśli ruchomość w stawach kolanowych nam pozwala, to im pełniejsze, tym lepsze oczywiście. Docelowo 300 przysiadów dziennie powinno wystarczyć, choć to może tyczyć głównie hokeistów. Nie bójmy się

0: też schodów. Jeśli nasze biuro mieści się nie na 10 piętrze, wyjdźmy na 7 i podejdźmy na początku jedno piętro, 2, 3, a nawet 5. To zdrowe dla naszego centrum ciężkości. I jeszcze mała reminiscencja. To ćwiczenie daje wspaniałe efekty. Powspominajmy.
1: Mostek biodrowy, więc proszę się położyć na plecach. Stopy na podłodze, kolana ugięte. Proszę napiąć...
2: Mikrofon muszę sobie tutaj obniżyć trochę, tak żeby zbierał z podłogi też.
1: Proszę napnij pośladki i mocno unieś biodra.
2: Napięte!
1: Aż tułów utworzy linię prosto.
0: Tak drzewiej bywało. A więc tak zwany brycz, mostek biodrowy. Polecam też skakanie na skakance. Na przykład pewien Chińczyk wykonał 388 skoków w ciągu minuty. To oczywiście przykład ekstremalny, ale jakże sensowny. Mamy kogo gonić, a i przed kim uciekać też na pewno. Tymczasem ja muszę uciekać. Pa!
3: Pa!
4: Darczoskłon.
3: Się człowiek zmacha na koniec. Kiedy minęły 3 godziny, tego nie wiemy, ale było nam niezwykle miło w tak przyjacielskim gronie spędzić piątkowy poranek. Agnieszka. You drive me crazy. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała. Monika Gosławska wydawała, więc brała odpowiedzialność. Darek Pieruk odbierał telefony, a Michał Nogaś mówił...

0: Dzień dobry, tutaj Roman, dzwonię z mobilnego studia Trójki. Zmierzam właśnie do krainy wygasłych wulkanów, do pracy, do działu księgowości i my zawsze w piątek nosimy koszulki z logo swojej firmy. Także my już mamy swój sposób zawsze na piątek. Jak jesteśmy w piątek ubrani, koszulki firmowe, wiadomo, że jest piątek.
1: A w poniedziałek, bo Grzęda ma wolne, Robert Grzędowski, zasłużone, słyszymy się ponownie o 6:00. Dzięki, raz jeszcze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało.

0: się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 9.
16: Agnieszka Drost
15: i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis.
16: Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Na konferencji sztabu kryzysowego była nasza reporterka.
15: Za godzinę dowiemy się, kto będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
16: Pozwoli zagwarantować Polsce ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy, mówi o unijnej pożyczce SAFE minister spraw zagranicznych.
15: Pogoda nam sprzyja, co nie oznacza, że pożar jest ugaszony, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Od wtorku strażacy walczą z ogniem, który strawił około 300 hektarów Puszczy Solskiej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. We wsi Osuchy przy sztabie kryzysowym jest Dagmara Kędzior.
16: Dagmaro, co teraz o pożarze mówią służby i rząd?
17: Wiceminister Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że te intensywne opady deszczu faktycznie pomogły strażakom w gaszeniu, ale jednocześnie nie doprowadziły do ugaszenia pożaru. Po tym, jak przeleciał dron z termowizją, okazało się, że ten rejon jest nadal czerwony, czyli bardzo rozgrzany.
18: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
17: Obecnie zdaniem służb największym zagrożeniem są właśnie te torfowiska. O tym mówił zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
19: Jest bardzo dużo zarzewi, korzenie pod drzewami są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań.
17: W akcji dogaszania bierze teraz udział ponad 1000 strażaków i wiadomo, że zajmie im to co najmniej tydzień.
15: Mówiła Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację.
16: Za godzinę dowiemy się, kto będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według mediów ma nim zostać Bartosz Grodecki.
15: Szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odmówił w rozmowie politycznej w Trójce potwierdzenia tej informacji.
20: Ja nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Dobrze, powiedziałem panu naprawdę bardzo dużo, że o 10:00 mężczyzna kompetentny będzie powołany. Sam pan prezydent go przedstawi. Godziny damy radę. Wytrzymamy.
15: Bartosz Grodecki to były wiceszef MSWiA i obecny doradca zarządu spółki Radmor. Cała rozmowa z Marcinem Przydaczem na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
16: Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek wyraził nadzieję na dobrą współpracę jego resortu z BBN-em.
0: bo niewątpliwie współpraca między Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest najistotniejsza, bo to buduje nie tylko relacje, ale

0: także perspektywę zgody wokół najważniejszych spraw obronnych dla naszego kraju.
1: Zmiany w BBN są efektem decyzji Sławomira Cęckiewicza, który 23 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Od tego czasu obowiązki szefa biura przejął jego dotychczasowy zastępca, generał Andrzej Kowalski.
2: Pozwoli zagwarantować Polsce ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Europy. Tak o unijnej pożyczce SAFE mówi minister spraw zagranicznych. Umowa zostanie dziś podpisana przez przedstawicieli rządu i Komisji Europejskiej.
1: Dzięki tym pieniądzom inwestujemy w krajowe spółki, budując suwerenność technologiczną, podkreśla Radosław Sikorski.
3: Silna armia to silny głos Polski na arenie międzynarodowej. Głos, z którym liczy się już każdy. Wykorzystujemy instrumenty finansowe SAFE, by pokazać, że europejska solidarność to realne czołgi, radary, systemy cyber. Dbamy o to, by każda z tych inwestycji budowała obraz Polski jako państwa nowoczesnego i stabilnego.
2: Według zapowiedzi MON jeszcze w maju dzięki resort podpisze około 40 kontraktów.
1: W sumie rząd zgłosił do Komisji Europejskiej 129 projektów. Jednym z pierwszych ma być program SAN, czyli budowa systemu antydronowego.
2: Dziś rocznica zakończenia działań zbrojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Wieczorem 8 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec.
1: Projekt Wytwórnia Pamięci rozpoczęło rok temu Muzeum Powstania Warszawskiego. Polega on na zbieraniu i utrwalaniu przez uczniów wspomnień osób, które pamiętają niemiecką okupację, mówi historyk i politolog Paweł Łukielski.
4: Tych wspomnień dotąd było wiele zebranych, ale chcieliśmy zachęcić młodych ludzi, dla nich był zresztą zorganizowany konkurs, do tego, żeby porozmawiali ze swoimi dziadkami, a prawdopodobnie częściej nawet pradziadkami, prababciami, o tym, co pamiętają. Nawet jeżeli byli dziećmi, to przecież zapadły w pamięć pewne obrazy, historie.
2: Przez rok zebrano ponad 650 relacji świadków historii z całej Polski. Znajdziemy je na stronie wytwórniapamięci.pl.
5: Klimat.
1: 16% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach, jednak w województwie lubelskim i na północy województwa podkarpackiego zapalność ściółki wciąż jest ekstremalna.
2: IMGW wydał 10 ostrzeżeń dotyczących suszy hydrologicznej.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Ja teraz sport na normalnym pokładzie, Krzysztof Łoniewski.
7: Zapalność ściółki.
1: Zapadalność. Bardziej pasuje zapadalność.
7: No dobrze, z reguły serwis sportowy po dziewiątej zaczynamy zapowiedzią piątkowych spotkań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Tym razem schodzimy piętro niżej, bo w Krakowie szykuje się, mówiąc kolokwialnie, grube wydarzenie. Jeżeli Wisła przed własną publicznością zremisuje bądź pokona Chrobrego Głogów, wróci po 4 latach na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Trener Białej Gwiazdy Mariusz Job trzyma nerwy na wodzy.
8: To może być dzień, w którym już postawimy kropkę nad i nawet matematycznie nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu. Natomiast ja sobie przypominam, że niektórzy mówili już w takim trybie dokonanym, jeżeli chodzi o awans po tej przerwie zimowej, więc z jednej strony no, dziennikarze, kibice już nas widzieli w Ekstraklasie, ale tu zawsze w piłce trzeba mieć dużo pokory i dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić.
7: Mecz przy Rejmonta w Krakowie od 21:00, nocturnowa aura ma tylko podnieść rangę wydarzenia, bilety już dawno wyprzedane. Wisła blisko awansu do Ekstraklasy, Lech Poznań nie aż tak, ale też blisko obrony Mistrzostwa Polski. Dziś gra u siebie z bliską degradacji Arką Gdynia. Ten mecz od 20:30, od 18:00 spotkanie Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce. Zostajemy przy futbolu. Wczorajszego wieczora poznaliśmy finalistów w Ligach Europy i Konferencji. O trofea zagrają Aston Villa z Freiburgiem i Crystal Palace z Rayo Vallecano. A nasi hokeiści z Litwinami od 19:30 w ostatnim spotkaniu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Gdyby wygrali w regulaminowym czasie, ze sporym prawdopodobieństwem awansują do elity.
2: W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na wschodzie intensywne, lokalnie z burzami, nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr.
1: Na termometrach 9 stopni na Podlasiu, 15 w centrum i na Dolnym Śląsku, 19 na Podkarpaciu.
9: Autopromocja.
10: W sobotę 9 maja rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna

0: Języki z wody, autorstwa Bogny Górskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już dziś. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Jest piątek, 8 maja, 10 minut po 9:00.

0: Agnieszka Łukasiewicz naszą audycję realizuje, Monika Suszek wydaje, ja nazywam się Sylwia Zadrożna i zapraszam na spotkanie z ekonomią w Trójce.
1: Winien i ma.
0: Będzie nowy instrument finansowy dla osób, które chcą inwestować. Rząd przyjął projekt w sprawie osobistych kont inwestycyjnych. W ramach OKI inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych, a inwestycje w akcje jednostki funduszy inwestycyjnych czy obligacje inne niż oszczędnościowe do 100 tysięcy złotych. Bez niespodzianki zakończyło się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostały bez zmian i ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na comiesięcznej konferencji poinformował jednak, że wzrosło prawdopodobieństwo podwyżek stóp.
2: A nawet jeśli by nadal było poniżej tego górnego pułapu, ale nasze projekcje wewnętrzne bankowe by wskazywały, że nieunikniony jest wzrost cen powyżej tego poziomu odchyleń, no to natychmiast będą stosowne decyzje. No dlatego mówię, że jest to prawdopodobne, ale nie jest to pewne.
0: Ten tajemniczy poziom to 3,5%, czyli górna granica celu inflacyjnego. Inflacja rośnie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która podbija ceny paliw. Zbiórka środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters zwolniona z podatku podało Ministerstwo Finansów. Z kolei środki przekazywane na fundację mogą być odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, że w akcji Łatwoganga na leczenie dzieci chorych na nowotwory zebrano ponad 280 milionów złotych. Tymczasem tysiące Amerykanów odpowiedziało na apel TikTokera i wpłaciło miliony dolarów na wykupienie bankrutujących linii Spirit Airlines. Hunter Peterson chce, aby własność i ewentualne zyski należały do ludzi, a nie do korporacji. Światowe linie lotnicze zlikwidowały w majowych rozkładach lotów 2 miliony miejsc. Całkowita liczba miejsc dostępnych w maju we wszystkich światowych liniach spadła ze 132 do 130 milionów. Cięć dokonały linie europejskie, takie jak Lufthansa, Air France, KLM i SAS, ale też Air China. Słowacja znosi dziś podwójne ceny oleju napędowego, inne dla Słowaków i inne dla obcokrajowców, a także ograniczenia związane z tankowaniem paliwa do kanistrów.
3: Bratysława wprowadziła podwójne ceny w marcu po gwałtownym wzroście cen paliw wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie. Na Słowacji ceny rosły jednak wolniej niż w krajach sąsiednich, co przyciągnęło na stacje kierowców z Polski, Czech i Austrii. Po wprowadzeniu wyższych cen dla obcokrajowców, a także w wyniku działań podjętych przez rządy Polski lub Czech, tankowanie na Słowacji przestało być opłacalne. W efekcie ceny paliw w tym kraju stały się najwyższe wśród państw grupy.

0: Grupy Wyszehradzkiej, Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Wyższe ceny diesla dla kierowców z zagranicy krytykowała Komisja Europejska. Na rynku hurtowym w Broniszach coraz więcej polskich truskawek. Kilogram tych owoców kosztuje jednak sporo, od 30 do 35 zł, a to o 75% więcej niż rok temu. A teraz w naszym studiu już goście, Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Andrzej Halesiak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: I pierwszy temat. Rząd przyjął projekt w sprawie osobistych kont inwestycyjnych w ramach OKI. Ładny skrót nam się zrobił. Inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy. Inwestycje w akcje jednostki funduszy inwestycyjnych do 100 tysięcy złotych. Zyskać mają Polacy, bo zyskają możliwość zarobienia więcej niż na lokatach. Oraz polska giełda też ma być beneficjentem tego programu. Czy tak będzie? Jak państwo to oceniają? Czy państwo sami założą sobie takie konto OKI? Urszula Kryńska.
2: Myślę, że założę. Jakby w tym programie zachęty są tak jasno zaplanowane, że wydaje się, że każdy, kto ma oszczędności, może rozważyć przeniesienie ich właśnie na to konto OKI ze względu na to, że jest ten, że jest ta korzyść podatkowa, a do 100 tysięcy nie płaci się tego dodatkowego podatku od wartości oszczędności. W ogóle taki, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, to wszelkie takie programy, które mają na celu zachęty do większego oszczędzania i zachęty do bardziej odważnego oszczędzania, są oczywiście bardzo korzystne, bardzo wskazane. Nawet jeśli ten efekt netto zmian nie będzie wielki, no to na pewno nie będzie negatywny, więc to należy docenić. Natomiast jak sobie spojrzymy na polskie gospodarstwa domowe, no to one ciągle oszczędzają dość mało, bo dane za czwarty kwartał pokazały, że stopa oszczędności gospodarstw domowych, tak odsezonowana, wzrosła w okolice 10%. I to jest najwyższy poziom od pandemii i faktycznie już jak spojrzymy sobie na historycznie oszczędności Polaków, to jest bardzo dużo. Ale z drugiej strony przeciętna stopa oszczędności w Unii Europejskiej to jest prawie 14%, a niższą stopę oszczędności niż w Polsce, gdzie naprawdę rośnie ona od wielu kwartałów, miała tylko Grecja w czwartym kwartale. Więc można powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku, ale jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. No jak sobie spojrzymy, jakie te aktywa finansowe Polaków są, to 70% Polaków trzyma swoje oszczędności na lokatach i depozytach.
1: Które są bardzo nisko teraz.
2: Które są nisko oprocentowane. To oczywiście zasadnicze gospodarstwa domowe preferują takie, również w innych krajach preferują takie bezpieczne formy lokowania pieniędzy, natomiast też ta przewaga depozytów nad innymi bardziej ryzykownymi i dającymi szansę więcej zarobić formami oszczędności w Polsce jest olbrzymia i względem naszego regionu i względem rozwiniętych państw Unii Europejskiej.
1: Czyli OKI, dobrze, że się pojawi. Andrzej Halesiak, też założy pan?
3: Tak, myślę, że z punktu widzenia jakby no optymalizacji, narzędzia optymalizującego jest to jakby pożądany instrument. Natomiast ja proponuję tutaj trochę też popatrzeć na to szerzej. To znaczy, bo jakby rząd wprowadza ten instrument nie tylko po to, żeby nam dobrze zrobić jakby gospodarstwom domowym, ale jakby cel, który pierwotnie temu przedsięwzięciu, jakby za który stał za tym przedsięwzięciem, to było jakby zwiększenie roli rynku kapitałowego, jeśli chodzi o finansowanie gospodarki.
1: Powiedziałam, że zyskać ma też polska giełda.
3: Tak, no i teraz pytanie, czy tak rzeczywiście będzie, bo to jest jakby druga część tego zagadnienia. I ja tutaj jestem nie tak bardzo optymistyczny, tak? Bo wydaje mi się, że jakby problemy leżą bardziej po stronie podażowej. To znaczy, dlaczego my mamy tak mało IPO, czyli tych emisji? Dlaczego tak mało firm wchodzi na tą polską giełdę? Bo zauważmy, że jeżeli się popatrzy na te emisje, z którymi mieliśmy w ostatnich latach do czynienia, tam nie było problemu z tym, żeby się znalazło na to finansowanie. Większość z nich była nawet z nadsubskrypcją. Więc mnie się bardziej wydaje, że tutaj większym wyzwaniem z punktu widzenia tej struktury finansowania polskiej gospodarki jest ta strona podażowa. prawa. Czyli tego, żebyśmy, żeby były firmy, które chcą pozyskiwać ten kapitał, żeby to były te właśnie lokalne firmy. Mamy tą taką strukturę, że bardzo mamy dużo udział firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce i one mają zupełnie inny model finansowania. One się finansują z reguły za granicą poprzez spółki matki, więc musimy jakby o tym wszystkim pamiętać.

pamiętać. I jeżeli się na to popatrzy tak całościowo, to ja tutaj jestem trochę bardziej sceptyczny z punktu widzenia tego motywu rozwoju rynku kapitałowego. Jest jeszcze jeden bardzo istotny wątek,

0: model, to znaczy z jednej strony mają finansowanie na zero, z drugiej strony inwestują w to w aktywa pozbawione ryzyka dzisiaj w dużej mierze, czyli w obligacje czy w bony Narodowego Banku Polskiego, więc mnie się wydaje, że jeżeli tutaj też nie będzie zbudowana taka większa świadomość, dlaczego ta struktura jest taka, jaka jest i jaką rolę w tym wszystkim odgrywają banki, które kontrolują nie tylko tą działalność bankową, ale poprzez swoje fundusze inwestycyjne, poprzez swoje fundusze emerytalne, tak naprawdę to one w dużej mierze rozdają tutaj karty. Tutaj istotnej zmiany w moim przekonaniu nie będzie.
1: No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, bo banki też będą jednymi z tych instytucji, które będą prowadzić w ogóle te OKI, prawda? Czyli te osobiste konta inwestycyjne, więc to jest jedna rzecz. A druga, no pamiętam, nie tak dawno był hucznie obchodzony jubileusz 35-lecie giełdy warszawskiej. No i tam prezes zapowiadał, że tych debiutów ma być więcej, więc i ta podaż być może się pojawi. Ja tylko dodam, że według szacunków tych takich rządowych na razie to OKI mają skierować na giełdę dodatkowo około 74 miliardów złotych do roku 2040. No to byłby poważny zastrzyk.
0: Wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę, że przynajmniej w moim przekonaniu OKI to nie będzie produkt masowy. To znaczy pamiętajmy, że są takie badania chyba Citibanku, jeśli dobrze pamiętam, gdzie ponad 60% osób, które oszczędza w Polsce, deklaruje, że nie chce wychodzić poza instrumenty, które gwarantują ochronę kapitału. Czyli tak naprawdę takie, no bardzo mocno ogranicza to paletę tych różnego rodzaju produktów. Więc tu dochodzi do tego jeszcze ten aspekt, na ile my jako społeczeństwo jesteśmy już takim społeczeństwem dojrzałym. Bo cały ten model, ten OKI jest jakby w dużej mierze wzorowany na rozwiązaniach skandynawskich.
1: Tak, ale szwedzkich.
0: Właśnie, pamiętajmy, że to jest zupełnie inny rynek. Po pierwsze skala oszczędności jest tam od gospodarstw domowych jest dużo większa. 2,5-3,5-krotność PKB, podczas gdy u nas to jest bodajże całe aktywa gospodarstw domowych, to jest 80% PKB. A poza tym tam już jakby z natury jest dużo większe jakby nastawienie na rynek kapitałowy. Tam depozyty stanowią w strukturze oszczędności gospodarstw domowych niespełna 20%, podczas gdy u nas, tak jak już tutaj padało, no 2/3. Więc no tutaj dojrzałość rynku ma też znaczenie. Oczywiście dobrze, że pojawiają się tego typu instrumenty, ale to musi być obudowane takim no, tym edukacyjnym elementem i tutaj znów być może istotna rola banków, żeby one poprzez całe sieci swoich doradców jakby budowały tą świadomość i kształtowały to nowe pokolenie, bo tutaj w dużej mierze to też będzie zmiana pokoleniowa, jak powinniśmy podchodzić do oszczędzania, do inwestowania.
1: Tak, z pewnością. Tutaj spore wyzwanie. A jak państwo jeszcze patrzą na to, bo ja słyszałam też takie głosy, że szkoda, że jednak w ramach tych limitów nie ma inwestycji zagranicznych, że tylko inwestujemy, prawda, na polskim rynku kapitałowym. Czy to dobrze?
2: No jakby cel jest podwójny. Cel jest taki, żeby wpłynąć na oszczędności w skali mikro gospodarstw domowych, ale też, żeby w skali makro zwiększyć tą część oszczędności, która jest przekazywana do takich produktywnych sektorów gospodarki, więc w tym kontekście no, wydaje mi się, że jest to zupełnie uprawnione, że rząd chcąc zwiększać rolę takiego produktywnego kapitału w kraju, daje zachęty do finansowania w kraju, a nie zagraniczną. Jakby biorąc to pod uwagę, jest to oczywiście racjonalne, chociaż no, może z punktu widzenia mikro ktoś wolałby być zwolniony z inwestowania na giełdzie amerykańskiej, czy jakiejś azjatyckiej.
0: Znaczy no tutaj założenia rządu są dość jednoznaczne. Chodzi o rozwój jakby lokalnego rynku, więc jakby taka, a nie inna konstrukcja ma uzasadnienie. Natomiast oczywiście jest szersza dyskusja też uzasadniona, na ile my powinniśmy pozwalać i wspierać jakby budowanie oszczędności jako takich, bo widzimy, że dzisiaj jakby olbrzymie zwroty można uzyskać poprzez inwestowanie w spółki technologiczne, których u nas w Polsce na przykład się nie rodzą. Jeżeli bralibyśmy pod uwagę to kryterium, że istotne jest dla nas, żeby nasze społeczeństwo budowało oszczędności na przykład na emerytury swoje, to tutaj też jest jak najbardziej uzasadnione to, żeby była możliwość inwestowania w coś, co ma olbrzymie perspektywy, co rośnie, stać się niejako beneficjentem no, tego trendu związanego z postępem technologicznym. Natomiast tak jak już wspomniałem, no, akurat przy tym produkcie ten cel jest ustalony dość jednoznacznie i być może to nie jest ten produkt. Natomiast przy innych produktach, tych stricte emerytalnych, ja bym już się nie bał znoszenia tych ograniczeń, także jeśli chodzi o inwestowanie za granicę.
1: No dobrze, zobaczymy. OKI na razie po rządzie trafi do parlamentu, a ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Polska składa skargę na

0: umowę z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Umowa ta obowiązuje od początku maja. Tymczasem słyszymy o problemach naszej branży mleczarskiej z eksportem do Brazylii. Ten sektor miał być jednym z beneficjentów umowy z krajami Mercosuru. Tymczasem Brazylia blokuje nasze towary, piętrząc wymagania sanitarne. Ja wiem, że od początku tutaj było dużo wątpliwości, dużo też protestów. Rolnicy przecież protestowali w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce, przeciwko tej umowie. No ale jak się słyszy o tym, że druga strona nie przestrzega tych zapisów, no to rzeczywiście jest podwójny chyba powód do protestowania. Jak państwo na to patrzą?
1: Znaczy, tutaj jakby chyba są co najmniej dwa aspekty. Jeden ten taki czysto legislacyjny, to znaczy kwestia tego, czy komisja miała uprawnienia do tego, żeby wprowadzić tą umowę już na początku maja. I drugi ten oczywiście związany specyficznie z naszym sektorem rolnym. I tutaj jakby dobrze by było też, gdyby ta dyskusja nie została zdominowana przez ten sektor rolny. Bo musimy pamiętać, że to jest bardzo szeroka umowa i natomiast narracja jakby skupia się na tym wątku związanym chociażby z mleczarstwem. Notabene, jeśli chodzi
0: o... No to jest bardzo wrażliwy też sektor.
1: Jest wrażliwy, ale pamiętajmy, że on dzisiaj w zasadzie na tych rynkach południowoamerykańskich nie istnieje. Więc punkt wyjścia jest taki, że my nic nie tracimy. Mamy oczywiście szansę i dobrze by było, żeby tą szansę wykorzystać, ale to za chwilę o tym być może dlaczego to nie działa. Natomiast perspektywy jakby możliwości otwierają się przed wieloma branżami i wieloma sektorami. Tutaj dlatego rolnictwo jest tak, wydaje mi się, jakby na pierwszych stronach w związku z tą umową, ponieważ to jest trochę kwestia naszej struktury, naszej gospodarki, że my tutaj akurat w tych sektorach jesteśmy mocni. Natomiast nie podnoszą głosu ci, którzy prawdopodobnie będą beneficjentami, na przykład producenci maszyn, producenci elektroniki, dostawcy części do samochodów, które poprzez na przykład, nie wiem, producentów niemieckich będą trafiać na ten rynek południowoamerykański. Więc spróbujmy tutaj też jakby tą opinię na ten temat wyważyć. Natomiast jeśli chodzi o samo mleczarstwo, no to mamy do czynienia z typowymi praktykami takimi pozataryfowymi. Jest to dość powszechnie znane i my, nasze firmy też już się z tym także w ramach Unii Europejskiej spotykały. Mnie się wydaje, że tutaj bardzo istotnym, a brakującym elementem jest kwestia takiej dyplomacji ekonomicznej, że jesteśmy tutaj stosunkowo słabi i że te rynki południowej Ameryki mieliśmy do tej pory bardzo mocno zaniedbane. Widać, że ten rząd próbuje trochę odbudowywać. Widzimy te różne misje, które jeżdżą po różnych częściach świata. Akurat o Ameryce Południowej jeszcze nie słyszeliśmy. Być może to jest czas, chociażby w kontekście otwarcia tych rynków, na to, żeby tam się udać, żeby wzmocnić też naszą obecność, jeśli chodzi o tych przedstawicieli handlowych, bo wiele rzeczy da się załatwić poprzez prowadzenie permanentnego dialogu, a nie już wtedy, kiedy mleko się rozleje. Akurat mleko jest
0: no
1: tutaj...
0: właśnie, nomen omen mleko. Tak, nomen omen. Urszula Kryńska, jak pani patrzy na
2: tak, no ja patrzę na tą sprawę przede wszystkim w skali makro, no bo tym się zajmuję, więc ciężko mi się wypowiadać na temat jakichś takich kwestii związanych bezpośrednio z branżą mleko mleczarską, czy jakimś innym segmentem rolnym. Natomiast w skali makro to, co jest istotne, to, że ogólnie wpływ tej umowy na gospodarkę europejską jest pozytywny. Natomiast nie przesadzajmy z tym, jak on będzie pozytywny, bo według szacunków CASE wprowadzenie umowy Mercosur podbija PKB europejskie o 1/10 punktu procentowego. PKB drugiej strony o 0,3, bo dla nich zyski z tego handlu mogłyby być większe. Faktycznie, tak jak pan tutaj mówił, trochę będzie takie przetasowanie wewnętrznie w sektorach, bo zyska na tym sektor przetwórczy, potencjalnie może stracić sektor rolny. Natomiast w skali gospodarki według CASE to się wszystko wynetuje, bo jak sobie zobaczymy na tabelkę, którą CASE przygotował, jakie będą skutki Mercosuru dla polskiej gospodarki, to tam mamy same zera. Czyli jakby dużo się o tym mówi, pewnie potencjalnie szansa dla niektórych firm jest olbrzymia, ale w skali makro efekt tej umowy będzie zaniedbywalny.
0: Mhm. No ale tak czy inaczej warto o tamte rynki zabiegać, prawda?
2: Oczywiście, zresztą ostatnie w ogóle lata to dla polskiego sektora rolnego jest taki okres niesamowitego podboju świata. Ja w zeszłym roku byłam na wakacjach w Maroko i naprawdę byłam w szoku, że połowa żywności przetworzonej była wyprodukowana w Polsce. I to tak, znaczy nie przesadzam z tą połową.
0: Mhm.

0: No ja myślę, że nasi producenci fajnie właśnie wykorzystują, pokazują też tę siłę, że po każdym jakimś takim kryzysie mieliśmy, prawda, kilka takich trudnych sytuacji ostatnio, szukają swojego miejsca właśnie. Ale
1: zauważmy,
0: w świecie.
1: Że to, że chociażby tutaj padła nazwa Maroko, to też jest kwestia umów Unii Europejskiej z tymi obszarami, a my musimy pamiętać, że mamy bardzo mocno skoncentrowany nasz eksport na samej Unii i wiele, w zasadzie jak się nie czyta jakiekolwiek rekomendacje dotyczące polskiego eksportu, to tam jedna z pierwszych kwestii to jest dywersyfikacja rynku, więc teraz pojawia się taka możliwość dywersyfikacji rynków i akurat tutaj branża mleczarska jest dobrym przykładem tego, że jest to bardzo lokalny sektor, czyli tu mamy zdominowany przez polski kapitał, który odniósł już sukces na bardzo trudnym unijnym rynku i teraz podbija kolejne rynki, więc ja jestem przekonany, że na dłuższą metę on sobie, także ten rynek Ameryki Południowej uda mu się na niego wejść, natomiast być może rzeczywiście tutaj trzeba wsparcia trochę też takiego systemowego, szczególnie w kontekście przecierania tych pierwszych szlaków i wsparcie ze strony instytucji rządowych odpowiedzialnych za tego typu działania, tą dyplomację handlową, byłoby tutaj jak najbardziej wskazane.
0: Tak, to zawsze pomaga i zawsze jest oczekiwane. Trzymamy kciuki, żeby te nasze produkty w wielu zakątkach świata się pojawiały.

Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego i Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich w naszym studiu. I kolejny temat.

0: My nadal jesteśmy jeszcze pełni podziwu, jak łatwo gangowi w kilka dni udało się zebrać ponad 280 milionów złotych na leczenie dzieci chorych na nowotwory, a tymczasem w Stanach Zjednoczonych TikToker Hunter Peterson namówił właśnie tysiące Amerykanów, żeby zrzucić i kupić bankrutujące linie lotnicze Spirit Airlines. Najmniejsza możliwa do zadeklarowania kwota wynosi $45. To mniej więcej tyle, ile średnio kosztował bilet u przewoźnika w jedną stronę. Jak państwo zareagowali na taką informację o tej akcji? Urszula Kryńska.
1: Taki trochę znak czasu, że no dzieją się rzeczy, których ja już powiedzmy do końca może nie rozumiem ze względu na to, że już taka młoda nie jestem. Natomiast ewidentnie to jest chyba jakaś taka potrzeba, jak już mam mówić, co mi się wydaje, jakichś takich bardzo autentycznych emocji wśród osób. Tak to działało ewidentnie z Łatwogangiem, że tam nie było żadnej fałszywej nuty i to bardzo w związku z tym dobrze rezonowało, szczególnie wśród osób młodych. I tutaj najpewniej też działa ten sam mechanizm, tak? Ten sam mechanizm, że jakiś taki autentyczna, bardzo pozytywna emocja, która jest związana z linią lotniczą, dzięki której można było tanio latać. I to pewnie to Amerykanie czuli do niej to, co my czujemy do tanich linii w Polsce, są straszne, niewygodne, ale jednak dzięki nim zwiedzamy świat i w sumie wszystko jedno, leci się tylko kilka godzin, tak? Więc można przeżyć. Więc zakładam, że emocje związane z linią są bardzo pozytywne. I ta zbiórka uruchomiła te emocje w połączeniu z taką, powiedzmy, niechęcią do korporacji, establishmentu, jakby uderzyła w te właściwe tony. Faktycznie bardzo, bardzo skutecznie idzie zbieranie pieniędzy. No a co dalej? To jest oczywiście osobna historia. Rynek lotniczy jest strasznie trudny. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo konkurencyjny i bardzo rozwinięty. 4 największe linie, chyba 80% przewozów krajowych obejmują. Ta linia, która upada, była 8 bodajże. I to, co robi to faktycznie jej istnienie chyba poprawiało troszeczkę może bilans pomiędzy tym oligopolem głównych linii a konsumentami, ponieważ tam, gdzie ona się pojawiała, faktycznie spadały ceny przelotów, gdyż te tradycyjne linie musiały walczyć tam o swoich klientów. Więc pewnie bez niej konsumentom będzie gorzej, niż gdyby ta linia istniała. Natomiast no, jest pytanie, jak poprowadzić linię lotniczą w obecnym mega trudnym otoczeniu dla linii lotniczych, to ja już sobie tego nie wyobrażam.
0: No właśnie, trudne warunki, bo przecież teraz i też duże, nie tanie, tylko zwykli przewoźnicy redukują, mówiłam o redukcji miejsc w samolotach, bo drożeje paliwo lotnicze, są obawy, że będzie go za chwilę brakować wręcz, ale też Andrzej Halesiak, tutaj wywołuje pana do odpowiedzi, bo też troszkę się zastanawialiśmy, jak zarządzać taka duża grupa ludzi, która się zrzuci na kupno tych linii lotniczych, jak ma nią potem zarządzać, prawda?
2: No właśnie, bo to pamiętajmy, że jakby ta spółka, ona ma problemy już od lat. To nie jest jakby nagle, że ceny paliw lotniczych poszły w górę i w związku z tym pojawił się problem. Ona przez ostatnie lata przechodziła bodajże ze 3 restrukturyzacje. I rzeczywiście to jest taki przykład linii lotniczej, który został zbudowany na pewnym modelu, który no już nie do końca przystaje do dzisiejszego świata, bo ten model zakładał po pierwsze, że mamy dość dużą swobodę kształtowania tych kierunków lotów, że mamy niskie stopy procentowe, bo zauważmy, że większość tego typu operatorów działa w oparciu o leasing i jakby w związku z tym koszty finansowania są tutaj niezmiernie istotne. No i plus, że te koszty paliwa są niskie. No i to wszystko składa się na tę niską cenę biletu. Natomiast wszystkie te trzy elementy w dzisiejszym świecie no stoją już pod dużym znakiem zapytania i w związku z tym to ta spółka wymaga na pewno też przebudowy modelu biznesowego jako takiego i w tym kontekście no, właściwy zarząd jest tym istotnym elementem, tak? Czyli nie tylko wykupić, czy przejąć kontrolę nad spółką, ale potem ją tak zarządzać, żeby ona była w stanie jakby no, pozostać na rynku i oczywiście tu może się pojawić na końcu dnia takie rozczarowanie, że dla przetrwania tej spółki konieczne będzie podniesienie cen biletów i jakby wyjście z tego modelu, z którego tak naprawdę jakby spółka wyrosła. Więc tutaj jakby no wiele pytań i wiele wątpliwości i to naprawdę nie jest łatwy przypadek. Natomiast jeszcze ciekawy wątek, no, bo wydaje się, że te zbiórki, one też pokazują jakby rodzenie się nowej siły.

0: siły, tak?
1: To no znaczy, właśnie, że jakby właśnie. Takie rodzaju... jednoczenie się, prawda? Tak. Taka wspólnota, budowanie wspólnoty.
0: I internet tutaj odgrywa niesamowitą rolę i te całe grupy skupione wokół określonych osób, influencerów. To jest jakby nowa siła, która zaczyna kształtować i prawdopodobnie w przyszłości będzie jeszcze bardziej oddziaływać na preferencje konsumentów, na to, w którym kierunku ten świat będzie tak naprawdę szedł.
1: No właśnie, z pewnością będziemy jeszcze niejedną pewnie taką zbiórkę obserwować, a na razie zobaczymy, co dalej z tymi liniami lotniczymi w Stanach Zjednoczonych będzie się dziać. Kolejny temat trudny. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej kwiecień był w północno-wschodniej Polsce jednym z najbardziej suchych w ostatnich latach. No mamy mało deszczu. Cieszyliśmy się z tego śniegu zimą. Okazuje się, że ten śnieg też jakoś bardzo nie będzie pomagał, a te niedobory wody no nie szkodzą tylko rolnictwu, bo wiadomo, Jak nie ma nawodnionego pola, no to zbiory są mniejsze. No ale tam też i transport rzeczny zaczyna odczuwać skutki. Także energetyka, bo przecież woda jest potrzebna do chłodzenia. Więc no niezwykle trudna sytuacja i no jak tutaj można, czy jest jakieś wyjście, bo o tych problemach mówimy już od jakiegoś czasu tak naprawdę, one się pogłębiają, nie tylko u nas, bo przecież na świecie podawaliśmy informacje, że z powodu suszy były zbiory słabe kakao i czekolada drożała, prawda, kawa, czy teraz też Austriaccy przedsiębiorcy, rolnicy skarżą się, więc co tu robić?
0: Znaczy, no, odpowiedzi są znane, jak się wydaje. To znaczy, trzeba się adaptować.
1: Tak.
0: I tutaj jakby no, trzeba, punktem wyjścia jest jakby no, takie dobre rozeznanie czy zmapowanie tych zasobów wodnych. I wydaje mi się, że my tutaj jak w kraju mamy sporo do odrobienia, począwszy od tego, gdzie te zasoby są, jak one są rozmieszczone, potem jakie inwestycje są potrzebne, bo tutaj to bez wątpienia wiąże się z olbrzymimi inwestycjami. Jak się pojedzie na południe Europy, to tam powszechnie obrazkiem jest nawadnianie już w taki sposób sztuczny pól. U nas tego jeszcze nie widać, ale wydaje się, że to też jest nieuniknione, przynajmniej w niektórych obszarach kraju, a z tym oczywiście wiążą się określone inwestycje. Tutaj myślę, że kwestia adaptacji to jest taki trochę temat, który jest w cieniu. My częściej mówimy o mitygacji, czyli jakby o staraniu się ograniczaniu skutków tych zmian klimatycznych, natomiast adaptacja to jest ten bardzo drugi istotny filar, że no już w zasadzie te zmian nie da się uniknąć i w wielu obszarach powinniśmy już podejmować inwestycje, które są związane z adaptowaniem się do tej nowej sytuacji. I tutaj, jak popatrzymy na strategię naszego kraju, bo taka jest wymagana przez Unię Europejską, no to ona jest datowana na 2013 rok, więc już najwyższy czas, żeby sobie to wszystko poodświeżać, żeby notabene rząd, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie podjął pracę nad tym, żeby powstał nowy dokument mówiący o tych zagadnieniach związanych z adaptacją. Tym bardziej, że tutaj jakby no, rachunki są dość jednoznaczne. One pokazują, że jedna złotówka zainwestowana w tą adaptację dzisiaj pozwala zaoszczędzać od kilku do kilkunastu nawet złotych w przyszłości. Więc jest to zdecydowanie obszar, na który w większej mierze powinniśmy zwracać uwagę i jakby poświęcać no, w sposób taki usystematyzowany też uwagę temu zagadnieniu.
1: Urszula Kryńska.
2: Tak, pan tu mówi o adaptacji. Ja tak sobie myślę, że pewnie musimy nauczyć się z tym żyć. Nawet nie tyle adaptować, bo do niektórych zdarzeń, typu jakieś katastrofy naturalne związane z pogodą, no jakby możemy się uczyć, jak przeżyć, natomiast musimy przede wszystkim być świadomi, że to będzie się zdarzało coraz częściej. Ekstremalne zjawiska pogodowe będą się zdarzały coraz częściej. Czyli musimy być przygotowani na dużą wahliwość cen żywności. Wiemy to oczywiście od co najmniej kilkunastu lat, pewnie odkąd ja pracuję, mówi się, że zmiany klimatyczne będą wpływały na ceny żywności. No i one wpływają, natomiast tym razem to jest takie trochę, bym powiedziała, taki nie najlepszy moment, bo jesteśmy w światowej gospodarce w takim momencie, kiedy przeżywamy ten olbrzymi szok związany ze wzrostem cen paliw. I jakbyśmy rozmawiali jeszcze miesiąc temu, to ja bym pewnie mówiła, że mamy ten wzrost cen paliw, ale to, co się dzieje na rynku żywności, działa jako bufor. I faktycznie wyglądało na to, że będzie działało jako bufor. Jak sobie spojrzymy na dane do marca, To co prawda indeks żywności FAO, taki globalny indeks, który mówi, ile kosztują podstawowe produkty żywnościowe, on

0: dolarach już rósł rok do roku, ale w złotówkach ciągle był pod kreską i to wyraźnie ciągle pod kreską. Ceny skupu produktów rolnych w marcu były w Polsce o 15% niższe niż rok temu. Czyli tak jakby ten punkt startowy był taki, że ceny żywności no, nie spadają, natomiast rosną wolniej niż inflacja i będą obniżały nam inflację ogółem. Natomiast to, co się dzieje w ostatnim czasie i to przede wszystkim to, co się działo pod koniec kwietnia, czyli po pierwsze przymrozki, które najprawdopodobniej spowodowały olbrzymie straty w owocach, tak? W uprawach owoców, przede wszystkim owoców z drzew, nie tylko jagodowych, ale też podobno może nie być w tym roku gruszek, a jabłek będzie mało i w związku z tym będą drogie. No więc to jest taki element, który nam niestety podbija ceny żywności. Drugim elementem, który nam podbije ceny żywności, jest susza. I susza z kolei, która może jeszcze nie została ogłoszona, ale wygląda na to, że w Polsce i na Węgrzech to już jesteśmy na granicy suszy hydrologicznej, no to ta susza ma z kolei wpływ na ceny warzyw. I te ceny warzyw nie mieliśmy w zeszłym roku suszy. To był taki rok, kiedy suszy akurat nie było, więc mieliśmy spadające ceny ziemniaków, bardzo dobre zbiory ziemniaków i innych polskich warzyw. No w tym roku najpewniej tego nie będzie. Więc można powiedzieć, tak wszystko się układa w tym kierunku, żeby niestety ta inflacja w Polsce była wysoka.
1: No to niestety niedobra wiadomość dla konsumentów. A Polska rzeczywiście od lat boryka się z niedoborem wody. O tym, że należy ją zatrzymywać na różne sposoby, mówi też dr Alicja Pawelec, hydrobiolożka z WWF Polska.
2: Mogą to zrobić i leśnicy poprzez zatykanie rowów w lasach i odtwarzanie mokradeł. Może to zrobić rolnik poprzez nasadzenia śródpolne. Mogę to zrobić ja, łapiąc deszczówkę i na przykład nie podlewając ogródka, kiedy pada, bo takie sytuacje też się zdarzają. Więc to wszystko możemy zrobić my, ale też potrzebujemy jednocześnie wdrożenia zmian na poziomie systemowym, czyli w ogóle zmiany naszego myślenia o wodzie. Już nie jest jej za dużo i musimy ją spuścić z kraju, jest jej za mało i musimy ją w kraju zatrzymać.
1: No i zdecydowanie jest to głos też wpisujący się w naszą dyskusję. Oszczędzajmy wodę przy okazji tej deszczówki. No na szczęście jest też dofinansowanie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Są takie dotacje 8 000 zł. Już niedługo mają się rozpocząć nabory kolejne, żeby właśnie budować takie systemy do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki. A teraz na chwilę przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo tam ciekawostka. Pałac Kensington podał informację na temat tego, ile płaci podatków rocznie książę William, a to jest nawet 7 milionów funtów.
3: Chodzi o dochody księcia Williama z księstwa Cornwalli, ogromnego majątku ziemskiego, który od ponad 700 lat należy do następcy tronu. W skład księstwa wchodzą tysiące hektarów ziemi, nieruchomości, gospodarstwa rolne i tereny komercyjne rozsiane po całej Wielkiej Brytanii. Rocznie książę William otrzymuje z tego źródła ponad 23 miliony funtów dochodu. Po odliczeniu kosztów działalności publicznej oraz wydatków na jego biura opodatkowaniu podlega kwota około 13 milionów funtów. Brytyjskie media wyliczają, że oznacza to podatek sięgający nawet 7 milionów funtów rocznie. Pałac podkreśla, że William dobrowolnie płaci najwyższą brytyjską stawkę podatku dochodowego, choć formalnie nie ma takiego obowiązku. Podobną praktykę stosował wcześniej jego ojciec, król Karol III, gdy był jeszcze księciem Walii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A my jeszcze mamy jeden temat, bo okazuje się, trochę tak dzisiaj dużo tych rolnych tematów, bo i susza, i wcześniej umowa z Mercosurem, ale teraz okazuje się, że polskie owoce rządzą w sklepach, a symbolem tego trendu są truskawki. Mamy już pierwsze polskie truskawki w sklepach. Nie są tanie, bo cena ich to od 30 zł wzwyż za kilogram. Te importowane z Grecji są nawet o połowę tańsze, ale i tak większość kupujących wybiera polskie. Ja się nie dziwię, bo polskie truskawki są naprawdę smaczne. Z drugiej strony jednak zawsze mówiliśmy, że polscy konsumenci kierują się przy zakupach ceną. Czy to w takim razie coś się tutaj zmienia? Jak państwo tak jako ekonomiści patrzą na zagadnienie?
0: Możemy patrzeć tak już ogólnie w skali makro. Stajemy się coraz bardziej zamożni. Stać nas na lepsze truskawki, tak? Nie musimy kupować hiszpańskich, można kupować polskie. Ja przyznam, już zaszalałam i kupiłam sobie w sobotę polskie truskawki. Kosztowały tyle, co wołowina, no ale były pyszne, tak?
1: No właśnie, coś za coś,
4: mnie
1: prawda?
4: Mnie zawsze zastanawia, skąd ludzie wiedzą, że to są polskie. To znaczy, no bo oczywiście
0: po
4: jest
0: zapachu.
4: Deklaracja, tak? Po zapachu, okej. Okay. To ja aż tak nie mam wyczulonych.
1: Po zapachu, no ale nie, musi być też informacja, nawet flaga musi teraz już być i na straganach, i na

0: Ja
1: wierzę
0: w to, że nie byłam oszukana. One faktycznie smakowały lepiej niż smakują te importowane. Jeszcze moja córka ma uczulenie na truskawki, w szczególności na importowane. Zawsze mogę na niej sprawdzić. Coś chyba faktycznie jest takiego, że te polskie, no przynajmniej tak. Moje dziecko lepiej je przyswaja. No ale tak, jeśli chodzi o owoce jagodowe, no to ewidentnie preferujemy polskie i one moje polskie podniebienie mówi, że są lepsze. Natomiast jak sobie spojrzymy ogólnie, jakie owoce lubią Polacy, no to nie powiedziałabym, że jesteśmy aż takimi patriotami, bo sobie specjalnie przed tym spotkaniem sprawdziłam, jak wygląda koszyk CPI-owy, to tam królują banany. 0,2% na banany.
2: No, banany u nas nie rosną.
0: Więcej wydajemy na banany niż na jabłka. 0,17 na jabłka jest tylko. No, owoce jagodowe i cytrusowe to zbliżone odsetki naszych dochodów, czyli też rzędu 0,2. Więc paradoksalnie nie jest tak, że jabłko króluje i truskawka króluje, no ale w tym okresie faktycznie wiosennym, kiedy faktycznie polskie owoce są po prostu tak dobre, dużo lepsze niż importowane, są na pewno
2: i dojrzewają
0: świeżkie,
2: dojrzewają w kraju, a nie gdzieś w transporcie.
0: To w tym momencie faktycznie chyba królują.
3: Tak, to myślę, że ten element związany z tą drogą od pola na stół, on tutaj jest też bardzo istotny, że ta truskawka po prostu dojrzewa na polu, a nie gdzieś tam w sposób sztuczny i tak dalej.
2: A jednocześnie
3: dalej.
2: Tak, dobra informacja dla plantatorów. Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Urszula Kryńska, PKO Bank Polski. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję.
2: Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Dobrego weekendu życzymy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdrowić.

0: wprowadzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 10. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Deszcz pomaga strażakom, ale zagrożenie wciąż ogromne. Dogaszanie pożaru na roztoczu potrwa kilka dni. Potężna erupcja wulkanu Dukono w Indonezji. Turyści wśród ofiar śmiertelnych. 180 filmów i hasło poszukiwania. Startuje festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Kilka dni może potrwać dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Sprzymierzeńcem strażaków jest w tej chwili padający deszcz. Pożar jest jednak wciąż groźny, mówił po porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
9: Mimo że warunki atmosferyczne nam sprzyjają, nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
8: Strażacy pracują w bardzo niebezpiecznych warunkach. W wielu miejscach wypalone są korzenie pod drzewami, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
10: Jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni. Około godziny pierwszej w nocy z panem ministrem byliśmy w tamtym rejonie. Ten teren, pomimo iż jest wilgotny, tam cały czas są zarzewia. Przejeżdżając, wracając, zatrzymywaliśmy się i też dogaszaliśmy takie miejsca, gdzie ten pożar od nowa się rozprzestrzeniał.
8: Ze względu na niski poziom chmur wycofano na razie z akcji śmigłowce. O 13.30 rząd podpisze umowę o SAFE. To prawie 44 miliardy euro preferencyjnych pożyczek na wydatki zbrojeniowe. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że pieniądze trafią do polskiego przemysłu.
11: SAFE to jest 184 miliardy złotych. SAFE, proszę Państwa, to jest praca dla 12 tysięcy firm w Polsce. 90% z tych środków zostanie wydanych w Polsce, w polskich fabrykach, na polskich żołnierzy, na produkcję polskich elementów uzbrojenia.
8: Umowa zostanie podpisana w Warszawie ze strony Polski. Podpiszą ją minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a także minister finansów Andrzej Domański. Trzech turystów zginęło, a 10 uznano za zaginionych w wyniku nagłego wybuchu wulkanu Dukono w Indonezji. Od 3 tygodni obowiązywał kategoryczny zakaz poruszania się na zagrożonym obszarze na wyspie Halmahera. Według indonezyjskiej sekcji BBC dwie ofiary pochodziły z Singapuru. Erupcji wulkanu towarzyszył potężny huk. Gęsty słup dymu wzniósł się na wysokość blisko 10 kilometrów. Toksyczne popioły wulkaniczne przemieszczają się w kierunku północnym. Mogą wystąpić zakłócenia w transporcie. Coraz bardziej kruche zawieszenie broni w Iranie. Wymiana ognia ze Stanami Zjednoczonymi spowodowała natychmiastowy wzrost cen ropy. Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzeliwują irańskie rakiety i drony. Władze poleciły mieszkańcom zostać w domu.

0: Sytuacja zaostrzyła się w czwartek wieczorem, po tym jak Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormus i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych atak nastąpił w geście samoobrony, po tym jak Iran zaatakował amerykańskie okręty w okolicach cieśniny Ormus. Z kolei irańska armia oskarżyła Stany Zjednoczone, że ataki przeprowadziła we współpracy z niektórymi krajami regionu. To prawdopodobnie jest przyczyną ataku na Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. W czwartek wieczorem Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie trwającego od miesiąca zawieszenia broni. Według Donalda Trumpa natomiast mimo ataków pozostaje ono w mocy. Amerykański prezydent zbagatelizował ostatnią wymianę ognia, nazywając ją drobiazgiem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Rozpoczynają się pokazy filmów dokumentalnych 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Pokazanych zostanie 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Tegoroczne hasło festiwalu to poszukiwania.
2: Prezentowane na festiwalu filmy zabiorą wielbicieli dokumentu w niezwykłe podróże i na zaskakujące spotkania. Dlatego podczas wczorajszej gali otwarcia dyrektor festiwalu Artur Liebhardt zapraszał do uczestnictwa w święcie kina dokumentalnego.
3: Aby przez wspólne przeżywanie sztuki filmu dokumentalnego poczuć na nowo wspólnotę wartości, empatii i otwartych serc.
2: W konkursie głównym o Grand Prix festiwalu będzie walczyło 12 tytułów. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że są to produkcje wybitne.
4: To są filmy, które są odważne formalnie, które są ciekawe tematycznie, które są spełnione całościowo, które też odkrywają jakieś kompletnie nowe obszary dla nas.
2: Festiwal potrwa do 17 maja. Program pokazów można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
1: A jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burze nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Miejscami tylko będzie się rozpogadzać. W Augustowie 9 stopni, w Poznaniu 13, w Warszawie i Wrocławiu 15, w Krakowie 17, w Rzeszowie 19.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
6: Ogłoszenie społeczne.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
18: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
19: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max

0: Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 9 minut po godzinie 10.
8: Nowe w piątek.
7: To audycja, w której przyglądamy się nie tylko piątkowym premierom, newsom, ale zaglądamy również do kalendarium, więc niech tak też będzie.

0: No w Warszawie długo się zbierało, aż w końcu spadł deszcz. Co prawda drobny, ale jest. My nie o pogodzie. Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz. Dzień dobry. Rozpoczynamy od Beatlesów i albumu Let It Be, który ukazał się dokładnie 8 maja 1970 roku. Tak jak już nieraz wspominałam, to dwugodzinny program, w którym nie brakuje gości. Dzisiaj usłyszymy się m.in. z Barbarą Wrońską, Kasią Sienkiewicz, Natalią Mujangą. Będziemy też zaglądać do list przebojów i mówić o największych wydarzeniach mijającego tygodnia. No i tak, nie wiem, czy ktoś z Państwa może już widział banery na mieście. Ja w majówkę na rowerze wyhaczyłam plakat, a w sumie to plakaty, a na tych plakatach oprócz zdecydowanie przykrych haseł widniała data 8 maja 2026 rok.
1: Cześć, tu Artur Rojek. Posłuchajcie mojego nowego singla pod tytułem Gruby Mały w trójce.
0: I to jest nasza piosenka dnia.

było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

Jakiś czas temu Charli XCX powiedziała, że era dance floru minęła i teraz nadchodzi era rocka. To bardzo ciekawie zbiegło się z wypowiedzią Madonny, która powiedziała, że era dance floru nigdy nie minie. No więc Charli XCX kilka dni później wycofała się z tego, mówiąc, że nie mówiła o tym w kontekście swojej twórczości. No i dlatego dzisiejsza premiera singla Rock Music w wykonaniu Charli XCX i producenta A.G. Cooka myślę, że spokojnie możemy traktować z przymrużeniem oka. A.G. Cook to ciekawy wybór, no bo też jest związany z światem hyperpopu, więc Ania Lalka dodaje, czy już nie za dużo tej ironii? Aniu, ja mam lekarstwo. Bez ironii, bez żartów, na poważnie. Rolling Stones wracają.

0: Trójka.
1: Nogą z geografii już od podstawówki była Krysia, lecz poczuła nagle wielką chętkę na podróży smak, gdy spotkała Krysia Krzysia, przyjaciela nie od dzisiaj. Bez skrupułów, bez wahania, w oczy powiedziała tak: Krzysiu, jedźmy razem do paragrafu.
2: Paragwaju?

0: ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę. Zobaczymy Wielki Mur i Pekin i no Pant o tyle.
1: Droga Krysiu, to nie tam.
0: To gdzie? Ten pan chciał chyba plany Krysi storpedować.
1: Ewidentnie.

0: do Japonii.
1: Ja załatwię wszystko. Ty się nie martw o nic. Wiesz, że renifery tam są zamiast koni?
0: Ach, moja Krysiu, to zdecydowanie nie tam.

0: Austrii.
1: O tak! Zawsze chciałam tam pojechać, co za traf. Te kangury i blask koralowych raf.
0: Na to powinien być paragraf.
1: To może jednak jedźmy, Krzysiu, na Rodos.
0: Czemu nie?

0: Krysiu, dobry plan.
1: Dobry plan to głosować na ten utwór, czyli Paragraj na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Przypominam, do godziny 12 możemy wybierać, odsłuchiwać i głosować. Bardzo proszę śmiało to zrobić na naszej stronie internetowej. Głosowanie przypominam do godziny 12. Jak gdyby ktoś przespał ostatnie dni, no to śpieszę z wyjaśnieniem, że piosenka Paragraj to wynik współpracy Roberta Grzędowskiego i Karoliny Gonet, czyli naszego trójkowego duetu Bob and Carolina, którzy zainspirowani różnymi zdarzeniami tworzą co tydzień piosenkę, premiera w każdy czwartek o 8:30. Wczoraj odbyła się premiera kolejnej, Józefiny. Mam nadzieję, że niedługo też i usłyszymy ją na antenie trójki. To proszę głosować śmiało, a my wracamy do wątku muzyki rockowej. D-Wayne oraz Lenny Kravitz.

0: Tylko z tobą, premierowo w Trójce. Dreszczyk emocji przed chwilą, bo Barbara Wrońska wpadła do studia i na żywo zapowiedziała swoją piosenkę. Cześć.
1: Cześć, to było bardzo przyjemne.
0: Tak? Spodobało ci się?
1: Tak.
0: No to częściej będziemy tak robić, bo tych singli chyba w nadchodzącym czasie będzie nieco więcej.
1: Tak, więc już opanowałam IDs-y na żywo, poradzę sobie następnym razem.
0: Zapraszamy, zapraszamy. Tylko z tobą to utwór, między innymi o oczekiwaniach i o tych oczekiwaniach chciałabym z tobą porozmawiać. Ze względu na to, że mówisz wprost, że jesteś wdzięczna za relacje, w których nie ma tych oczekiwań. Ja się zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe.
1: No właśnie, ja mam takie szczęście, że jest taka relacja i coraz częściej też przychodzą do mnie takie relacje, ale tak naprawdę początkiem piosenki Tylko z tobą była relacja z moją najbliższą przyjaciółką, z którą się przyjaźnię już 35 lat. I jest to przyjaźń, taka czysta miłość, czysta przyjaźń, która polega na tym, że samo to, że możemy ze sobą być i sobie towarzyszyć w życiu, jest już ogromnym szczęściem. I my naprawdę tych oczekiwań wobec siebie nie mamy, tak naprawdę. Wspieramy się po prostu.
0: No ale to też dotyczy chyba nie tylko tej relacji najbliższej, ale względem też innych ludzi, czasami nawet nam obcych.
1: Tak, aczkolwiek to jest dużo trudniej generalnie, nie? Bo myślę, że łatwiej jest nie mieć tych oczekiwań, jak nie ma się zależności żadnych. Natomiast ja w ogóle przeżywam taki bardzo ciekawy czas, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi i zaczynam patrzeć na ludzi w bardzo szerokim kontekście. W sensie jako też o pewnego rodzaju wspólnocie. I tych oczekiwań mam właściwie coraz mniej. Aczkolwiek muszę czasami nad sobą pracować, żeby
0: ale,
1: tak było.
0: Ale jak to się przekłada? Jakbyś mogła podać jakiś przykład dokładnie?
1: Że jak spotykam na przykład człowieka, nie wiem, poznaję go, albo nawiązuje się jakaś, nie wiem, nić porozumienia, to fascynuje mnie ta osoba ze wszystkim, co ma. Czyli jakby zarówno z tymi dobrymi rzeczami, jak i tymi złymi, jak i tymi wadami, które czasami nas dojeżdżają. Ja po prostu jestem w stanie jakby to zaakceptować.
0: Czyli szklanka jest do połowy pełna.
1: Tak, tak.
0: Czyli
1: no tak
0: pozytywne.
1: Staram się patrzeć. Tak.
0: I o tym będzie też między innymi ta płyta?
1: Tak, płyta będzie w ogóle, płyta będzie bardzo poruszała temat relacji, ale też będzie mówiła o mnie w relacjach z życiem. W sensie to będzie też płyta o tym, jak zachować równowagę między tą taką codziennością i przyziemnością i taką życiową naszą częścią, która czasami jest strasznie przytłaczająca momentami, a tą częścią ogromnej wrażliwości, którą nosimy ze sobą. Więc to będzie taki próba jakby połączenia tych dwóch światów.
0: Taka intymność też.
1: Tak.
0: A jak się tobie pisze tą płytę?
1: Wiesz co, ta płyta właściwie jest już napisana. Ona była pisana na przełomie kilku lat tak naprawdę. I w sumie mi się to podoba, dlatego że ja potrzebowałam nauczyć się nowych rzeczy, odbudować swoje fundamenty też jako człowiek, a nie tylko jako artystka. I można powiedzieć, że wracam w momencie takiego scalenia tego wszystkiego. I ta płyta podoba mi się, dlatego że ona jest niewymuszona. W sensie to jest

0: tak, że naprawdę te rzeczy powstawały w tym czasie, w którym miały powstać. Ostatnia piosenka na płytę powstała dosłownie, nie wiem, 1,5 miesiąca temu i dopełniła tą historię. Mam wrażenie ogromnej takiej komplementarności tego wszystkiego, w sensie takiej ogromnej spójności, która dzieje się w czasie, dzieje się jakby w zgodzie z moimi uczuciami, emocjami. No ale też ta płyta jest tworzona z innymi ludźmi, więc jakby razem weszliśmy w ten bardzo długi proces.
1: Zaraz o tym doborze artystów powiemy, ale dopełniając jeszcze, bo w rozmowie z Michałem Nogasiem bodajże rok temu wspomniałaś o tym, że Sygnały będą miały łącznie 10 utworów. Czy zatem to się zmieniło?
0: Zmieniło się.
1: Więc aktualizujemy dane.
0: Numerów będzie 11.
1: Jednak.
0: Tak.
1: No to teraz powiedzmy o tym różnorodnym brzmieniu, bo z tego, co też słyszałam w tej rozmowie, to różnorodne brzmienie jest na tej płycie i też Tylko z Tobą wnosi nam taką świeżość i nawet element zaskoczenia. Przy refrenie szczególnie.
0: Przy refrenie. A właśnie dlaczego? Bo jestem ciekawa.
1: Nie wiem, myślałam, że ta piosenka się potoczy zupełnie inaczej. I nagle wchodzi ten refren i mam takie, ojej, jak inaczej.
0: No więc ten refren to jest w ogóle...
1: Tak szeroko, tak wiesz, no, ekspresyjnie, mocno.
0: To jest długa historia. Dlatego, że ja napisałam tą piosenkę tak naprawdę siedząc sobie przy pianinku z moją córką. Ona była bardzo malutka i ona zanuciła frazę "Tylko z tobą", tą frazę zanuciła. I tak naprawdę od tego zaczęła się rodzić cała piosenka. Później był temat tej mojej przyjaciółki i w ogóle takiego dobrego wajbu. I pamiętam, że jeszcze zanim zaczęłam współpracę z Mateuszem Hulbujem, który jest współproducentem całej płyty, to poszłam do Bartka Dziedzica i Bartek Dziedzic uświadomił mi, że ja nie mam refrenu. Chociaż byłam przekonana, że fraza "Tylko z tobą" to jest właśnie to. I on mnie z tym zostawił, w sensie już nic nie robił, tylko mówi, nie no, fajna melodia, super ten, ale wiesz co, nie masz refrenu tutaj. No i to we mnie zostało generalnie, więc ja mam takie poczucie, że ten refren musi przyjść. I w sytuacjach, kiedy próbowałam, nawet napisałam w poście, że generalnie wybrałam się na bardzo długą wyprawę w poszukiwaniu refrenu, to te refreny się pojawiały i w sumie chyba było wersji 6 tych refrenów. Ale pierwszy raz miałam taką sytuację z piosenką, że dokładnie wiedziałam, że to nie jest to. W sensie, że miałam tak, że wiedziałam, że ten refren jest potrzebny, dlatego że energetycznie to się jeszcze w ogóle nie wyładowało, ta cała historia. Ale że cały czas to nie jest ten refren. I w którymś momencie to po prostu przyszło.
1: Wspaniale. To czekamy na kolejne single oczywiście. Jeszcze tylko wspomnijmy o tym doborze artystów do tej płyty, tak, bo to jest też istotne, myślę.
0: To jest bardzo ważne, że Tylko z tobą było jedną z pierwszych piosenek, którą zaczęłam robić na płytę i współpraca zaczęła się od Mateusza Hulbuja i Maćka Chłupczaka, których poznałam dzięki Marcinowi Macukowi za to, bo on nas po prostu połączył. I my tą piosenkę na początku robiliśmy razem. Gitarę nagrał Lesław Matecki, wybitny i bardzo znany gitarzysta. Wawrzyk Topa zagrał na basie, więc jest tutaj naprawdę mnóstwo talentów w tej piosence.
1: To kiedy pojawią się sygnały?
0: Sygnały będą się pojawiały co jakiś czas generalnie, bo będą teraz single uwalniane, a cała płyta pojawi się z początkiem przyszłego roku.
1: To jeszcze musimy trochę poczekać. Troszeczkę Barbara Wrońska była dzisiaj gościnią audycji Nowe w Piątek. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia.

Najpierw fragment albumu Cost of Living Adjustment kanadyjskiego zespołu Cola, przed chwilą fragment Train of on the Island w wykonaniu Aldous Hunding, a teraz Father John Misty, The Pay Off. Na zakończenie pierwszej części audycji Nowe w Piątek słyszymy się parę minut po godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów.
2: Rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity, wielkie święto filmu dokumentalnego.
1: Co można zobaczyć, czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych?
2: O tym w Trójce dziś w południe.
1: I jutro o 14:00.
2: W audycjach Trójkowo Filmowo.
1: I Wszystko Wszędzie Teraz.
2: Zapraszamy. Ryszard Jaźwiński.
1: I Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Yeah.

0: Dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu, Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bartosz Grodecki, nowym szefem BBN. Prezydent mówi, że stawia na skuteczność. Pożar w Puszczy Solskiej nadal groźny, mimo deszczu akcja gaśnicza trwa. Mija rok pontyfikatu Leona XIV. Watykaniści mówią, że to papież, który nie milczy wobec wojen. Potwierdziły się nieoficjalne informacje. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To były wiceminister spraw wewnętrznych i pracownik MSZ-u. Zastąpi Sławomira Cęckiewicza, który pod koniec kwietnia podał się do dymisji. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że liczy na skuteczność nowego szefa BBN.
9: Mamy człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
8: Można dać mu kredyt zaufania. Zobaczymy, czy będzie współpracował z rządem, skomentował poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
10: Zobaczymy, czy on będzie miał suwerenną pozycję, czy będzie dalej oddychał tym powietrzem, które tak naprawdę w tej przestrzeni Biura Bezpieczeństwa Narodowego było powietrzem Antoniego Macierewicza. Czy dalej to będzie tego typu mentalność, czy ktoś o trochę młodszym doświadczeniu zawodowym, czy trochę innym profilu, jednak zechce współpracować z rządem.
8: Bartosz Grodecki ma 45 lat. Oprócz pracy w MSWiA oraz MSZ-cie pełnił także służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles i Sztokholmie. Strażacy wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Choć opady deszczu pomogły służbom, to nadal za mało, by mówić o wygaszeniu ognia. Dotychczas spłonęło około 300 hektarów lasu. W Józefowie blisko miejsca pożaru jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, powiedz, co teraz robią strażacy.
11: Działania skupiają się głównie na szukaniu nowych zarzewi ognia i polewaniu ściółki oraz torfowisk wodą, bo właśnie one są teraz najtrudniejsze, jeśli chodzi o to dogaszanie. Są bardzo rozgrzane, a żar spowodował, że korzenia drzew są nadpalone. Mogą się praktycznie złamać w każdej chwili. To też jest niebezpieczne dla strażaków. Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski mówił, że temperatura ściółki przekracza 100 stopni Celsjusza.
12: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
11: W akcji bierze udział ponad 1000 strażaków. Dogaszanie może im zająć nawet tydzień, a po południu ma odbyć się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.
8: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Andrzej Poczobut dziękuje za wsparcie. W rozmowie z Radiem Białystok powiedział, że akcje Solidarności dodawały mu sił. Odbywały się one przez ostatnie 5 lat co miesiąc w centrum Białegostoku.
13: Chcę bardzo podziękować dla miasta Białystok, dla mieszkańców miasta Białystok za Solidarność, za te działania, które były podejmowane. Też chcę podziękować za to, że przygarnięto naszych ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich mieszkań, ze swoich domów.
8: Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi 28 kwietnia został zwolniony przez reżim Łukaszenki z kolonii karnej. Spędził tam 5 lat. Kandydat na ministra sprawiedliwości w nowym węgierskim rządzie zrezygnował przed inauguracyjną sesją parlamentu. Decyzja ma związek z rodzinnymi

0: powiązaniami jego i przyszłego premiera.
1: Ogłoszenie Martona Melitej-Borny kandydatem na szefa resortu sprawiedliwości wywołało oburzenie wśród przeciwników partii TISO. Lider skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna powiedział, że zwycięzcy wyborów prowadzą politykę szwagrów. A to dlatego, że Peter Modior po ogłoszeniu nominacji przyznał, że prawnik jest prywatnie jego szwagrem. Nie miało to wpływu na jego działalność polityczną, bo siostrę lidera ugrupowania poznał już w trakcie działalności partyjnej. Poślubił ją pół roku temu, a z Modiorem zna się od wielu lat. Po kilku dniach konsultacji obaj zdecydowali, że dla działalności ministerstwa i trudności reform, jakie musi przeprowadzić, lepiej będzie, jeśli kto inny nim pokieruje. Peter Modior ma ogłosić dziś, kto obejmie resort sprawiedliwości. Przesłuchania kandydatów przed komisjami parlamentarnymi odbędą się w przyszłym tygodniu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Mija rok od wyboru amerykańskiego kardynała Roberta Prevosta na papieża. Leon XIV nie boi się krytykować przywódców, którzy wzniecają wojnę. Zwraca uwagę Edward Augustyn, szef działu religijnego Tygodnika Powszechnego. Watykanista podkreśla także, że Leona trudno jest przypisać do jednego stronnictwa, zwłaszcza w Polsce.
2: Po takich 12 miesiącach, gdy mówiliśmy, a papież ostrożny, tutaj nagle zobaczyliśmy inną twarz papieża. Każdy kraj ma prawo ustanawiać takie przepisy, żeby nie wpuszczać wszystkich, żeby kontrolować swoje granice. Ale jeśli ci ludzie już stoją na granicy, to traktujcie ich jak ludzi, nie jak zwierzęta. To się wymyka tym plemiennym podziałom, które my w Polsce bardzo lubimy i pewnie chcielibyśmy, żeby papież poparł albo jedno plemię, albo drugie plemię. No to temu papieżowi to nie grozi.
0: W rocznicę wyboru Leon XIV będzie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na wschodzie intensywne, lokalnie z burzami. Od 9 stopni na Podlasiu do 15 w centrum i na Dolnym Śląsku oraz 19 na Podkarpaciu.
4: Autopromocja Polskiego Radia.
5: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
4: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W
10: piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra.

0: I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 9 minut po godzinie 11.
4: Nowe w piątek.
3: Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz. Dzień dobry, po raz drugi.

albumu Full Moon Fever otwiera drugą część dzisiejszej audycji, a to dlatego, że dzisiaj mija 36 lat od premiery tej płyty. Przy Myśliwieckiej przestał padać deszcz, za to trochę się przejaśnia. Do 12 listy przebojów, wiadomości ze świata muzyki i trochę więcej ciepła. To przypływa z nowym singlem Mroza.

Mówiłam o pogodzie i to wszystko jakoś tutaj nam się dzisiaj naturalnie układa. Zaczynaliśmy pierwszą godzinę od The Beatles i utworu Let It Be, a 56 lat później ukazuje się nowy singiel Paula McCartneya, w którym gościnnie pojawia się Ringo Starr. Piosenka Home to Us to zapowiedź nowej płyty Paula, która ma pojawić się w ostatni piątek maja. My w związku z tą premierą będziemy mieć dla Państwa niespodziankę, ale na razie za wiele nie mogę powiedzieć. Mogę natomiast zaprosić do słuchania w niedzielny wieczór trójki, bo po godzinie 19 będziemy retransmitować koncert Courtney Barnett, zarejestrowany pod koniec marca dla BBC Radio 6 w ramach Music Festival 2026 w Manchesterze.

0: Już w niedzielę po 19:00 Myśliwiecka na chwilę połączy się z Manchesterem, by wysłuchać całego koncertu Courtney Barnett. A teraz łączymy się z warszawskimi Młocinami, gdzie przed deszczem ucieka Michał Grabek-Grabkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Właściwie udało mi się przed nim uciec już.
0: Wspaniale, ale proszę nie uciekaj teraz od nas, ponieważ chciałabym posłuchać twoich wrażeń po koncercie Courtney Barnett, bo miałeś dwukrotnie taką okazję, żeby ją usłyszeć na żywo.
1: Tak, dokładnie trzykrotnie miałem taką okazję w swoim życiu i te wrażenia są zawsze wyjątkowe, bo zawsze te koncerty spędzam w taki sam sposób, czyli muszę być w pierwszym rzędzie, muszę być na samym środku, muszę stać przed jej mikrofonem, a po koncercie muszę spotkać artystkę, muszę zamienić z nią słowo, muszę wziąć autograf i muszę zrobić sobie z nią zdjęcie. I tak też było ostatnim razem, kiedy miałem okazję podziwiać naprawdę w niewielkim klubie Courtney Barnett w miejscowości Bedford w Anglii, bo artystka 27 marca wydała swój ostatni album, no i na chwilę, przepraszam za wyrażenie, wyskoczyła do Wielkiej Brytanii, żeby zagrać serię kilku zaledwie skromnych, godzinnych, kameralnych koncertów, między innymi ten w Bedford, który okazał się wyjątkowym jak zwykle koncertem, bo na co dzień spokojna, miła, grzeczna, uprzejma, sympatyczna artystka tutaj zmienia się czasami w taką delikatną, rockową diwę z pazurem. I taki też był ten koncert, który skupiał się na materiale z jej ostatniej płyty, ale oczywiście zaczerpnęła też dźwięków z poprzednich wydawnictw, a nagrywa już od lat 11, nawet trochę więcej. Także jeżeli chodzi o koncerty Courtney Barnett, serdecznie polecam, nie dlatego, że jest moją wielką australijską miłością, ale dlatego, że jest to kawał porządnego, współczesnego rock'n'rolla, więc niedzielny wieczór na antenie Trójki to myślę, że jest to obowiązkowa rzecz dla tych, którzy lubią dobre, rockowe, australijskie, piękne, koncertowe, żeńskie granie.
0: Najlepsza rekomendacja, czyli Michał Grabek-Grabkowski, z którym się dzisiaj słyszymy po godzinie 19:00. Na rowerze będziesz jechał do nas?
1: Tak się składa, że się słyszymy, bo to piątek dokładnie. Czy przyjadę na rowerze, powiem o 19:07, kiedy będę się witał. A teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, że 34 minuty zostały do głosowania. Można to zrobić z telefonu, można to zrobić z tableta, z komputera. Wystarczy kilka wcisnąć guziczków i potwierdzić, że ty to ty, drugi słuchaczu Trójki. I
0: z dowolnego miejsca na świecie też, powiedzmy sobie wprost.
1: Dokładnie, więc serdecznie polecam. Dzisiaj pojawią się nowości w zestawie do głosowania, ale jeszcze do 12:00 głosujemy na kolejne notowanie, które myślę, że wspólnie spędzimy w piątkowy wieczór, czyli dziś.
0: 104. notowanie przed nami, The Black Keys, She Does It Right, jako jedna z propozycji na naszej liście przybojów Pierwsza Trójka. Michał Grabek-Grabkowski był z nami w audycji Nowe w Piątek. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.

0: I niech nikogo nie zmyli, to nie kwiat jabłoni, tylko Kasia Sienkiewicz.
1: Cześć,
0: dzień dobry,
1: dzień
0: cześć.
1: Dobry.
0: Jak tobie się tworzy bez Jacka?
1: Dziwnie.
0: Dziwnie?
1: Znaczy, na początku może dziwnie. Znaczy, to jest tak, piosenki zawsze tworzyłam sama, albo tworzył je Jacek. I potem spotykaliśmy się, żeby je wspólnie dopracować. Nie tworzyliśmy nigdy piosenek tak, wiesz, dosłownie, że od zera, o czym by tu napisać i teraz razem. Tylko raczej mieliśmy gotowe bazy, nad którymi potem razem pracowaliśmy. A tu, więc tutaj w zasadzie jest tak samo, że tworzę ją sama. Tylko to, co się dzieje później, jest dla mnie dziwne, czyli że nie mam nikogo, kto mi powie, tak, to

0: spoko, albo nie, to jest złe, coś zmień. Po prostu muszę sama stwierdzić, czy mi się to podoba, czy nie, a to wcale nie jest takie proste.
1: No ale w tym pomocni mogą być producenci między innymi.
0: Oczywiście, jak najbardziej. I tutaj tę piosenkę ze mną współtworzył Leon Krześniak, który też jest odpowiedzialny za piosenkę Nie mówię tak, nie mówię nie, którą, do której byłam zaproszona rok temu, z Wiktorem Dydułą ją śpiewałam. Więc wtedy tak się polubiliśmy i na tyle dobry klimat zapanował, że stwierdziłam, że bardzo chciałabym z nim zrobić piosenkę swoją.
1: A czy też i płytę?
0: Leon Krześniak jest ekstremalnie zajęty, bo po prostu jest takim sztosem. Dlatego całej płyty nie. Natomiast ja w ogóle też nie wyobrażam sobie chyba, że zrobiłabym całą płytę tylko z producentami. Po prostu niektóre utwory na płycie będą wynikały ze zwykłego takiego wspólnego muzykowania. Nawet wczoraj zaprosiłam muzyków do siebie do mieszkania na za miesiąc, żebyśmy po prostu tak stworzyli piosenkę właśnie, no wiesz, nie siedząc w studiu, zastanawiając się, czy tutaj to jest... Wiesz, czy to jest wystarczająco dobrze tam wyprodukowane, czy trwa 3 minuty, kiedy wchodzi wokal, tylko tak na chillu, więc takie piosenki też będą na tej płycie.
1: Trochę spontanicznie, tak, organicznie też.
0: Dokładnie, trochę tak w ramach jam session jakiegoś. Mm-hmm. O, to też lubię tak bardzo.
1: Czyli jest plan na płytę.
0: Tak, tak.
1: O czym będzie opowiadać?
0: Jestem w procesie tworzenia tych piosenek, ale na pewno będzie dużo bardziej taka romantyczna, intymna, dużo bardziej romantyczna niż piosenki, które z Jackiem w Kwiecie Jabłoni nagrywaliśmy, no bo śpiewanie romantycznych treści w rodzeństwie po prostu nie wychodzi. Nie ma to sensu zupełnie. Próbowaliśmy nawet takie, ale to zawsze brzmi wtedy jak dialog dwójki zakochanych osób, więc ciężko nam było przemycać jakieś takie... informacje o miłości w tych naszych piosenkach. Czasami, ale ledwie. A tutaj teraz mam przestrzeń, żeby więcej takich treści było.
1: Nowy etap, nowy rozdział. Jak ci z nim?
0: Bardzo ciekawie, bardzo miło. Na razie bardzo miło i jestem też tak nieprawdopodobnie przyzwyczajona do tego, że zawsze ktoś ze mną jest. Czy Jacek, czy jak jestem gdzieś gościnnie do duetu zaproszona, że... aż się nie spodziewałam, że mam tyle nawyków takich, że na przykład pierwsza oddaje pytania zawsze, czekam aż Jacek pierwszy na przykład powie, albo to są nawyki, których aż nie jestem w stanie opisać, po prostu się zdzwaniam się zawsze, a jak będziesz wyglądać, a w co będziesz ubrany, a tu nagle o wszystkim sama decyduję, czy jak się ubiorę, czy pierwsza coś powiem, co powiem, ile mówię, bo zawsze też czułam, o kurczę, mówię za dużo, teraz Jacek musi coś powiedzieć.
1: Tak, tak słucham, to jakaś taka niezależność.
0: Coś takiego, ale ja po prostu bardzo lubię być z ludźmi i robić rzeczy z ludźmi. Ludzie, nawet bardzo długo mieszkałam, jeszcze rok temu mieszkałam w tak, jak ja to nazywam, w takiej komunie z 3 dziewczynami jeszcze i dopiero od niedawna mieszkam. Wiesz, tak bardziej samodzielnie. Więc jakby próbuję powiedzieć to, że jak są ze mną ludzie, to czuję się najlepiej. I tak właśnie teraz też staram się tworzyć mój zespół, który będzie bardzo duży. Będziemy z nim grać latem 10 osób. Ja nawet nie wiem, chciałabym jeszcze więcej mieć tych osób w zespole.
1: Ale bycie samej też ma swoje atuty.
0: Tak, tak, oczywiście, że ma. Jeszcze się dowiem, jakie to są, ale ma, wiesz, bo mogę na przykład 100% wyrazić siebie, dokładnie swoją myśl i nie zastanawiać się, czy osoba druga w zespole ze mną też będzie chciała dokładnie taką treść śpiewać. Tak, szczególnie jeżeli te treści są takie, jakiego słowa użyć? Może intymne.
1: No intymne, tak. Mhm. Też zastanawiam się, czy były momenty, będą nakreślały to, o czym będzie opowiadała płyta, ale przekonamy się za jakiś czas, kiedy zatem premiera?
0: Tu nie mogę zdradzać takich rzeczy, ale to po wakacjach.
1: Po wakacjach.
0: Hen.
1: Dobrze, to będziemy wypatrywać, ale też i mam nadzieję, że przy okazji kolejnego singla wpadniesz do Trójki i parę słów również o nim powiesz. Kasia Sienkiewicz była razem z nami w studiu Trójki w audycji Nowy w Piątek. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: studiu Trójki Natalia Mujanga. Cześć, witaj.
1: Cześć,
0: dzień dobry. Jak się masz?
1: Tak jak mówiłam, z takim pięknym słońcem ostatnio od razu uśmiech na twarzy jest.
0: No i od razu więcej rzeczy się chce.
1: Oczywiście, że tak.
0: I chce się wydawać też single.
1: Och, to jest wielka przyjemność, szczególnie dzisiaj dla mnie, gdyż mogę się podzielić z wami moim nowym singlem. Ile snów nam zostało?
0: No właśnie, ile snów zostało jeszcze Natalii Mujance?
1: Ile mi snów zostało? Mhm. No właśnie o tym jest ten utwór, że tego nie wie nikt. I o tym, żeby cieszyć się każdym dniem, który właśnie przeżywamy, bo nie wiemy, kiedy coś zrobimy po raz ostatni, kiedy kogoś spotkamy po raz ostatni. I o tym napisałam ten utwór.
0: A skąd akurat takie przemyślenie?
1: Jakoś mnie tak natchnęło, skończyłam ostatnio 28 lat, wiesz. Zauważyłam, że czas mi tak leci i chciałabym go po prostu zatrzymać, ale się nie da. I o tym ten utwór, że żeby doceniać każde spotkanie i relacje, jakie mamy, osoby, które nas otaczają, żeby rozmawiać, odłożyć ten telefon. Myślę, że to jest też taka lekcja dla mnie, że napisałam z taką również przemyśleniem, żebym o tym i ja pamiętała. Oczywiście, że nie jestem w tym idealna. Czasami zasiedzę się na telefonie, czasami niepotrzebnie się czymś zamartwiam, zamiast po prostu się uśmiechnąć nawet na to po prostu słońce, które wychodzi każdego dnia.
0: To jakbyś mogła więcej powiedzieć o procesie tworzenia tej piosenki, ile snów nam zostało?
1: Ten utwór akurat stworzyłam troszkę inaczej, bo zazwyczaj pracuję w pełni z moim zespołem i potem daję taką demówkę na przykład producentowi, albo nagrywamy to wspólnie razem. A tym razem to była taka współpraca z Michałem Lange, gdzie przyniosłam swój tekst, swoją melodię, jakiś zamysł właśnie aranżacyjny na to. I Michał usiadł przed kompem i po prostu wszystko zrobił tak, jak miałam w głowie. Pierwsze w ogóle wersy tego utworu napisałam 4 lata temu. Więc dla mnie jest to również taka historia zapisana w tym utworze i właśnie proces jakiegoś rozwoju, doświadczeń. Więc napisałam to jako trochę inna Natalia, na początku te dwa wersy, a skończyłam już jako trochę bardziej dojrzała Natalia.
0: No właśnie, bo też i ta dojrzałość jest słyszalna w tym utworze. Zastanawiam się, czy jest jakiś taki główny wątek, który będzie kontynuowane w kolejnych singlach, bo z tego co wiem, to też masz takie nietypowe podejście do swojej twórczości. Nie planujesz wydania ani epki, ani płyty, tylko właśnie na razie same piosenki. Z czego to wynika, takie podejście właśnie?
1: W ostatnim czasie napisałam sporo singli, którymi po prostu dzielimy się podczas koncertów szczególnie i testujemy je trochę, co wpada w ucho bardziej i które utwory się podobają publiczności, ale w których ja również się czuję dobrze. Więc wynika to z tego, że po prostu lubię eksperymentować na scenie, ale także z tego, że staram się iść trochę z takim duchem czasu.
0: Naprawdę? To jest przyszłość?
1: Nie, ale gdzieś tam widzę, że po prostu single i na ten moment to mogą mi się bardziej sprawdzić i chciałabym po prostu testować, co mi idzie, dochodzi do publiczności bardziej. I tak też poszło właśnie z moim poprzednim singlem Beznamiętnie, który wrzuciłam tylko na Instagram i gdzieś zauważyłam pozytywny odbiór do tego, żeby po prostu podzielić się tym singlem. I tak zrobiłam. I chciałabym teraz zrobić ponownie. Oczywiście gdzieś tam moim marzeniem jest w przyszłości wydać płytę. Bardziej myślę na ten moment nawet o winylu.
0: To trzymamy kciuki. Będziemy się przyglądać tym kolejnym piosenkom i singlom. Za każdym razem mam nadzieję, że uda nam się spotkać i o tych przygodach muzycznych porozmawiać. Natalia Mujanga była z nami w studiu Trójki. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nasza płyta tygodnia, czyli In Times of Dragons i Tori Amos. Już we wtorek Tori Amos zagra na Torwarze w Warszawie, a o 15 będzie gościem Piotra Metza w tonacji trójki. A kto nie załapał się na płytę, to mam ostatnią sztukę. Proszę pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Halo, halo, a kto teraz mówi?
1: Cześć, tu Martyna Baranowska, a to jest mój najnowszy singiel pod tytułem Berlin. Możecie go słuchać właśnie teraz na antenie radiowej trójki. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.

0: Martyna Baranowska i Berlin jako zapowiedź jej płyty. A płyty zostały rozdane, premiery zagrane. Dziękujemy bardzo. Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz. I na koniec wisienka na torcie, jeden z najlepszych singli z dzisiejszych premier. Bardzo dziękujemy, życzymy udanego popołudnia i do usłyszenia.
1: Hi, Trójka, we're the Last Dinner Party and you're listening to our new single.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Jej nurogen się, gołębie serce testują ostro przez cały dzień.
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
10: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
9: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Były dyplomata i urzędnik MSZ-u na czele BBN stanął Bartosz Grodecki. Miliardy euro na obronność. Polska, pierwsza w Unii, podpisuje umowę SAFE. David Attenborough kończy 100 lat. BBC przypomina kultowe dokumenty. Wieczorem koncert w Royal Albert Hall. To szansa na nowe otwarcie, ocenia wybór nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Roman Polko. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że tę funkcję obejmie 45-letni Bartosz Grodecki. Zdaniem byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM jest szansa, że nowy szef BBN będzie rozmawiał z różnymi środowiskami.
2: Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest dyplomatą, czyli jest szansa na to, że będzie potrafił rozmawiać właśnie z ludźmi z różnych środowisk i z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że na bezpieczeństwo nie można patrzeć z pozycji okopów partyjnych, politycznych.
1: Bartosz Grodecki pracował m.in. przez 14 lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił także służbę w polskich placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych i Szwecji. Polska jako pierwszy kraj w Unii podpisuje umowę pożyczkową SAFE. Uroczystość w kancelarii premiera rozpocznie się za 1,5 godziny. Moment podpisania umowy pomiędzy polskim rządem a Brukselą będzie obserwować nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Kto na SAFE skorzysta i gdzie w pierwszej kolejności popłyną unijne pieniądze?
3: To, co zostanie podpisane o 13.30 w obecności unijnych komisarzy, będzie nowym otwarciem, zapowiada szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Pierwsze efekty już w maju, zawrzemy około 40 umów.
4: To jest bardzo ważna umowa na systemy antydronowe. To jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować.
3: Kontrakty narodowe trzeba zawierać do końca maja, a potem Polska będzie składać projekty razem z partnerami z Unii, między innymi z sąsiadami z państw bałtyckich i ze Słowacji. Niestety prezydenckie weto do ustawy o SAFE na razie wstrzymuje zakupy dla MSWiA, ale jak zapewnia wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, i ten problem będzie rozwiązany.
5: Pracujemy nad kilkoma rozwiązaniami. Na pewno policja dostanie broń. Będzie to wymagało trochę więcej kombinacji, no ale jeżeli prezydent kładzie kłody pod nogi, to trzeba nauczyć się je omijać.
3: Polska jest beneficjentem największego budżetu z mechanizmu SAFE, to niemal 44 miliardy euro.
1: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Śledczy zabezpieczyli wszystkie fragmenty maszyny. Zostaną one przekazane do specjalistycznych badań.
6: Zabezpieczono już dokumentację techniczną dotyczącą tego samolotu. No i będą w sprawie prowadzone dalsze czynności, już mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Czy na ten moment nie możemy się wypowiedzieć co do jednoznacznej przyczyny tego wypadku. Docelowo opinia czy wyniki kontroli, wyniki badań przeprowadzonych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych będzie decydujące do ustaleń, co było przyczyną tego wypadku.
1: Powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Do katastrofy dromadera doszło 5 maja. Zginął 65-letni pilot. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który próbował podpalić las w województwie łódzkim. Do zdarzenia doszło przedwczoraj. Podczas zatrzymania od 55-latka czuć było alkohol, mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
7: Z przekazanych informacji wynikało, że podpalenia mógł dopuścić się mężczyzna, który początkowo próbował samodzielnie ugasić ogień, jednak po kilku minutach oddalił się z miejsca na rowerze. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli penetrację pobliskiego terenu i po kilkunastu minutach zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi. Podczas legitymowania ustalono, że to 55-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Mężczyzna był agresywny. Badanie wykazało blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie.
1: Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim postawiła mu zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. David Attenborough kończy 100 lat. Brytyjskie media poświęcają mu specjalne wydania i programy jubileuszowe, a wieczorem w londyńskim Royal Albert Hall odbędzie się gala poświęcona życiu i pracy jubilata.
8: Sir David Attenborough opublikował specjalne przesłanie do fanów z całego świata. Myślałem, że będę obchodził setne urodziny po cichu, ale wygląda na to, że wielu z was miało inne pomysły. Słynny brytyjski przyrodnik i dokumentalista dodał również, że jest bardzo poruszony liczbą życzeń napływających od dzieci z przedszkoli po mieszkańców domów opieki. Podczas jubileuszowej gali w Royal Albert Hall pokazane zostaną archiwalne fragmenty serii Planeta Ziemia, Błękitna Planeta i Mroźna Planeta. Na scenie pojawią się prezenterzy BBC, naukowcy oraz muzycy związani z jego filmami dokumentalnymi. W mediach społecznościowych życzenia dla Attenborough publikują

0: politycy, organizacje ekologiczne i znane osoby ze świata filmu oraz nauki, a także dziesiątki tysięcy dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Do wieczora w południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed wzrostem stanu wody w górskich rzekach. Po opadach średnie zagrożenie pożarowe utrzymuje się jeszcze w lasach Kujaw i Pomorza. Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem są okolice Kutna, tam umiarkowana. Około 1/3 prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a nawet burze z przelotnymi lokalnie burze. Teraz na termometrach w Suwałkach 7 stopni, w Warszawie 11, w Krakowie 15.
4: Autopromocja.
5: W sobotę 9 maja rozpoczyna się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski w tym roku reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, współtworzona przez osoby słyszące i głuche. A na miejscu nie zabraknie Trójki. Porozmawiamy i pomigamy przede wszystkim o sztuce, ale i o polityce i kontrowersjach, których przy okazji 61. edycji Biennale nie brakuje. Zapraszam już dziś. Specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Wenecji od 13 do 15. Agnieszka Obszańska.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Kamera!
6: Trójkowo.
5: Akcja!
6: Filmowo.
7: Trójka na festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity.

0: Wszystko się zgadza. Przy Myśliwieckiej audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Tutaj ze mną w Kinotece, bo tu właśnie jesteśmy, Paweł Miłoszewski, Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, witam i zapraszamy oczywiście od dzisiaj już regularne projekcje. Zapraszamy na 23. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Jeszcze przez wiele dni, a potem jeszcze dodatkowo odsłona online, także to bardzo, bardzo długi festiwal, no i zacny oczywiście, stąd też niejednokrotnie jeszcze usłyszą Państwo nas, dziennikarzy trójkowych właśnie, stąd z Kinoteki, czy też z innych festiwalowych miejsc. Tu dzisiaj studio Trójki i tutaj dzisiaj pierwsi festiwalowi goście, no i bardzo, bardzo miło mi zacząć te nasze festiwalowe relacje od osoby debiutanta w pełnometrażowym filmie dokumentalnym, bo oto ze mną w studiu Trójki w Kinotece Mikołaj Janik. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
0: Reżyser filmu Arek Mama Panorama. No zanim o filmie, to chciałbym Cię zapytać właśnie jak debiutanta, jak się tutaj odnajdujesz na festiwalu i czy wcześniej miałeś z nim jakiekolwiek związki?
1: No już 6 lat temu miałem taką historię, że był taki boczny konkurs w konkursie organizowany przez Discovery, Odcienie Wolności, i tam mój taki pierwszy short, Ostatni Junak, dostał nagrodę publiczności. Wtedy przyjechałem z Wadowic, w ogóle nie wiedząc też dokąd przyjeżdżam, była wielka gala.
0: No do Warszawy chyba.
1: No tak, ale nie wiedziałem jaka jest skala festiwalu, a on od tego czasu jeszcze trochę
0: urósł. On rośnie naprawdę z roku na rok coraz bardziej.
1: Właśnie otwarcie było spektakularne, wczoraj była ta ceremonia i pierwszy film.
0: No jakie wrażenia właśnie po wczorajszym otwarciu, tym uroczystym?
1: No muszę przyznać właśnie, że to mnie najbardziej zaskoczyło, że skala jednak była potężna. Bardzo też podobały mi się tam kilka z przemówień i były też takie odniesienia do dokumentalistów i jakby takie wezwanie trochę do dalszego działania. I w sumie to było bardzo miłe. Rzadko jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, dobrą robotę robisz, utrzymuj to jest ważne, ma to jakąś misję, więc to było bardzo jakieś takie wzruszające. No a potem był przejmujący film, dość trudny, bym tak powiedział, o bardzo upartym człowieku i o poszukiwaniach.
0: Oczywiście o filmie Otwarcia, o filmie Michała Marczaka.
1: Tak jest, bez końca. No, spektakularnie zrealizowane kino, bardzo mocny formalnie. No, nie wiem czy dla wszystkich, ale na pewno myślę, że warto zobaczyć.
0: No i ten film oczywiście powraca tutaj jeszcze niejednokrotnie w repertuarze, bo właściwie każdy konkursowy, także film, ma tu kilka projekcji. Tak też będzie w wypadku twojego filmu Arek Mama Panorama. Trochę dziwny, troszeczkę skomplikowany tytuł i taki trójczłonowy. No, w trójce to jak znalazł. No to zacznijmy od pierwszego członu. Arek. Kim jest Arek? Tytuł bohater.
1: Arek Pasożyt jest artystą, performerem pochodzącym z Torunia i tam mieszkającym, który, gdy go spotkałem, zajmował się w Polsce różnymi akcjami protestacyjnymi w ramach swojej sztuki.
0: I takimi happeningami też.
1: Tak, taki performance, happeningi, pewien rodzaj aktywizmu też społecznego.
0: Tak, tak. A gdzie go spotkałeś, w jakich okolicznościach i czy to był przypadek, czy bardzo chciałeś go spotkać?
1: No powiem szczerze, byłem po lekturze takiego filmu Plaże twarzy o Agnes Verdun i takim fotografie. I to był taki spokojny film, prawda, taki kontemplacyjny. Myślałem sobie, ale by było super tak pojeździć z jakimś artystą, prawda, tak po różnych miejscach, może właśnie po górach, spróbować, prawda, kogoś takiego znaleźć, kto jest zaangażowany społecznie. I ktoś mi powiedział, że w Toruniu jest taki człowiek, który właśnie na przykład na osiedlu robił z dziećmi przez miesiąc taki domek z drewna, żeby one tam miały swój mały dom kultury, że jest bardzo zaangażowany i że warto się z nim zobaczyć. Więc ja po prostu znalazłem go na Facebooku, napisałem, przejechałem się na wycieczkę i okazało się, że Arek jest wspaniały.
0: I okazało się, że nie zrobisz takiego filmu, o jakim myślałeś, czyli poetyckiego może, artyście,
1: absolutnie
0: nieco spowolnionego. Nie. Nie,
1: nie.
0: Tutaj myślę, że artysta przerósł twoje najśmielsze oczekiwania, no a teraz również nas, widzów, bo to jest bardzo, bardzo dowcipny, zabawny film właśnie z powodu głównego bohatera.
1: No myślę, że on naprawdę jest niesamowicie odważny, jest bardzo ma dużą łatwość w takim kontakcie z drugim człowiekiem, też takim, którego nie zna. Czyli potrafi na ulicy podejść, zagadać. Też myślę, że ta praca jakby w tych performance'ach powoduje to, że potem
0: że ma takiego, łatwość, tak?
1: Nie ma takiego wstydu też, żeby tak do kogoś podejść. No i muszę też powiedzieć, że jest bardzo konsekwentny w swoich działaniach, że jeżeli

0: No Marek jest takim, można powiedzieć, lewicowym, prawda, aktywistą. Walczy też o prawa człowieka często w ten sposób, tymi performance'ami. I on do tej ideologii swojej też jakby jest bardzo taki konsekwentny, czyli na przykład jak jest friganinem, to faktycznie u niego w domu, jak byłem kilkanaście razy, czy tam kilkadziesiąt, to zawsze faktycznie jedzenie, które u niego jest, to jest to, które znalazł na śmietniku. I on to konsekwentnie po prostu tak, tak robi. Tak samo ubrania, na przykład nie kupuje żadnych ubrań, tylko to, co znajdzie, no to potem po prostu przemalowuje, pierze oczywiście i to jest to, co nosi. Więc jakby jest bardzo konsekwentny.
1: Absolutnie ekologiczny.
0: Zdecydowanie.
1: I minimalistyczny. No to mamy pierwszy człon, Arek Pasożyt, artysta, człon drugi tytułu twojego filmu, Mama.
0: Mama. Mama Arka, Aurelia, jest osobą, która bardzo dba o swojego syna. Czasami być może aż za bardzo, czyli jest lekko nadopiekuńcza. No poznałem się z nią właśnie przez Arka oczywiście i jak zobaczyłem tą relację Arka z rodzicami, głównie z mamą, to stwierdziłem, że to jest zdecydowanie no po prostu bardzo ważny fragment, który powinienem zarejestrować i w sumie ta moja intuicja mówiła, że to jest najważniejsze, co powinniśmy tam złapać, że w sumie to się okazało ważniejszym tematem niż te poszukiwania i też niż cała ta sztuka, ponieważ ta relacja jest bardzo skomplikowana, ma dużą dynamikę, ma dużą gradację, od dużej takiej serdeczności po czasami takie duże dyskusje między nimi.
1: No ale ten aspekt rodzinny jest tutaj wyraźny.
0: Tak, no ale myślę, że to jest coś, z czym każdy z nas się może utożsamić, że jakby czy nasze mamy, czy nasze babcie czasami potrafią tak w dobrym imię czegoś dobrego.
1: W dobrej wierze, tak?
0: W dobrej wierze jednak zrobić czasami nam aferkę.
1: Albo trochę za dużo, tak? Trochę za dużo tej obecności wkładać w sytuację już dorosłego człowieka. O, machamy tutaj do dyrektora festiwalu, który już się do nas zbliża. Artur Liebhardt niedługo będzie również moim gościem, a my wracamy do tytułu filmu Mikołaja Janika, Arek Mama, to już wiemy, no i ten trzeci człon tytułu.
0: Panorama.
1: No właśnie, o jaką panoramę tutaj chodzi?
0: Chodzi o obraz Panorama Tatr, który zaginął na przełomie XVIII i XIX wieku, XIX i XX, przepraszam bardzo, i to był największy obraz w historii Polski. Był większy od Panoramy Racławickiej, miał 115 metrów szerokości i 16 metrów wysokości i pomimo tego, jak był ogromny i jak wielką był atrakcją turystyczną swego czasu w Warszawie, to zaginął. Nie wiadomo do końca, gdzie są jego fragmenty. No i nasz bohater na pewnym etapie, próbując znaleźć duży projekt artystyczny, który go znajdzie, zaspokoi jego satysfakcję artystyczną, trafia na jego ślad i zaczyna go poszukiwać. Więc stąd panorama w naszym filmie.
1: No, a resztę zobaczymy już w kinie, bo właściwie twojego filmu Arek, Mama, Panorama nikt jeszcze nie zna, bo on będzie miał dopiero jutro, jeśli się nie mylę, swoją absolutnie światową premierę tu na festiwalu.
0: Niedzielę 18.30.
1: Tak,
0: niedziela 18.30 jest pierwszy pokaz na świecie, no jestem bardzo ciekaw.
1: Ale nie ostatni na festiwalu.
0: Odbioru, nie. Absolutnie. Mamy 4 pokazy w Warszawie. No i mamy też już dystrybutora, czyli Soul Films, więc film będzie w kinach. Jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie.
1: To bardzo ważna zapowiedź dla wszystkich, którzy nie mogą brać udziału w festiwalu, mimo że on się rzeczywiście odbywa już w tak wielu miastach Polski, no i jest też ta część online później, ale oczywiście to jest taki film i pewnie też jako twórca byś do tego namawiał, szczególnie jako twórca debiutant, żeby oglądać filmy na dużym ekranie w kinie, prawda, bo to zupełnie inny jednak odbiór, o ile ktoś ma taką możliwość. Więc jeśli nawet nie teraz na festiwalu, no to może później kiedyś w kinie, tak?
0: Na to też liczę. Dużo włożyliśmy pracy w to, żeby film wyglądał dobrze na dużym ekranie. Jest taka jedna scena, o której nie chcę tam spoilerować, ale która no, robi pewną magię kina, tak uważam jednak właśnie tylko i wyłącznie na dużym ekranie, więc bardzo zachęcam.
1: No a powiedz, bo to zawsze jest istotne, jeżeli opowiada się w filmie o konkretnym żywym człowieku, który spełnia się no, w różnego rodzaju oczywiście działalnościach. W wypadku twojego filmu mówimy o artyście, o performerze, także o aktywiście. No właśnie jaka jest jego reakcja na ten film, jak się z nim współpracowało w czasie pracy nad dokumentem i jak zareagował, no bo domyślam się, że widział już gotowe twoje dzieło na to, co jest na ekranie.
0: No to współpraca z Arkiem myślę, że przez te lata się bardzo rozwinęła, bo ten film już robimy przez 5 lat. Myślę, że udało się wypracować jakiś rodzaj wzajemnego zaufania przez ten czas, za co jestem bardzo wdzięczny też, że wpuścił mnie do swojego życia. Jaka była reakcja? No przede wszystkim myślę, że Arek był nadal zdumiony.

0: zmęczony w jakiś sposób. Myślę, że zobaczenie samego siebie nigdy nie jest łatwe przez cudze oczy. To był też bardzo, bardzo długi proces, w którym nagrywaliśmy bardzo wiele różnych sytuacji, więc jakby to, że tak mało weszło jakby z tego całego materiału, że to jest taki wąski wycinek tego wszystkiego, co się działo, to na pewno był dla niego szok. No ale z tego, co ostatnio rozmawialiśmy, to widzę, że też zaczął nasz film już promować, że się chyba już z nim utożsamił trochę i jakoś tak idziemy z nim do przodu, więc myślę, że jest teraz wszystko dobrze.
1: No ja myślę, że ty jesteś naprawdę interesującym twórcą filmowym, który tutaj łączy ze sobą rozmaite wątki. Na początku rozmowy powiedziałeś już, że pochodzisz z Wadowic, ale dodajmy, studiowałeś na drugim krańcu Polski. Czemu tak się złożyło? Opowiedz trochę więcej o tym.
0: Otóż na mojej ulicy w Wadowicach, tej malutkiej Słowackiego, mieszka też Maria Wider, która jest reżyserką i ona poleciła mi gdyńską szkołę filmową.
1: No właśnie, Gdynia.
0: Dokładnie, więc tam kończyłem 2,5-letni taki bardzo intensywny taki kurs w formule, taki trochę klasztorny. Mieliśmy zajęcia nawet do tam 10-12 godzin dziennie. Były takie miesiące, że tylko z jednym dniem wolnym, więc to naprawdę był intensywny czas i edukacji, ale też dość, muszę powiedzieć, że trudny, wymagający. No i efektem tego były tam dwa moje dyplomy, Mama wraca, taki film dokumentalny i fabularna Mandala, która jest też moją taką pierwszą 30. No i dobry czas.
1: No to świetnie, natomiast przypomnę, że film, który prezentujesz tutaj na festiwalu, a właściwie, który będzie miał swoją premierę, jak powiedzieliśmy, dopiero w niedzielę, Arek Mama Panorama, to twój pełnometrażowy debiut w pełnometrażowym właśnie filmie dokumentalnym. A o czym myślisz dalej? Czy dokument to jest właśnie to, co jest ci najbliższe i takie filmy chciałbyś kręcić później? Czy są pomysły już właśnie na kolejne projekty? Czy może jednak kiedyś fabuła?
0: W dokumentalistyce jest takie coś, co do mnie trafia, też trochę jako misja. Tak sobie myślę, może to jest górnolotne, ale piękne w tym jest to, że no jednak wszyscy walczymy z uciekającym czasem. No i dokument jednak polega na tym, że my ten czas na chwilę zatrzymujemy, można do jakiejś rzeczywistości potem wrócić, albo można nią coś wytłumaczyć. Więc ja na pewno jako człowiek się czuję, że chciałbym dalej być dokumentalistą i w jakiś sposób zatrzymywać. Nie wiem, czy tylko w formie filmów dokumentalnych, czy jeszcze fotoreportaży, czy czegoś innego, ale na pewno chciałbym to kontynuować. Mam teraz taki jeden krótki metraż, który będę rozwijał. Przed do mnie bohater.
1: Skąd?
0: No właśnie pojawił się po prostu znikąd. W sensie gdzieś poczytał o moich filmach i on...
1: Aha, czyli już kojarzył ciebie jako filmowca, tak?
0: Tak, tak. I przyszedł do mnie z tematem takim, że jego dziecko zostało mu odebrane przez partnerkę. Mimo wyroku sądu jakby ten kontakt nie jest utrzymywany. No więc jakby to będzie taki zaangażowany bardziej społeczny film. A też razem z Whisper Films rozwijam swój debiut fabularny. To jest folk horror, Podciep, o parze, która wyjeżdża na Orawę i próbuje tam, że tak powiem, pozbierać się po walce z niepłodnością, ale trafia na takie ogromne siły pradawne, starsze niż Babia Góra jeszcze, bo to tam się dzieje.
1: Brzmi naprawdę interesująco.
0: No więc mam nadzieję, że uda się to, że to się uda rozwinąć właśnie.
1: I to będzie horror?
0: Taką mam nadzieję. Folk.
1: No, to ulubiony gatunek wielu twórców, wielu widzów oczywiście. My tymczasem zapraszamy na festiwalu na twój film Arek Mama Panorama. Czy ty sam wypatrujesz tutaj jakiś tytułów? Masz już, zostajesz zresztą z nami do końca festiwalu?
0: Tak, zostaję do końca festiwalu, bo też w Warszawie teraz mieszkam. Mam szczerą nadzieję zobaczyć Kandydatów Śmierci, Maćka Cuskę. Wydaje mi się, że to też może być taki...
1: Będziemy dzisiaj w Trójkowa Filmowa o tym filmie też jeszcze rozmawiać.
0: Więc tak, a przyznam szczerze, że z konkursu jeszcze tego międzynarodowego nie wiem do końca. Pamiętam, że jest taki film o chłopakach AI, którzy zastępują partnerów i chciałbym go też bardzo zobaczyć.
1: No to myślę, że tutaj w wyborze filmów do oglądania do końca festiwalu za chwilę już nam pomoże mój kolejny gość. Tymczasem dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz państwa bardzo zapraszam na Arek Mama Panorama. Włożyliśmy strasznie dużo pracy w ten film, żeby się udał, więc mam nadzieję, że sprawi on państwu dużą przyjemność i zapraszam do zobaczenia. Dziękuję tobie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. A zapraszał nas autor tego filmu, Mikołaj

0: Dobry znak dla festiwalu, bo to raptem drugi dzień, wczoraj uroczyste otwarcie, za chwilę jeszcze do tego też wrócimy wspomnieniami, ale myślę, że dobrym znakiem jest to dla festiwalu, że tak trudno się z tobą spotkać, umówić, bo ty już jesteś bardzo, bardzo tutaj zajęty, zabiegany i właśnie co się takiego dzieje, że mogłeś jednak na chwilkę wpaść do nas, do Trójki?
1: Od wczoraj do poniedziałku, oprócz pokazów filmowych i innych wydarzeń dla publiczności festiwalu, organizujemy ważne dla branży filmu dokumentalnego spotkanie, na którym przedstawiane są nowe projekty filmów, różne spotkania z mistrzami, są różne debaty na tematy, które interesują i które są ważne dla produkcji filmu. No i zjechała się do nas cała elita decydentów, agentów sprzedaży, producentów i programerów. Jesteśmy jedynym festiwalem w Polsce, do których przyjeżdżają programerzy z festiwalu Sundance na przykład. Także troszkę tak nawiguję pomiędzy kinem, a pomiędzy
0: innymi festiwalowymi tak obiektami. No właśnie, bo kawałek miałeś tutaj, żeby dotrzeć na czas do kinoteki. Dziękuję bardzo. Natomiast jak już tutaj padło hasło Sundance, czyli festiwal Sundance, no to musimy wrócić wspomnieniami do wczorajszego wieczoru, bo to uroczyste otwarcie z festiwalem Sundance też mające cokolwiek wspólnego, prawda?
1: Oczywiście. Filmem otwarcia 23. edycji Millennium Docs Against Gravity był film Michała Marczaka Bez końca, który to miał swoją premierę światową równo 10 lat po pierwszym filmie Michała Marczaka, który też miał premierę na festiwalu Sundance. Wtedy, w 2016 roku, film pod tytułem Wszystkie nieprzespane noce dostał nagrodę za reżyserię w Sundance. Teraz nagrody nie było, ale były absolutnie wybitne, porywające recenzje krytyki światowej. Film już ma amerykańskiego dystrybutora i wszystko wskazuje na to, że będzie walczył o nominacje oscarowe.
0: No to pięknie, pięknie. I oczywiście z Michałem Marczakiem już trójkowo filmową miałem przyjemność spotkać się w styczniu, czyli tuż przed festiwalem właśnie Sundance, kiedy to już było wiadomo, że tam zaprezentuje swój film. Trzymamy kciuki. No i oczywiście możemy potwierdzić, że to było wczorajsze otwarcie festiwalu, ale film Bez końca Michała Marczaka i wciąż jeszcze będzie można zobaczyć.
1: No to dopiero się tak naprawdę zaczyna dzisiaj festiwal w 7 miastach w Polsce i film Michała Marczaka w tych 7 miastach, czyli w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdyni i Katowicach będzie można zobaczyć.
0: Świetnie się składa, absolutnie polecamy. Natomiast trzeba też wspomnieć o pierwszym znanym nam laureacie festiwalu. To jest taka właściwie troszeczkę odrębna kategoria. Najlepiej sam nam o tym opowiesz, bo to również wspomnienie z wczoraj.
1: Tak, to wczoraj w pewnym sensie mogę użyć takich dość eufemistycznych sformułowań, że doszło do pewnego historycznego wydarzenia, ponieważ po raz pierwszy w historii Federacja Krytyków Filmowych z całego świata przyznała po raz pierwszy nagrodę za najlepszy film poprzedniego roku, czyli 2025. I ustanowiono to już parę miesięcy wcześniej, że właśnie nasz festiwal Millennium Docs Against Gravity będzie takim domem dla tej nagrody i co roku ta nagroda będzie przyznawana u nas na gali otwarcia. Więc jesteśmy z tego bardzo dumni, zaszczyceni. Już nawet widziałem, że na profilu festiwalu w Cannes się to pojawiło wczoraj, że taka nagroda jest przyznawana przez to stowarzyszenie, które się nazywa Fipreszci.
0: No tak, a festiwal w Cannes dopiero przed nami.
1: No więc właśnie, więc no i tym zwycięzcom wczorajszym za poprzedni rok jest bardzo piękny, aczkolwiek trudny, ale niesamowicie ciekawy formalnie film Mio o morte.

0: chorwackiego reżysera Bezowicza, który jest to produkcja chorwacko-słoweńsko-włoska. Film miał swoją premierę na festiwalu w Rotterdamie, gdzie wygrał w konkursie głównym, rywalizując z filmami fabularnymi, więc bardzo się cieszymy, że też na swój sposób tworzymy historię.
1: Czy włączyliście ten film do programu w tym roku?
0: Tak jest, oczywiście, on jest dzisiaj.
1: On też będzie ciągle.
0: On jest dzisiaj do zobaczenia.
1: Jeszcze tak, możliwie do obejrzenia. Arturze, ponieważ jak widzisz, już kolejny twój festiwalowy gość czeka na rozmowę jeszcze chwilkę, to ja bym cię zapytał już tak naprawdę bardzo esencjonalnie i krótko, bo w Trójce już zdążyliśmy zapowiedzieć bardzo dużo festiwalowych wydarzeń i premier, ale takie trzy wydarzenia czy filmy, które najbardziej cię cieszą. Wiem, że wszystko cię bardzo tutaj cieszy, wiele tych wspaniałych spotkań, gości i tak dalej, ale zawsze, no wiadomo, ze względu nawet na jakieś swoje prywatne, osobiste zainteresowania, są jakieś tematy, które szczególnie trafiają do ciebie. Co byś powiedział w Trójce, wymieniając takie trzy właśnie wydarzenia czy filmy?
0: No może skupmy się na filmach, bo to jednak jest ta najważniejsza część festiwalu. Bardzo się cieszę, że pokazujemy premierowo w Polsce nowy film Wernera Herzoga Sny o słoniach. Do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że mistrz po raz drugi do nas w XXI wieku przyjedzie, no ale niestety nie będzie to możliwe. Drugim takim filmem, na który też bardzo długo czekałem, jest film Sary Dozy, której poprzedni film Fire of Love był nominowany do Oscara. Teraz Sara przyjechała do nas z bardzo pięknym kolejnym filmem o czasie i wodzie, i premiera tego filmu będzie połączona z recitalem fortepianowym Bartka Wąsika, który będzie akompaniował do recytacji wierszy głównego bohatera filmu, islandzkiego poety Magnusona, którego wiersze są już przełożone na język polski. No i też bardzo długo czekałem, bo aż 12 lat, na nowy film Jana Pietera de Puy, belgijskiego reżysera, który powraca do nas z epickim dziełem, filmem pod tytułem Marinka, w którym pokazuje na przestrzeni ponad dwóch dekad historię braci, których spotyka na początku filmu w sierocińcu na wschodzie Ukrainy, i ten upływający czas i ich życiowe wybory są naprawdę wielkim greckim eposem ze wspaniałym poziomem operatorskim. Jest to jedno z najpiękniejszych filmów, jakie w tym roku pokazujemy na festiwalu.
1: Ale tych pięknych filmów naprawdę nie brakuje. Wiem, co mówię, bo niektóre już zdążyłem zobaczyć, nawet nieco wcześniej przed festiwalową publicznością. Tak będzie w wypadku też filmu, o którym za chwilę porozmawiamy. Tymczasem dziękuję ci bardzo, Arturze.
0: Bardzo dziękuję, zapraszam na festiwal.
1: Artur Liebhardt, dyrektor Millennium Dogs Against Gravity, 23. edycja, wraca już do swoich festiwalowych obowiązków, a ja z wielką przyjemnością witam kolejnego mojego i festiwalowego gościa. Rafał Skalski jest z nami, reżyser filmu Nurt. Przed to też dopiero premiera tego filmu. Nie wiem, światowa, polska, jaka?
2: Tak, jest to premiera i polska, i światowa.
1: I kiedy dokładnie?
2: Premiera będzie jutro wieczorem. Kolejny pokaz będzie w niedzielę, potem będzie, jeśli chodzi o Warszawę, we wtorek w kinie Luna, i za tydzień też jeszcze będzie pokaz. No i też oczywiście w innych miastach, gdzie festiwal jest.
1: Także wciąż wyprzedzamy to, co się na festiwalu wydarzy. Ja oczywiście miałem to szczęście, że mogłem twój film zobaczyć już wcześniej, jeszcze przed tą oficjalną premierą. Właśnie dlatego byśmy mogli się tu dzisiaj spotkać i o Nurcie porozmawiać. O jaki nurt chodzi, wyjaśnimy w pierwszej kolejności, bo tutaj wracasz wspomnieniami aż do roku 1985.
2: Tak, wracam, tak, tutaj opowiadamy o wydarzeniach, które miały miejsce w 1985 roku, w roku, w którym się zresztą urodziłem, a opowiadamy o pierwszym spływie Amazonką od źródła do ujścia Amazonki. Pierwszym spływie kajakowym, jaki miał miejsce. Osoby, które tego dokonały, trafiły do księgi rekordów Guinnessa. Brały

0: Było w nim udział 10 mężczyzn i jedna kobieta.
1: No i skończyło się to w sposób dosyć nieoczekiwany, bo okazało się, że nie jedynym problemem w takiej wyprawie jest ta wielka i czasami bardzo niebezpieczna rzeka.
0: Tak, ta rzeka jest bardzo niebezpieczna, szczególnie w tym swoim górnym odcinku, gdzie Amazonka jest jeszcze Apurimakiem, górską rzeką, jedną z najbardziej niebezpiecznych rzek na świecie, z bystrzami klasy piątej, które są praktycznie prawie niemożliwe do przejścia.
1: Bystrza to są te właśnie najtrudniejsze miejsca, gdzie ta woda tak pieni, tak?
0: Tak, to są właściwie takie małe wodospady, które kajakarze o własnych siłach musieli przebyć. Natomiast to, co najbardziej mnie zainteresowało w tej historii, to, że nie natura, nie właśnie ta obezwładniająca przyroda, nie nawet spotkanie z terrorystami, które miało miejsce dla naszych bohaterów, nie to było najtrudniejsze, ale konflikty wewnątrz grupy. Konflikty i różne ambicje. Mieli wspólne ceny, ale mieli różne marzenia.
1: Sam powiedziałeś właśnie, że opowiadasz o wydarzeniach z roku twojego urodzenia, czyli 1985, więc ciekaw jestem, jak trafiłeś na ten temat, skąd zainteresowanie, no bo to ta wyprawa Amazonką była też dosyć, myślę, dobrze w tamtym czasie zdokumentowana, prawda?
0: No, o wyprawie dowiedziałem się od Grega Zglińskiego, reżysera.
1: Który nawet miał tu pewien wpływ na
0: powstawanie
1: filmu.
0: Z którym też razem wstępny scenariusz zrobiliśmy. No już 9 lat temu to było. Greg przeczytał książkę z nurtem Amazonki, Joe'a Kaina. To jest książka, która była bestsellerem w Stanach 35 lat temu, która jest reporterską książką opowiadającą właśnie o tych wydarzeniach. Greg już się poznał z Joe'em, poznał się z Piotrem Chmielińskim, bo trzeba powiedzieć, że w tej wyprawie brało udział dwóch Polaków.
1: Właśnie. Mhm. Którzy już nie wrócili do kraju ze względu na wydarzenia w Polsce wtedy, tak?
0: Tak, znaczy to jest osobna historia, skąd oni się w ogóle wzięli w Ameryce Południowej. Równie ciekawa, bo oni wyjechali w 79 roku chcąc...
1: Jeszcze wcześniej, tak?
0: Jeszcze wcześniej, chcąc zdobywać najdziksze rzeki w Ameryce Środkowej i Południowej i już tam zostali. Potem wybuch
1: stan wojenny.
0: Stan wojenny,
1: tak. I takie to bywały wtedy konsekwencje dla wielu osób. No właśnie, jak w takim razie też z twojej perspektywy, ale również z perspektywy bohaterów filmu wyglądało to spotkanie po latach, no bo ty doprowadziłeś do tego, że wiele tych osób po długiej, długiej przerwie, no przecież to mówimy tutaj, ile to będzie?
0: No to już teraz już 40 lat, jak zaczęliśmy kręcić, to było 30 parę lat, tak? Oni pierwszy raz mieli, niektórzy z nich pierwszy raz mieli kontakt po wielu latach i musieli wracać pamięcią do tamtych wydarzeń, które nie do końca były dla nich łatwe. Te emocje wciąż były w nich żywe. No i to też jest jednym z tematów filmu, że ta pamięć jest różna. No i my staraliśmy się, pamięć o wydarzeniach sprzed 3 lat, staraliśmy się, żeby właśnie te różne perspektywy na te wydarzenia pokazać. Szczególnie ważną perspektywą dla mnie była perspektywa Kate Durant, jedynej kobiety w tym zespole, lekarki z Wielkiej Brytanii.
1: No właśnie, to ważne, że taka osoba też tam była.
0: Tak, no Kate nie miała doświadczenia za bardzo wcześniej z spływaniem po tak niebezpiecznych rzekach. Była po prostu lekarką z Wielkiej Brytanii, wybraną w castingu. No i też jej obecność tutaj była ważna dla uczestników wyprawy i jej perspektywa jest bardzo ważna też w filmie.
1: No i co ciekawe, właśnie myślę, że za chwilę sam nam to powiesz, niektórzy z bohaterów twojego filmu i oczywiście uczestników tej historycznej już wyprawy pojawią się tutaj przy okazji światowej premiery filmu. Ile osób? Kto dokładnie?
0: Tak, to jest wspaniałe, że większość naszych bohaterów przyjeżdża.
1: Większość nawet.
0: Większość bohaterów, a nawet...
1: Dodajmy z różnych stron świata.
0: Z różnych stron świata, a nawet przyjedzie właśnie autor książki z nurtem Amazonki, Joe Kane, amerykański dziennikarz, z którym nie udało nam się porozmawiać w filmie, to nawet on też przyjedzie, już są w Warszawie, więc będzie bardzo duża grupa, oni się sami nazywają Amazoniacy.
1: Tak, ale to myślę, że też jest ciekawe, że polski twórca, polski reżyser podjął się takiego tematu, a przecież właściwie, nie wiem, może były jakieś takie plany, może były takie pomysły, ale przecież mógł podobny film stworzyć jakiś zagraniczny twórca już dawno i nikt nie pomyślał o tym?
0: No, słyszałem, że są zakusy, żeby fabuła

0: fabułę zrobić na podstawie tej historii, na podstawie też reporterskiej
1: to
0: książki.
1: Mógłby Werner Herzog zrobić na przykład. Już kiedyś zrobił Fitzcarraldo.
0: No tutaj są pewne podobieństwa. No i też to trzeba pamiętać, że to jest film właśnie o konflikcie, film o ego, film o tym, że natura tak naprawdę jest bardziej przewidywalna niż ludzie.
1: No właśnie, takie zdanie nawet pada z ust bohaterki filmu. Natomiast powiedz, Rafale, jakie są dalej plany związane z twoim filmem Nurt? Przypominam tytuł, no bo tu na festiwalu Dox Against Gravity wszystko się zaczyna, ale przecież nie kończy.
0: No, bardzo się cieszymy, że tutaj możemy mieć premierę, bo to jest festiwal, na który chodzą ludzie, który jest rzeczywiście wydarzeniem w Warszawie. Chyba to jest mój ulubiony warszawski festiwal.
1: No właśnie, twoje dotychczasowe związki z festiwalem, bo jeszcze o to nie zapytałem.
0: 16 lat temu miałem tutaj film Kochankowie, więc to już szmat czasu. Mhm.
1: Ale oczywiście jako widz bywałeś pewnie.
0: Tak, tak, jestem co roku ja jako widz i zawsze są fascynujące spotkania z bohaterami, bo to jest wspaniałe, że nie tylko to jest festiwal, gdzie branża się może spotkać, ale przede wszystkim, gdzie bohaterowie przyjeżdżają i bohaterowie rozmawiają z widzami. Potem można ich zagadać w kawiarni obok, w restauracji obok. I to jest wspaniałe. Mam nadzieję, że potem będziemy mieli pokazy jeszcze na innych festiwalach zagranicznych.
1: No właśnie, już coś konkretnie wiadomo, bo to jest taki, no nie da się ukryć, jednak ze względu i na temat i bohaterów, międzynarodowy film.
0: Tak, no jeszcze czekamy na potwierdzenie informacji i mamy nadzieję też, że będziemy mieli nasz film dystrybucji kinowej.
1: No właśnie, są takie plany?
0: Tak, bardzo byśmy chcieli.
1: Tylko, oczywiście jak zawsze jeszcze za wcześnie, by tak mówić o konkretnych terminach, no ale Nurt to jest rzeczywiście wciągający, jak ten Nurt rzeki Amazonki, bardzo wciągający film. Dosyć niezwykła historia i ona jest taka właśnie troszkę inna i chyba się z tym zgodzisz. Nie wiem, czy przystępując do pracy nad filmem spodziewałeś się, że tak wiele pojawi się wątków dotyczących tych relacji międzyludzkich przede wszystkim, niż samego niebezpieczeństwa związanego, no tam się też terroryzm. Turyści pojawiają różne sytuacje, nie tylko z samą trudną do przebycia rzeką.
0: Muszę przyznać, że trochę się skupiałem właśnie na relacjach wewnątrz grupy, bo też czytając książkę Joe'a Kane'a wiedziałem, że takie konflikty były. I byłem tylko ciekawy, jak też, bo to trzeba powiedzieć, że tutaj grupa, no nie chcę za dużo spoilerować, ale grupa się niejako podzieliła. I byłem ciekawy też relacji drugiej strony, która w książce reporterskiej nie jest do końca obecna. To jest głównie książka z perspektywy jednej osoby. Natomiast ja byłem ciekawy, jak też inni uczestnicy na te wydarzenia patrzą i co się udało, koniec końców udało nam się dotrzeć także do osób na początku filmu kreowanych na antagonistów.
1: No to ja jeszcze zapytam cię na koniec rozmowy o twój festiwalowy Nurt tutaj na Dox Against Gravity. Czy zostajesz z nami do końca festiwalu? Czy masz już wybrane tytuły, filmy, na które chciałbyś się wybrać? Może coś polecić słuchaczom Trójki?
0: No bardzo
1: z góry.
0: Bardzo chciałbym zobaczyć filmy, o których mówił przed chwilą Artur, a z polskich filmów to bardzo chciałbym zobaczyć Kandydatów śmierci.
1: No to się świetnie składa, patrz, bo już producentka siedzi.
0: Właśnie widzę. To jest film, o którym słyszałem od lat i na który z niecierpliwością czekam.
1: Tak, ja już widziałem Kandydatów śmierci i wcale się nie dziwię, że z niecierpliwością czekasz i pewnie wiele osób czeka i warto czekać. I za chwilę o tym filmie również porozmawiamy. Tymczasem dziękuję ci bardzo za spotkanie i rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był z nami Rafał Skalski, autor filmu Nurt. Przypominam, że dzisiaj trójkowo-filmowo, zresztą jak słuchać, zupełnie naturalistyczne tutaj różne odgłosy, sporo się dzieje. Dzisiaj w całości z Kinoteki 23. Festiwal Millennium Dox Against Gravity trwa, no i jeszcze potrwa długo w tej wersji stacjonarnej do następnej, kolejnej niedzieli. Później jeszcze ta wersja online. Laureatów poznamy przed końcem festiwalu, bo na nim właśnie dzieje się to nieco wcześniej. A już z wielką przyjemnością witam kolejną osobę w studiu Trójki. Jest z nami wspomniana już producentka filmu Kandydaci Śmierci, Ewa Hoffman. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy w Trójce. Troszeczkę w zastępstwie na razie reżysera, który jeszcze z Bydgoszczy do nas nie dojechał, tak?
2: Maciej już zaczął swój tour.
1: Maciej Cuska.
2: Wczoraj otwieraliśmy festiwal w Katowicach.
1: Czyli to już są podróże po Polsce.
2: Tak. Dzisiaj Maciej otwiera wrocławską edycję Millennium Dox Against Gravity, a jutro pojawi się w Warszawie.
1: To jest absolutnie usprawiedliwiony, że na razie

0: Tutaj nieobecny. No tak, to nie dziwi, bo przecież festiwal, o czym już też dzisiaj mówiliśmy, rozgrywa się właściwie jednocześnie w wielu miastach Polski. A Kandydaci Śmierci to film niezwykły. Tutaj zacznijmy od tego, jak pani się pojawiła w tym projekcie, kiedy, bo to jest film, który, jeśli dobrze liczę, powstawał 17 lat.
1: Tak, dokładnie. Film powstawał 17 lat. Ja pojawiłam się 7-8 lat temu, kiedy Maciek zdecydował faktycznie, że ta przygoda, którą mają już z chłopcami wtedy 10 lat, chciałby zrobić z tego film dokumentalny i pokazać tą przygodę widzom kina dokumentalnego. Ja wtedy byłam już jednym z członków zarządu fundacji, która film wyprodukowała. Maciek przyszedł do mnie z tym pomysłem i no od razu stwierdziliśmy, że na pewno warto tą przygodę pokazać i film wyprodukować.
0: I myślę, że w jakimś sensie nawet dobrze, że możemy sobie troszeczkę o filmie Kandydaci Śmierci porozmawiać tutaj bez osoby reżysera, dlatego że to jest bardzo osobisty dla Macieja Cuskę film, również dla jego syna, dla przyjaciół syna. Bardzo osobisty, momentami wręcz intymny film i to już trzeba zobaczyć na ekranie. Być może nawet byłoby mu trudno się w takiej rozmowie do pewnych rzeczy odnieść. My możemy z większego dystansu o tym porozmawiać. To jest film, który mieści w sobie bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy i też nawet zdjęć z zupełnie różnych okresów.
1: Tak, dokładnie. Film powstawał w Maćka głowie pewnie 17 lat. Maciek, co warto wspomnieć, jest też jednym z bohaterów, bo bohaterów
0: no właśnie,
1: mamy czterech. Jest Maciek, jego syn i dwóch kolegów jego syna, których obserwujemy przez ten cały okres.
0: Z których jeden, dodajmy, właściwie już jest reżyserem też filmowym.
1: Tak, dokładnie. Tylko jedna osoba z tego całego grona nie poszła w ślady filmowe. Chociaż ostatnio słyszeliśmy też jakieś takie przebłyski u Adriana, że może zmieniłby swój tok kariery, więc na pewno Maciek tutaj na swoich barkach ma zaszczepienie pasji do kina u swoich młodych bohaterów.
0: Nawet pojawiają się też fragmenty, takie drobne fragmenty filmowe z młodości, takiej wczesnej młodości samego reżysera Macieja Cuskę. I nawet i coś takiego, czyli to jeszcze okres wcześniejszy, jeśli chodzi, myślę, o samą ideę powstania tego filmu.
1: Tak, dokładnie. Widzimy w którymś z momentów filmu, nie zdradzając za dużo, no widzimy jakąś genezę, która przyświeca Maćkowi od początku wakacyjnych wyjazdów z synem i jego przyjaciółmi, w których robili amatorskie horrory. Widzimy, że Maciek też, jak był bardzo młody, ze swoją grupą przyjaciół jeździł i rozwijał swoje pasje i byli ze sobą razem na wakacje.
0: No ale tutaj musimy powiedzieć, skąd się w ogóle zrodził, z czego zrodził się ten pomysł takiego właśnie wakacyjnego, no dosyć trudnego, bo to troszeczkę szkoła przetrwania była dla tych młodych chłopców wyjazdu, bo to może być inspirujące dla rodziców, myślę, cały czas dzisiaj również.
1: Tak, zdecydowanie. Ja przyznam, że za każdym razem, jak oglądam film, jestem pełna podziwu. Maciej 17 lat temu, kiedy Staszek, jego syn, miał 12-13 lat.
0: A Staszka doskonale znamy już teraz jako samodzielnego autora pięknych zdjęć do wielu nagrodzonych filmów.
1: Tak, dokładnie. Maciek jako ojciec 13-latka chciał spędzić z nim czas w wakacje. Chciał go odciągnąć trochę od gier komputerowych i wymyślił, że pojedzie z nim, ale też wiedział, że już pewnie samego Staszka nie wyciągnie, więc zaprosił jeszcze jego kolegów na wyjazd wakacyjny, w którym zrobią amatorski film, który chłopcy będą mogli zrobić przy pomocy Maćka.
0: No ale ważne było to, że żadnych telefonów, żadnych takich elementów, które by odciągały od natury, od rzeczywiście pewnej izolacji.
1: Tak, tak. To była trochę taka umowa, że po prostu jadą, dostają kamerę do ręki, dostają Maćka do pomocy, który później okazuje się oczywiście jednym z uczestników całej tej serii filmów, które są tworzone rok po roku. I no mogą przez tydzień, dwa pobawić się w filmowców i stworzyć coś, co jest z ich autorstwa, w którym sami występują, w których też występują oczywiście mieszkańcy okolicznych wsi, do których jeżdżą. Ale pomysł jest taki, że cała ta przygoda jest trochę reżyserowana przez chłopców, a Maciek jest tutaj pomocą.

0: która oczywiście się nimi opiekuje, jak są młodsi, ale też w pewnym momencie staje się uczestnikiem tej zabawy.
1: No i myślę, że już troszeczkę nam się wyjaśnił tytuł filmu, ale jeszcze rozwińmy ten wątek. Dlaczego kandydaci śmierci? Ślady tego tytułu są też wyraziste w filmie.
0: Tak, dokładnie. Ten tytuł bardzo długo zastanawialiśmy się, czy zostawić dla filmu dokumentalnego, ponieważ jest to tytuł serii horrorów, które chłopcy zaczęli nagrywać i które nagrywali rokrocznie. Tych horrorów jest 13 teraz.
1: Funkcjonują tak, tak właśnie swoim życiem, czy ciągle można gdzieś do nich dotrzeć i wszystkie obejrzeć?
0: Tak, właśnie przy okazji premiery dokumentu właśnie remasterujemy wszystkie 13 części horrorów i już niedługo będą dostępne na stronie filmu, więc odsyłamy do śledzenia, co się dzieje dalej z kandydatami śmierci.
1: Czyli na razie powstało, zresztą tam informację dostajemy w filmie, 13 chyba odcinków, tak?
0: Tak, dokładnie. Jest 13
1: odcinków. Ale to są króciutkie rzeczy?
0: Tak, to jest od 17 do 28 minut. One nie są długie, każdy jest inny, co jest ważne, ale w każdym z nich występują chłopcy.
1: No i fragmenty tych horrorów zobaczymy również w filmie dokumentalnym Macieja Cuskę. Co było najtrudniejsze w tej pracy jednak już z uznanym, uhonorowanym reżyserem, bo Maciej Cuskę, no to jest rzeczywiście doskonale znany, myślę, wszystkim polski dokumentalista, wielokrotnie nagradzany. Były tutaj jakieś wymagania, czy też takie właśnie w stosunku również do producentów filmu, czy też to ciągle wszystko działo się na planie dosyć spontanicznie i może czasami właśnie jak to, mam wrażenie, nawet z samego filmu wynika, czasami no gdzieś jakiś przypadek, jakieś losowe zdarzenie powodowało, że tak się rozwijała akcja filmu.
0: Maciek, trochę natura tego projektu wymagała tego, żeby on był spontaniczny, jako że był jednak nagrywany w czasie wyjazdów wakacyjnych z chłopcami. Maciej jest bardzo doświadczonym reżyserem, więc no naprawdę myślę, że wyjątkowe jest to, że on od początku wiedział, o czym co chce ten film zrobić i jak on ma wyglądać. Na pewno pewną trudność stanowiło to, żeby go przedstawić i żeby komisje czy osoby finansujące doskonale rozumiały, o czym jest ten film i jak on ma wyglądać, bo ta bogatość materiału jednak jest bardzo duża.
1: No bogactwo rzeczywiście ogromne.
0: Tak, i nie jest to film, co jest moim zdaniem bardzo dużym jego plusem w świecie, w którym mamy bardzo dużo oczywiście ważnych i trudnych tematów. No jest to takie trochę światełko i nie jest to film o jakiejś wielkiej sprawie. I to na pewno w takim strukturze, czy tam poszukiwaniu finansowania było czymś, co było jakimś wyzwaniem dla nas. No ale myślę, że Maciej gdzieś tam od początku wiedział, jak ten film ma wyglądać, jaki on ma być i jest to taka kwintesencja jego wrażliwości.
1: Światowa premiera, tak? Dopiero przed nami?
0: Światowa premiera była już w marcu na festiwalu w Salonikach. W konkursie głównym braliśmy udział.
1: Czyli polska
0: to jest
1: premiera.
0: Polska premiera, dokładnie.
1: I to jest jutro?
0: Tak, film jest jutro o 20:45. Zapraszamy.
1: I oczywiście zapraszamy na kolejne również festiwalowe pokazy kandydatów śmierci. Czy w wypadku tego filmu też są plany dystrybucyjne, później kinowe?
0: Tak, jesteśmy już w rozmowach. Jeszcze pewnie nie będziemy tego zdradzać, ale myślę, że krótko po festiwalu ta informacja zostanie ogłoszona, ale jak najbardziej bardzo zależy nam, żeby ten film miał szeroką dystrybucję i jesteśmy dobrej myśli.
1: Naprawdę świetnie ogląda się kandydatów śmierci. Tutaj możemy powiedzieć, że to jest film nieoczekiwanie bardzo zabawny w niektórych momentach, a często właśnie to, co w nim humorystyczne, szybko przechodzi w coś bardzo poważnego, czy wręcz nawet wzruszającego.
0: Tak, dokładnie. Jest to taki kalejdoskop. Ja zawsze mówię, że to jest taki kalejdoskop dorastania i życia, bo jest tam bardzo dużo tematów, które są ważne i poruszające, ale z drugiej strony jest bardzo dużo śmiesznych i takich uroczych momentów, w które jest napakowane nasze życie.
1: Dlatego Kandydaci Śmierci to jeden z tych filmów, który Trójka na festiwalu poleca. To wszystko dopiero przed nami, także ta polska premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W studiu Trójki w Kinotece była ze mną Ewa Hoffman, producentka filmu Macieja

i cóż, zapraszamy na festiwalowe projekcje, zapraszamy do kolejnych relacji i audycji z festiwalu. Ja już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński, a jeszcze przed 13 proponuję chociaż fragment tego nieformalnego hymnu festiwalowego Kutiman.

0: Trójka na festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity.
1: Kamera!
2: Trójkowo.
1: Akcja!
2: Filmowo.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
2: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
1: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Żegnam. Mamy reklamy.
10: Program Trzeci Polski.

0: Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Napad na bank na zachodzie Niemiec. Sprawcy wzięli zakładników. Szef MON zaprasza nowego szefa BBN. Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję na współpracę. Bez paliwa i hałasu stado owiec będzie w Katowicach walczyć z wysoką trawą. Na początek Niemcy i napad na bank. Sprawcy jako zakładnika przetrzymują co najmniej jedną osobę w miasteczku Zinzig na zachodzie kraju. W budynku otoczonym przez policję jest kilka osób. Funkcjonariusze twierdzą, że w środku są napastnicy, a także przetrzymywany przez nich kierowca transportu pieniędzy. Minister obrony zaprosił na spotkanie nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent nominował na to stanowisko Bartosza Grodeckiego. Zastąpi Sławomira Cenckiewicza, który w kwietniu złożył rezygnację. Nominacja Bartosza Grodeckiego daje nadzieję na współpracę. A MON i BBN powinny razem działać na rzecz bezpieczeństwa Polski, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy, bo to jest racja stanu Polski. Budowa bezpieczeństwa bez waśni sporów politycznych. Źle się stało z sejfem, że pan prezydent nie podpisał ustawy. Byłaby dzisiaj Straż Graniczna, policja, lepszy instrument, bardziej zabezpieczone finanse MON-u. Nie zgodził się, ale rozumiem, że już byłego szefa BBN-u nie ma, który podpowiadał, żeby prezydent zawetował sejf. Może tu jest nadzieja.
0: Umowa pożyczkowa sejf zostanie podpisana za pół godziny w kancelarii premiera. Nawet tydzień może strażakom zająć dogaszenie pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadal pada tam przelotny deszcz, w nocy był dość intensywny, ale to ciągle mało, by wygasić ogień. Największym wyzwaniem pozostaje dogaszanie żarzących się torfowisk rozgrzanych do 150 stopni. W Józefowie jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry. Powiedz, co na ten moment możemy powiedzieć o stratach?
2: Że są zdecydowanie ogromne. W tym rejonie jest to największa katastrofa ekologiczna od czasów II wojny światowej. Tak określił to w rozmowie ze mną burmistrz Józefowa. Roman Dziura podkreślał, że mowa w tym przypadku nie tylko o drzewach.
3: Z bólem serca podchodzimy do tej katastrofy ekologicznej. Oprócz strat, które poniosło nadleśnictwo i które poniesie właścicieli prywatnych lasów, no jest ta część ekologiczna. Są ptaki, są zwierzęta. Mnóstwo tych młodych piskląt spłonęło.
2: Burmistrz liczy na to, że uda się uratować choć część tych nadpalonych drzew i o tym będzie rozmawiał z przedstawicielami nadleśnictwa po zakończeniu działań strażaków. Teraz natomiast już wiadomo, że z tego pożaru zostaną wyciągnięte wnioski na przyszłość. To zapowiedział wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
4: Jak zabezpieczyć nas wszystkich, nie da się w 100%, ale można wiele zrobić pod kątem tego, jak zabezpieczyć nas przed tymi nagłymi zjawiskami pogodowymi, przed tą niestabilnością klimatu, z którą mamy do czynienia.
2: Za niecałą godzinę ma odbyć się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarem.
0: O tym wszystkim mówiła Dagmara Kędzior. Dziękuję za relację. Bakterie z grupy E. coli wykryto w wodociągu Kraszewo, który zaopatruje 12 miejscowości pod Lidzbarkiem Warmińskim. Czysta woda dociera jednak do tych miejscowości, bo administrator wodociągu Kraszewo podłączył się do innej sieci.
5: Od razu po otrzymaniu tych wyników badań administrator wodociągu zdecydował o przełączeniu miejscowości, które są zaopatrywane w wodę z tego wodociągu w Kraszewie, na inne, alternatywne źródła i też rozpoczął działania naprawcze, tak, które mają przywrócić właściwą jakość wody w wodociągu Kraszewie.
0: Te informacje przekazała nam powiatowa inspektor sanitarna Beata Funik-Góralewska. Grzegorz Braun po raz kolejny stawił się w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu. Miał usłyszeć zarzuty związane m.in. z bezprawnym pozbawieniem wolności lekarki Gizeli Jagielskiej i naruszeniem jej nietykalności cielesnej. Europoseł nie wysłuchał jednak prokuratora, mówi Damian Pownuk, rzecznik prasowy prokuratury rejonowej.
6: W dniu dzisiejszym pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność dziś, w dniu dzisiejszym.
0: Lider Konfederacji Korony Polskiej po wyjściu z budynku prokuratury przekonywał, że cały proces jest niesprawiedliwą nagonką. Są ciche, ekologiczne i nie zużywają paliwa ani prądu. Nietypowe kosiarki pojawiły się w Katowicach. Po raz kolejny miasto wynajęło owce do skrócenia zbyt wysokich trawników. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza, to rozwiązanie sprawdziło się już w poprzednich latach.
7: Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Dodatkową zaletą takiego

0: rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
1: Stado musi wykosić łącznie około 20 tysięcy metrów kwadratowych terenu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Chmury i przelotne opady deszczu. Taka pogoda dominuje dziś w Polsce. Miejscami pojawiają się burze, ale chwilami jest także pogodnie. Od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 w centrum i na Dolnym Śląsku i 19 na Podkarpaciu.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90, teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Terra Cultura.
17: Dokładnie tak, tak nazywa się ten program. Dzisiaj wyjątkowe wydanie prosto z 61. Międzynarodowej Wystawy Sztuki Biennale di Venezia. Jesteśmy teraz w Giardini, jesteśmy, bo nie jestem sama. Już otworzyły się bramy Giardini, czyli jednej z największych przestrzeni wystawienniczych tutaj na Biennale Sztuki. Giardini to po prostu ogród, ale z piękną, długą tradycją. To Biennale jest arcyciekawe, na pewno przejdzie do historii, nie tylko z powodów artystycznych, ale także politycznych, ekonomicznych, wielości protestów i dyskusji, które tutaj się toczą. O tym także będę opowiadać. Zatem dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają. Zapraszam do godziny 15, a tymczasem w oczekiwaniu na pierwszego gościa nasza piosenka dnia.

0: To nasza piosenka dnia. W Warszawie programy realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Michalina Bieńko. Tutaj na miejscu ja, Agnieszka Obszańska. Dzisiaj prosto spod pawilonu Polski i porozmawiamy o bardzo wielu kontekstach, które rozgrywają się przy okazji tegorocznej edycji wystawy. Natomiast myślę, że warto zacząć od bardzo istotnego stworzenia, które pojawiło się przy pawilonie. Najlepiej to wszystko wyjaśni komisarka polskiego pawilonu, Agnieszka Pindera. Zacznijmy od tego niesamowitego stworzenia, które przyleciało, wysiaduje jaja, wydaje odgłosy. No jest to niestworzona historia. Mewa strzeże polskiego pawilonu na 61. Biennale Sztuki Wenecji.
1: Albo pawilon strzeże mewę, ponieważ dzielna mamusia wysiaduje rzeczywiście na spółkę ze swoim partnerem trzy jaja w uwitym przed drzwiami do polskiego pawilonu gnieździe. My staramy się za bardzo jej nie przeszkadzać. Jesteśmy w gotowości, żeby chronić ją własną piersią. Nasz zespół obawiał się, że porzuci małe, będąc w zbyt dużym stresie. Na szczęście udało się tego uniknąć. Myślę, że w ten sposób życie i te wszystkie sojusze ludzko-nieludzkie, o których też trochę mówi wystawa w polskim pawilonie, zostały naprawdę nam unaocznione przez samo życie. Giardini to piękne miejsce, tak jak wspomniałaś, to ogród z szeregiem pawilonów narodowych, ale także z ogromną przestrzenią wystawienniczą, w której co roku znajduje się wystawa główna, której kurator wybiera szacowne jury, a my wszyscy pracownicy, robotnicy sztuki wyczekujemy każdego roku, któż będzie osobą, która właśnie nie tylko zasiedli ten główny pawilon, nie tylko będzie kuratorem, kuratorką wystawy, ale także nada ton, podpowie, czemu przyjrzeć się w danej edycji, stworzy platformę do dyskusji pomiędzy tymi wszystkimi narodami, które

0: które decydują się wziąć udział w tej imprezie.
1: To jest też biennale, które przejdzie do historii i wydaje mi się, że jednak może zapoczątkować jakieś zmiany w strukturze biennale i w ogóle w myśleniu o tym, jak organizować i zarządzać tak ogromną machiną, bo to jest struktura wieloelementowa. Jeżeli ktoś myśli, że Biennale w Wenecji, największe na świecie święto sztuki, chociaż w kontekście tegorocznej edycji święto możemy włożyć w cudzysłów, to nie są tylko wystawy. To nie jest tylko rozmowa o pawilonach, w których pokazuje się sztukę, prezentują się artyści, artystki, osoby artystyczne, ale także jest to rozmowa o polityce i ekonomii. W tym roku bardzo dużo kontrowersji wokół przywrócenia pawilonu Rosji, a także uruchomienia ponownie pawilonu Izraela. Protesty właściwie pojawiają się codziennie. Ja już nie nadążam ze sprawdzaniem, w którym miejscu, o której godzinie, kto będzie protestował. To bardzo ważne, że to się dzieje. Tutaj także na terenie Giardini pojawiły się Pussy Riot i Femen, które ostro odniosły się do tej sytuacji. Biennale nie jest spokojne, nie jest niewinne, nigdy nie było tak do końca. Przede wszystkim eskalacja tutaj wydarzeń sprawia, że jest szansa, że to będzie biennale, które jest w stanie coś zmienić w tych zastałych strukturach biennalowych.
0: Miejmy taką nadzieję. Miejmy nadzieję rzeczywiście, że wszystko to, co wydarzyło się tego roku, doprowadzi do zmian. One są konieczne, one są potrzebne. Od lat wiadomo, nie jesteśmy naiwni, że biennale jest narzędziem soft power. Udział w biennale jest udziałem organizowanym przez Ministerstwa Kultury poszczególnych krajów. System, który został zapoczątkowany prawie 100 lat temu, może bez przesady, ale wiele, wiele lat temu, w zupełnie innym albo wręcz przeciwnie, analogicznym klimacie politycznym, bo jednak był to czas, w którym faszyzmu nie wstydzono się, powiedzmy może w ten sposób. I reprezentacje poszczególnych krajów otrzymały możliwość wybudowania właśnie swoich pawilonów w ogrodach w Wenecji. I przechadzając się dzisiaj tymi ogrodami, widzimy ogromne budynki starych, bogatych krajów. Często krajów kolonialnych. Widzimy mniejsze budynki lub w ogóle nie widzimy w Giardini reprezentacji, nie wiem, globalnego południa. To są raczej kraje, które widzimy w innych częściach, czy kraje z Afryki, z Azji, ale też w większości my jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo wiele jednak bloku postsowieckiego to kraje, które nie mają dziś tak wygodnej sytuacji jak my, nie mają swojego lokalu w tym ważnym miejscu, jakim jest Giardini. To kraje, które dopiero od lat 90. biorą udział w tej imprezie, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia. To kraje, które nie mając siedzib, prowadzą nomadyczny styl życia, wynajmując każdego roku, często nawet nie na cały okres biennale, bo ich po prostu na to nie stać, różnego rodzaju lokale, często porzucone kościoły, w których mogą pokazać sztukę. Więc biennale było i jest o nierównościach od początku, a było i jest o wykorzystywaniu kultury właśnie do rozmowy o geopolityce, o układzie sił świata. Było to miejsce, w którym można było negocjować właśnie tą widzialność i reprezentację. I dziś to powraca, albo nigdy tego nie straciliśmy.
1: Tak, bo jeżeli ktoś się kiedykolwiek łudził, że sztuka jest oddzielona od polityki, no to nic bardziej mylnego i naprawdę nie trzeba było tegorocznej edycji Biennale, żeby o tym się dowiedzieć, ponieważ te naciski, uwikłania, te połączenia widzimy od dawna. To szczególna edycja. Informacje zmieniają się z godziny na godzinę w związku właśnie z tym, co dzieje się wokół tych dwóch pawilonów.
0: Pierwszy protest i tak naprawdę chciałoby się powiedzieć najważniejszy, zdecydowały się na niego członkinie jury. Każdego roku nie tylko reprezentujemy nasze kraje, pokazując tutaj w Wenecji wystawę, ale również stajemy do konkursu. Jest wybierana międzynarodowe jury skrajnych specjalistów, osób, w których pokładamy nadzieję, osób opiniotwórczych, które zobaczą wszystko, co Biennale ma do zaoferowania i przyznają nagrody. W tym roku członkinie jury w pierwszym geście zakomunikowały, że odmawiają odwiedzenia, a więc też brania pod uwagę w konkursie pawilonów Rosji i Izraela, motywując, argumentując tę decyzję tym, że kraje te są przed Trybunałem. Są to kraje, które dopuszczają się ludobójstwa. Nie była to decyzja, którą Fundacja Biennale chciała zaakceptować. W związku

0: związku z tym jury nie będzie.
1: Ta decyzja uruchomiła całą lawinę.
0: Ta decyzja uruchomiła lawinę, ale była też, zdaje się, czymś, czego nikt się nie spodziewał. To jest ogromna odpowiedzialność, którą te kuratorki wzięły na siebie i też taka na pewno daleko sięgająca konsekwencja. To na pewno nie będzie obojętne dla ich karier, bo jednak Biennale jest też o karierach artystycznych i kuratorskich, ale jednak zdecydowały się to zrobić w momencie, kiedy nie mogły zrobić tylko tyle i aż tyle, żeby wycofać się z oceny tych dwóch wystaw. Zdecydowały się rzeczywiście nie podejmować żadnej oceny, ale dziś rozmawiamy o tym też w kategoriach być może zmiany również, która powinna nastąpić. Być może konkurs nie jest akurat i wybieranie jednego zwycięzcy nie jest akurat tym modelem, w którym chcielibyśmy dalej współpracować. Wszak miała to być i jest to platforma właśnie dialogu, wymiany międzynarodowej, unikalna. Oczywiście dziś mamy już wiele biennale na świecie, ale to ze swoją tradycją i z tym, jak wiele też, można powiedzieć, zawdzięczamy tej imprezie, jak wiele karier tutaj się rozwinęło, jak wiele odkryliśmy, jak wiele osób tu się spotkało, co rezonowało latami. To jest to unikalne miejsce, w którym możemy zobaczyć cały świat.
1: To jest to dokładnie, co teraz widzimy. Do pawilonu polskiego przybywają osoby z innych pawilonów. Za chwilę wejdą tutaj odbiorcy i odbiorczynie. To jest też niesamowita sytuacja, kiedy możemy porozmawiać ze sobą różnymi językami. O tym będziemy rozmawiać już za chwilę z Bogną Burską i Danielem Kotowskim, czyli autorami pracy Języki z wody, która reprezentuje Polskę tutaj w pawilonie. Ale to jest dokładnie o tym, o przenikaniu się, o doświadczeniu, o współbyciu, nie tylko o biznesie i o tym, że zawieziemy do jakiegoś muzeum jakąś kolejną pracę, coś wypożyczymy, ale także o tym doświadczeniu różnorodności, z którym tutaj się mierzymy.
0: Myślę, że to Biennale paradoksalnie może nam przypomnieć o solidarności między nami i może zmienić bardzo sposób, w jaki nie tylko artyści i kuratorzy, ale też komisarze pawilonów zaczną ze sobą współpracować. To już się dzieje. Te współprace już od paru lat kiełkują, ale wydaje mi się, że to Biennale będzie takim mocnym paliwem, żeby ta współpraca była mocniej zacieśniona, żeby to przenikanie się i współpraca były mocniejsze. Ale może rzeczywiście impuls tego Biennale, które tak złości do kości wiele, wiele osób. Może to jest ten impuls, którego wszyscy potrzebowaliśmy, żeby poprowadzić zmiany, żeby nie czekać, aż kto inny to zrobi. Pawilon Polski zamknie się dzisiaj na 3 godziny, od godziny 16 do 19. Przepraszamy, ale nie będzie można nas odwiedzić. Umożliwimy udział w protestach, które będą się wówczas działy, ale jest to też głos naszych artystów, potrzeba naszych artystów, żeby nie pozostać obojętnymi. Dać jednak wyraz temu, że biznes nie toczy się tak jak zwykle.
1: Zachęcamy, żeby zaglądać tutaj do Giardini i spojrzeć krytycznie i na Biennale, i na wystawy, ale także na to, co artyści i artystki mają do zaproponowania, bo oni także bardzo silnie opowiadają tutaj na różne sposoby o aktualnej sytuacji i reagują niejednokrotnie bardzo mocno na rzeczywistość. Skoro o artystach mowa, już za chwilę pojawią się Daniel Kotowski i Bogna Burska, a ja w takim razie dziękuję bardzo. Agnieszka Pindera, komisarka Pawilonu Polski na 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki Biennale di Venezia. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich do polskiego pawilonu.

0: tak jak obiecałam, z nami teraz artyści, autorzy pracy Języki z wody, którą możemy zobaczyć tutaj w Wenecji, w pawilonie Polski na 61. Biennale Sztuki. Jesteśmy w Giardini. Mam nadzieję, że trochę to słychać. Ptaki świergoczą. Mewa, o której wspominałyśmy z Agnieszką Pinderą, komisarką pawilonu, wysiaduje jaja. Na razie jest bezpieczna. Nikt wokół niej nie krąży, nie jest też za głośno. To jest bardzo chroniony ptak. Ze mną także tłumaczki polskiego języka migowego Weronika Szymańska-Gontarek i Julia Jakubowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To jest dosyć wyjątkowa sytuacja, kiedy możemy porozmawiać o języku, o tym, czy ten język, który stosujemy na co dzień, jest wystarczający, a być może powinniśmy zwrócić uwagę na inne sposoby komunikacji. Zacznę od ciebie, Daniel. Jaki język przy okazji języków z wody chcesz nam opowiedzieć?
1: Nasze wideo, instalacja, która znajduje się w naszym pawilonie, opowiada o języku, którym jest język angielski, język International Sign. Może niektóre osoby mogą zastanawiać się, czym jest międzynarodowy język migowy. Mogą Państwo sobie wyobrazić, że jest to coś na wzór Esperanto. Jest to takie lingua franca, którym porozumiewają się głusi. Służy to takim celom komunikacji bardzo wizualnej, bardzo jasnej, międzynarodowej, tak żeby każdy mógł się dogadać. Nie do końca nawet można powiedzieć, że jest to odrębny system językowy, ale przede wszystkim sposób komunikacji. Chociaż słyszałem o takiej toczącej się ciągle dyskusji i dosyć świeżych badaniach w środowisku naukowym na temat tego, że powinien to też zostać uznany International Sign za osobny język, ale właśnie używamy go w naszej pracy razem z językiem angielskim i choreografią.
0: Bogna Burska, opowiedz o tej historii, o narracji, którą zdecydowaliście się opowiedzieć.
3: W takim szerszym sensie ten projekt jest trochę o tym, że w większości przez to, że mają relatywnie łatwo, że są uprzywilejowane, bo są większością, muszą dojrzewać do dostrzegania wartości, które są koło nich, które cały czas były koło nich. I dopiero na jakimś etapie dorastamy do tego, żeby zobaczyć, że język migowy jest językiem innym, ale takim samym, równoprawnym, co języki foniczne. Ale też myślę, że może mamy szansę dorosnąć jako ludzkość tym razem, do rozpoznania tego, że koło nas, gdzieś akurat w tym wypadku w wodzie, w innym środowisku, wyewoluowały inne, równie złożone co nasze formy komunikacji, które być może też kiedyś nazwiemy językami. Językom migowym też odmawiano tego miana. I wydaje mi się, że to jest trochę o tym, że powinniśmy dorastać, może można by to jakoś tak szybciej dojrzewać do dostrzegania bogactwa, niezwykłości świata naokoło nas. Trochę też ten projekt, ponieważ pracowaliśmy z barierą językową, pracowaliśmy z chórem, który się składa z osób słyszących i głuchych. To jest, no, wszelkie bariery, jeżeli wiemy, nazwaliśmy je, gdzieś je sobie postawiliśmy, powodują, że często staramy po prostu się do nich nie podchodzić, a tu się okazuje, że to jest niezwykle twórcze i że ta bariera, ona oczywiście wymaga jakiegoś skupienia, pracy, czasu, ale tak naprawdę to jest to, o czym Daniel mówi, Dev Kane, że to jest coś, co my bardzo dużo zyskujemy, my słyszący i myślę, że osoby niesłyszące też zyskują z takiej współpracy, że to jest wzajemny zysk. Projekt jest bardzo wielowarstwowy, to było dużo pracy, żeby one się spotkały. Też dużą warstwą są opowieści, dosyć poetyckie. Można sobie doczytać w naszych materiałach, czego one dokładnie dotyczą, na temat historii, w których coś traciliśmy, jakieś społeczności coś traciły i próbach ich odbudowy, rekonstrukcji. Jakąś taką oryginalną inspiracją tego była ta odbudowa populacji wielorybów. Ludzkość prawie je zlikwidowała. Teraz niektóre z tych gatunków, no, wciąż są zagrożone, ale niektóre z nich na przykład już nie są. To znaczy przez te ostatnie dekady te populacje się bardzo zwiększyły.

0: co jest wspaniałą wiadomością, ale są tam też inne opowieści o tym, co możemy zrobić, jeżeli przydarzy nam się strata i utracimy ważne dla nas rzeczy, no to po prostu może jednak próbujmy je odbudowywać. Ale na przykład Grenlandczycy to też było dla mnie bardzo takie inspirujące, że może nie trzeba mieć wszystkich danych, żeby próbować coś odbudowywać. Grenlandczycy w czasach też brutalnej kolonizacji stracili swoją muzykę, ponieważ muzyka nie została nagrana i nie została zapisana w żaden sposób. Zostały tylko przechowane instrumenty i teraz Grenlandczycy je odtwarzają. Ten bęben kilet jest tak ważnym i rytualnym instrumentem, też bębnem szamańskim. Odtwarzają, budują te instrumenty, grają na nich i oni wiedzą, że nikt nie wie, czy to jest ta sama muzyka, czy ona tak samo brzmi. Ale i tak mówią, że czują swoją tożsamość, jeżeli słyszą ten dźwięk.
1: Muzyka jest bardzo ważnym elementem waszej wspólnej pracy. Języki z wody posiada libretto, jest chór, o którym wspomnieliście. To niechaj teraz wybrzmi fragment ścieżki dźwiękowej, fragment chóru w akcji z instalacji Języki z wody.

0: Czy to jest język, który istnieje? Czy to jest język, który został stworzony na potrzeby waszej pracy? Daniel?
1: To znaczy tak, czy ten język jest prawdziwy, czy jest stworzony? Można powiedzieć, że część jest zaczerpnięta ze znaków, które istnieją, a część jest wytworzona na potrzeby tego projektu. To dlatego, że kiedy Bogna opowiedziała mi o tej komunikacji wielorybów, że to jest prawdopodobnie jeden z najstarszych języków na świecie, że oni te komunikacje sobie poprzez pokolenia przekazują i utrzymują właśnie ten kod językowy, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I od razu to skojarzyło mi się właśnie z tym doświadczeniem społeczności głuchych. My też język migowy przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie, mimo tego, że nie mamy sposobu zapisu języka migowego. Oczywiście teraz technologia pozwala nam na to, żeby po prostu zrobić nagranie, ale kiedyś, kiedy jeszcze nie można było nagrać się, to też nie było sposobu, żeby ten język migowy zapisać, więc trzeba było naprawdę przekazywać sobie go z pokolenia na pokolenie i utrzymywać dalej. No i właśnie te kole zawołania wielorybie, które są używane, są różne. My wykorzystywaliśmy na przykład łup. Łup to jest takie powitanie, przedstawienie się, wypowiedzenie swojego wielorybiego imienia. Jeżeli dwa wieloryby się spotykają ze sobą, to wtedy witają się i każdy z nich ma ten swój łup. One się od siebie różnią. I właśnie na podstawie tego próbowaliśmy stworzyć jakąś taką interpretację wizualną i było tam wiele elementów. Kiedy dowiedziałem się, w jaki sposób brzmią te łupy, to później włączyłem sobie na YouTubie różne nagrania wielorybów. Chciałem zobaczyć, w jaki sposób one się poruszają, jak wykorzystują swoje ciało, jak ruszają się ich płetwy, jak w wodzie to wielorybie ciało się zachowuje. I potrzebowałem odkryć to, zobaczyć dla siebie, dlatego że my głusi w naszej kulturze typowo bardzo często robimy coś takiego, że obserwujemy dokładnie, w jaki sposób przyroda, czy też w ogóle różne elementy świata wyglądają, a później je pokazujemy swoim ciałem. I to jest też element tego death gain, które było wcześniej wspominane przez Bognę. Więc ze sobą połączyłem te dwie informacje. Dowiedziałem się, jak to brzmi, zobaczyłem, jak te wieloryby wyglądają, no i wtedy jakby zrobiłem takie mapowanie tego wieloryba na ciało człowieka, czyli wieloryb ma płetwy, człowiek ma dłonie. Te płetwy mają taki kształt jak połączone dłonie, połączone palce u dłoni, więc poprosiliśmy naszych performerów, żeby zrobili coś takiego, że połączą wszystkie palce, wyprostują długie ręce i będą nimi falować tak, jak falują humbaki swoimi płetwami, kiedy pływają. Więc to był ten element wizualny i to jest typowo to, jak wygląda humbak. Ale drugim też wielorybem, zwierzęciem, który był w naszym projekcie, jest kaszalot, a kaszalot z kolei ma takie krótkie, małe płetwy trzymane tak jakby przy reszcie dużego ciała. Więc wtedy stworzyliśmy taką choreografię, w której nasi performerzy swoje dłonie trzymają na poziomie klatki piersiowej blisko ciała, żeby oddać, że to są te

innego rodzaju małe płetwy. Dodatkowo też humbaki mają takie duże otwory gębowe skierowane jakby ku dołowi. I bardzo dużo słyszących też mówi o tym, że jak na nich patrzy, to mają tak, to są jakby takie smutne przez to, że mają skierowaną właśnie kąciki ust ku dołowi. Ale wcale tak nie jest. To po prostu jest taki ich stały wygląd. I dlatego też, kiedy nasi performerzy już wykonywali ten ruch płetw humbaka, to dodatkowo jeszcze maksymalnie starali się skierować te kąciki ust ku dołowi, żeby też oddać, w jaki sposób wygląda twarz wieloryba. Więc na podstawie elementów wizualnych i dźwiękowych stworzyliśmy takie znaki, które są odwzorowaniem tych wielorybich coli. I to jest ta część nowa, która normalnie nie funkcjonuje w języku migowym, ale też część znaków z języka migowego International Sign została wykorzystana dokładnie takich samych, jak normalnie są wykorzystywane do komunikacji, na przykład migać. Stworzyliśmy tam taki statement, manifest, który zawiera znaki funkcjonujące w International Sign. Osoby słyszące też musiały nauczyć się wykonywać te kole, nie tylko dźwiękowe, ale też wizualne. No i tak to wyglądało. Dla mnie najważniejsze było to, że jeżeli będę uczył osoby słyszące, które normalnie nie posługują się językiem migowym, no bo wiadomo, że te dwie grupy były bardzo różne, głuchych i słyszących. Głusi już znają język migowy, więc wystarczyło im tylko pokazać te znaki, a słyszący w ogóle nie mają takiego doświadczenia, jak swoje całe ciało używać do komunikacji językowej, więc to nie wystarczyło tylko to, żebym im pokazał i oni po prostu by to za mną powtórzyli. Wymagało to o wiele większej pracy od nich i dużej nauki z mojej strony, ale udało im się to zrobić na wystarczającym poziomie. Chcieliśmy pokazać, że te ciała są różne i to ich performowanie tych znaków też jest różne.

0: Co wam dała woda i kontakt z wodą przy okazji tego wspólnego waszego działania, Bogna Burska?
1: No, ja mam trochę dłuższą historię z wodą i pewnie to jest jakby jedna z inspiracji do zbudowania tego projektu na początku, na poziomie koncepcji. Bycie w wodzie było tą inspiracją, jakby zrozumiałam, ucząc się filmować w wodzie, czyli jakby zaglądając pod wodę, zaglądając z kamerą, gdzieś tam zrozumiałam, że zachodzi to odwrócenie możliwości komunikacyjnych, ale najpierw to po prostu sprawdzałam, co będzie, jak zacznę mówić pod wodą, jak to będzie wyglądać, jak to będzie brzmieć, a potem dopiero sobie uświadomiłam, no tak jakby to był Daniel albo inna migająca osoba, to przecież ona byłaby w zupełnie innej sytuacji, ale woda to jest bardzo, bardzo wiele rzeczy. To też jest świat, który po prostu działa zupełnie, zupełnie inaczej. Na przykład nie zdajemy sobie na co dzień sprawy z tego, że pod wodą jest bardzo głośno. Tam się wydaje, że pod wodą jest cicho, bo my po prostu nie mamy uszu, które mogą słyszeć pod wodą. Ale to środowisko działa inaczej, niż my sobie na co dzień wyobrażamy. Dźwięk pod wodą się niezwykle szybko porusza, ponad 4 razy szybciej niż w powietrzu, w związku z tym pod wodą jest bardzo głośno. Sztorm pod powierzchnią wody jest niezwykle głośnym wydarzeniem. I myślę, że też może chciałabym powiedzieć o takiej inspiracji, która jest związana z wodą i z wielorybami, ale że dla nas bardzo inspirujące, to dotyczy, wydaje mi się, szerzej tego projektu, była ta historia Rogera Payne'a, który po tym, jak będąc na spacerze zobaczył okaleczone ciało wieloryba wrzuconego na brzeg, które ludzie traktowali po prostu jakoś tak jak kamień, jak coś, co nigdy nie było żywe, miał taką misję, że musi znaleźć sposób, żeby ludzkość poczuła jakąkolwiek więź z rybami, żeby dostrzegła ich niezwykłość i też no, to był taki czas, kiedy bardzo wiele z nich było na krawędzi wyginięcia z powodu masowego wielorybnictwa. Niezwykłe jest to, że mu się to udało. On jakby jest tą osobą, która zrozumiała, jak niezwykle złożone są pieśni wielorybów, że są tak zorganizowane jak ludzka muzyka, że one się zmieniają, że można właściwie zapisywać je w partyturach. I nagrał taki album i ten album zmienił los tych zwierząt. Rzeczywiście ludzkość dostrzegła ich niezwykłość i zakazano w większości krajów wielorybnictwa, co spowodowało, że teraz te gatunki się odradzają. To jest taka niezwykła historia. My artyści rozumiemy, że nasze oddziaływanie nie jest takie duże, że sztuka raczej nie zmienia świata na co dzień, jest może jakimś postulatem, opowieścią. A to jest taka sytuacja, że coś, co przynajmniej ludzie rozpoznali jako sztukę, rzeczywiście zmieniło losy niezwykłych zwierząt, które są, nie tylko one są niezwykłe, są też bardzo ważną częścią ekosystemu, który tworzą. A teraz dowiadujemy się,

0: się powoli, że być może komunikują się w sposób równie złożony co my. Mi się to łączy z taką też myślą na temat tego projektu, że chyba jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że pozytywne projekty są trochę płaskie, naiwne, banalne. No okej, może nasz projekt jest trochę utopijny, albo nawet bardzo utopijny w jakiejś takiej podstawowej konstrukcji, ale to, co mnie samą wciąż wzrusza i to, co wydaje mi się wartościowe, że to jest pozytywna propozycja, ale mam nadzieję, że wcale nie jest banalna.
1: I właśnie takie są języki z wody. Wyszliśmy od wody, a skończyliśmy na filozoficznych rozważaniach. Daniel, pytam teraz Daniela Kotowskiego. Woda to jest temat, do którego chciałbyś wrócić, bo ty wyglądasz w językach z wody jak ryba w wodzie. Dużo wody w tej narracji.
2: Przede wszystkim woda była dla mnie punktem odniesienia, żeby podkreślić tę koncepcję dev gain, która niesamowicie rozkwita właśnie w tych warunkach wodnych. Zwykle słyszący patrzą na głuchych tylko z perspektywy medycznej i myślą, że bycie głuchym to jest wyłącznie strata, a my tak naprawdę dzięki niej zyskujemy wiele wartości, umiejętności i to, co mamy, ma też wpływ na cały świat. I dlatego też tutaj w tym projekcie woda dała nam możliwość pokazania tego w pełni, bo my możemy się komunikować pod wodą, możemy się komunikować przez szybę, możemy zupełnie płynnie, bez problemu komunikować się pod wodą, czego słyszący nie mogą i to jest ten dev gain. Więc woda jest tu punktem odniesienia przede wszystkim do tego, że możemy sobie wyobrazić taką abstrakcyjną sytuację, gdybyśmy jako ludzie musieli przetrwać w takich warunkach wodnych, no to głusi mieliby bardzo dużą przewagę. I warto zastanowić się nad tym, że jeżeli mogą spotkać nas różne sytuacje takiego właśnie kryzysu, to powinniśmy być przygotowani na komunikację na różne sposoby, a nie tylko na jeden sposób, tak żeby ten kryzys nas nie wytrącał, tak żeby te trudne warunki nas nie zaskakiwały, ale żebyśmy potrafili być bardziej elastyczni, nie tylko porozumiewać się za pomocą swojego głosu, ale też pisać, migać i w ogóle po prostu używać całego swojego ciała. Także tak naprawdę społeczność głuchych ma bardzo dużo do zaoferowania z perspektywy też takiej technologii, na przykład napisy, które są teraz obecne w każdym nagraniu praktycznie na social mediach, a na początku były tylko dla głuchych. Też niewiele osób wie o tym, że naprawdę boczne lusterka do samochodów wymyślił głuchy konstruktor, głuchy kierowca, który potrzebował widzieć więcej. Mamy bardzo dużo do dania światu. W języku migowym też wykorzystujemy właśnie tę umiejętność dokładnej obserwacji i odwzorowania swoim ciałem elementów rzeczywistości. Więc to wszystko mieści się w dev gain, co woda podkreśla w naszym projekcie.
1: Dziękuję Wam bardzo. Daniel Kotowski, Bogna Burska oraz tłumaczki polskiego języka migowego Weronika Szymańska, Gontarek i Julia Jakubowska.
2: Dziękujemy.

0: A my teraz wrócimy do tego, co poza sztuką jest również istotne na tym Biennale, do pawilonu Polski, do tego naszego małego mikrostanowiska zajrzała Julia Sokolnicka, artystka wizualna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ty jesteś zaangażowana w ruch solidarnościowy Anga. Protesty pojawiają się tutaj codziennie i w Giardini, i w Arsenale. Bardzo dużo mówi się w tym kontekście o Rosji, nieco mniej o Izraelu, a Anga właśnie chce przypomnieć o tym drugim uczestniku Biennale.
1: Tak, Anga to skrót od Art Not Genocide Alliance i tym genocide jest ludobójstwo w Gazie. Od 2024 roku ta organizacja złożona z artystów i pracowników sztuki i kultury lobbuje i wywiera presję na Biennale, żeby pawilon izraelski został wyłączony z konkursu i zamknięty po prostu. Udało się to w zeszłej edycji w 2024 roku. Właśnie doprowadzono do tego, że ten pawilon został zamknięty. W tym roku jest przeniesiony z Giardini do Arsenału. Wczoraj w deszczu odbyła się demonstracja osób, które zostały zaproszone, bo jesteśmy jeszcze cały czas w fazie previews, czyli tych przedpremierowych pokazów dla zamkniętej publiczności. I udało się kilkuset osobom z naszej organizacji i z naszej właściwie, no właśnie to jest ruch solidarnościowy, bo to nie jest organizacja, która ma swoich liderów, tylko po prostu jest to ruch solidarnościowy artystów i pracowników kultury. Udało nam się zgromadzić naprawdę duży tłum i skutecznie zablokowaliśmy pawilon izraelski na godzinę. To był rodzaj akcji gniewu rzeczywiście i blokada. Ale byłam bardzo wzruszona i też tym, jak duży był odzew, dlatego że jednak, żeby tam być, trzeba było być już kimś z wewnątrz, tak? To były osoby tylko i wyłącznie zaproszone, osoby z zaproszeniami, osoby na liście. Mamy 250 artystów i kuratorów i pracowników pawilonów narodowych, którzy podpisali się pod listem zamkniętym, tak jakby właśnie dla reprezentantów. 18 pawilonów będzie udział brało w dzisiejszym strajku. Jest to rzeczywiście historyczne wydarzenie. Pierwszy raz w historii Biennale strajkuje, jest generalnie strajk pracowników nie tylko pawilonów narodowych i zaproszonych gości, ale też i organizacji pracowników kultury i sztuki tutaj we Włoszech. No i o godzinie 16 większość pawilonów będzie po prostu zamknięta. Odbywa się też protest w ramach tego strajku solidarnościowy tutaj przy pomniku Garibaldiego między Giardini a Arsenałem. Warto bardzo Anga followować na Instagramie i po prostu patrzeć, co oni robią, bo jest to myślę dosyć ważny ruch. Ruch pracowniczy po prostu. Ruch ludzi, którzy gdzieś tam w tym systemie sztuki są na samym końcu łańcucha pokarmowego i którzy po prostu mówią o tym, że nie zgadzamy się na naszą pracę i nasze wartości i naszą etykę i wiedzę i nasze stanowisko intelektualne, żeby były po prostu bardziej obecne w sferze sponsorów i ruchów politycznych. Tak zwany artwashing jest jednym z głównych haseł Anga.
0: To ważny wątek, który teraz poruszyłaś, bo on uświadamia, jak złożoną strukturą jest Biennale Sztuki w Wenecji. Mamy władzę, mamy fundację, krzyżowanie się polityki, pieniędzy, ale też prestiżu. Tutaj do Wenecji co dwa lata, przypomnę, Biennale Sztuki odbywa się naprzemiennie z Biennale Architektury. Tutaj co dwa lata pojawiają się celebryci, ludzie, którzy mają ogromne zasoby finansowe. Tutaj się przyjeżdża także budować polityczne sojusze. To jest ten pierwszy, najwyższy poziom. Potem są pawilony narodowe, ministerstwa kultury z poszczególnych krajów. Ten poziom w końcu sztuki artystów i artystek, czyli was, ale także pracowników. Jest to ogromna machina. Jeżeli rozpatrujemy tegoroczną sytuację Biennale, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że ona jest bardzo złożona.
1: No to jest oczywiście bardzo złożona sprawa i też nie chcę o tym mówić jako o ruchu klasowym czy robotniczym, bo to nie do końca też tak jest. Jesteśmy wszyscy bardzo uprzywilejowani, będąc tutaj. Natomiast na pewno bardzo ważne dla mnie osobiście jest to, że w tym roku rezygnacja jury i jakby cała afera polityczna między rządem włoskim i sponsorami Biennale de facto, a ludźmi, którzy są zaangażowani w kuratorski aspekt Biennale i w wartości etyczne Biennale, po prostu doszło do konfliktu, który doprowadził do tego, że jury zrezygnowało i ten konflikt rzeczywiście rozegrał się głównie

0: o obecność izraelską, dlatego że Rosja została wykluczona de facto. Pawilon jest otwarty tylko i wyłącznie na otwarcie. I też myślę, że w działaniach, które poza nawet Biennale, w których jestem członkinią organizacji artystów, jestem członkinią związków zawodowych, myślę, że naprawdę obserwujemy duży ruch solidarnościowy wśród artystów i pracowników sztuki generalnie, jako po prostu osób, które żyją w coraz bardziej prekaryjnych warunkach. Ale no, to szczególnie dla mnie jest bliskie mojemu sercu, że też przez to, że naszym zadaniem jako artystów jest produkowanie treści etycznych, produkowanie wiedzy i wypowiadanie się w duchu takiej polityki tożsamościowej, zbyt długo już po prostu było wykorzystywane jako właśnie taka łatka, jakiś rodzaj przykrycia zjawisk dotyczących po prostu tego, kto ma władzę, kto ma pieniądze, kto podejmuje decyzje. Nie wystarczy pokazać sztuki, która jest inkluzywna, aby być inkluzywnym. Nie wystarczy pokazać sztuki, która jest przeciwko ludobójstwu, aby nie być jednocześnie w niego włączony. I to, że my jako pracownicy sztuki, jako wykonawcy, producenci tych treści zaczynamy solidaryzować się i jednoczyć, żeby protestować przeciwko tym mechanizmom, jest po prostu szalenie ważne.
1: Julia Sokolnicka, artystka wizualna, ale także zaangażowana w ruch solidarnościowy Anga.
0: Zapraszam o 16 pod pomnik Garibaldiego na demonstrację.
1: Dziękuję bardzo, a my słyszymy się po godzinie 14.

0: sekcji prawie 180 filmów. Rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity, wielkie święto filmu dokumentalnego. Co można zobaczyć, czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych? O tym w Trójce jutro o 14:00 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowit.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Yeah.

0: Biedromacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja. Minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Historyczne nakłady na zbrojenia. Umowa w sprawie funduszu SAFE podpisana. Pierwsza transza już w maju. Deszcz pomógł strażakom w Puszczy Solskiej. Nie ma nowych ognisk pożaru. Trwa akcja służb w zachodnich Niemczech. Uzbrojeni sprawcy zabarykadowali się w banku. Niemal 190

0: Miliardów złotych trafi do Polski na obronność. Nasz rząd podpisał z Brukselą umowę pożyczkową SAFE. Dzięki niej jeszcze w maju na rządowe konta trafi pierwsza zaliczka na kontrakty zbrojeniowe, to 6,5 miliarda euro. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje uroczystość w kancelarii premiera, gdzie chwilę temu podpisano umowę. Agnieszko, powiedz, jakie słowa padły w trakcie tego wydarzenia.
1: To szczególny moment, zasługujący na tak uroczystą oprawę, tak mówił premier Donald Tusk. Chwilę po tym, jak podpisano ten dokument, mówimy o przełomie w historii Polski i Unii, a istotą tego przełomu jest nasze bezpieczeństwo.
2: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
1: Szef rządu dodawał, że chcemy sprostać zadaniu, jakie stoi przed rządem i armią, czyli bronić nasz kraj w razie zagrożenia. Do tego, jak mówił Donald Tusk, potrzebujemy kontraktów najlepiej w rodzimym przemyśle.
2: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
1: Jednym z pierwszych projektów, jakie zrealizujemy z unijnych funduszy, będzie finalizacja programu SAN, naszej tarczy antydronowej.
0: O tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję bardzo za relację. Nie ma nowych zarzewi ognia w Puszczy Solskiej. Na Roztoczu przekazują strażacy. Teren wciąż jest monitorowany, a akcja skupia się na dogaszaniu tlących się zarzewi. Śmigłowce oraz samoloty nie biorą już dziś udziału w akcji gaśniczej. Opady deszczu znacznie ułatwiły działania służb i jak na razie nie ma potrzeby wsparcia ze strony pilotów. Do bazy w Radawcu zleciały wszystkie śmigłowce gaśnicze. Pilot Dawid Bereziński od wtorku brał udział w akcji gaśniczej. Pożaru. Był też jednym z pierwszych pilotów, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia.
3: Pierwszego dnia to czułem się, jakbym łyżeczką od herbaty próbował zgasić ognisko. Ten pożar był tak intensywny. Ostatnio pod Kurowem, dzień wcześniej palił się pożar. Przyleciałem 3 razy, rzuciłem wodę i tak naprawdę pożar był zgaszony. A tutaj dym wygrywał ze mną od razu. Na dzień dobry wiedziałem, że to będzie ciężka sytuacja, więc były przypadki pożaru, gdzie na przykład jednostki, pojazdy gdzieś tam ulegały spaleniu, ponieważ pożar tak szybko się zmieniał, że strażacy nie nadążali z analizą bezpieczeństwa i po prostu musieli opuścić dany obszar, zostawiając często i gęsto jednostki pożarnicze.
0: Na początku akcji doszło niestety do tragedii. We wtorek rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Ponad 1100 hektarów lasu płonie w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Gaszenie utrudniają warunki pogodowe. Ukraińskie władze uspokajają jednak, że poziom promieniowania jest w normie.
4: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy przekazało, że gaszenie pożaru w strefie czarnobylskiej utrudnia susza, ale też silne podmuchy wiatru. Ogień szybko rozprzestrzenia się po terenie, obejmując nowe kwartały lasu. Szacunkowa powierzchnia pożaru wynosi już ponad 1100 hektarów. Dodatkowo akcję gaśniczą utrudnia zagrożenie minowe. Z tego powodu w niektórych sektorach lasu prace zostały wstrzymane. Jak napisano, według pomiarów przed południem, sytuacja radiacyjna na terytorium Ukrainy, a w szczególności na północy obwodu kijowskiego, pozostaje stabilna. Czarnobylska strefa wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni obejmuje ponad 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Niektóre partie znajdującego się tam lasu są wciąż silnie napromieniowane. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Sprawcy napadu na bank w Niemczech przetrzymują jako zakładnika co najmniej jedną osobę. W miasteczku Zinzig na zachodzie kraju, w budynku otoczonym przez policję, jest kilka osób.
5: Policja twierdzi, że sytuacja od około godziny 10 jest statyczna. Nie informuje natomiast, jak wygląda kontakt z napastnikami, ani jakie są planowane kolejne ruchy. Ulice wokół banku zostały zamknięte. Poza wyznaczonym obszarem nie ma zagrożenia dla mieszkańców, twierdzą policjanci. Zinzig leży w nadrenii Palatynacie, niedaleko belgijskiej granicy. Zaatakowana placówka to lokalny bank spółdzielczy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: 180 filmów dokumentalnych z kilkudziesięciu krajów zostanie zaprezentowanych na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To już 23. edycja tej imprezy. Podczas otwarcia zaprezentowano jeden z konkursowych filmów, obraz Michała Marczaka Bez końca. Dokument śledzi losy rodziców Daniela i Agnieszki Dymińskich, szukających zaginionego syna Krzysztofa. To także film o poszukiwaniu samego siebie, mówił w audycji Trójkowo-Filmowo dyrektor konkursu Polskiego Festiwalu Wojciech Dziduszko.
6: O podróży w głąb siebie, o zmierzeniu się z bardzo trudnymi pytaniami, o odnajdywaniu więzi z naturą, bo jest to film, który dzieje się nad dziką rzeką Wisłą. Daniel spędza tam bardzo dużo czasu, wchodzi w różne interakcje z innymi ludźmi, którzy poszukują zaginionych. Tych osób zaginionych w Polsce jest bardzo dużo. I ten film też stawia takie trudne pytanie, co zrobić, kiedy jeżeli ktoś chce zniknąć.
0: Program festiwalu na stronie internetowej mdak.pl.

0: Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia w Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a lokalnie także burze. W Ełku 9 stopni, w Pile 13, w Łodzi i Opolu 15, w Krośnie 19.
2: Autopromocja.
3: Niech pan poczeka chwilę, tylko skończę jeść.
4: Oczywiście, oczywiście, dobrze, ja nie będę robił problemu.
5: Niepokojąca psychodrama, ale szczęśliwie to tylko teatr Polskiego Radia.
6: Michał Zdunik. Niewinność.
7: Czyli nie ma pan nic do dodania.
8: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Michał Zdunik.
5: W sobotę po 19:00. Polecamy.
2: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
17: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
16: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
18: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
16: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
18: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
19: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Marian, a po całym tygodniu pracy...
25: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
26: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
27: Terra Cultura.
28: Michalina Bieńko i Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Agnieszka Obszańska, czyli ja w Wenecji. Dzień dobry ponownie z Biennale Sztuki i spod pawilonu Polski, w którym zobaczymy instalacje Daniela Kotowskiego i Bogny Burskiej. O nich będziemy za chwilę rozmawiać, ale najpierw muzyka.

0: słonecznie, muzycznie, tak jak dzisiaj tutaj w Giardini. Jesteśmy przed pawilonem Polski, a ze mną już kuratorki ekspozycji Ewa Chomicka.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I Jolanta Woszczenko.
2: Hej.
0: Wspomniałam o Mewie, ona cały czas z nami tutaj jest. Agnieszka Pindera opowiadała o historii Mewy, ale jesteśmy na etapie nadawania jej imienia.
2: No cóż, trwają dyskusje tutaj wewnątrz zespołu, jak można by było nazwać Mewę. Mewa jeszcze nie obwieściła nam swego imienia, więc zastanawiamy się, pojawiły się różne propozycje. Oczywiście najbardziej oczywista, a jednocześnie raczej do odrzucenia jest propozycja, aby Mewa miała imię i nazwisko, języki z wody.
0: Czyli tak, jaki tytuł nosi praca.
2: Dokładnie, ale pojawiły się też takie propozycje, że może skoro uwiła sobie gniazdo i obrała za miejsce bezpieczne, za miejsce właściwe pawilon, który ma na fasadzie napis Polonia, to być może powinna być to Apolonia. No, trwają dyskusje, być może Mewa sama nam objawi również swój wybór.
0: Jolanta Woszczenko, masz swoje typy?
3: Właściwie to są dwie mewy. To jest para. To jest rodzaj żeński i męski, więc tworzą zgrany duet, wymieniają się, wysiadują te jajka na zmianę, no bo muszą się też żywić z czymś w międzyczasie, więc one tutaj się wymieniają. Wiemy, że są w gnieździe trzy jajka i dosyć długo będzie ten cały proces trwał. Mamy nadzieję, że zakończy się szczęśliwie, bo bardzo tego pilnujemy. Ludzie, którzy odwiedzają nasz pawilon, nawet miałam takie pytanie, że to jest może robot i jak to w ogóle zaplanowaliśmy. Dwie mewy są prawdziwe, zdecydowanie.

0: nie są elementem instalacji, które zaplanowaliśmy.
1: Jest w tym coś, że w kontekście filmu Języki z wody pojawiły się te mewy tutaj, bo rozmawiamy o różnych językach. W pracy pojawia się też wątek zwierzęcy, komunikacji, braku komunikacji albo poszukiwania alternatywnych sposobów komunikacji. Języki z wody wzbudzają tutaj emocje. Na otwarciu bardzo wiele osób przyszło, żeby zobaczyć waszą prezentację. Bardzo wiele wątków niezwykle uniwersalnych, ale też aktualnych.
2: Języki z wody są bardzo wielowarstwowym projektem. Przede wszystkim poruszają się właśnie pomiędzy językami, czerpią z bardzo wielu języków, poszukując czegoś w rodzaju, nie wiem, hiperjęzyka, superjęzyka, języka tak zwanego pomiędzy, który właśnie tworzy jakąś nową jakość, a czerpie z doświadczeń kilku grup, kilku gatunków. Dokładnie rzecz biorąc, operujemy w samej pracy językiem, który my nazywamy fonicznym. Już tak się utarło to określenie, że wydaje mi się ono neutralne, ale wyjaśnię, że chodzi po prostu o nasz język mówiony, taki język, którym teraz też do Państwa się zwracam. Drugim językiem, który jest niezwykle ważny i muszę to bardzo wyraźnie podkreślić, pełnowartościowy i równie znaczący, jest język migowy. Oba te języki ze względu na międzynarodową publiczność wybrzmiewają: język foniczny w wersji angielskiej, język migowy w wersji międzynarodowego języka migowego. A dodatkowo jeszcze jest warstwa trzecia, niezwykle ważna i właściwie wyjściowa tak naprawdę, która jest jakimś takim podłożem, podglebiem tego spotkania pomiędzy językami ludzkimi, a jest to warstwa komunikacji zwierząt, dokładnie rzecz biorąc komunikacji wielorybów i w tym pieśni wielorybów, bo komunikacja wielorybów jest bardzo złożoną strukturą. Jednym z elementów tego złożonego, bogatego systemu jest element śpiewu, element pieśni. Ten wątek jakoś mocno jest zakotwiczony w tych naszych poszukiwaniach, w doświadczeniu i w nagraniach Rogera Payna, który w latach 70. nagrał pieśni humbucków i w pewnym sensie wydobył komunikację tych zwierząt ze sfery milczenia. Wcześniej przez lata, wieki uważano strefę wody, strefę mórz, oceanów za strefę ciszy, strefę niemą, co pozwalało też sądzić ludzkości o tym, że czynimy sobie wodę poddaną i po prostu doprowadziło to w przypadku wielorybów niemalże do wyginięcia tego gatunku. I ten gest Rogera Payna, który ujawnił, przedstawił ludzkości bogactwo tej kultury, sprawiło, że człowiek zaczął bardziej podmiotowo podchodzić do tego gatunku i był to jeden z powodów, dla których zaprzestano czy zaczęto protestować wobec tego wielorybnictwa. Jest to dla nas ważna historia, bo ona jest o tym, że sztuka, a to nagranie tych pieśni wielorybów traktujemy jako rodzaj sztuki, może prowadzić do ocalenia. To lustro dla drugiego ważnego systemu komunikacji, czyli właśnie dla języka migowego, któremu też przez lata i właściwie do dziś to się dzieje niestety, odmawiano pełnoprawności czy statusu pełnoprawnego języka. Wynika to z tego, że funkcjonujemy w tak zwanym fonocentryzmie, czyli w świecie, w którym o istnieniu, o obecności świadczy głos mówiony. Ten koncept jest dekonstruowany przez osoby zajmujące się deaf studies, między innymi przez profesora Dirksena Baumana, który właśnie między innymi się do Derridy. Derrida pisał o tym, w jaki sposób mowa, język foniczny kształtował właśnie tę obecność czy w ogóle znaczenie podmiotów. Ten koncept filozoficzny jest właśnie wykorzystywany do tego, by odzyskiwać też podmiotowość języka migowego, który ma niezwykle skomplikowaną strukturę komunikacji, podobnie jak chociażby ten świat podwodnej komunikacji, o którym przed chwilką mówiłam. A język migowy też uznawany jest za język, który jest językiem w ciszy. I na przykład Daniel Kotowski nie lubi w ogóle tego określenia, bo to jest właśnie znowu to myślenie kategorią fonocentryczną. To jest doświadczenie, przeciwko któremu Daniel protestuje, bo też mówi o tym, w jaki sposób inaczej można odbierać dźwięki, że właśnie ciało jest też tym rezonatorem, że słuch nie jest jedynym narzędziem, przez który można odbierać świat. No i jest tam naprawdę bardzo wiele złożonych aspektów.
1: I to jest wątek, który opowiada nam o tym, że głuchota to nie jest dysfunkcja, ale to jest kultura.
2: Tak. Jest to bardzo bogata kultura. No też dlatego się pisze często osoby głuche przez duże G, żeby podkreślić, że jest to rodzaj identyfikacji, jest to rodzaj tożsamości. Społeczność głuchych jest bardzo ze sobą zżyta, bardzo się wspiera, tworzy taką naprawdę bardzo, bardzo, bardzo intensywną społeczność. Między innymi koncept Deaf Gain, który też eksplorujemy w naszym projekcie, a który wniósł właśnie Daniel. On mówi o tym właśnie, żeby spojrzeć na głuchotę nie jako rodzaj straty, tylko jako rodzaj zysku. Ta strata jest właśnie znowu z poziomu myślenia takiej dominacji kulturowej, że jeżeli czegoś nie

0: nie masz, to oznacza to, że coś straciłeś, jesteś wybrakowany, wybrakowana. Natomiast Devgain wskazuje na to, że jest to rodzaj bardzo szczególnej perspektywy, bardzo szczególnego postrzegania świata, odrębnej kultury, odrębnej tożsamości, która wnosi inne umiejętności, właśnie inne perspektywy, inne sposoby postrzegania i wnosi nowe jakości również do świata słyszących.
1: Z nami także Jolanta Woszczenko.
2: Jeszcze może dodam i wrócę do tej mewy, bo jak Ewa mówiła, to okazało się, że w tym drzewie mieszka jaszczurka.
1: W tym drzewie, które jest tutaj, obok nas.
2: Tak sobie pomyślałam, że właściwie ta mewa nas nie wybrała, bo ziemia jest wspólnym naszym domem zwierząt, ludzi, roślin i my dzielimy tę przestrzeń, więc mewa nie wybrała nas w tym sensie, że to też jest jej teren i ma do niego w zupełności pełne prawo. Wracając, w pracy jest poruszonych aż 8 różnych wątków przeplatających się, dotyczących odzyskiwania straty, odbudowy, poruszających historie dawno zapomniane, które teraz na nowo odżywają, tak jak chociażby historia rytualnego bębnu Kilat, który dawni Inuici w Grenlandii, czyli rdzenni mieszkańcy Grenlandii, używali podczas spotkań, który ten instrument po prostu zniknął z ich wiedzy o tym, jak on wyglądał. Nie był używany, bo został po prostu wyrugowany przez kolonizatorów Duńczyków i oni powoli odzyskują swoją historię i zaczynają odbudowywać swoje społeczności, również próbują odtworzyć ten bęben Kilat. Odtwarzają go w sposób intuicyjny i jedynie mówią o tym, że czują, że to są właściwe dźwięki poprzez to, że oni to odczuwają całym sobą. Ten wątek, o którym mówiła Ewa, czyli historia Rogera Payne'a, który spacerując po plaży napotkał wyrzucone na brzeg morza ciało wieloryba, na którym ktoś napisał Jane, ktoś wetknął papieros. Również znalazła się w libretto napisanym przez Bognę Burską i Daniela Kotowskiego, która też opowiada historię tego przejścia, że głosy, które były niesłyszane, zostały usłyszane i dzięki temu ocalone. Inną historią jest chociażby wątek zainspirowany książką Maska dobroczynności, napisaną przez Rena Lane'a, nieżyjącego już amerykańskiego psychologa, który porównywał sytuację społeczności osób głuchych do sytuacji Afrykanów kolonizowanych przez Europejczyków.
1: Bardzo dużo wątków. Zachęcamy, żeby zaglądać tutaj do Pawilonu Polski na Biennale Sztuki w Wenecji. Dla Was osobiście, jaki język jest najważniejszy?
2: Ja na ogół zajmuję się wideo, znaczy na ogół, przede wszystkim zajmuję się wideo i filmem eksperymentalnym, więc dla mnie jest ten obraz jest bardzo istotny w tej pracy. Kolory, które się przewijają, narracja stworzona przez Daniela i Bognę i cała też instalacja składająca się z dwóch ekranów, które do siebie czasami się uzupełniają, czasami prowadzą ze sobą dialog. Ważny dla mnie też jest ten język, którym my mówimy do odbiorcy, który znajduje się pomiędzy tymi obiema scenami.
1: Ewa?
0: A dla mnie wszystkie te języki są bardzo ważne, bo też przez to, że nie tylko kuratorowałam ten projekt, współkuratorowałam, ale też jestem jedną z performerek, która bierze udział w całym tym przedsięwzięciu, więc przejście przez ten cały proces w bardzo ucieleśniony sposób było naprawdę wyjątkowym doświadczeniem i też w relacji z innymi osobami. Budowanie rzeczywiście tych nowych jakości językowych pomiędzy językiem fonicznym, pomiędzy językiem migowym, w spotkaniach, we wzajemnym wsparciu, z uważnością na to, w jaki sposób możemy w ogóle dyskutować z tymi kodami komunikacyjnymi wielorybów, w jaki sposób możemy je spróbować zinterpretować, przetłumaczyć, w jaki sposób pomyśleć o tym jako takim geście zmieniającym świat. Wszystko to było dla mnie bardzo ważne, bardzo ubogacające i jestem super dumna z tego, co możemy zaproponować dzięki temu projektowi.
1: Zapraszamy tutaj do Wenecji. Ewa Chomicka.
0: Dzięki serdeczne.
1: Jolanta Woszczenko.
2: Dziękuję.
1: Czyli kuratorki języków z wody, które zobaczymy tutaj w Giardini, w Pawilonie Polski. Jest z nami też jaszczurka, jest z nami mewa. Wielość światów łączy się tutaj. Zapraszamy?
2: No pewnie, zapraszamy bardzo do Wenecji na języki z wody.
0: Przyjedźcie koniecznie. Dostajemy informację, że jest to bardzo dobre i warte zobaczenia.
1: W Pawilonie Polski, tutaj na Biennale Sztuki w Wenecji, coraz więcej odwiedzających. Mam nadzieję, że trochę to słychać. A teraz zrobimy krótką przerwę.

0: Wracamy. Jesteśmy pod pawilonem Polski. To tutaj prezentowana jest praca Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego. I teraz wspaniałe reprezentantki chóru w ruchu z nami. Urszula Szwed-Strych i Aleksandra Olszowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo dużo osób zagląda do naszego pawilonu. Jakie pierwsze wrażenia?
2: No, niesamowite. Trudno aż nam chyba uwierzyć w to, że tą przygodę, którą ostatnio, przez ostatnie miesiące przeżywałyśmy, możemy zobaczyć w takiej formie. Niesamowicie jest patrzeć na osoby, które przychodzą tutaj tę pracę oglądać. Widać, że zostają na dłużej. Szukają szczegółów, które i dla nas, mimo że spędziłyśmy godziny razem na pracy, czy w wodzie, czy w plenerze. Same nie miałyśmy okazji wszystkiego zauważyć. No i tutaj też widzimy, że ludzie na wiele szczegółów zwracają uwagę, pokazują sobie palcami rzeczy, które tam ich interesują, się zachwycają, więc przeżycie ogromne.
1: Przeżycie ogromne. Ja może zacznę od takiej mojej osobistej impresji. Kiedy weszłam do pawilonu i zobaczyłam jakby nas, zobaczyłam instalację, to było dla mnie bardzo poruszające. Byłam bardzo wzruszona i to wzruszenie zresztą towarzyszy mi również dzisiaj. Dzisiaj mam trochę więcej przestrzeni na to, żeby też patrzeć, jak ludzie reagują na naszą instalację. Mogłoby się wymagać, że to jest instalacja wymagająca, bo to jest film, który trwa ponad pół godziny, prezentowany na dwóch ekranach, ale to bardzo ładnie działa, ponieważ ludzie jakby dzielą trochę energię i swoją uwagę na te dwa ekrany. Leżą, zanurzają się w tę wodę, która jest pokazywana na ekranie. Patrzą na to, co się dzieje. Czasami się śmieją, czasami się wzruszają, czasami wchodzą w interakcję, pokazują sobie, tak jak Ola powiedziała, różne szczegóły. Uśmiechają się, komentują, zostają na dłużej. Także to jest fascynujące też patrzeć, jak oni to odbierają. Kiedy już ja skonsumowałam te emocje, które były związane z moim odbiorem naszej wspólnej pracy.
0: Tutaj, na miejscu, w Wenecji można zobaczyć efekty waszej wspólnej pracy, bo to jest niezwykle jak bardzo zespołowe jest to doświadczenie. Chór pełni tutaj bardzo ważną rolę. Czym jest w ogóle chór w ruchu?
1: Chór w ruchu działa od roku 2024, czyli prawie dwa lata, jako taka inicjatywa oddolna i społeczna. Natomiast wyłonił się z takiej inicjatywy, która trwała przez 9 lat przy jednej z instytucji, Warszawskiej Instytucji Kultury. I w tamtym czasie braliśmy udział w wielu interwencjach artystycznych i w wielu performansach, tworząc oprowadzania performatywne albo ścieżki dźwiękowe towarzyszące wystawom prezentowanym w tej instytucji. I kiedy ten pierwszy etap jakby naszej działalności się zakończył, nasza potrzeba jakby bycia dalej wspólnie, towarzysko, ale też podejmowania kolejnych takich wyzwań artystycznych była na tyle silna, że Ewa Chomicka, która jest szefową naszego kursu,

0: Rój, naszą chórową matką, jak o niej mówimy, zaczęła szukać takich rozwiązań, jak możemy dalej funkcjonować bez takiej opieki i parasola instytucji kultury, i robimy to z sukcesem, bo taka intensywność projektów, jaką mamy od 2 lat, nie zdarzała nam się wcześniej. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co nam się udało uzyskać i osiągnąć. Bardzo to jest też duża rola tutaj Bogny Burskiej, która zaproponowała nam najpierw kontynuowanie projektu, który był prezentowany w Zachęcie. To był Bunt Głuchych od nowa. No i teraz udział w tym absolutnie niesamowitym wydarzeniu, jakim jest stworzenie instalacji Języki z Wody, która jest w tej chwili prezentowana za plecami w pawilonie.
1: Tak, ta nazwa chyba trochę też pasuje do tej naszej takiej rotacyjności, bo współpracujemy w tym momencie, pomijając tutaj właśnie Zachętę, do której to już nie jest nasz pierwszy projekt, ale udało nam się też współpracować czy z Komuną Warszawa, czy z Radiem Kapitał, czy też ze Staromiejskim Domem Kultury.
2: Czas na trójkę.
1: Liczymy na to. Bardzo, bardzo chętnie, więc faktycznie tych wydarzeń, tych performance'ów naprawdę przez ostatnie 2 lata, przez ostatni rok nawet, naprawdę już było kilkanaście, więc non-stop udaje nam się coś tworzyć.
2: Jakie to było dla Was doświadczenie, spotkanie właśnie z tą wizją autorów, z tymi językami, z tą komunikacją jeszcze inną? Czy ona była trochę bardziej wymagająca niż w poprzednich Waszych realizacjach?
0: Ona była wymagająca dla mnie z 2 powodów. Po pierwsze dlatego, że większość tej komunikacji przebiegała pod wodą i to wymagało od nas przekroczenia takiego naszego nawyku kojarzenia wody z czymś, co jest jakby przyjemnością i strefą relaksu, a tutaj nagle to się stało naszym warsztatem i miejscem pracy i wymaga od nas dużej koncentracji, przekroczenia jakichś takich wewnętrznych barier, na przykład pozostawania przez dłuższy czas pod wodą, na przykład otwierania oczu pod wodą, na przykład wydawania dźwięków pod wodą, co nie jest bardzo oczywiste. A drugi dla mnie taki aspekt nowy i wymagający to było to, że wszystko, co robiliśmy, robiliśmy na potrzeby kamery, to znaczy jednorazowego ujęcia. I o ile w poprzednich naszych projektach, jeżeli pracowaliśmy nad jakimś materiałem, mieliśmy zwykle możliwość, żeby go prezentować 2-3 razy, każde nowe otwarcie, każda nowa prezentacja była jakby taką nową szansą. A tutaj było jasne, że musimy być bardzo skoncentrowani, bardzo zdyscyplinowani, ponieważ to, co zostanie nakręcone, będzie nie do odtworzenia i wejdzie do filmu. Także pod tym względem myślę, że to była nowa jakość w naszej pracy.
1: Tak, no tutaj to środowisko wodne, w którym się znalazłyśmy i znaleźliśmy, no to było wyzwanie. Nawet biorąc pod uwagę to, że nasz chór posiada już też, no właśnie, duże doświadczenie, to jednak w takich okolicznościach nie udawało nam się wcześniej pracować, więc też przynajmniej dla mnie było bardzo ciekawe, ale też trudne to, jak moje ciało reaguje w tej wodzie, ponieważ dochodził czasami stres, dochodziło czasami zmęczenie, dochodziło do nas czasami to, że po prostu jest nam już zimno. Natomiast jeżeli chodzi o samą komunikację, tutaj na przykład jeżeli chodzi o współpracę z osobami niesłyszącymi, no bo my jesteśmy tutaj chórem foniczno-migowym, wydaje mi się, że ta współpraca przebiegła tak dobrze, jak mogła po prostu przebiec, też mając to doświadczenie współpracy przy właśnie poprzednim naszym projekcie Bunt Głuchych od nowa, no nie znamy języka migowego, a jednak udaje nam się, czy w tym środowisku wodnym, czy poza nim gdzieś podczas tych prób udawało nam się jednak faktycznie tą wspólnotę stworzyć i naprawdę komunikować się. Może pomógł nam ten śpiew wielorybów, który też i migałyśmy i śpiewałyśmy. No okazało się, że jednak ta komunikacja, mimo że jest trudna, jest przede wszystkim możliwa i było to absolutnie wspaniałe.
2: Jaki język, myśląc bardzo szeroko, jest dla Was najważniejszy? Jaki sposób porozumiewania się?
0: My jesteśmy chórem nie klasycznym, jesteśmy chórem performatywnym, więc dla nas jakby równie istotnym jak język mówiony jest taki sposób porozumiewania się poprzez gesty, poprzez ciało. Też w naszym chórze, i myślę, że to jest dosyć szczególne, jest taka duża bliskość fizyczna pomiędzy członkami. My się lubimy przytulać, robić sobie razem zdjęcia. Taka jest bardzo rodzinna atmosfera, ale to jest jakby taki przejaw dokładnie takiej jakby pozawerbalnej komunikacji, która jest dla nas niezwykle istotna. I ona też była takim ciekawym aspektem, który nas połączył z chórem Głuchy, czyli z tą częścią chóru niefonicznego, z którą pracujemy przy drugim projekcie, że było też trochę takiego między nami kontaktu fizycznego, ale który był kierowany. On był też trochę ustawiony warsztatami, które mieliśmy na początku tego projektu. Także myślę, że zarówno ta komunikacja werbalna, w tym śpiew, jak i niewerbalna, no są dla nas bardzo istotne.
1: Wydaje mi się, że tutaj pojmowanie chóru jako takiego ciała performatywnego jest bardzo dobrym spostrzeżeniem, ponieważ faktycznie my nie wyrażamy się tylko i wyłącznie przez śpiew, czy przez to, że próbujemy wydać z siebie jakieś dźwięki, ale faktycznie też robiąc projekty współpracujemy z osobami, które dbają o ten nasz też przekaz bardziej w gestach, fizyczny bardziej, z udziałem, z zaangażowaniem całego ciała. No i tutaj to też trochę zdradza, dlaczego jesteśmy chórem w ruchu. Chcemy robić coś więcej, coś bardziej przekazywać naszymi działaniami, niż tak jak chyba ludzie bardzo często po prostu myślą o chórze.

0: pierwszy w Terra Cultura, reprezentantki chóru Fruchu. Jesteśmy przed pawilonem Polski. Coraz więcej osób przybywa tutaj, żeby zobaczyć języki z wody, które reprezentują Polskę na tegorocznym Biennale Sztuki. Bardzo duże zainteresowanie, uśmiechy. Cały czas jest z nami Mewa, która towarzyszy pawilonowi. Nie wiadomo, kto tutaj komu towarzyszy. Czy Mewa pawilonowi, czy pawilon Mewie. To jest kolejny język porozumienia. Kolejny taki niespodziewany element, który dopełnił chyba waszą pracę.
1: Tak, jest to bardzo niezwykły zbieg okoliczności, ale to też bardzo, bardzo ładnie koresponduje również z takimi przekazami naszej instalacji, że porozumienie, a nawet spotkanie istot ludzkich i nieludzkich, czy też pozaludzkich jest możliwe i takie współistnienie pokojowe i pełne satysfakcji dla obu stron jest możliwe. I myślę, że to jest faktycznie niezwykłe, że ta Mewa dokładnie wybrała pawilon Polski, żeby sobie uwić tutaj gniazdo i nam towarzyszyć.
2: Mewa jest też mocno związana z wodą, więc cóż się dziwić, że akurat przy instalacji Języki z Wody, gdzie szukamy tych sposobów komunikacji, mamy okazję towarzyszyć Mewie przy wysiadywaniu w jej gnieździe, więc to nie jest przypadek. To nie jest przypadek.
0: I tak się tutaj niespodziewanie plotą przeróżne wątki. Chóru w Ruchu, szukajmy ich tutaj, w Wenecji, na Biennale Sztuki, ale także w Polsce, bo to nie jest wasze ostatnie słowo na pewno, więc proszę sprawdzać Chór w Ruchu i jego reprezentantki Urszula Szwed-Strych i Aleksandra Olszowska. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: A my mkniemy dalej.

0: Wracamy prosto spod polskiego pawilonu jeszcze do godziny 15, a z nami ostatni gość, Stach Szabłowski, krytyk sztuki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie są twoje impresje z tych pierwszych dni?
1: Ta publiczność, która jest na preview, jest historycznie liczna w tym roku. Przyjeżdżam na tę imprezę od bardzo wielu edycji. Tylu ludzi nie było, jeszcze nigdy nie było też takich długich kolejek do tego, żeby oglądać sztukę. Nie oglądało się jej w takim tłoku. Więc w tym sensie atmosfera jest gorąca. Natomiast polityczna atmosfera wokół Biennale była chyba gorętsza jeszcze przed rozpoczęciem tego preview niż jest tutaj na miejscu. Prawda? Więc spodziewałem się, że ta temperatura będzie wyższa w związku z ilością politycznych kontrowersji. W ogóle jest bardzo polityczna impreza od samego początku. Jakieś gadanie o tym, że kultura powinna być oddzielona od polityki, jest więcej tak śmieszne, jak mówienie o tym, że piłka nożna powinna być oddzielona od polityki jako dyscyplina, w której gracze grają z narodowymi godłami na koszulkach i śpiewają hymny przed meczem. I tu jest tak samo. Są narodowe pawilony, co Biennale jest trochę jak taki model świata, a świat jest podzielony i jest targany potężnymi konfliktami, więc Biennale teoretycznie też. Te konflikty skondensowały się wokół udziału Izraela i Rosji, ich narodowych reprezentacji w tej imprezie. W ostatniej edycji ani jeden, ani drugi kraj nie otworzył swoich wystaw w związku z toczonymi wojnami. Pod tym względem się nic nie zmieniło, no ale te kraje wracają. I pojawiają się rozmaite etyczne pytania dotyczące właśnie narodowej struktury tej imprezy. Czy tu powinno być jak na olimpiadzie, że jak się robi taką imprezę, to powinien zapanować pokój? Czy są jakieś etyczne kryteria do weryfikowania udziału narodowych reprezentacji artystycznych w tej imprezie, a jeżeli tak, to jakie? No bo jest Izrael i Rosja i to nie są jedyne dwa kraje, które przecież mają coś za uszami, więc ta dyskusja jest dosyć złożona. Niemniej jestem wrogiem takiego whataboutyzmu, no bo ktoś może powiedzieć, kiedy ludzie protestują, a protestują tutaj na przykład przeciwko udziałowi Rosji i protestują też przeciwko udziałowi Izraela, a whataboutStany Zjednoczone, które przecież też prowadzą wojnę. Też jest to oczywiście problem, wszystkich problemów nie załatwimy, niemniej ten pawilon Rosji kuje w oczy. Niemniej nie kuje tak mocno, żeby się pod nim coś działo non-stop. Jednak tutaj są masy ludzi z całego świata. Jest strasznie dużo do zobaczenia. To oglądanie nie jest łatwe, bo się czeka na wejście do niektórych pawilonów, jak na przykład do pawilonu austriackiego, który jest absolutnym hitem tej edycji. Wszyscy chcą go zobaczyć. Wewnątrz toczy się nieustannie dość niesamowity performance. Filtrowane są ekskrementy publiczności, które napełniają basen, w którym działają performerki. Jedna z nich jest zanurzona z aparatem do nurkowania w tej recyklowanej wodzie zasilanej przez tłum zwiedzający, który czeka więcej 2 godziny, żeby wejść do tego pawilonu, w którym się co jakiś czas dzwoni dzwonem, którego sercem nie jest metalowa jakaś kula, tylko żywa, naga kobieta.
0: Autorką tego pawilonu, artystką jest choreografka Florentina Holzinger.
1: Tak, to właśnie ona zrobiła ten niesamowity spektakl, ale oprócz zajmowania się Rosją, cała ta publika tu zgromadzona ma sporo do załatwienia i do zobaczenia. Więc biorąc pod uwagę, że jury się podało do dymisji, że jutro nie będzie raczej oficjalnego otwarcia ze względu na polityczne kontrowersje, to tego tutaj w atmosferze tak się nie czuje po prostu. Tłumy się przewalają, ludzie stoją w kolejkach do toalet, w kolejkach po kanapki i przede wszystkim po artystyczne wrażenia. Więc tak jak powiedziałaś, no to Biennale działa na bardzo wielu poziomach, dlatego że się nie da po prostu znaleźć tutaj żadnego wspólnego mianownika. To jest naprawdę wielkie targowisko idei, estetyk, artystycznych konceptów, interesów, kulturalnej dyplomacji, politycznej krytyki, bo jakby tak patrząc z zewnątrz, można by sobie myśleć, że świat sztuki jest po prostu beznadziejnie skorumpowany. Ha, ha, ha, what a news. Wiadomo, że jest. Ale się nie da w tym wymiarze skorumpowania zamknąć tego świata sztuki, bo jest też mnóstwo osób, które stawiają opór, które wykonują gesty protestu, które robią krytyczne prace.

0: Więc może nie jest to wielkie odkrycie, ale tu naprawdę można znaleźć wszystko i dowód na każdą tezę i na to, że sztuka już kompletnie skapitulowała i oddała się w służbę kapitału i politycznej władzy, i także dowody na to, że wcale tak nie jest. Artyści wciąż wierzgają, nie dają się zamknąć ani w wieżach z kości słoniowej, ani w skarbcach 1% najbogatszych.
1: Trzeba powiedzieć, że te mechanizmy sprawdzania Biennale na tym bardzo wysokim poziomie finansowym zostały wprowadzone. Został zlecony audyt Fundacji Biennale. Ta sytuacja, która się wydarzyła, uruchomiła gesty, które sprawiają, że jest to wyjątkowa edycja i być może, ciężko mówić o przełomach, ale może to jakaś przełomowa edycja dla myślenia o Biennale jako takim, bo na dobrą sprawę to, po co tutaj się przyjeżdża, to po doświadczenia. Artyści nadal robią swoje.
0: Tak, no myślę, że ta impreza zawsze była pomyślana jako taki think tank współczesności, taki poligon, na którym wypracowujemy jakby nowe sposoby myślenia o świecie, tego jak można go rozumieć, jakim językiem go opisywać. To też odnosi do polskiego pawilonu, który jest na temat komunikacji, na temat języka, na temat wynajdowania języka na nowo, tak żeby on nie dzielił, ale łączył, aby uwzględniał różne perspektywy i rozmaite reżimy doświadczenia, to myślę, że jest współcześnie bardzo ważne, tak? Bo jakby też ten problem w rozwiązywaniu rozmaitych problemów, czy to będzie problem obecności rosyjskiej, Rosji, czy problemy ekologiczne, wynikają z tego, że mówimy różnymi językami w tych bańkach, w których żyjemy, konstruujemy własne języki i potem, kiedy przychodzi do zajmowania się sprawami wspólnymi, to naprawdę się nie sposób dogadać, bo nie ma tłumaczy między tymi językami. Więc to, co zostało zaproponowane w polskim pawilonie, czyli taka wizja komunikowania się języka, który jest pomiędzy doświadczeniem osób głuchych, językiem migowym, językami nieludzkimi, w tym wypadku językami waleni, śpiewem, ale też ruchem, który też jest formą języka, wychodząc od języka migowego, dochodzimy w ogóle do gestu, do ciała. To jest ciekawa perspektywa. To nie chodzi o to, że tutaj jest stworzony nowy system, który stanie się taką wspólną mową, w której nagle wszyscy odkryjemy, że dzieli nas mniej niż się przed chwilą wydawało, bo się nie rozumieliśmy, ale chodzi o pokazanie samego sposobu myślenia. No i oczywiście to trochę się przekłada na Biennale, bo tutaj wszyscy mówią bardzo różnymi językami. Nie mówię tylko o tym, że artyści i artystki przyjeżdżają ze swoich krajów ze swoimi językami macierzystymi, ale też chodzi o obszary doświadczeń, takie bagaże doświadczeń, które tu przywożą, które są bardzo różne i które muszą przetłumaczyć publiczności na tej globalnej scenie. Ja wiesz co, myślałem o tym dużo wczoraj w pawilonie niemieckim. To jest bardzo piękna wystawa, między innymi odnosząca się do doświadczenia posiadania takiej ojczyzny w postaci Atlantydy, takiej zatopionej wyspy, jaką była Niemiecka Republika Demokratyczna, wschodnie Niemcy. Dość niesamowita wystawa. Myślałem sobie o tym, jak trudno ją wytłumaczyć osobom z innego kontynentu, powiedzmy z Ameryki Południowej, którą tak lubisz, bo my wchodząc na tą wystawę przesyconą taką nostalgią, poczuciem utraty, bardzo ambiwalentnym, tego nieistniejącego kraju, nieistniejącej rzeczywistości, łapiemy to po pstryknięciu palca. Bo jesteśmy ze wschodniej Europy i te idiomy, te estetyki, ten świat, też podobny świat mieliśmy i go nie ma, ale na ten temat jest ta impreza, że masz takie niezwykłe doświadczenie i usiłujesz opowiedzieć się innym za pomocą sztuki, za pomocą środków wizualnych, rzeźb, wideo, tego całego arsenału, z tym artyści tutaj przyjeżdżają.
1: To jest, myślę, bardzo dobra puenta. Niezależnie od tego, co się stanie z całym systemem Biennale, bo nie jesteśmy też naiwni, to są ogromne struktury, które zmienia się bardzo trudno. To jednak język sztuki, ale także język odbiorców, bo to jest system naczyń połączonych. Gdzieś tutaj się spotyka, czy w akceptacji, czy w oporze.
0: No wiesz, poważny audyt dużej włoskiej organizacji, która robi ogromne projekty kulturalne od lat, to może być bardzo interesujące.
1: Szczególnie we Włoszech.
0: Szczególnie we Włoszech, ale to jest też dobry znak, bo jasne, w sztuce, jak we wszystkich branżach, jest dużo patologii, to jest dziedzina, która się rozgrywa właśnie na styku publicznej dyskusji, polityki, biznesu, propagandy, więc wiadomo, że tu się wiele dzieje, ale jednak ten świat sztuki ma też pewne mechanizmy autokrytyki. Sami artyści jakby zmuszają

0: ten świat do weryfikowania się, do spowiadania się etycznie, więc on jest nadgniły, ale nie jest stracony, bo ma też rozmaite takie procedury autoregeneracyjne. Więc ja tak do końca nie tracę nadziei ani wobec świata sztuki, ani wobec tak punktowo Biennale Wenecji.
1: I myślę, że takim bardzo dobrym tropem będzie zaproszenie tutaj do polskiego pawilonu. Języki z wody Daniela Kotowskiego i Bogny Burskiej to jest praca, która łączy te wszystkie wątki, o których dzisiaj przez całą audycję opowiadaliście. Zaglądajmy. Tu w Wenecji dzieje się bardzo dużo. Na pewno jest to edycja, która zostanie nam w pamięci, a dopiero się zaczyna. Na dobre jeszcze się nie zaczęła, bo od jutra wszyscy, którzy chcą zmierzyć się z tym, co proponują artyści i artystki, będą wchodzić do tych dwóch najważniejszych przestrzeni, czyli Arsenale i Giardini, ale także bardzo wielu innych miejsc rozproszonych po całej Wenecji.
0: Warto powiedzieć, że jak się wchodzi do Giardini w tym roku, to pierwszą rzeczą, jaką widzisz, jest praca Żany Kadyrowej, betonowy jeleń origami, rzeźba Żany ewakuowana z Pokrowska, obleganego i zniszczonego przez Rosjan, ale nie zniszczonego do końca, bo jeleń przetrwał, odbył całą wielką epopeję, drogę z Pokrowska do Wenecji, zatrzymując się po drodze w Białymstoku, gdzie był pokazywany zimą, i ten ukraiński jeleń, rzeźba uchodźczyni, rzeźba ewakuowana, ale ocalona. To jest w ogóle pierwsza praca, jaką się ogląda na tym Biennale i ja bym na nie patrzył od tej strony, czyli od strony pełnej połowy szklanki.
1: Stach Szabłowski, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: A my kończymy Terra Cultura prosto z Wenecji, prosto z ogrodu Giardini, czyli jednej z dwóch największych przestrzeni wystawienniczych na 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Ja już mówię do usłyszenia spod pawilonu Polski. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz i Michalina Bieńko, tutaj w Wenecji Agnieszka Obszańska.
2: Is it still okay to call you my disco pickle?

0: hazmat suit, yeah.
1: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
12: Spotkaj się ze mną jak kiedyś. A czas niech znowu się dłuży.
11: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Miliardy trafią do zbrojeniówki i przełożą się na lepsze uzbrojenie polskich żołnierzy. W kancelarii premiera podpisano umowę na pożyczki Safe. Napad na banki, wzięcie zakładników do niewoli, trwa oblężenie placówki w zachodnio-niemieckim Zincik. Trwa dogaszanie ognia na terenie Puszczy Solskiej. Na miejscu cały czas są strażacy. Polska ma umowę pożyczkową na kontrakty zbrojeniowe. Dzięki porozumieniu z Brukselą i podpisaniu umowy Safe do rodzimej zbiory zbrojeniówki trafią miliardy, a do polskich żołnierzy nowoczesne uzbrojenie. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Polską a Brukselą. Agnieszko, co oznacza ta umowa i jakie umowy zostaną zrealizowane?
15: No to jest początek nowego otwarcia, historyczna szansa na szybkie dozbrojenie polskiej armii. Tak mówiła prowadząca półroczne negocjacje z Komisją Europejską na temat właśnie programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Umowa podpisana, pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, a później wy, drodzy państwo,

0: Na tej sali mamy przedstawicieli firm zbrojeniowych. To wy musicie to wszystko wyprodukować do roku 2030.
1: Za polską zbrojeniówkę kciuki trzyma Piotr Serafin, unijny komisarz do spraw budżetu. Był przy tworzeniu się programu SAFE. Uważa, że to wielki sukces Polski.
2: Nie będzie przesadą stwierdzić, SAFE is made in Poland. Ciąg dalszy tej historii napiszecie wy w fabrykach zbrojeniowych.
1: Pytałeś o listę zakupów, kontraktów. Rzeczywiście jest ona długa. Polska zgłosiła do tych unijnych pieniędzy, pożyczek aż 129 projektów obronnych. 40 umów podpiszemy jeszcze w maju.
3: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Policja otoczyła bank w niewielkim mieście Zinzig na zachodzie Niemiec, gdzie zabarykadowali się napastnicy z zakładnikami. Funkcjonariusze zamknęli sąsiednie ulice i twierdzą, że sytuacja jest tu, cytat, statyczna. Najnowsze informacje z Niemiec ma Adam Kurczewski.
4: Jedną z przetrzymywanych osób ma być kierowca samochodu transportującego pieniądze. Policja nie ujawnia dalszych szczegółów. Mamy sytuację z możliwymi zakładnikami w banku. O liczbie napastników i przetrzymywanych osób nie informujemy z powodów taktycznych. Mieszkańców sąsiednich ulic prosimy o nieopuszczanie mieszkań. Gdy sytuacja zostanie rozwiązana, wydamy stosowny komunikat. Zapowiedział Jürgen Fachinger z policji w Koblencji. Otoczona placówka w Landzie Nadrenia Palatynat należy do spółdzielczej sieci Volksbank. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: 130 żołnierzy obrony terytorialnej dogasza zarzewia ognia na rozległych terenach leśnych Puszczy Solskiej. Ważnym elementem wsparcia jest również system FlyEye, który prowadzi stały monitoring terenu. Sytuacja na pogorzelisku powoli się stabilizuje.
5: Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia, które nadal mogą doprowadzić do ponownego rozprzestrzeniania się pożaru. Dodatkowo wciąż wykorzystujemy system FlyEye wyposażony w termowizję, dzięki któremu z powietrza możliwe jest wykrywanie niedogaszonych miejsc. Obraz przekazywany jest w czasie rzeczywistym do służb kierujących akcją, co pozwala szybko kierować działania w miejsca wymagające interwencji.
3: Mówiła Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze współpracują na miejscu ze strażakami, policją i leśnikami. 45 milionów złotych łącznie od państwa chce Ryszard Linart Bogucki za niesłuszny areszt. Dotyczy to m.in. sprawy zabójstwa generała Marka Papały. Areszty obejmowały koniec lat 90. ubiegłego wieku oraz wczesne lata 2000. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie w tej sprawie.
6: Wnioskodawca wniósł o zadośćuczynienie od Skarbu Państwa w łącznej kwocie 11 milionów 800 tysięcy złotych. I na tą kwotę składają się roszczenia związane z, jak twierdzi, niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, które było wobec niego stosowane w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, a także w dwóch innych sprawach gospodarczych. Oprócz tej kwoty zadośćuczynienia wnioskodawca też żąda od Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości ponad 34 miliony złotych.
3: Mówił sędzia Maciej Czajka. Ryszard Linart Bogucki 25 lat spędził w więzieniu. Mężczyzna został skazany za zabójstwo szefa pruszkowskiej mafii Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, w 1999 roku. Na wolność wyszedł na początku tego roku. To był serwis Trójki.
7: Klimat.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia pochmurno, wieczorem i w nocy także możliwe opady deszczu i lokalnie burze. W czasie burz nad morzem wiecznie. Teraz od 9 do 19 stopni, nad ranem od 2 na Pomorzu do 10 w centrum i 11 na Podkarpaciu.
9: Autopromocja.
10: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów. Rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Wielkie święto filmu dokumentalnego. Co można zobaczyć? Czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych? O tym w Trójce jutro o 13 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
9: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex,

0: skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy weekend. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.
16: W tonacji trójki.
15: Wszystko, co robi, jest próbą połączenia seksu i duchowości. W zasadzie to jest hybrydą tego, co święte i tego, co świeckie. 3 lipca wydaje swój najnowszy album, którego warto będzie posłuchać, mając na uwadze wcześniejsze dokonania artystki. W dzisiejszej tonacji taneczne, ale też erotyczne wątki, za którymi stoi wielu uznanych producentów. To właśnie oni mają olbrzymi wpływ na gatunek muzyczny, wyczuwalny w kolejnych płytach. O szczególną uwagę poproszę dziś fanów Madony.
17: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Z 18 września roku 2000. Początek albumu Music, wyprodukowanego przez Mirway Amazaj i Williama Orbita. To rzecz jasna utwór tytułowy. Utwór Music, będący nagraniem mocno wpisującym się w stylistyczny smak tanecznej elektroniki przełomu wieków. Płyta jest kolejnym albumem współtworzonym przez Williama Orbita, który odpowiadał za brzmienie i kształt Ray of Light. Rozpoczynam spotkanie właśnie utworem Music, bo przecież mocno odwołuje się do kultury DJ-skiej, często omawianej przeze mnie, ale co ważniejsze dziś, do kultury klubowej. Mamy przecież piątek. Ta bowiem od samego początku, czyli od 1977 roku, kiedy to piosenkarka przeprowadziła się do Nowego Jorku, ma wpływ na dyskografię Madonny Ciccione, bo tak nazywa się królowa popu. Swoją drogą myślę sobie, że gdyby nie Donna Summer, Madonnę można by nazwać królową disco. 3 lipca, czyli za niespełna 2 miesiące, wytwórnia Warner planuje premierę najnowszej płyty artystki. Projekt już swoim tytułem nawiązuje do najlepszego w moim przekonaniu albumu Confessions on a Dance Floor, teraz skróconego do Confessions Part 2. Płytę, podobnie jak tę z 2005, produkuje Stewart Price. Kolejny jakże ważny producent muzyczny w dyskografii Madonny. Madonna bowiem jest genialna w znajdowaniu właściwych ludzi, w których ręce następnie oddaje się jak muza, jak białe, niezagruntowane płótno dla malarza, na którym on może tworzyć. W 2005 Stewart Price, znany też jako Jacques Leconte, czy na przykład Le Rhythm Digital, doskonale rozwinął disco, łącząc je z tym, co wyłoniło się z tego gatunku, czyli house music. Zatem przed zapowiadaną premierą dwójki przywołajmy jedynkę. Różową jedynkę, bo taki kolor ma winyl, z którego posłuchamy teraz przyszłych kochanków.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Future Lovers. W ten sposób rozpoczyna się wielkie sceniczne przedsięwzięcie Confessions Tour, czyli oparty na montażu dwóch koncertów z Londynu. Ponad dwugodzinne show. Show, którego punktem wyjścia jest Confessions.

Na Dance Floor, do którego po ponad 20 latach powstaje rozwinięcie w postaci zapowiadanej płyty Confessions Part 2. Ale ten pierwszy z 2005, Confessions on a Dance Floor, odszedł stylistycznie od poprzednika, American Life z 2003. Ta płyta najzwyczajniej poniosła klęskę. Confessions on a Dance Floor zawiera wpływy disco z lat 70. i elektropopu z lat 80., a także muzyki klubowej przełomu wieków. Początkowo artystka zaczęła współpracę ze znanym nam już Mirwai Amadzai. Po czasie jednak poczuła, że ich współpraca nie zmierza w pożądanym kierunku. Po tym wydarzeniu Madonna zaczęła współpracować ze Stewartem Price'em. Album został nagrany głównie w domowym studiu Price'a, gdzie Madonna spędzała większość czasu podczas nagrań. I tak wśród wielu kapitalnych kompozycji tej płyty znalazły się w większości te, które pokazały obycie i wyczucie muzyki disco i tego wszystkiego, co wiąże się z taneczną repetycją. Słychać ją również i tutaj. Zdaje się w moim ulubionym utworze tego wydawnictwa.

1975. Tą płytą Madonna chciała pokazać, że jako 50-latka potrafi tańczyć i śpiewać przez 2 godziny. Co rzecz jasna miało pokazać, jak doskonałej jest kondycji. Chciała też dać przytyczek młodszym, udowadniając, gdzie leży sedno muzyki disco. Chciała postawić kropkę nad i. No, ale w przypadku osób rekinów często zdarza się, że ta kropka jeszcze się powtarza. Przed nami pierwszy singiel z nadchodzącej płyty. Nosi tytuł I Feel So Free. Czy utwór daje dobry napęd do całej płyty? Singiel pojawił się 17 kwietnia.

Patenty wprowadzone przez George'a Morodera w I Feel Love słyszane są jak najbardziej. W trójce I Feel So Free. Producentem utworu, jak i całej płyty ponownie jest Stewart Price, z którym Madonna po raz drugi, no właśnie, chce postawić kropkę nad i. Czy to się uda? Muszę Państwu przyznać, że spodziewałbym się większej selektywności poszczególnych dźwięków w produkcjach Price'a. A poczułem to już dawno temu, po tym jak po Confessions on a Dance Floor pojawiła się płyta Hard Candy, wyprodukowana wspólnie, no bo Madonna też widnieje jako producentka przy większości płyt, wspólnie z The Neptunes, Timbalandem czy Justinem Timberlake'iem. Tam poczułem, co to znaczy uwypuklić każdy dźwięk. Zatem właśnie Confessions on a Dance Floor pod tym kątem, właśnie w porównaniu, był dla mnie lekkim rozczarowaniem. Ale to chyba jedyna rzecz, gdzie stawiam minusik. Zobaczymy zresztą, jak będzie brzmieć na winylu Confessions Part 2. Teraz, słuchając plików, mam pewien niedosyt. W każdym razie album, przypomnę, pojawi się na początku lipca. I tak po premierze I Feel So Free 17 kwietnia 30 opublikowano kolejny singiel. Wspólny utwór Madony i Sabriny Carpenter. Przed nami Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, wspólny utwór Madony i Sabriny Carpenter, czyli drugi singiel promujący płytę Confessions Part 2, która ukaże się na początku lipca. Wcześniej I Feel So Free, z dosyć słyszaną inspiracją patentów Giorgio Morodera z kompozycji I Feel Love, Donny Summer. I skoro przygotowujemy się na najnowszą płytę, płytę produkowaną przez Stewarta Price'a, to sięgnijmy po to, z czego zasłynął, jako Le Rythme Digital. Stworzył płytę Dark Dancer, było to w roku 1999 i zdaje się było to jedno z pierwszych wznowień znanej płyty. Mniej więcej od tego czasu kolejni artyści również sięgali po wznowienia swoich albumów. Ale Dark Dancer absolutnie zasłużył na taką drugą premierę.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dark Dancer i słynny Hey You, What's That Sound? Autorstwa Le Rhythm Digital, czyli alter ego Stewarta Price'a, gentlemana, który produkuje najnowszą płytę Madony. I tutaj, jeśli mówimy o producentach Madony, no to oczywiście ważne, żeby sięgnąć po utwór wyprodukowany przez Lenego Krawica.

Justify My Love. Utwór, który nie pojawił się na żadnym albumie. Został wydany specjalnie, ze specjalnym teledyskiem, ale ta wersja wizualna to już jest naprawdę opowieść na inny czas. Ja wracam do muzyki i do przeszłości. I tutaj za sprawą, no właśnie, wątku Davisowskiego. To będzie słynny Vogue i taka wersja tego utworu, która również pojawiła się na epce w roku 1990. Wspólnie z oryginałem, rzecz jasna. W trójce Creme de la Creme.

make a

słynny Vogue, ale w remiksie. Remiksie dołączonym do oryginału z dopiskiem Betty Davis. Proszę poszukać. Davis to nie tylko przypadkowa zbieżność z Milesem. Ciekawa historia. Warto też wspomnieć w kontekście producentów Madony o Nilu Rodgersie, który wyprodukował Madonie drugi album w latach 80. Zachęcam do poszperania przed odsłuchaniem najnowszej płyty. Ta ukaże się, przypomnę, 3 lipca. Będzie nosiła tytuł Confessions Part 2. I czy po raz kolejny postawi kropkę? Pożyjemy, posłuchamy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, mówił Michał Margański.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
3: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do Trójki.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: keep pushing.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
14: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 8 maja. Minęła 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
21: Udało się opanować pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Najnowsze informacje od służb ma nasza reporterka, z którą za chwilę się połączymy. Łódzki adwokat od trumny na kółkach w ciągu 2 tygodni stanie przed komisją. Wtedy zapadnie decyzja, jak odbędzie karę więzienia. Premier Słowacji będzie świętował rosyjski Dzień Zwycięstwa. Dzisiaj leci do Moskwy. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu. Poinformował o tym Maciej Berek z kancelarii premiera. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Teren jest zabezpieczony. Przed niecałą godziną zakończyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jest tam Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
22: Dzień dobry.
21: Jakie są najnowsze informacje po posiedzeniu?
22: Dwie kompanie gaśnicze z 5 ogółem jeszcze dzisiaj mają wrócić do swoich macierzystych jednostek. 3 pozostaną na miejscu. To jedna z tych ważniejszych decyzji, która zapadła na dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego. A wszystko dlatego, że strażacy są przekonani, że pożar nie będzie już zwiększał swojej powierzchni.
23: Ciągniki z frezarkami bardzo dobrą robotę wykonały. Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany. Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
22: Mówił nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej, który też dodał, że odesłana zostaje większość statków powietrznych, które wcześniej brały udział w akcji gaśniczej.
23: Śmigłowce lotnictwa policji odlatują do Warszawy. Śmigłowce, które są wykorzystywane, dzierżawione przez Lasy Państwowe. 2 śmigłowce zostają jeszcze w dyspozycji dowodzącego. Reszta śmigłowców również wraca i dromadery również są odsyłane.

0: Teraz przed strażakami jeszcze dogaszanie zarzewi ognia i żarzących się torfowisk i to może im zająć jeszcze kilka dni.
1: A relacjonowała Dagmara Kędzior. Łódzki adwokat od trumny na kółkach przebywa obecnie w zakładzie karnym w Hrubieszowie w województwie lubelskim. To efekt wczorajszego zatrzymania przez policję. Tam zostaną podjęte dalsze decyzje w jego sprawie. Mężczyzna ma do odbycia 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Przez ostatnie 2 tygodnie był poszukiwany listem gończym. W ciągu najbliższych 2 tygodni skazany stanie przed komisją, która określi sposób wykonywania kary i zdecyduje, czy będzie ją odbywał w zakładzie karnym o charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym.
2: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
1: Mówił Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie. Przepisy nie przewidują odrębnej kary za ukrywanie się lub niestawienie się do odbycia kary pozbawienia wolności. Dzisiaj zmieniamy historię Polski i historię Unii Europejskiej, mówiła pełnomocniczka rządu od pożyczek Sejf po podpisaniu umowy na dozbrojenie polskiej armii. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypominała, że podpisanie umowy poprzedziły trudne negocjacje. Zaznaczała, że niektóre przeszkody ją zaskoczyły.
3: Zaczęło się od pomysłu pana premiera, potem polska prezydencja i konkretne decyzje, potem odważna decyzja pana premiera Kosiniaka, żebyśmy wystąpili o tak dużą kwotę. Przecież to jest 1/3 wszystkich pieniędzy na całą Unię Europejską. Pan premier Kosiniak-Kamysz, z tego co pamiętam, nawet ręka mu nie zadrżała, żeby podpisać się pod takim wnioskiem. Potem gigantyczna rola sztabu generalnego i ułożenia listy zakupowej.
1: Podpisanie umowy otwiera dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Do naszego kraju trafią 44 miliardy euro. Jeszcze w tym miesiącu mamy otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach. Premier Słowacji leci do Moskwy. Robert Fico weźmie udział w obchodach przypadającego jutro rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Ma też spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem.
4: Przez długi czas nie było jasne, jak Robert Fico dotrze do Moskwy. Swoją przestrzeń powietrzną zamknęły dla słowackiej delegacji kraje bałtyckie. Podobny wniosek analizowała też Polska. Ostatecznie samolot kieruje się do Moskwy trasą nad Czechami, Niemcami, Danią, Szwecją i Finlandią. Wynika to z ogólnodostępnych danych o ruchu lotniczym. Robert Fico zapowiedział wcześniej, że nie weźmie udziału w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym. Zamierza jednak złożyć kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej i spotkać się z Władimirem Putinem. Wizytę premiera w Moskwie krytykuje opozycja, zarzucając mu działanie na szkodę interesów państwa. Robert Fico utrzymuje, że udział w obchodach i upamiętnienie ofiar faszyzmu jest jego obowiązkiem. Wczoraj odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny w Dachau. Zapowiedział też wizyty w Normandii oraz na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Arlington. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 5:05, pora na sport, Adam Malecki.
6: Dzień dobry Państwu, wreszcie dobre wieści tenisowe z kortów Foro Italico w Rzymie. Potem jak odpadli, to w pierwszej rundzie Magdalena Fręch, Magdalinetti, Hubert Hurkacz, w drugiej wygrała Iga Świątek. Spacerek to nie był, Polka w 3 setach 6-1, 6-7, 6-3 pokonała Amerykankę Catherine McNally. To spotkanie i postawę Igi oceni trener tenisa Tomasz Iwański.
7: McNally to nie jest zawodniczka, która jest łatwa do ogrania i widać, że jest w dobrej formie. Zagrała dobry mecz w pierwszej rundzie. Zawsze trudno się gra pierwszy mecz. Iga zaczęła od drugiej rundy. Pewnie mogła ten mecz zakończyć w 2 setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w 3 secie, że umiała do końca postawić na swoim i to jest bardzo dobry prognostyk. Zobaczymy, co dalej.
6: W 3 rundzie Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym zmierzą się jeszcze dzisiaj Amerykanka Emma Navarro i Włoszka Elisabetta Cocciaretto. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczną granie w 32. kolejce. Na jej inaugurację Raków Częstochowa, który przegrał niedawno w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, podejmie koronę Kielce. Zespół spod Jasnej Góry poprowadzi nowy trener Dawid Kroczek, który zastąpił Łukasza Tomczyka. Zadanie nowej miotły to walka o jak najwyższą lokatę dającą przepustkę do gry w europejskich pucharach.
8: Wiemy, z czym wiązało się zwycięstwo w tym meczu finałowym i jaką ścieżkę otwierało, jeżeli chodzi o przyszły sezon, czyli dawało gwarancję gry w europejskich pucharach. To nie zostało zrealizowane, dlatego też musimy tutaj zrobić i dokonać wszystkich starań, żeby rzeczywiście ten cel osiągnąć. Zespół jest bardzo świadomy. Tutaj jest grupa zawodników, która grała duże mecze i wiedzą, jakie cele są przed nimi stawiane. Dlatego też wszyscy wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i liczę na to, że po tym krótkim okresie pracy, który mieliśmy, to były tak naprawdę 3 dni treningowe, będziemy w stanie tutaj wyjść w pełni.

0: przygotowanie na mecz z Koroną.
1: Raków zajmuje 5. miejsce w tabeli, Korona jest 12., 3 punkty nad strefą spadkową. Początek meczu o 18.00, od 20.30 zagrają za to lider Lech Poznań z walczącą utrzymanie Arką Gdynia. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie Dywizji 1A ostatnie spotkanie rozegra reprezentacja Polski. Biało-czerwoni, by awansować do elity, muszą to spotkanie wygrać i to w trzech tercjach, nie oglądając się przy tym na rywali. Wygrana za 3 punkty da Polakom przepustkę do elity. W zakończonym spotkaniu pewny awansu Kazachstan pokonał w rzutach karnych Francję, która awansowała na drugie miejsce, a od kilku minut grają Ukraina z Japonią. Ukraińcy też jeszcze mają szansę na awans. A początek meczu Polska-Litwa o 19.30.
2: To już będzie po popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki.
1: Obejrzysz.
2: Właśnie o tym mówię. Wybrnęłam?
1: Tak.
2: Dobrze, okej. Okay. Ale na pewno w serwisach sportowych 21, 23 będą o tym informacje. A ja mam informacje, jeśli chodzi o pogodę. Otóż zachmurzenie jest duże. Lokalnie tylko możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe również burze. 8 stopni to najchłodniej na północy, około 15 w centrum. Na przeważającym obszarze kraju również 18-20 stopni na południowym wschodzie. Tak to mniej więcej wygląda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Czy to naprawdę już piątek? Wszystko na to wskazuje. 8 maja, 9 minut po 16 zaczynamy audycję popołudniową w Trójce. Tematy oczywiście będą dzisiejsze, ale będą też tematy z tygodnia, bo przypominam, że po 18 nasze subiektywne podsumowanie, czyli trzecia godzina, w której dołączą do mnie Agnieszka Szydłowska, Robert Grzędowski i Roch Kowalski, po raz pierwszy w trzeciej godzinie. A w Pulsie Trójki dziś Monika Suszek i temat decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędom Stanu Cywilnego dokonanie transkrypcji aktów małżeństwa trzech par jednopłciowych. Wrócimy też do sprawy pewnego Suma, drapieżnika z Łazienek Królewskich.
6: Samica w ułamku sekundy zniknęła pod powierzchnią wody.
7: Nie można Suma aresztować, nie można go postawić przed sądem.
8: Niewinny w 100%.
2: I w pewnym sensie będziemy ten przyrodniczy trop kontynuować, bo odnotujemy setne urodziny legendy brytyjskiej telewizji, która od 7 lat opowiada nie tylko telewidzom w Wielkiej Brytanii o przyrodzie. Sir David Attenborough dzisiaj obchodzi okrągłe bardzo urodziny. Przypomnę, rówieśnik królowej Elżbiety II i Marilyn Monroe. Zaczniemy jednak od obchodów Dnia Zwycięstwa. Jutro w Moskwie ma się odbyć parada.
9: Rosjanie wzmacniają obronę przeciwlotniczą, a to wszystko z obawy przed ukraińskimi atakami.
10: Mamy informację o tym, że rosyjscy oficjele już wybierają się na obchody w Moskwie.
11: Zbierają się buty w Moskwie. My nie rekomendujemy.
10: Nie polecamy tego.
2: 22,7 trójek, numer oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziś dyżuruje przy nim Jacek Frencel. Program realizuje Katarzyna Firz-Wojtkowska, wydaje Michał Jędrkowiak. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

0: Na dobry i energetyczny początek ten pochmurny dzień do Dandy Warhol's Bohemian Like You.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś Europa Zachodnia, jutro Rosja. Trwają obchody 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Paryżu, jak co roku, Dzień Zwycięstwa odbywa się na Polach Elizejskich. Tymczasem Kreml i cała Rosja przygotowują się do jutrzejszej parady. Ale z niepokojem, bo Ukraińcy coraz śmielej atakują cele w głębi terytorium wroga.
2: Parad! Pobiedy!
3: Ubiegłoroczna parada zwycięstwa w Moskwie była pełna przepychu i pompy. Ale w tym roku ma być zupełnie inaczej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że uroczystości odbędą się bez tradycyjnej kolumny sprzętu wojskowego, co nie miało miejsca od 2007 roku. Jakby tego było mało, Rosjanie wzmacniają obronę przeciwlotniczą, a to wszystko z obawy przed ukraińskimi atakami, co wczoraj zasugerował też prezydent Wołodymyr Zełenski.
4: Mamy informację o tym, że rosyjscy oficjele już wybierają się na obchody w Moskwie.
5: Zbierają się być w Moskwie.
4: To dziwne, zwłaszcza w te dni.
5: My nie rekomendujemy.
4: Nie polecamy tego.
3: Ale mieszkańcy Moskwy w rozmowie z dziennikarzami kanału APT są raczej spokojni.
6: O nasze bezpieczeństwo niech się martwi rząd, bo to oni są od tego. Myślę, że możemy swobodnie chodzić. Wszystko jest w porządku.
4: Jakieś ataki będą. Jestem tego absolutnie pewien. Cóż, myślę, że nasi ich odeprą.
3: Coś jednak jest na rzeczy, bo w mieście co i raz jest wyłączany internet, a zachodnim dziennikarzom, w tym niemieckiemu Szpiglowi, cofnięto akredytację. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, tak to tłumaczył.
4: Szpigel podaje fałszywe informacje. Mieliśmy też wiele próśb od zagranicznych mediów o zgodę na udział w paradzie, ale w tym roku cała ceremonia jest dość ograniczona.
3: Co więc nam to mówi o całej sytuacji? Czyżby Rosja rzeczywiście zaczęła się bać?
7: Gdyby faktycznie ukraińskie drony się tam pojawiły w jakiejś większej liczbie.
3: Dariusz Materniak, ekspert do spraw wschodnich z PAP.
7: No to na pewno byłaby to wizerunkowa porażka po stronie rosyjskiej.
3: Kreml chce takiego wrażenia uniknąć, ale wiele wskazuje na to, że w Rosjanach coś jednak pęka.
8: Rosyjskie media, rosyjscy blogerzy wojskowi, też ci jakby Z-patrioci, turbopatrioci piszący na Telegramie.
3: Jakub Ber, ekspert niezależny i obserwator konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
8: Tam panuje absolutny upadek ducha, brak wiary w zwycięstwo.

0: Co się więc stało? Ukraina, i to fakt, od jakiegoś czasu z wykorzystaniem m.in. dronów i rakiet Neptun coraz śmielej atakuje cele na terenie Rosji, a ta Rosja, mimo nalotów, na samym froncie niewiele się posuwa.
1: Rosjanie prawdopodobnie będą po raz kolejny chcieli wykorzystać wiosnę i lato do przełamania ukraińskiej obrony w Donbasie, do zajęcia, czy też może do próby oskrzydlenia Słowiańska, Krematorska. Natomiast no, to są działania, które dla mnie to są takim krzykiem rozpaczy i wyrazem bezradności.
0: Oby na tyle mocnym, że w końcu rozpoczną się realne rozmowy o zakończeniu tej wojny.
2: Zdaniem obserwatorów i ekspertów Ukraińcy w ciągu ostatnich 3 lat świetnie rozwinęli technikę produkcji dronów i rakiet i poprawili dowodzenie, i to właśnie umożliwia coraz śmielsze uderzenia w głąb Rosji, między innymi w rafinerie i składy paliw. A te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. 22:07, pan Marek dzwoni.
3: Ja chciałbym się odnieść do wizyty premiera Słowacji w Moskwie. Ja nie wiem, to trzeba mieć tupet nie wiadomo jaki, żeby tam lecieć. Czy ten premier nie zna historii?
2: Nie no, premier chyba historię zna. No to jaki może być powód? 18 minut po 16:00, tu Trójka i nasza piosenka dnia na piątek, 8 maja. To nowa piosenka Artura Rojka. Nosi tytuł Gruby Mały.

Było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Tak właśnie brzmi nowa piosenka Artura Rojka w Trójce. Gruby, mały, piękna, przyznają państwo także w warstwie tekstowej. No i gdzieniegdzie można zobaczyć zapowiadające ten utwór i to, co po nim nastąpi, plakaty. No i zdjęcia wrzuciły mi się w oczy Artura Rojka z przeszłości. Wzruszający ten utwór. A teraz, no też o takiej historii, która wzruszała, ale kiedy emocje już opadły, to wracamy do niej, do tej przykrej historii nurogęsi, tutaj po sąsiedzku, z Łazienek Królewskich ta historia. Z relacji świadków wynika, że matkę i piskle nurogęsi pożarł wielki Sum. No cóż, tam gdzie rządzą prawa natury, rządzą prawa natury. A o tym, czy życie uroczych ptaków jest warte więcej niż życie ryby, Paweł Turski.
1: Do tego miejsca zbrodni nie jest łatwo się dostać. Na początku trzeba tutaj szybciutko z górki zlecieć. Tutaj przez krzaczki przejść. Tutaj uważać, żeby nie wpaść do wody. O! I jestem. Jestem przy północnej części stawów łazienkowskich. To właśnie tutaj. Sum albo sumy zaatakowały nurogęsi.
2: To trwało krócej niż wypowiadamy słowo moment. To było pół sekundy.
3: Marta, wolontariuszka Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Widziałam moment, w którym prawdopodobnie sum, bo to trwało za szybko, ale karpie tak nie robią. Więc tylko sum to mógł być, który idealnie trafił w ten nurogęś. Więc ja stałam na moście i obserwowałam.
3: I co widzisz?
2: Przede wszystkim słyszę plusk, bardzo głośny plusk.
3: Spróbuję państwu zrekonstruować, jak to brzmiało. Mniej więcej tak. No i się ochlapałem.
4: Był to na tyle skuteczny i szybki, a także samica w ułamku sekundy zniknęła pod powierzchnią wody.
3: Hubert Mateuszczyk, ornitolog z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Następnie nastąpił jeszcze jeden atak, w którym został połknięty jeden z pisklaków. Dla tej dziesiątki organizowaliśmy akcję kolejnego dnia. Była samica kolejna, która wyprowadziła pisklęta z Łazienek Królewskich. I tą gromadkę mogliśmy pewnie i z sukcesem wypuścić i dołączyły do dziesiątki biologicznych pisklaków.
3: Podpłynęła do mnie rodzina mandarynek, jeszcze z młodymi widzę. Dzień dobry, ja w sprawie ataku suma na nurogęś. Czy panie się boją teraz? Odpływa, nie chce zabierać głosu chyba. Pewnie się boi, może jest zastraszona.
1: Był pan ostatnio w łazienkach, widział pan suma, jakie były emocje, to mógł być ten sum.
4: Więc można było mu spojrzeć prosto w oczy. Taka po prostu ludzka szkoda, że akurat to trafiło na ten gatunek.
3: Stoję już przy północnej części stawów łazienkowskich dobre kilkanaście minut. Żaden reprezentant nurogęsi ani sumów nie zjawił się mimo wystosowanego mailowo zaproszenia. Mnie to nie dziwi, bo w sumie kto by chciał wracać na miejsce zbrodni czy do miejsca, które wiąże się z traumą. Bardziej zaskakujący może być fakt, że sumy, niczym nurogęsi, mają swoich obrońców.
5: Z punktu biologicznego to nie jest jego wina. Sum po prostu był głodny, musiał się wyżywić. Taka jest natura, takie są prawa natury.
3: Doktor Paulina Kiełbik, zoopsycholog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
5: Mało tego, też warto zastanowić się, może sum też miał dzieci albo planował mieć dzieci, więc też kalorie były mu potrzebne, więc stoję na pozycji, że sum był niewinny.
3: Na miejscu pojawili się przyjaciele sumów.
6: Sum niewinny, bo nie wiedział, co robi, był po prostu głodny. Jak rosną do takich dużych rozmiarów, no to dużo jedzą.
7: Tak? Niewinny. Wszystko ma jakąś swoją piękność, tak? Sum też.
6: Więc niewinny w 100%.
3: Mimo przytaczania przez przyjaciół sumów argumentów, z którymi najzwyczajniej nie da się dyskutować, w sieci można i tak znaleźć komentarze przeciwników, którzy domagają się natychmiastowej eksmisji sumów ze stawów.
8: Nie dajmy się zwariować.
3: Katarzyna Topczewska, adwokatka.
8: Będę obrońcą suma. Nie można suma aresztować. Nie można go postawić przed sądem. To dlatego, że ustawa o ochronie zwierząt i ustawa o ochronie przyrody to są ustawy, które nakładają obowiązki na ludzi, a nie na zwierzęta.
3: Może państwo planują złożyć wniosek do sądu jakiegoś naturalnego w sprawie usunięcia sumów z łazienek?
4: Sąd naturalny pozostawiamy sądowi naturalnym. Czyli nie będziemy w to ingerować, póki co nie planujemy żadnych działań w tym kierunku. Nie zmienia to faktu, że jednak jest to przejaw naturalnego łańcucha pokarmowego w przyrodzie.
3: Tak więc życie sumów w stawach łazienkowskich, które dziś są bardzo ciepłe, nie jest zagrożone.
0: Do opowieści o przyrodzie powrócimy jeszcze po 17:00 przy okazji wspominając o setnych urodzinach Sir Davida Attenborough, a przypomnę, że osierocone nuropisk

Pęta już zostały przygarnięte przez przybraną mamę. Nawet powstała o tym piosenka Boba i Karoliny. Odsyłam Państwa w tej sprawie do naszej strony internetowej. A jeśli mają Państwo telefon pod ręką, to 20

0: Reklamy.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Polska pierwsza w Safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
10: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
9: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Żegnamy reklamy.
18: 29 minut pozostało do 17. Pora na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski.
19: Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wydał prokuratorom polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi był składany równocześnie wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem państwa, podkreślił. Decyzja jest związana z piątkową próbą przedstawienia Braunowi przez prokuraturę zarzutów dotyczących pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy. W trakcie ogłaszania zarzutów Braun, jak podano, samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Zachowanie to uniemożliwiło zakończenie czynności procesowej, jednakże nie było podstaw prawnych do zatrzymania parlamentarzysty, poinformowała prokuratura. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, dlatego część strażaków kończy działania ratownicze, poinformował Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy walczyli z pożarem na Lubelszczyźnie od wtorku, a ogień strawił około 300 hektarów lasu. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. Dwóch zakładników przetrzymywanych przez napastników pracowników w oddziale Bank

0: W Sinzig na zachodzie Niemiec zostało uwolnionych, są cali i zdrowi, przekazała policja. Podejrzanym udało się uciec, trwa obława. Ostatecznie do oddziału banku wkroczyły jednostki specjalne. Znaleźli dwie osoby zamknięte w jednym z pomieszczeń. Według dziennika Bild byli to kierowca furgonetki do transportu pieniędzy oraz pracownik banku. Sprawca lub sprawcy opuścili miejsce zdarzenia, jak podano, w nieustalony dotąd sposób. Trwa obława, ale według policji jest mało prawdopodobne, aby podejrzani nadal znajdowali się w pobliżu banku. To był serwis Trójki.
1: Ekonomia po południu, Sylwia Zadrożna.
2: Zapraszam. Na prawie 190 miliardów złotych opiewa podpisana dziś umowa zwiększająca bezpieczeństwo Polski. Dzięki SAFE polska gospodarka dostaje zastrzyk gotówki w momencie, w którym tego potrzebuje, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
3: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby inwestycje finansowane unijnym programem SAFE były realizowane.
2: Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej podpisała umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest także największym beneficjentem tego programu. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 35 groszy. Benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Ceny maksymalne w najbliższych dniach będą niższe niż dziś. Mieszkańcy Podkarpacia to najbardziej rzetelni konsumenci. Za nimi znalazły się osoby z Małopolski i Wielkopolski, choć dystans dzielący je od lidera jest znaczący. Na ostatnich miejscach najnowszego rankingu rzetelności konsumentów uplasowały się Warmia i Mazury, Pomorze oraz Dolny Śląsk. Ponad miliard opakowań zebrano od początku działania systemu kaucyjnego, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wiceministra Anita Sowińska podkreśla, że system to wymierne korzyści dla środowiska i dla gospodarki.
4: Surowce są bardzo cennym materiałem do recyklingu. Zebrane w systemie kaucyjnym są bardzo czyste i one mogą być z powodzeniem użyte do produkcji nowych opakowań do kontaktu z żywnością.
2: Dzięki systemowi kaucyjnemu mniej opakowań trafia do lasów czy parków. UOKiK przypomina, że karnet na siłownię to umowa, w której klient zobowiązuje się do zapłaty, a przedsiębiorca umożliwia mu korzystanie z usług przez określony czas. Zajęcia nie mogą przepadać, bo tylko dlatego, że trener na nie nie przyszedł, a urządzenia do ćwiczeń muszą być sprawne, mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Zapisy sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów to klauzule niedozwolone. Nie wiążą cię, nawet jeśli widnieją w regulaminie. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić ci bezpieczeństwo, nie może z góry wyłączyć swojej odpowiedzialności.
2: A jeśli zajęcia nie odbyły się z jego winy, to klient ma prawo do zwrotu pieniędzy lub innego terminu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 59 groszy, a euro 4,23.
1: Zachmurzenie dzisiaj, to wszyscy wiemy i widzimy za oknem, duże, lokalnie tylko możliwe przejaśnienia i ewentualnie rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe także burze. Na północy od 8 do 12 stopni, około 15 na przeważającym obszarze kraju, a od 18 do 20 najcieplej na południowym wschodzie. Dzwoni pan Rafał.
6: Ja w sprawie tego suma i tak myślę, żeby wyrównać szanse, trzeba do tych warszawskich łazienek dopuścić wędkarzy i wtedy będą szanse wyrównane. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ciekawie pan definiuje te wyrównane szanse. Jednak ingerencja człowieka w przyrodę, może niech natura rządzi się sama. Taka jest moja propozycja. No ale może państwo mają inną. 22 i 7 trójek, Blondie teraz w Trójce.

0: Tak, tak, mogą Państwo potraktować tę piosenkę jako kolejne narzędzie perswazyjne w tym popołudniu 22:07 trójek. Call me, zadzwoń do nas, call us, ale Blondie i call me. To za nami, 20 minut pozostało do 17. W obliczu informacji o kolejnych rodzajach oszustw w internecie, a także SMS-owych, postanowiliśmy, że dziś warto zaktualizować stan na 8 maja, jeśli chodzi o te próby podejmowane przez oszustów próbujących wyłudzić od nas dane, chociażby numery naszego konta przez internet. Wszystkich może nas to dotknąć. Łączymy się zatem z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Jest z nami dr Igor Protasowicki. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Akademia Finansów i Biznesu Wistula, jeszcze dopowiem. Taki przykład z wczoraj, panie doktorze. Mail, który otrzymała jedna z naszych redakcyjnych koleżanek, dotyczący zwrotu nadpłaconego podatku, no to jest właśnie ten czas, z prośbą o potwierdzenie kliknięciem w link numeru rachunku bankowego i jeszcze podkreślenie takie, że jest natychmiastowe działanie wymagane. I to w dodatku z adresu, który wygląda tak, podatki.gov.pl, ale rozwinięcie tego adresu już budzi pewne wątpliwości, więc jakby pan to skomentował i na co w przypadku takich wiadomości zwracać uwagę?
1: To jest bardzo, bardzo, bardzo typowa próba oszustwa, która nazywa się spoofing, czyli podszywanie się pod tożsamość innego użytkownika sieci komputerowej bądź jakiejś instytucji. W tym przypadku oczywiście da się to wykryć dość łatwo. Tak jak pani redaktor wspomniała, wystarczy otworzyć adres, z którego dana wiadomość przyszła. Jeżeli na wierzchu mamy napisane podatki.gov.pl, a pod spodem pojawia się coś zupełnie innego, no to jest dla nas oczywisty sygnał. Ignorujemy tę wiadomość, usuwamy, przenosimy do kosza, już tym bardziej absolutnie nie klikamy w żadne linki. W ogóle, jeżeli przychodzi do nas wiadomość, z której wydźwięku wynika, że autor chce, żebyśmy podjęli decyzję natychmiast, to powinno budzić nasze podejrzenia.
0: No właśnie, więc szukamy, no i jeżeli się nie spodziewamy być może takiej informacji, to też powinno nas, policzmy

0: do 10 i zastanówmy się, czy to jest coś, na co rzeczywiście warto zwrócić uwagę. No ale jeszcze jedna sytuacja i to dziś została ujawniona, bo ta kreatywność oszustów i oszustek jest jednak nieograniczona. Podszywają się pod aplikację mObywatel. I tutaj sytuacja wygląda tak, że przychodzi SMS na przykład o mandacie do zapłacenia w tym samym ciągu SMS-ów, które wcześniej przysyłała aplikacja mObywatel. I w SMS-ie jest link, który oczywiście przekierowuje na odpowiednią stronę. Na pierwszy rzut oka ona wygląda jak oficjalna strona urzędowa i tam znowu próba wyłudzenia danych konta. Ministerstwo Cyfryzacji już wydało ostrzeżenie o tym oszustwie. Jak to jest w ogóle możliwe, panie doktorze, że z takiego samego adresu, czy numeru, czy źródła, jak mObywatel, wysyłane są takie wiadomości?
1: I tu ponownie wpadamy w kategorię spoofingu, tylko tym razem jest to troszeczkę bardziej wysublimowane oszustwo, ponieważ jeżeli podszywamy się pod cudzy adres czy cudzy numer telefonu w momencie, kiedy wysyłamy wiadomości tekstowe, no to potrzebna jest tam współpraca z operatorem, bo to operator sieci komórkowej może wysłać tak zwaną wiadomość z maskowaniem adresu, gdzie po prostu pod numer telefonu podstawiany jest dowolny tekst. I teraz uwaga, nasi operatorzy krajowi nie mogą świadczyć tego typu usługi, jeżeli miałaby ona być elementem przestępstwa, czyli do używania oficjalnych nazw mają uprawnienia tylko i wyłącznie podmioty, które za tymi nazwami stoją. Natomiast jest bardzo dużo w krajach trzeciego świata, czy w krajach takich mocno zapóźnionych operatorów, którzy z przyjemnością przyjmą taką usługę do wykonania. To są też czasami operatorzy zupełnie wirtualni, którzy umożliwią przestępcom wysłanie tego typu wiadomości z wykorzystaniem normalnie funkcjonującej bramki SMS. I w tej sytuacji musimy naprawdę mieć się na baczności. Pamiętajmy, jeżeli chodzi o mObywatela, SMS-y z tej aplikacji przychodzą tylko i wyłącznie w celach autoryzacyjnych i podczas zakładania konta.
0: To warto zapamiętać. Panie doktorze, jeszcze takie pytanie bardziej ogólne. Z tych ostatnich tygodni czy miesięcy, czy któryś ze sposobów, z którymi się pan spotkał, będąc specjalistą na właśnie takie internetowe czy SMS-owe oszustwo, warto jeszcze wymienić, wskazać słuchaczom i słuchaczkom, żeby nie dali się złapać?
1: Te sposoby są do siebie naprawdę bliźniaczo podobne. Różnią się tylko i wyłącznie podmioty, pod które przestępcy się podszywają. Zawsze natomiast, albo w większości przypadków przynajmniej, towarzyszy temu próba wywarcia bardzo dużej presji na odbiorcy wiadomości. Czyli pamiętajmy po prostu, im bardziej nadawca komunikatu chce nas zmusić do tego, żebyśmy podjęli działania szybko, natychmiast, tym bardziej chce skłonić nas do tego, żebyśmy nie myśleli nad tym, co robimy, a to powinno być zawsze podejrzane. Czyli jeżeli dostajemy wiadomość z urzędu, z poczty, z banku albo od znajomego, który natychmiast potrzebuje naszej pomocy, sprawdźmy drugą drogą kontaktu. Przyszedł SMS, zatelefonujmy. Ktoś próbuje zatelefonować, podszywając się pod pracownika banku, wyślijmy e-mail pod adres, który jest nam znany. Nie dajmy się oszukiwać.
0: I właśnie chyba podstawowa ta informacja i będziemy ją powtarzać zawsze. Tym razem za doktorem Igorem Protasowickim, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Tutaj ten pośpiech jest niewskazany. Sprawdzajmy. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Wszystkiego bezpiecznego, mili państwo.
0: Bardzo dziękujemy i oczywiście będziemy się odzywać przy następnych okazjach. A ja przypomnę jeszcze, że jeżeli chodzi o te SMS-owe informacje z udawanego mObywatela, to po pierwsze ostrzeżenie już zostało wysłane przez Ministerstwo Cyfryzacji, ale proszę pamiętać, że takie podejrzane wiadomości SMS-owe, właściwie wszystkie, należy przekierować na darmowy numer 8080. 8080 bardzo prosty do zapamiętania, ale też oczywiście incydent.cert.pl. Tam można tego typu incydenty zgłaszać, nie tylko SMS-owe. 14 minut pozostało do 17:00, tu Trójka.

0: Nothing Matters i The Last Dinner Party w Trójce i w audycji popołudniowej kolejny temat. Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej podpisała umowę i jako pierwsza dostanie pieniądze z europejskiego programu SAFE. Pierwsza transza, która przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma trafić do polskich firm zbrojeniowych jeszcze w maju, to blisko 6,5 miliarda euro, a cały budżet przeznaczony dla Polski to 43 miliardy 700 milionów euro. Jacek Frenzel.
1: Mimo weta prezydenta do ustawy, program finansowania polskiej armii i polskich firm zbrojeniowych z unijnej pożyczki SAFE staje się faktem.
2: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej.
1: Podkreślał po podpisaniu dokumentów premier Donald Tusk.
2: Ale nie chodzi o uroczyste ceremonie w tym przełomowym momencie. Chodzi o istotę tego przełomu. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. W tym szczególnym miejscu na ziemi będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota.
3: Te pieniądze pójdą na Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, na najlepszy sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych, więc to też koło napędowe polskiej gospodarki.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON.
3: I myślę, że ci wszyscy, którzy próbowali nam rzucać kłody pod nogi, mogą tylko żałować, ale my dowozimy, budujemy silną i bezpieczną Polskę.
4: Te pieniądze przecież nie trafią do polskiej zbrojeniówki i do polskiej armii, tylko trafią do polskiego budżetu.
1: Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Bo pan minister Domański potrzebuje pieniędzy jak kania dżdżu, ponieważ ma kłopoty z płynnością. Los przedsiębiorstw produkujących w Polsce uzbrojenie jest zły pod tymi rządami i ten SAFE niewiele w tej sprawie zmieni.
5: Opozycja ma to do siebie, że będzie robić wszystko, żeby krytykować dobry program, który został wprowadzony.
1: Ewa Szymanowska, Klub Parlamentarny Centrum.
5: Będą zarabiały polskie firmy na tym i to jest najważniejsze, że ten kapitał nie będzie szedł za granicę, tylko zostanie tutaj u nas.
1: Podobnie twierdzi Robert Schulz, redaktor naczelny Strefy Obrony i podkreśla, że do tej pory polski przemysł zbrojeniowy cierpiał na brak zamówień z powodu właśnie braku finansowania produkcji i mizernych zakupów.
6: Przemysł robił na potrzeby wojska, które to wojsko kupowało mało, bo miało mało pieniędzy. Przemysł się nie rozwijał. To jest taka szansa i koło zamachowe dla polskiej gospodarki zbrojeniowej.
1: A teraz polskie firmy planują rozszerzenie i zwiększenie produkcji.
7: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień.
1: Deklaruje Seweryn Figurski, prezes Radomskiej Fabryki Broni.
7: Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
8: Wartość całego programu około 180 miliardów euro. My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

0: Widuje prezes PGZ Adam Leszkiewicz.
1: Przed chwilą byłem w zakładach malniczych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty. Kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa, inne armaty i działka, które stają się sztandarowym produktem zakładów mechanicznych w Tarnowie.
2: Polskie wojsko układało listę zakupową do mechanizmu SAFE.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
2: Tak, żeby wspierać wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Od lotnictwa przez marynarkę wojenną do artylerii.
3: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
4: W ramach nisko oprocentowanych pożyczek SAFE, przypomnijmy, Polska ma otrzymać nawet ponad 43,5 miliarda euro na obronność. 7 minut pozostało do 17. Ta piosenka, która przed nami, pochodzi z serialu Rooster. Przypomnę jeszcze nasz numer telefonu 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą

0: Działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. W studiu Artur Ewertowski, Serwis Trójki.
12: Po głównej części matur Centralna Komisja Egzaminacyjna składa zawiadomienie do prokuratury. Chce sprawdzenia zdjęć arkuszy z internetu. Do Sejmu wędruje kolejna rządowa ustawa o kryptoaktywach. To przepisy wcześniej zapowiadane przez premiera i odrzucane przez prezydenta. Lekarze ostrzegają, rośnie liczba chorujących na czerniaka. Mówią o tym w miesiącu świadomości o tej chorobie. Jest zawiadomienie do prokuratury po publikacji w internecie zdjęcia z arkuszami maturalnymi. Dowiedziała się nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Sprawę zgłosił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Zarówno w poniedziałek, we wtorek, jak i w środę, kilka minut po dziewiątej, w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia stron z zadaniami.
13: Na tym etapie postanowiłem złożyć i poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc tu jakby chyba kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
12: Mówił dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osobom, które wyniosły na salę telefony komórkowe albo, jak to określono, nie pracowały samodzielnie. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu, poinformował w mediach społecznościowych Maciej Berek z kancelarii szefa rządu. Przypomniał, że w ostatni wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu skieruje do parlamentu kolejny projekt. I tak właśnie robimy. Robimy to po raz trzeci i po raz trzeci Sejm i Senat uchwalą ustawę, która ma chronić osoby inwestujące na tym rynku. Tym razem prezydent Karol Nawrocki nie ma już żadnych argumentów przeciwko, napisał Maciej Berek. Pożar już się nie rozprzestrzeni, teren jest zabezpieczony. To informacje od strażaków, którzy walczyli z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Po południu zorganizowano kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.
14: Ciągniki z frezarkami bardzo dobrą robotę wykonały. Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany. Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
12: Informował Sławomir Sierpatowski ze Straży Pożarnej. Odesłana została też już większość śmigłowców i samolotów biorących udział w akcji gaśniczej. Teraz przed strażakami dogaszanie żarzących się torfowisk. Może im to zająć jeszcze kilka dni. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce drastycznie rośnie, alarmują lekarze. Podkreślają, że maj to idealny moment na szybki przegląd znamion i naukę bezpiecznego opalania, aby letnia beztroska nie skończyła.

0: się tragicznie. Zwracają też uwagę, że skóra pamięta oparzenia słoneczne sprzed lat, które mogą skończyć się groźną chorobą. Przekonała się też o tym Emilia z Augustowa.
1: Mam ponad 40 lat. Za moich czasów, jak się było młodym, no nikt nie słyszał o czymś takim jak filtry przeciwsłoneczne. Nigdy się nie opalałam, tylko się spalałam na raka. Skóra schodziła, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym miałam później czerniaka na udach. Było bardzo malutkie znamie z przodu na nodze. Się zrobił śruby, to był czerniak.
2: Czerniak jest bardzo poważną chorobą. Onkolog kliniczny Iwona Zakrzewska. Mówi się, że czerniak niedługo stanie się drugim nowotworem najczęstszym na świecie.
3: Nowoczesna onkologia to jest świadomość pacjentów i profilaktyka.
2: Chirurg-onkolog Leszek Kozłowski.
3: Czerniak złośliwy, jeżeli jest wcześnie wykryty, to daje możliwość 100% wyleczenia. Powinny nas zaniepokoić wszystkie zmiany na skórze, które powstają na skórze niezmienione. Każdy z nas ma pieprzyki, natomiast jeżeli te pieprzyki zaczynają zmieniać wygląd, kształt, zaczynają swędzić, boleć, jest to też tak zwany objaw niepokoju onkologicznego.
0: Maj to miesiąc świadomości czerniaka poświęcony edukacji na temat profilaktyki, ochrony przed słońcem i wczesnego wykrywania nowotworu skóry. Czerniak rocznie wykrywany jest u około 3000 osób. Wczesne wykrycie daje prawie 100% szans na wyleczenie. Ukraina rozważa wysłanie do krajów bałtyckich swoich ekspertów do walki z dronami. Mieliby pomóc w przeciwdziałaniu bezzałogowcom przylatującym z Rosji. Paweł Buszko wie więcej na ten temat.
4: O możliwości wysłania ukraińskich ekspertów do krajów bałtyckich poinformował szef ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sybicha rozmawiał ze swoją łotewską odpowiedniczką. Tematem był niedawny incydent, kiedy to na Łotwę wleciały prawdopodobnie ukraińskie drony przekierowane tam przez Rosjan. Ukraiński minister spraw zagranicznych zaznaczył, że przeprosił kraje bałtyckie, Estonię, Łotwę i Litwę, a także Finlandię za niezamierzone incydenty spowodowane przekierowaniem ukraińskich dronów przez rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. Podkreślił, że na polecenie prezydenta Zełenskiego rozważane jest wysłanie grup specjalistów w celu udzielenia bezpośredniej pomocy. W tym roku Ukraina wysłała już do 3 krajów Bliskiego Wschodu ponad 200 ekspertów do walki z irańskimi bezzałogowcami. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport i Adam Malecki.
7: Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Polka zaczęła granie od drugiej rundy, a w niej nie bez problemów pokonała Amerykankę McNally 6-1, 6-7, 6-3. W kolejnym meczu Polka zagra ze zwyciężczynią pojedynku, w którym zmierzą się Amerykanka Navarro i Włoszka Cocciaretto. A w turnieju panów wielki triumf Włocha Matteo Arnaldiego. Urodzony w San Remo zawodnik pokonał po 3-godzinnej batalii wyżej notowanego Australijczyka Alexa de Minora. Wynik 4-6, 7-6. 6-4. Teraz Matteo zagra z robiącym furorę hiszpańskim 19-latkiem Rafą Hodarem. Imię Rafa nieprzypadkowe, rzecz jasna. Piłkarska Ekstraklasa wkracza w decydującą fazę. Czas na 32. kolejkę. Do końca sezonu pozostały do rozegrania jeszcze 3. Trwa walka o tytuł mistrzowski, o europejskie puchary, no i o utrzymanie. Jest ścisk w tabeli, wszystko może się wydarzyć. Najbliżej tytułu mistrzowskiego jest Lech Poznań, który dzisiaj podejmie znajdującą się w strefie spadkowej i walczącą o utrzymanie Arkę Gdynia. Pierwszy gwizdek o 20:30. Wcześniej piąty w tabeli Raków Częstochowa zagra z 12. Koroną Kielce, która ma zaledwie 3 punkty nad strefą spadkową. Co na to trener Korony Jacek Zieliński?
8: Zawsze to był ciężki teren, natomiast dla nas już nie ma łatwych, mniej łatwych meczów. Trzeba jechać i po prostu zagrać swoje i powalczyć o pełną pulę. Taki mamy plan.
7: Krótko i na temat. Początek meczu o 18:00. O tej samej porze w pierwszym meczu piątej kolejki Ekstraligi Żużlowej pojadą KS Toruń z Falubazem Zielona Góra, a o 20:30 po torze w Gruziądzu śmigać będą miejscowe GKM z Unią Leszno. Jeszcze hokej na lodzie. W trwającym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A mierzą się Ukraina z Japonią. Ukraińcy prowadzą 3-1. Ten wynik, jak i wcześniejsza wygrana Kazachstanu z Francją w rzutach karnych, oznacza, że Polacy, by awansować do światowej elity, w wieczornym meczu z Litwą muszą wygrać za 3 punkty po 3 tercjach. Początek meczu biało-czerwonych w Sosnowcu o 19:30.
6: Ten sygnał oznacza, że mam dla Państwa informację o pogodzie. Zachmurzenie było w ciągu dnia duże, w nocy też będzie duże. Miejscami przejaśnienia i rozpogodzenia również się przydarzą. Na wschodniej połowie kraju, a właściwie we wschodniej połowie kraju, miejscami opady deszczu, na ogół słabe. Od 4 do 7 stopni na zachodzie i północy, na pozostałym obszarze nieco cieplej, od 8 do 11 stopni. Chłodniej lokalnie na Pomorzu, około 2 stopni Celsjusza.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: I popołudniowa audycja w Trójce. Katarzyna First-Wojciechowska.

0: Jędrkowska, Jacek Frenzel, Michał Jędrkowiak i Katarzyna Borowiecka. Zawsze zachęcamy, by dzwonić w każdej sprawie i państwo dzwonią. Ten telefon nawiązujący do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, by rozpocząć pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 i powołania rady do spraw tej nowej konstytucji.
1: Ja mam taką gorącą prośbę. Jeżeli prezydent Nawrocki chciałby zmienić konstytucję, to byłby to dobry moment, żeby wprowadzić, powiem tak, no może nie małżeństwa, ale na przykład związki partnerskie. Także myślę, że prezydent Nawrocki też pomyśli o takich ludziach, którzy chcieliby zawrzeć i żyć normalnie w Polsce, a nie wyjeżdżać za granicę i tam rejestrować się i pracować.
0: 22.7 trójek do tematu. Wrócimy w pewnym sensie w Pulsie Trójki. Dziś Monika Suszek będzie rozmawiać z gośćmi o decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o nakazanie urzędom stanu cywilnego dokonania transkrypcji aktów małżeństwa trzech par jednopłciowych. I jeszcze jeden telefon nawiązujący do historii, którą opowiadaliśmy, a właściwie kontynuowaliśmy jej opowiadanie po 16:00, do historii z Łazienek Królewskich.
2: Dzień dobry. Tutaj słuchaczka, zaraz będzie horror. Świat zwierząt rządzi się swoimi prawami. Głodny sumie z warszawskich łazienek. Zjadłeś z apetytem chrup, chrup mamę i jednego małego nurogęsia. Chyba tak się odmienia. Nie wiem. Szczęśliwe zakończenie tego dramatu. Dzięki ludziom o dobrym sercu i matczynej miłości Józefiny, przybranej mamie, małe znalazły swój nowy dom.
0: Bardzo pani dziękuję za podsumowanie tej sprawy. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba odmiana jednego małego nurogęsia. Mam nadzieję, że to jest dobra odmiana, bo zamierzam jej używać w stosownych okolicznościach oczywiście. Ale jednak będę się upominać o tego suma. No cóż on biedny ma teraz zrobić? 9 minut po 17:00 PJ Harvey w Trójce.

0: Good Fortune, PJ Harvey. 12 minut po 17 jest pytanie, jest odpowiedź.
1: Dzwonię w sprawie odmiany wyrazu nrogęść. Czy to jest rodzaj żeński czy męski? Wydaje mi się, że chyba rodzaj męski, ponieważ cała nazwa tego ptaka brzmi tracz nrogęś. Także nie ma kogo tracza nrogęsia.
0: Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. 22 i 7 trójek.
2: Zapraszamy do trójki.
0: Ale teraz inny temat. Statek, na którym stwierdzono pierwsze przypadki hantawirusa, płynie w stronę Teneryfy. Na pokładzie nie ma już osób z wyraźnymi objawami, ale pojawiają się przypadki kolejnych zakażeń. Na przykład u mężczyzny, który statkiem podróżował miesiąc temu. Światowa Organizacja Zdrowia spodziewa się kolejnych zakażeń, ale zagrożenie dla zdrowia publicznego ocenia jako niskie.
3: Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich protest. Mieszkańcy buntują się przeciw przybyciu na Teneryfę statku MV Hondius. Statek, na którego pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, ma dopłynąć na wyspę w niedzielę.
4: Oto co się wydarzy. Pasażerowie statku wsiądą na prom, który następnie zacumuje przy nabrzeżu i umożliwi im zejście na ląd. Stamtąd wsiądą do pojazdu, prawdopodobnie autobusu, który zawiezie ich na lotnisko. To 10 minut jazdy na płytę postojową, skąd wejdą prosto do samolotu.
3: Pedro Suarez, prezes portu, uspokaja. Są przygotowani. Hiszpański rząd przekonuje, że akcja w żaden sposób nie zagraża mieszkańcom archipelagu. Ludzie jednak się boją, bo na wycieczkowcu zmarło już troje pasażerów, a u piątki stwierdzono wirusa. Kolejny przypadek wykryto w szpitalu w Holandii. Objęty kwarantanną został były pasażer wycieczkowca. Natomiast w Amsterdamie przyjęto stewardesę, która mogła zarazić się hantawirusem. Miała obsługiwać kobietę, która była na pokładzie wycieczkowca i później zmarła.
5: Zanim samolot wystartował, kobieta została wyniesiona z samolotu i przewieziona do szpitala. Okazało się to bardzo dobrą decyzją.
6: Wat een goed besluit is geweest uiteindelijk.
3: Sasika van Egmond, rzeczniczka holenderskiej Narodowej Służby Zdrowia.
6: Deze mevrouw heeft doordat...
5: Skoro ta kobieta była na pokładzie przez 45 minut, mogła rozprzestrzenić chorobę. Proszę pamiętać, że prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale dmuchamy na zimne.
6: Geen risico.
3: Ponieważ sam okres inkubacji wirusa może trwać nawet do 6 tygodni, według Światowej Organizacji Zdrowia może pojawić się jeszcze więcej przypadków. None of the
7: remaining... Żaden z pozostałych pasażerów ani członków załogi na statku nie wykazał obecnie objawów.
3: Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus.
7: WHO ma informacje o innych osobach z objawami, które mogły mieć kontakt z jednym z pasażerów. W każdym przypadku jesteśmy w bliskim kontakcie z odpowiednimi władzami. Chociaż jest to poważny incydent, WHO ocenia ryzyko dla zdrowia publicznego jako niskie.
3: Hantawirus rozprzestrzenia się głównie przez bliski kontakt z zakażonymi gryzoniami, a w rzadkich przypadkach płynami ustrojowymi zakażonych osób. Gdy wycieczkowiec dopłynie już na Teneryfę, osoby z pokładu mają zostać przebadane i jeśli nie zajdzie potrzeba izolacji, mają wrócić do swoich krajów.
0: Przypomnijmy, że z powodu choroby wywołanej hantawirusem zmarło troje pasażerów statku. Kilka osób znajduje się pod opieką lekarzy. A tematem zajął się Józef Niewiarowski.

0: 19 minut po 17 to sezon i Dawid Podsiadło, 22 i 7 trójek. Razem z Państwem właściwie podsumowujemy tydzień, ale głównie w jednej sprawie, w związku z tą sprawą, w której czarnym charakterem został okrzyknięty SUM.
1: W temacie tego SUMA to ja uważam, że powinniśmy zrobić takie wielkie polowanie jak na szczękach na tego SUMA. Dobry pomysł, nie? Zapraszam wszystkich wędkarzy, pozdrawiam wszystkich wędkarzy i wszystkiego dobrego dla trójki.
0: Pomysł dobry. Ale pamiętają Państwo, że rekiny też nie do końca, a właściwie w ogóle niezasłużenie zostały po szczękach okrzyknięte czarnymi charakterami? Musimy z tym uważać, ale można zawsze sobie przypomnieć i film Stevena Spielberga i muzykę Johna Williamsa. Przypomnę, że ten film miał premierę 51 lat temu, ale pojawiają się kolejne pytania.
2: Prawa wzrokowa jest rozwojowa, prawda? No to ja mam teraz inne pytanie. Kto albo co zje suma?
0: Już zaszło za daleko. Nie masz takiego wrażenia, Kasia? Tak mi się wydaje. Dobrze, to w takim razie teraz kończymy wątek suma i nurogęsi, bo dziś setne urodziny świętuje człowiek, który od 7 dekad popularyzuje wiedzę o wszystkim, co związane z przyrodą i którego głos i wizerunek zna cały świat. Sir David Attenborough, legenda filmów przyrodniczych, twórca związany z BBC od ponad 70 lat, skarb narodowy Wielkiej Brytanii, człowiek, który pokazuje ludziom życie na Ziemi tak, jak nikt inny wcześniej i właściwie jak nikt inny. Karolina Gonet.
3: Kiedy David Attenborough nagrywał swoje pierwsze programy, świeżo koronowano królową Elżbietę II, a człowiek nie wysłał nawet jeszcze Sputnika w kosmos. Mało kto pamięta też, że to właśnie dzięki pracom BBC, przy których uczestniczył, piłki tenisowe zmieniły kolor na fluorescencyjny żółty, tak żeby były lepiej widoczne w kolorowej telewizji.
4: W świecie anglojęzycznym to jest również znane z tego, że po prostu potrafi się bardzo ostro wypowiadać i o stanie planety, i bardzo wskazywać takie realne rozwiązania.
3: Adam Wajrak, przyrodnik, dziennikarz Gazety Wyborczej.
4: Że on nie jest takim przyrodnikiem, który po prostu pokazuje nam piękną przyrodę i na tym poprzestaje.
3: Gdy zaczynał swoją pracę, na świecie żyło 2 miliardy 300 milionów ludzi. Dziś jest nas ponad 8 miliardów. I przez ten czas Attenborough był jednym z tych, którzy pokazywali, jak bardzo zmienia się nie tylko liczba ludzi, ale i cała planeta.
5: Być może fakt, że ludźmi najbardziej dotkniętymi zmianami klimatu nie jest już jakaś wyobrażona przyszła generacja, lecz młodzi ludzie żyjący tu i teraz, stanie się impulsem, którego potrzebujemy, by napisać naszą historię na nowo i przemienić tę tragedię w triumf. W końcu to my, ludzie, potrafimy rozwiązywać problemy lepiej niż jakikolwiek inny gatunek w historii naszej planety.
3: Dzisiejszy solenizant jest rekordzistą w historii nagród BAFTA. Jako jedyny odbierał je w każdej telewizyjnej epoce od czasów czarno-białego obrazu po współczesne technologie. Jego nazwisko nosi dziś ponad 50 gatunków roślin i zwierząt, a nawet prehistoryczny

0: a ten borozaur?
1: To jest człowiek, który pokazuje przyrodę, jako coś bardzo bliskiego nam. Pokazuje jako coś pięknego, pokazuje też jako niezwykłą przygodę. To jest niezwykła osobowość, ale niezwykła osobowość, która też polega na tym, że potrafi stworzyć wspaniałe zespoły i czerpać z wiedzy naukowej. I chyba to jest najważniejsze.
0: Czego byś życzył stulatkowi?
2: Żeby dożył więcej na pewno, żeby się cieszył tym, co ma jeszcze.
3: I takiej lekkości, miłego otoczenia.
4: Zdrowia, skoro już tyle lat, to jednak zdrowie w takim razie myślę, że dalej się przyda.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
0: W specjalnym nagraniu opublikowanym z okazji urodzin wybitnego biologa, Attenborough przyznał, że jest całkowicie zasypany życzeniami z całego świata. Jubilat mimo 100 lat nadal nie zwalnia tempa i przypomina, że przyszłość naszej planety wciąż zależy od decyzji, które podejmujemy dzisiaj.
5: I would like to thank you all most sincerely. Have a very happy day.
6: Te życzenia dla Sir Davida Attenborough my także wysyłamy poniekąd, ale nie da się chyba świętować setnych urodzin po cichu, zwłaszcza jeśli się jest Davidem Attenborough. Od dziś Sir David nie może oficjalnie grać w planszówki, na których jest adnotacja, że są przeznaczone dla osób do 99 roku życia. Podobnie jest z klockami Lego, ale firma postanowiła uczcić urodziny legendy BBC i zmieniła dzisiaj zasady gry, rozszerzając swój limit wiekowy z 90 lat do lat 100+, właśnie po to, by uhonorować słynnego biologa i dziennikarza. 24 minuty po 17, tu trójka, za chwilę puls trójki, ale wcześniej jeszcze posłuchamy Any Old Fool, a śpiewają The Sacred Souls.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez

0: reklamy.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu, Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
7: 18.30. Pora na skrót serwisu Trójki. Artur Eretowski.
8: Dziennikarz Andrzej Poczobut zadeklarował, że chce wrócić na Białoruś. Zamierzam wrócić do Grodna. Tam są tysiące Polaków. Bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny. Powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia Białystok. Dodał, że zrobi to, gdy poprawi się jego zdrowie. Poczobut podziękował wszystkim, którzy przez ponad 5 lat co miesiąc w akcie Solidarności uczestniczyli w manifestacjach jego wsparcia. Wiedziałem o tej Solidarności i to było to, co dodawało sił, co budowało przekonanie, że o mnie nie zapomniano, podkreślił. Dron zakłócił pracę lotniska w Pradze. Policja zatrzymała mężczyznę sterującego bezzałogowcem, który wleciał do strefy zakazu lotów. Zatrzymany 38-latek jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia przez zaniedbanie. Policja nie ujawniła więcej informacji na jego temat. W związku z incydentem samolot lecący ze Stambułu został przekierowany do Wiednia. Kilka innych maszyn wystartowało lub wylądowało z opóźnieniem. Szykują się spore utrudnienia w Warszawie w czasie nadchodzącego weekendu. Jutro o 10 przez stolicę przejedzie parada motocyklistów. W trakcie przejazdu kolumny policja będzie wstrzymywała ruch. Z kolei na niedzielę został zgłoszony przemarsz. Uczestnicy spotkają się o 13 na skwerze Twardowskiego przy skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej. Stamtąd przejdą traktem królewskim do Ronda de Gaulle. To był serwis Trójki.
7: Sobota będzie pochmurna, choć z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie możliwe słabe opady deszczu, a temperatura od 15 do 19 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie i nad morzem od 8 do 13. 28 minut pozostało do 19.
0: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
7: Czyli nasze cotygodniowe podsumowanie tygodnia. Agnieszka Szydłowska, Roch Kowalski, Robert Grzędowski, Katarzyna Borowiecka. Słychać was?
9: Tak,
7: dobrze?
9: Tak.
7: Jesteście? Dobrze. To może zostańmy przy prezydentach. Roch, patrzę znowu na ciebie.
10: Znowu?
9: Tak. Zresztą Roch się przyznał poza anteną, muszę to zdradzić, bo nie wytrzymam, że ogląda program Starożytni Kosmici. W sumie to pasuje do jednego z
10: nowożytnego kosmity. To jest moje guilty pleasure, nie ukrywam.
11: Ale to jest fantastyczny usypiacz. No starożytni kosmici.
10: Jeśli nie interesuje cię, jak naprawdę rozwinęła się cywilizacja.
9: Rok to ogląda w innym celu.
11: Poznawczym,
9: się dowiedzieć, oczywiście.
10: Poznawczym, oczywiście, poznawczym. Że tak. Oczywiście.
9: Trzeba znać różne wersje.
10: Ludzie nie wzięli się od małpy, tylko od kosmitów.
7: Też będziecie musieli opowiedzieć, o czym, co oglądacie. To...
10: Dobrze, to nie, o prezydencie. Ja krótko, żeby też nie zajmować czasu. Rada do spraw konstytucji.
7: Jak skromnie.
10: Rada do spraw konstytucji.
11: Żeby się prezydent nie pogniewał.
10: Rada do spraw konstytucji. I prezydencka inicjatywa w tym względzie. Karol Nawrocki chce, żeby projekt nowej ustawy zasadniczej był gotowy do 2030 roku i żebyśmy się w końcu dookreślili, czy chcemy system, jak to mówi prezydent Nawrocki, premierowski, czyli kanclerski, czy chcemy system prezydencki, czyli chyba taki, jaki Karol Nawrocki by wolał zdecydowanie. Zresztą próbuję chyba już sobie teraz tak wyłupać ten system prezydencki poniekąd.
9: Co ty mówisz?
11: Nie.
10: Tak troszeczkę chyba się stara. Metodą faktów dokonanych ten ustrój stworzyć. Natomiast dla mnie to o tyle ciekawe, że ta dyskusja jest

0: chyba potrzebna, bo wszyscy widzimy bolączki systemu, w którym żyjemy. Tylko nie wierzę oczywiście, że politycy są w stanie te dyskusje w sposób uczciwy przeprowadzić, ale ten problem nie zniknie i widzimy, że jeśli mamy sytuację, w której prezydent i premier, niezależnie z jakich są obozów, ale są z różnych obozów, to państwo buksuje w pewnym sensie. Więc zdecydowanie się na któryś z modeli prawdopodobnie byłoby rozsądne. Natomiast nie wierzę w to, że w ciągu 30 lat, do 30 roku, czyli w ciągu 3 lat, że to się uda.
1: Ale wiecie, przecież to, że prezydent i premier są z różnych obozów, to nie jest doświadczenie ostatnich lat, a jednak to doświadczenie ostatnich lat i zepsucia takiego, które ogarnęło wiele elementów naszego życia, także właśnie pokazania, że nagle można robić rzeczy, nie publikować, nie przestrzegać. To są ostatnie lata naszych wspólnych doświadczeń. Ciekawa też w tej formule, którą powtórzyłeś, jest ta sugestia, że musimy w końcu się zdecydować, którego systemu chcemy w Polsce, więc jakby rozumiem, że to wyrasta w ogóle z potrzeby takiej oddolnej, że to naród przychodzi i mówi o tym, że chciałby przemiany, ale faktem jest, że w Konstytucji no, potrzeba wielu zmian. No, trzeba zagwarantować równe prawa wielu grupom, które ich nie mają i prawda? Tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Trzeba
1: świat się zmienił.
0: Trzeba obecność Polski w Unii Europejskiej, żeby zabezpieczyć ją w ten sposób.
2: Czy ten skład rady zaproponowane i już ogłoszone przez pana prezydenta gwarantowałby coś takiego, bo wydaje się, że to, o czym mówicie, mogłoby po prostu się udać, gdyby ta rada jednak obejmowała ludzi z bardzo różnych stron.
1: Chodziło o to, żeby nie było polityki.
0: Się znaczy właśnie, ja się to tutaj się pokłócę, bo ja wiem, że
1: ja
0: to
1: wierzę,
0: brzmi
1: że
0: jak ageism. Ale to nie jest ageism, no bo słuchajcie, nie oszukujmy się, tam średnia wieku jest powyżej 60 lat i jakby oczywiście ja doceniam wiedzę i doświadczenie osób w tym wieku, ale ta konstytucja
1: dużo
0: ma być...
1: osób słuchających nas teraz odetchnęło z ulgą.
0: Ale konstytucja ma być pisana dla ludzi, dla 20-latków, dla 30-latków, tak, obecnych. To znaczy musi być jednak, jeśli mielibyśmy napisać nową konstytucję, to musi być konstytucja nowego pokolenia. Tamto pokolenie, które jest w Radzie do Spraw Konstytucji, już swoją konstytucję napisało.
1: To trzeba oddać Łatwogęgowi, BDS-owi i temu prawdziwemu, czy też drugiemu państwu równoległemu, które się ujawniło podczas całej tej akcji.
0: Na pewno młodszemu pokoleniu bym to oddał.
1: Własne mechanizmy i jest samowystarczalne w pewnym sensie.
2: Robert, chciałby się przyłączyć ze swoim wątkiem
1: do pisania konstytucji?
3: Do pisania konstytucji? Nie, nie chciałbym się przyłączyć do pisania konstytucji.
2: Nie, jeszcze nie.
3: Mi się wydaje, że w ogóle kwestia konstytucji to jest tak złożony problem, że...
1: A ciebie można byłoby już wybierać prezydentem?
0: A który ty jesteś rocznik?
1: Właśnie. Jak masz to drugie imię?
2: Przywołuję was do porządku.
3: Dobrze.
0: Ale ten rocznik
3: nie, jeszcze nie mógłbym
0: poznać.
3: Zostać prezydentem, jeśli się nie mylę.
0: A 35.
3: No właśnie, 35. Czyli jeszcze nie.
2: Tylko ja, Agnieszka.
3: Jeszcze długo, długo nie.
0: Jeszcze długo nie.
3: A wydaje mi się, że to jest tak złożona sprawa koniec końców i nie banalna, że wymaga odsunięcia od takiej politycznej wojenki, co zwłaszcza w takich oparach tego, co dzisiaj dzieje się na polskiej scenie politycznej, jest niemożliwe. A kolejny tego przykład to moim zdaniem właśnie propozycja referendum, którą wyłożył prezydent Nawrocki z pytaniem, jak stwierdził, prostym i uczciwym, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
0: Proste.
3: Wydaje mi się, że nie jest proste. Wydaje mi się, że co najmniej zawiera tu pewną presupozycję. I jak twierdzą politycy różnych stron, nie ma szans na to, żeby takie referendum się odbyło.
1: Ale jedna z moich słuchaczek napisała, że po prostu drugie pytanie powinno brzmieć, czy jesteś za powolną śmiercią naszej planety i wszystkich żywych istot? I jakby wtedy będziesz miał
3: równowagę.
1: Do wyboru, tak.
3: Tak, ale ten wniosek zakłada to jedno pytanie. On nie przejdzie przez Senat, który to Senat decyduje, bo tam przewagę ma koalicja rządząca i już w zasadzie niezależnie od tego, jak to pytanie brzmi, ten wniosek by nie przeszedł. I tu jest właśnie najbardziej oburzająca sprawa w tym wszystkim, bo zacząłem od takiego określenia po 18. To znaczy... Znów kolejny element rozgrywki na emocjach Polaków, to znaczy my możemy się emocjonować w ramach publicystyki, to znaczy Polacy mogą się emocjonować w swoich domach, w rozmowach przy kolacji, natomiast ostatecznie to wszystko zmierza tylko do jakiejś politycznej narracji, która w momencie, w którym Senat nie przyjmie takiego wniosku, nie potwierdzi referendum na 27 września, będzie tylko elementem narracji obozu prezydenckiego, że to rząd blokuje tutaj możliwości możliwość wyboru dla obywateli.

0: o nic innego tu nie chodzi. Jest to oburzające, bo ja bym chciał państwa, które działa na rzecz obywateli i polityków, którzy próbują załatwić proste na przykład sprawy, a nie rozgrywają tylko politykę na emocjach. I tu posłużę się przykładem. W lipcu tamtego roku pytaliśmy w Sejmie, wtedy marszałkiem był jeszcze Szymon Hołownia, o sprawę okręgów wyborczych, których korekta powinna nastąpić i to w zasadzie automatycznie jest wniosek PKW i Sejm ją po prostu tej korekty dokonuje. To się nie wydarzyło. No i w najbliższym tygodniu, tak się umówiliśmy z Jackiem Frenzlem, on wybierze się do Sejmu zapytać o to znowu, ale nie wierzę, by cokolwiek się zmieniło w tej banalnej sprawie.
1: Jesteś człowiekiem nic małej wiary.
0: Więc nie powinniśmy rozmawiać o konstytucji, jeśli takie rzeczy nie są wykonalne dla polskich polityków.
1: Zgadzając się z tobą, jakby jestem bardzo oburzona tym, że język populizmu stał się już takim oficjalnym językiem i to pytanie tak sformułowane oburza mnie, ale no powiem to co chwilę wcześniej, czyli że zostaliśmy już tak nasączeni tymi przekroczeniami kolejnymi w ostatnich latach, że no ta granica wydaje się być po prostu już nie istnieć. I raz jeszcze wrócę do tego, bo chyba myśleliście, że ja tak zażartowałam z tym łatwogangiem i BDS-em, przy czym ja właśnie mam ogromny szacunek i taką myśl na końcu, że zemści się właśnie to, że ten stary świat chyba musi właśnie w tych takich okropnych rzeczach zginąć, a ten nowy świat, który się wyłonił, który jest naprawdę w wielu przestrzeniach samowystarczalny i zorganizowany, kompletnie ma w nosie te, że nie, mam nadzieję, że no, albo ktoś kiedyś otrzeźwieje, albo ci, którzy się teraz bawią właśnie w te wszystkie wojenki polityczne, nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest no, naprawdę mało interesujące dla tych właśnie, którzy chcą tego, o czym powiedziałeś, państwa działającego, żeby można było w nim bezpiecznie żyć, żeby można było iść do lekarza i zamówić sobie wizytę na czas, który jest do objęcia rozumem, a nie wymaga kupowania kolejnych kalendarzy na kolejne lata, które jeszcze nie nastąpiły i tak dalej, i tak dalej.
2: Słuchajcie, ja się z wami w pełni zgadzam, to znaczy to jest taka gra pozorów trochę, to znaczy to gierka polityczna. Podobnie przecież było z programem Safe, który zresztą dzisiaj został podpisany. To znaczy, no, inicjatywa prezydenta sprowadzała się do tego, żeby postawić na swoim, tak? Żeby to prezydenta było na wierzchu. I obawiam się, że ten spór niestety zmartwię was. Najbliższy rok w polskiej polityce nie będzie pod tym kątem wcale lepszy. Bo przed nami kampania wyborcza i takiej próby szachowania się wzajemnego na narrację będzie coraz więcej niestety, a nie mniej. Ale bardzo bym chciał, żeby było tak, jak Agnieszka mówi, żeby ten stary porządek w końcu upadł. Mnie się marzy jednak jakiegoś rodzaju rewolucja, w tym rewolucja generacyjna, rewolucja w ogóle społeczna pewnego rodzaju.
3: Będziemy się przyglądać z pewnością i rzeczywiście ten najbliższy rok dużo, dużo nam pokaże. Dużo będzie emocji i wiele razy będziemy, kiedy Robert mówiłeś o tym graniu na naszych emocjach, o takim wzbudzaniu ciągle. Jesteśmy
0: samego
3: już,
0: mnie to irytuje, że się w to wkręcam na takim poziomie, ale niestety tak to działa.
3: Wkręcani, użyję tego samego słowa. Ćwiczymy się w liczeniu do 10 i wszystkim to polecam. Ale przejdźmy do kolejnych tematów. Nie wiem, czy Robert, ja lubię te skoki w audycji Trzecia Godzina. Najpierw rozmawiamy o polityce,
0: to teraz
3: a potem
0: Shakira.
3: A teraz Shakira i tańce daj, daj. Na piłkarskiej murawie.
0: Tak jest, utwór Daj Daj, który Shakira nagrała z gwiazdą afrobeatu z Nigerii, Burna Boy, ten pan się nazywa. Co ciekawe, to Daj Daj pochodzi z języka włoskiego. Tytuł i w zasadzie podejrzewam znaczna część słów tej piosenki pochodzi z języka włoskiego, a Włosi na mundialu nie zagrają. Nie wiem, czy to jakiś przytyk, czy ten tekst powstał wcześniej.
1: Po raz kolejny, zdaje się, nie zagrają.
0: Tak, po raz kolejny nie zagrają. Nie zagrają na mundialu też Polacy. Nie grali też w 2010, gdy Shakira nagrywała poprzedni mundialowy hit, więc pewna prawidłowość tutaj nastąpiła, ale jak mówiłem po 18, to jest... To, że Shakira nagrała tę mundialową piosenkę, to jest taki promyczek pozytywnych informacji w zalewie wszystkich negatywnych dotyczących Mistrzostw Świata, które będą rozgrywane w Kanadzie, USA i Meksyku, bo jest mnóstwo kontrowersji. W zasadzie dziennikarze, kibice, którzy do tej pory byli wierni futbolowi i mówili o tych mundialach z takim pozytywnym zacięciem, już dzisiaj odwracają się od FIFA, od Gianniego Infantino, czyli prezydenta tej federacji, którzy...
1: A jakie są kontrowersje?
0: Idą po prostu po pieniądze. Chodzi o ceny biletów na przykład, albo kwestie organizacyjne. Nie będę już wspominał nagrody pokojowego Nobla FIFA, którego dostał Donald Trump.
3: Złośliwi sugerowali również przyznanie Oscara FIFA za film Melania, ale...
0: Tak, więc...
1: To chyba jeszcze przed nami
0: dużo negatywnych informacji, i też w tym wszystkim to

0: tło takiego skoku na kasę, którym jest rozszerzenie mundialu do 48 drużyn. Ja mam wielu znajomych, którzy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oglądali od deski do deski. Tym razem przyznają się do tego, że już niezależnie od pory, bo to oczywiście będą godziny nocne w Polsce często, niezależnie od pory po prostu nie mają ochoty na fazę grupową, w której jest tyle zespołów i włączą się pewnie gdzieś od fazy pucharowej. I tak jak mówiłeś, Rocho, tej nadziei na jakąś zmianę generacyjną i pewną rewolucję, to ja mam nadzieję, że ten mundial, choć może to niemiłe jest z mojej strony, że ten mundial odbije się czkawką FIFA i ktoś tam w końcu pójdzie po rozum do głowy. Bo ciągła ekspansja i ciągły wzrost taki nastawiony na finanse po prostu zabiera piękno sportu. I
1: być może tam też jest potrzebna rewolucja generacyjna.
0: Tak, o ile piłka nożna generalnie jest bardzo skomercjalizowana, to mimo wszystko te Mistrzostwa Świata miały w sobie jakiś urok i jakąś magię, a obawiam się, że w tym roku jej mieć nie będą.
2: No i chyba w ogóle podróż dla mieszkańców wszystkich innych kontynentów niż Ameryka Północna, podróż i wzięcie udziału w tym mundialu będzie niezwykle drogie. Tak już sam koszt przelotu do Stanów Zjednoczonych, także problemy...
0: No jeszcze problemy z dostaniem
2: problemy
0: się w ogóle.
2: Z dostaniem się do Stanów Zjednoczonych, z problemy z tym, żeby nie zostać w Stanach Zjednoczonych uznanym za nielegalnego migranta i nie być zastrzelonym na ulicy, no to też jednak jest duża komplikacja.
3: No ale jednak jest to widowisko telewizyjne, więc tak naprawdę także w interesie tych, którzy na tym zarabiają, nie jest udostępnianie i ułatwianie dojazdu na stadiony, tylko sprzedawanie licencji, reklam w przerwach.
0: No i tu właśnie wchodzi ta komercja,
3: to jest dobrze wymyślone, a nie...
0: która to po prostu psuje. Chociaż Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego, który o piłce nożnej zawsze pisze z takim wielkim namaszczeniem, twierdzi, że to się uda, że ostatecznie futbol i ta magia mundialu zwycięży. Ale więc są też takie
2: przyszło
0: zdania.
2: Przyszło mi do głowy, że następny mundial w Nowej Zelandii albo na Alasce, to jeszcze mniej ludzi tam dotrze.
1: Ale można już zacząć zbierać ewentualnie, jeśli tak się wydarzy, i to byłoby spełnienie marzenia. Taki
0: wyjazd na Alaskę.
1: Podróż do Nowej Zelandii na mundial.
2: Na Alaskę chętnie.
1: W sumie też.
3: Każda podróż jest fajna moim zdaniem, więc...
1: Słuchajcie, nie wiem, czy ja tak przebiegłam przez ten wątek Met Gali poniedziałkowej. Czy was w ogóle ten temat jakoś interesuje?
0: To mnie niezwykle poruszyła kwestia, bo ja nie interesowałem się Met Galą i w poniedziałkowej audycji porannej, w poniedziałkowej albo
1: we wtorkowej
0: Karolina Gonet opowiadała o Met Gali i przyniosła zdjęcia paru kobiet, które tam pojawiły się na czerwonym dywanie i spytała mnie, nie wiedzącego zupełnie nic, o temat tej gali. Ja powiedziałem, że chyba 250-lecie Stanów Zjednoczonych, bo jedna osoba przypominała mi statuę wolności, druga miała okulary stylizowane na dolary, a okazało się, że jednak sztuka. Więc
2: tak. Byłem zaskoczony.
1: No właśnie, to chyba nawiązanie do Heidi Klum. Oczywiście Heidi Klum jest świetna, jeśli chodzi o przebrania na Halloween. Organizuje zawsze swój i swoją imprezę i to mi właśnie przypomniało te jej wszystkie pomysły, ale muszę powiedzieć, że ja też nie obserwowałam przez lata jakoś z wielkim zaangażowaniem, choć oczywiście te osoby ze świata filmu bardzo mnie interesowały, które się tam pojawiają, ale tym razem no, Sarah Paulson wspomniana, która wydaje się to naprawdę bardzo, co najmniej dwuznaczne, jeśli nie należałoby użyć mocniejszego słowa, że osoba, która albo stać ją na to, żeby zapłacić te 100 tysięcy dolarów za miejsce stojące.
0: Lub 300 za siedzące.
1: Tą maską z dolara próbuje coś zamanifestować na imprezie finansowanej przez Jeffa Bezosa.
3: Ale też moim zdaniem...
0: To poziom kuriozum, prawda? Jest jakiś zbyt wysoki.
3: Ale gdybyśmy się na chwilę od tego odcięli na rzecz takiego jednak podziwiania, jak można precyzyjnie przygotować, jakie to jest abstrakcyjne widowisko, na którym przede wszystkim liczy się wejście, czyli schody, bo stąd zawsze oglądamy zdjęcia. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z was wie, co tam się dzieje podczas
1: nie,
3: tak zwanej gali.
1: Bo zabierane są telefony komórkowe wszystkim wchodzącym, więc nie można zdjęć
3: nie wiadomo, co jest, co miałoby być sednem, bo okazuje się, że sednem jest właśnie ta prezentacja na tych schodach, te słynne zabiegi, przy czym Madonna, którą tak dzisiaj chciałeś wymienić i może jeszcze się to uda.
1: Dojdziemy do tego,
3: raczej
1: tak.
3: Chyba nie pokazała się, bo jakoś tak bardzo smutno i dziwnie wyglądała ze statkiem na głowie.
1: To też było nawiązanie do
3: Na pewno
1: obrazu.
3: Tak. W każdym razie myślę, że to jest takie... Rzeczywiście są osoby, które na poważnie do tego podchodzą. Na przykład Anna Gacek, nasza koleżanka redakcyjna, tak, bardzo tak precyzyjnie i profesjonalnie podchodzi do zrecenzowania negatywów i pozytywów ubraniowych.
1: Ale
3: tak,
1: też myślę, że warto przypomnieć, że oczywiście to się odbywa... cel jest charytatywny, te pieniądze wszystkie są zbierane na rozwój, podtrzymanie Instytutu Kostiumów, który jest przy Metropolitan Museum of Art.
3: A to się nie trzeba wydać najpierw pieniędzy, żeby zebrać pieniądze.
1: Tam jest

0: co roku około 40 milionów do dolarów.
1: Tak, no. Ile trzeba zebrać pieniędzy, żeby...
2: Żeby zebrać pieniądze.
0: Ale myślę, że mnie rzeczywiście po tym roku najbardziej zostanie w pamięci film Wypowiedź, wyświetlana na budynku, który jest vis-a-vis budynku, w którym swój apartament ma Jeff Bezos. I to była wypowiedź pracownicy jego firmy, która pracuje jako pakowaczka i opowiada mu o warunkach pracy i mówi o tym, że no, sprawiedliwiej byłoby, gdyby lepiej płacił swoim pracownikom i tym najpierw się zajął. Więc
1: ale przypomnijmy też sobie, że Jeff Bezos nie zarabia dużo, bo też musicie o tym pamiętać, że to nie mówimy tylko o kimś, kto ma bardzo dużo pieniędzy i jednocześnie jego pracownicy narzekają na warunki, w których pracują, ale jednocześnie też jest to przykład wielkiej firmy, która robi wszystko, żeby minimalizować wpływy do kasy państwa. I są na to różne obejścia. New York Times przeprowadził taką wspaniałą analizę, w której właśnie się okazało, że ci najbogatsi, przede wszystkim z big techów, oni właściwie nie wykazują dużych przychodów. Oni sobie wypłacają jakieś tam dywidendy, ale pensje sobie płacą minimalne. W związku z tym podatków od tych pensji też nie płacą i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak. No, spotkałam się z takim sformułowaniem w polskim artykule, ale był to cytat z jakiegoś zagranicznego, rozumiem, że z angielszczyzny, ale bardzo mi się podoba, że przy okazji Met Gali zaobserwować można było rosnące nastroje antymilionerskie i antymiliarderskie.
1: Ja tylko, jeżeli pozwolicie, jedno słówko, bo muszę zaraz wybiec, a tak mogę zrobić takie przejście, bo w tym filmie Ciało Wojny Szumowskiej i Englerta jest jedną z bohaterek Dana Witkowska. To jest ukraińska performerka i tancerka. No ona prowadzi tutaj, żyje w Polsce, żyje w Warszawie, występuje, spełnia się artystycznie, ale na przykład, i tu przechodzimy od tego właśnie, tego co widać, tego dekorum, do świata już życia realnego, nie może uregulować swojej sytuacji, ponieważ jest w trakcie uzgadniania na nowo swojej płci, w związku z tym dokumenty wjazdowe nie zgadzają się z tymi, które potencjalnie teraz chciałaby otrzymać. I tak oto zabieram was przez ten świat blichtru, do świata poważnych zagadnień, które wiążą się nie tylko z życiem osób z Ukrainy w Polsce, ale generalnie na świecie mamy dużo takich wątków. I tutaj jest mój apel o to, żeby każdy, kto jeszcze tego nie zrobił, sprawdził, jaki bogaty jest program festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity, ponieważ nie tylko najpierw w 7 miastach, ale potem w online. Bardzo dużo takich filmów, które dotykają tak bardzo precyzyjnie, nie z ex-katedra, tylko z perspektywy doświadczeń ludzi, zagadnień trudnych życiowo, trudnych też społecznie, ale także pięknych. Nie wiem, czy ty już widziałaś film o tacie kręcącym... Widziałaś ten film?
0: Nie, jeszcze nie.
1: Jak oni się nazywają? Poczekaj, oni się nazywają Kandydaci Śmierci.
0: Kandydaci Śmierci, Maciej Cuska.
1: Tak, gdyby ktoś na przykład uznał, że tylko jeden film z tego nurtu Ojców i Synów wybierze, to przysięgam wam, biorąc pod uwagę, jakie wymieniacie tutaj skojarzenia muzyczne i też zamiłowanie do pewnych rozrywek trashowych z lat 90.
0: Ten mówisz, film... przepraszam, o płytach Madonna.
1: Nie, ale też o te wymienione różne programy, dokładnie o tym na przykład, Kryminalni. To Kandydaci Kraszowe. Śmierci, tak, gdzie chłopcy z tatą kręcą filmy, właśnie horrory.
0: Co roku wakacje,
1: tak,
0: jadą na wyjazd i
1: na
0: kręcą filmy.
1: Wyjazdy, tak. Ale tak naprawdę, no, oczywiście wspaniałym urozmaiceniem tego obrazu są fragmenty tych filmów, natomiast tak naprawdę, no, Maciej Cuska zapisał 17 lat. No, wiadomo, że w kinie czasami cierpliwość się popłaca i znamy takie obrazy powstające latami. To jest
0: tak,
1: taki Boyhood przykład.
0: Na przykład Linklatera.
1: Mieć materiał z 17 też... lat dorastających trójki chłopaków i móc pokazać ich jako 30-latków i powiedzieć, jakby jak potoczyły się ich życia i czy mają jeszcze ochotę robić filmy, to jest, kurde, łez wyciskacz w najlepszym stylu kryminalnym.
2: Ale jest też w programie tego festiwalu film Jak zrobić film o betonie.
1: No.
2: I jakbyśmy nie doszli do rekomendacji, to ja to rekomenduję. Tak. W niedzielę jest między innymi w Kinotece pokaz.
0: I to jest film Johna Wilsona, który jest autorem również serialu Dobre Rady Johna Wilsona, który bardzo serdecznie polecamy. Trzeba to zobaczyć, bo nie da się tego opisać. Ale zanim dojdziemy...
1: Czy to jest żart, czy to jest naprawdę o betonie?
0: Tak, to jest o betonie.
1: O ludziach. Tak poważnie się na mnie spojrzałaś. Tak, to jest o betonie.
2: To jest o betonie.
0: Bo Wilson robi bardzo różne tematy.
2: Of concrete.
0: Ale zawsze wychodząc od tego tematu, opowiada bardzo poruszające, bardzo wzruszające, bardzo prawdziwe historie i nigdy nie dałoby się tego domyślić z tytułu. Myślę, że tak można powiedzieć.
2: Betonem zamykamy wątek zmian w polskiej polityce, rozumiem.
1: Tak, ja betonowe pożegnanie wam.
0: Tak, jak jest...

0: stawiam i jednocześnie
1: przy okazji
0: tak.
1: Dałaś dwie rekomendacje, bo i na ten weekend festiwalową, i na przyszły, czyli Noc Muzeów w Trójce przy Myśliwieckiej, przypomnę 3, 5, 7 rok. Ale wróćmy jeszcze do tego twojego popkulturowego wątku. Agnieszka, dziękujemy.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Do tego mojego popkulturowego wątku, czyli do sentymentu sprzed 20 lat. Wymienialiśmy Kryminalnych, między innymi, jako też serial polski sprzed 20 lat.
0: Ty się naprawdę oglądacie.
1: Ty sam się teraz przyznajesz do Kryminalnych.
3: Tak, ja się
1: sam jeszcze nie powiedzieliśmy,
3: nie,
1: ale
3: znaczy,
1: o tym też rozmawialiśmy.
3: Ja w ogóle, to jest mój osobisty sentyment, przede wszystkim moim ulubionym, tylko się nie śmiejcie, bardzo proszę, moim ulubionym serialem, do którego wracam zawsze, jak mam zły humor. To jest polska wersja Niani, której premiera też się odbyła w 2005 roku. Ale pamiętacie, żeby to nie było też o mnie, pamiętacie, że ten rok zaczął się od takich wiralowych filmików na TikToku, w którym ludzie porównywali siebie z 2016 roku. Tak, rzeczywiście, to było sprzed 10 lat.
1: Sugerujesz, żebyśmy porównywali teraz do 2016.
3: Nie, sugeruję, że popkultura sięgnęła do jeszcze o dekadę wcześniej, że rzeczywiście stara się w jakiś sposób, no nie ma co ukrywać, to jest adresowane bezpośrednio do nas, do milenialsów, do czasów, kiedy my byliśmy nastolatkami, kiedy wzrastaliśmy właśnie na tych pierwszych częściach starego, strasznego filmu, chociaż teraz to już jest i stary film, patrząc na okres, który minął, czy właśnie do tej płyty Madonny. Widać, że popkultura, czy w ogóle rynek próbuje sobie bardzo też zmonetyzować ten sentyment, żeby tylko nie przywoływać na przykład ostatnio w jednej z sieci fast foodów do zestawów był dołączany egzemplarz tygodnika Brawo, też w podobnej stylistyce, więc ja jestem pełen szczęścia, bo to jest jakbym wrócił się, cofnął do lat nastoletnich.
1: Kto nigdy nie czekał na kolejny odcinek Fotostory w Brawo, ten nie wie, o co chodzi w życiu.
3: Fotostory w Brawo, tak? I te plakaty jeszcze ze środka, które się wyrywało i wieszało na ścianach. I nie tylko to było w Brawo, tam jeszcze był kącik porad przeróżnych i listów do redakcji. Ale rzeczywiście no to jest taki przejaw, jak rozmawialiśmy trochę o zepsuciu Hollywoodu i o tym, jak Hollywood nie nadąża, to tak sobie pomyślałem, że akurat to jest jakaś taka przyjemność, którą Hollywood i popkultura mi sprawia, że miło wrócić do czasów, jak się było w gimnazjum.
2: Ja myślę, że doskonale zdają sobie z tego sprawę, że miło wrócić do czasów młodości i tak jak przewinął się przez popkulturę cały ten huragan mody lat 90. i powrotu do lat 90., który jeszcze ma jakieś swoje odpryski w mediach społecznościowych typu tato, pokaż jak wyglądałeś tak, w latach 90. Tak jak pojawił się ten rok 2016.
1: Sposób na wyciągnięcie danych telemetrycznych z użytkowników również.
2: Również. To mamy teraz chyba faktycznie powrót do tego sentymentu z początku XXI wieku.
1: Kolejne roczniki wchodzą również w ten wiek kreatywny, twórczy. Dostają swoje ręce bardzo różne narzędzia, także bardzo profesjonalne. I tak jak bracia Duffer nakręcili 5 sezonów serialu Stranger Things, który bazował na nostalgii za latami 80., tak kolejne roczniki wchodzące będą nam przypominać i generacja X już dostała swoje seriale i filmy, a milenialsi będą
3: a za 10 lat
1: swoje.
3: Będzie Gen Z, które będzie wspominało swoje
1: też
3: dzieciństwo.
1: Będą w tym wieku, z którego teraz się śmieją. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj, chociaż może jeszcze ostatnia, ty już miałeś, Robert, rekomendację, Agnieszka miała rekomendację.
2: Tak.
1: Roch, od ciebie jakaś rekomendacja na weekend?
2: Kryminalni.
3: To ja państwu polecam, bo ja już wykupiłem bilet na pociąg niespieszny, który kursuje po Polsce. Można zabytkowymi składami retro pociągów przejechać się.
1: Wspaniały pomysł.
3: I polecam. Ja swoją wycieczkę mam za tydzień z Łodzi do Warszawy, ale pociąg kursuje po całej Polsce. Można sobie znaleźć połączenie, kupić bilet i zjeść mieloniaka w Warsie w starym stylu.
1: To polecamy w takim razie bardzo różne aktywności na ten weekend, nie tylko filmowe. I tak się kończy trzecia godzina, i tak się kończy popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 8 maja. W piątek Robert Grzędowski, Roch Kowalski,
3: dzięki.
1: Nieobecna już Agnieszka Szydłowska, bardzo wam dziękuję. Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Do usłyszenia po 19:00. Pierwsza Trójka, Lista Przebojów i Michał Grabek-Grabkowski.
4: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
5: Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w

0: 2025 roku.
1: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozejm i rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie wiszą na włosku. Irańskie tankowce znowu zostały zaatakowane przez amerykańskie siły zbrojne. Umowa na pożyczki z Safe podpisana. Za chwilę sprawdzimy, co o tych pieniądzach mówi się w radomskiej fabryce broni. Mieszkańcy szczecińskiej dzielnicy Podjuchy protestowali przeciwko budowie bazy paliwowej nad rzeką. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały kolejne irańskie tankowce próbujące wejść do portu w Zatoce Omańskiej. To już druga taka operacja w ciągu kilku dni. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Jak poinformowało centralne dowództwo CENTCOM, myśliwce F-18 Super Hornet z lotniskowca USS George H.W. Bush unieszkodliwiły dwa irańskie tankowce Sistar 3 i SEVD, strzelając precyzyjnymi pociskami w ich kominy. Oba statki płynęły bez ładunku i próbowały zacumować w irańskim porcie, naruszając amerykańską blokadę. Dwa dni temu podobny los spotkał tankowiec Hasna. Myśliwiec z lotniskowca USS Abraham Lincoln zniszczył jego ster, oddając kilka strzałów z 20-milimetrowego działka. Wszystkie trzy jednostki nie dotarły do celu. Dowódca CENTCOM, admirał Brad Cooper, zapewnił, że amerykańskie siły pozostają zdeterminowane, by w pełni egzekwować blokadę. Według CENTCOM dotychczas unieszkodliwiono kilka statków handlowych, a ponad 50 zmieniono kurs, wymuszając podporządkowanie się zakazom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Fabryka broni w Radomiu liczy na nowe kontrakty i jest gotowa do realizacji zamówień dla polskiej armii. Podpisana dzisiaj umowa SAFE to dla niej równocześnie i szansa, i wyzwanie.
10: Karabinek automatyczny MSB Zgrod to produkt flagowy firmy, który już służy polskim żołnierzom. I to on znalazł się na liście będącej podstawą zamówień w ramach programu SAFE, przypomina prezes fabryki Seweryn Figurski.
11: Fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań, a finansowanie SAFE-owskie to duże pieniądze, to duża szansa.
10: Radomianie uważają, że fabryka, która z jednej strony ma wspaniałą stuletnią historię, a z drugiej jest bardzo nowoczesna, powinna skorzystać z unijnych pieniędzy.
12: Popieram, żeby dostał jak najwięcej.
13: Tak jest, bo to jedyny...
14: Tak.
15: Dobrze, że te pieniądze na tą zbrojeniówkę są, niezależnie skąd one pochodzą.
10: Fabryka broni osiągnęła światowy poziom produkcji. Rocznie może dostarczyć około 100 tysięcy jednostek broni. Anna Orzeł, Polskie Radio.
8: Kilkuset mieszkańców przeszło ulicami szczecińskiej dzielnicy Podjuchy w proteście przeciwko nielegalnej budowie bazy paliw. Nad brzegiem rzeki inwestor bez pozwolenia wzniósł 7 zbiorników na olej napędowy, a następnie ogłosił zamiar ich legalizacji. Mieszkańcy dzielnicy domagają się skutecznego zablokowania budowy i rozbiórki tego, co do tej pory zostało postawione. Z uczestnikami protestu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
16: Gdy ta samowolka będzie zbudowana, to znaczy nasza władza jest w nią powiązana.
17: Czy może być tak, że państwo jest mocne wobec słabych, a słabe wobec mocnych? Tak po prostu nie może być.
18: Dzielnica jest cała zjednoczona, to trzeba przyznać. Mieszkańcy są bardzo skonsolidowani, bardzo zdeterminowani i emocje są ogromne.
17: Ja też jestem mieszkanką Podjuch, tutaj mieszkam niedaleko.
19: To ma pani widok prawie z okna.
17: Tak, i po prostu, tak pani powiedziała, że to nas integruje. No poniekąd tak, ale... My po prostu jesteśmy przeciwni tej inwestycji.

0: my żądamy rozbiórki tej bazy paliw i uporządkowania terenu.
1: Na razie prace kazał wstrzymać nadzór budowlany. Inwestycje wstrzymano na 18 miesięcy. To miejsce powstało w czasach, gdy polityka odgrywała znaczącą rolę w każdej dziedzinie życia. Tak o obiektach, w których odbywa się weneckie Biennale, mówiła kuratorka polskiej wystawy Agnieszka Pindera. W nadawanej z Wenecji audycji Terra Cultura przypominała, że pawilony zbudowano za czasów rządu Benito Mussoliniego i od początku wystawa była związana z polityką.
2: Biennale było i jest o nierównościach od początku, a było i jest o wykorzystywaniu kultury właśnie do rozmowy o geopolityce, o układzie sił świata. Było to miejsce, w którym można było negocjować właśnie tą widzialność i reprezentację. I dziś to powraca, albo nigdy tego nie straciliśmy.
1: W tym roku Biennale zorganizowano po raz 61. Kontrowersje spowodował powrót rosyjskiej ekspozycji. Towarzyszyły jej protesty, w których uczestniczyli m.in. ministrowie kultury państw Europy Środkowo-Wschodniej. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy miejscami głównie we wschodniej połowie kraju opady deszczu, na termometrach od 4 do 7 stopni na zachodzie i północy, do 8-11 na pozostałym obszarze kraju. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, gdzieniegdzie także słabe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem od 8 do 13.
4: Autopromocja.
5: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas i czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie Dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
6: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Brr. 8 maja. Brr.
12: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
11: No i mamy to. Mamy to, moi drodzy. Kolejny piątek, podczas którego wybrzmią na antenie ulubione nagrania, a raczej przeboje tych, którzy się z nami bawią. Audycja nazywa się Pierwsza Trójka. Ma charakter, no niewątpliwie, listy przebojów. Dziś nad realizacją programu czuwać będzie Katarzyna Fürst-Wojkowska. Jako wydawca i ten, którego głos słyszycie w telefonie, Marek Pawlukiewicz. Do mikrofonu mówi Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór.

Lista przebojów to popularna forma rozrywki radiowej. Ta nasza trwa niecałe 3 godziny. Spotykamy się w piątki między 19 a 22. W tym czasie poza śledzeniem dzisiaj 104 notowania listy przebojów, które rozpocznie się po godzinie 20. Staramy się, aby atmosfera, to dla tych, którzy być może dzisiaj są nowi, żeby atmosfera była miła, towarzyska, wesoła, no i przede wszystkim radiowa. Do tego pomaga nam kontakt. Może być mailowy, lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Telefon, który zaraz już zostanie uruchomiony, dwie szyby ode mnie, przez Marka Pawlukiewicza. Numer 2273, 2273, social media, tam też się dzieje, bo i social media trójki, gdzie Grabiek mówi dzień dobry. No i proszę obowiązkowo zajrzeć na fanpage audycji, czyli pierwsza trójka myślnik słuchacze. Jeżeli to hasło wpiszecie i na Facebooku, i na Instagramie, na pewno znajdziecie tam nasz profil. No dobrze, dziś do 22 na pewno nie będziemy mówili o pogodzie, a o piosenkach, które w ciągu tygodnia zbierały wasze głosy. Tak, zbierały. No, niektóre zbierały więcej, a niektóre, no właśnie. Jak to dziś będzie, to się dowiemy przed 22, a teraz Archive, bo tydzień temu nie było równych piosence Look at Us.

No kochany, wielbiony przez słuchaczy Trójki zespół Archive i myślę, że śmiało mogę powiedzieć wielbiona przez słuchaczy Listy Przybojów piosenka Look at Us. Tydzień temu złoty medal, jak będzie dziś? Zobaczymy, usłyszymy. Tymczasem 11 minut po godzinie 19 i odcinek, który no, bardzo lubimy. Nie ukrywajmy tego, prawda? Nazywa się Archiwum Listy Przebojów Programu Trzeciego, albo A Kiedyś To Było. No właśnie, dzisiaj tak popłyniemy troszeczkę po jamajsku i tak majówkowo, no ale po polsku.

No i przyznać się, kto śpiewał? Kto śpiewał? No na pewno było śpiewane. Przynajmniej tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357. Pudelsi, uważaj na niego. Utwór zadebiutował w 1117 notowaniu. To było 27 czerwca 2003 roku. 19 notowań ze słuchaczami i raz na miejscu pierwszym był ten jakże miły, sympatyczny utwór, który wszyscy dobrze znamy. No i nie zmienimy klimatu, nie zejdziemy z polskiego podwórka, bo dzisiaj, a kiedyś to było na liście. No właśnie, ten utwór zadebiutował w 671 notowaniu i zaczyna się tak.

Obiecałem sobie, że w piątki między 19 a 22 no nie będę zdradzał swoich fascynacji muzycznych, ale w przypadku archiwum chyba mogę i powiem, że to moja ulubiona płyta zespołu Tilaf, a z niej Book, album zatytułowany jest Primitive. Book zadebiutował w 671, tak jak mówiłem, to było 16 grudnia 94 roku, 22 tygodnie na liście i dwa razy na miejscu czwartym. Młodziacy, jeżeli chcecie nadrobić historię polskiej muzyki rockowej, sięgnijcie po ten album. A teraz mamy 18,5 po 19 i bardzo ważna chwila w historii tej audycji, no bo to jest zawsze bardzo ważna chwila, od 60 lat, kiedy można powiedzieć na antenie, albo w telewizorze, albo gdziekolwiek można powiedzieć. Panie i panowie, oto nowe nagranie zespołu The Rolling Stones. Tak, The Rolling Stones. Proszę bardzo.

0: No zwariowali, można by było pomyśleć. Mają tyle lat i im się jeszcze chce nagrywać płyty. A no chce. Kolejna światło dzienne ujrzy w lipcu. The Rolling Stones, In the Stars to tytuł nagrania, które muzycy i zespół przedstawili światu kilka dni temu i już pewnie wszyscy fani trójki znają je na pamięć. A dlaczego dzisiaj pojawia się to nagranie u nas? Bowiem jest to jedna z nowych propozycji w zestawie do głosowania. Proszę zajrzeć na naszą stronę. Dziś naprawdę sporo świetnych utworów zostało dorzuconych do naszego koszyka. No i po raz pierwszy dziś namawiam do zabawy w listę, czyli do głosowania. Ja sobie na tą listę spojrzę. Natalia Grosiak, Charlie XCX, Martyna Baranowska, Mrozu, LaRue, Barbara Wrońska, Artur Rojek, Paul McCartney, Ringo Starr. No naprawdę, powtarzam to co tydzień. Jest w czym wybierać.
1: Pierwsza trójka.
0: 22,5 minuty po godzinie 19. Biegniemy w poczekalni. Dosłownie biegniemy do 20. Na początku z Renatą Przemyk.

0: No i tytuł tego nagrania dosłownie biegnę. Renata Przemyk to jest jedna z pięciu nowości w dzisiejszej poczekalni. Do 20 tu właśnie będziemy, a teraz z Darią ze Śląska, która spada 16 pięter.
1: Niby zwykły dzień.

Miłość i tak dalej. Daria ze Śląska z 33 na 49. Obiecałem dzisiaj rano w nowe w piątek u gości Jakubowskiej, że powiem, czy przyjechałem dzisiaj na rowerze, czy nie. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale to wiem. Mary z Polski 11 na dół.

27,5 minuty po godzinie 19. No pewnie, że najlepiej z listą wieczorem. Lista @polskieradio.pl. 104 notowanie rozpocznie się kilka minut po 20. Tymczasem jesteśmy w poczekalni. Mary z Polski 48. Na 47 ponownie nowość BNDK.

No jak sobie porodzi nowe nagranie BNDK na liście? Zobaczymy. Na razie Czarny Płaszcz debiutuje na 47 jako druga z pięciu dziś nowości.

No tydzień temu tuż pierwszej trzydziestki, bo miejsce 31, dzisiaj 46. No takie czasem bywają brutalne losy piosenek na naszej liście, ale taka też jest lista. 4-5 Celine Dion.

Dansons, Celine Dion z 40 na 45 poczekalnia do 104 notowania. Dobry wieczór, to program trzeci Polskiego Radia. Bawimy się do 22 w listę przebojów. Bruce Springsteen, czy on dzisiaj zagra, czy on nam dzisiaj zaśpiewa? A no tak, na 44.

9 na dół. Rainy Night in Soho. Bruce Springsteen. 44 w poczekalni do 104. A 105, no rzecz jasna, za tydzień. To będzie wyjątkowe i szczególne wydanie, już teraz mogę powiedzieć, ponieważ nie będę w studiu sam. I kropka. Nic więcej nie powiem, poza tym, że

0: Tom Waits, Massive Attack, Boots on the Ground. Za tydzień to pewnie sam będę, dokładnie, ale za dwa tygodnie to tutaj będzie się działo. To a propos wątku, który rozpocząłem przed utworem, który awansuje jedno piętro z 44 na 43. Na 42 ponownie polskie podwórko i ponownie duet, który bardzo dobrze kojarzymy i znamy.
1: Kochana córeczko,

Jedna z naszych stałych słuchaczek napisała: ja dzisiaj szybko i krótko, bo za kilka minut będę słuchała pana, który zakochał się pod apteką. No, zobaczymy, czy pan, który zakochał się pod apteką, zagości dzisiaj na antenie Trójki do 22. Tymczasem Matylda, tymczasem Łukasiewicz, kochana córeczko, złącz nogi, 42. 4-1 to Jessie.

Jessie Ware Wright z 50 na 41. Dzień dobry, panie redaktorze. Są takie rytuały, których się nie zmienia. U mnie co tydzień o tej porze pierwsza trójka lista przebojów. Dziś słucham trochę inaczej niż zwykle. W tle para z żelazka, rozłożona deska i muzyka, która sprawia, że nawet domowe obowiązki mają swój klimat. Pozdrawiam serdecznie słuchaczka z Warszawy. No to my też serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którym trójka dzisiaj przygrywa w ten piątkowy wieczór. Na 40 Gorillaz i ekipa. You know the hardest thing.

0: Orange County, Gorillaz i Znajomi na miejscu 40 z 38. To jest poczekalnia do 104 notowania, 18 do 20. No i Daria ze Śląska na 39.
1: Pamiętasz jak w 6B był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

0: jak zostało.
1: Ciężki plecak, Daria ze Śląska, 39 dzisiaj u nas, 2 2 7 3, numer telefonu, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, a do naszej zabawy wraca Lana Del Rey i to na 38.

No najwidoczniej słuchacze nie chcą wypuścić Lany Del Rey z naszej zabawy, bo wraca First Light do poczekalni na miejsce 38. Także do 20 jeszcze 3 nowości przed nami i tylko tyle powiem. A teraz najwyższy skok, bo o 12 pięter w wykonaniu Jacka White'a.

God and the Broken Ribs, Jack White. Uwaga, z 49 na 37. I tak jak powiedziałem, jest to najwyższy skok w dzisiejszej poczekalni. 3-6 YouTube.

0: In Life, formacja U2 z 39 na 36. Wspominałem, że jeszcze trzy nowości przed nami. Oto pierwsza z nich i to można powiedzieć taka bardzo trójkowa. Bob i Carolina, Paragraj 35.
1: Nogą z geografii już od podstawówki była Krysia, lecz poczuła nagle wielką chętkę na podróży smak. Gdy spotkała Krysia Krzysia, przyjaciela nie od dzisiaj, bez skrupułów, bez wahania, w oczy powiedziała tak. Krzysiu, jedźmy razem do paragrafu.
2: Paragwaju?

0: Chile.
1: Do Chile.
0: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę. Zobaczymy Wielki Mur i Pekin i no pant o tyle.
1: Droga Krysiu, to nie tam.
0: To gdzie? Ten pan chciał chyba plany Krysi storpedować.
1: Ewidentnie.
2: Carolina, czyli Karolina Gonet, i Bob, czyli Robert Grzędowski. Ich najnowszy singiel Paragraj debiutuje na miejscu 35. w poczekalni do 104. notowania listy przebojów Pierwsza Trójka. 10 do 20. Zapraszamy Madonnę. Thanks for

Madonna dzisiaj umargana w tonacji trójki, ale też i u nas. I Feel So Free, 9 do góry na miejscu 34. Ten utwór się dziś znalazł. Kolejna nowość przed nami, tym razem w wykonaniu formacji Editors.

Editors, ich nowy utwór Call It In, dziś jako nowość na miejscu 33. No jeszcze dwa nagrania do serwisu informacyjnego, to pierwsze wykona Licky Lee na 32.

Lucky Lee, Lucky Again, 4 do góry, 32 w poczekalni do 104 notowania, który rozpocznie się kilka minut po godzinie 20. O 20 serwis informacyjny, a do serwisu znowu na antenę wraca królowa Madonna razem z Sabriną Carpenter. Bring Your Love to najwyżej notowana nowość na 31.

0: Autopromocja.
1: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów. Rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Wielkie święto filmu dokumentalnego. Co można zobaczyć? Czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych? O tym w Trójce jutro o 13 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika? Zawsze na czasie. Tik-tak-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami!
4: Jazz One Night prezentuje Seifert Impulsy, jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych tego roku. Gwiazdy polskiego i europejskiego jazzu, Adam Bałdych, Kwintet i Jakub Mizeracki. Jakob Karlsson oraz gość specjalny Kuba Więcek zagrają utwory Zbigniewa Seiferta, legendy Polish Jazz. Seifert Impulsy, światowa premiera i jedyny koncert w Polsce. 9 maja, godzina 18.30, Cavatina Hall, Bielsko-Biała. Bilety dostępne w kasach oraz na stronie cavatinahall.pl. Poleca radio Trójka.
5: Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera

0: Utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 maja, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zbrojeniówka czeka na pieniądze z SEJF. Już negocjuje umowę na produkcję sprzętu dla wojska.
4: Na nowe borsuki, na nowe kraby, pioruny, baobaby i wiele, wiele innych produktów.
3: Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Jestem tam bardzo potrzebny, podkreśla polski działacz. Pożar lasu w Czarnobylu. Nie ma zagrożenia radiacyjnego, uspokaja Państwowa Agencja Atomistyki. Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa na wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE. Negocjujemy już kilkadziesiąt umów, informuje prezes spółki Adam Leszkiewicz.
4: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
3: Adam Leszkiewicz ma nadzieję na pozytywny wpływ programu na gospodarkę. Ta z pewnością zyska na SEJF, potwierdza ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
5: Będzie to szerszy wzrost gospodarczy obejmujący nie tylko wojsko. Na pewno będzie to program wspierający i przemysł metalowy, i elektroniczny, i IT, i logistykę. Także ten wpływ na polską gospodarkę, na jej rozwój będzie odczuwalny. No w szczególności w danych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego powinniśmy widzieć to właśnie w inwestycjach.
3: Program SAFE to prawie 190 miliardów złotych, które mają pójść na obronność. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem programu. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest w warszawskim szpitalu po tym, jak przed kilkoma dniami opuścił mury białoruskiego więzienia. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, mówi Polskiemu Radiu Białystok Andrzej Poczobut.
6: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
3: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej, był prześladowany za rzetelną pracę i pielęgnowanie polskiej historii na Grodzieńszczyźnie. Nie ma zagrożenia radiacyjnego w związku z wybuchem pożaru w Czarnobylu, informuje Państwowa Agencja Atomistyki. Jak przekazuje, odczyty ze stacji monitoringu w Polsce są w normie, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. W czarnobylskiej strefie wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni atomowej płonie ponad 1100 hektarów lasu. Gaszenie utrudniają warunki pogodowe. Dron zakłócił pracę lotniska w Pradze. Pojawił się w strefie zakazu lotów. Policja zatrzymała mężczyznę sterującego bezzałogowcem.
7: Zatrzymany 38-latek jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia przez zaniedbanie. Policja nie ujawniła więcej informacji na jego temat. Możemy jedynie stwierdzić, że również latanie dronami podlega określonym zasadom, a w niektórych miejscach jest całkowicie zabronione, przekazała czeska policja w mediach społecznościowych. W związku z incydentem samolot lecący ze Stambułu został przekierowany do Wiednia. Kilka innych maszyn wystartowało lub wylądowało z opóźnieniem. Za naruszenie strefy zakazu lotów grożą w Czechach wysokie kary finansowe, a w skrajnych przypadkach kara więzienia. Czeskie media zwróciły uwagę, że drony regularnie zakłócają pracę europejskich lotnisk. W ostatnim czasie takie zdarzenia miały miejsce m.in. w Holandii, Belgii i Niemczech. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Unijne gwiazdy rozbłysną po zmroku na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki. To z okazji jutrzejszego Dnia Europy. W Centrum Multimedialnym Europa Experience w Warszawie w sobotę na gości czeka moc atrakcji. Warsztaty robienia breloczków z klocków Lego, puzzle z mapą Europy czy Europejskie Koło Fortuny, czyli konkurs z wiedzy na temat Unii dla dzieci i dorosłych. Będą też warsztaty tzw. mody cyrkularnej, zdradza rzecznik przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce Piotr Wolski.
8: Czyli jak ze starych ciuchów zrobić modne ubrania, które dalej dają się nosić. Można przyjść z własnymi starymi ubraniami, można skorzystać z tych zasobów, które będą tu na miejscu i wrócić do domu ze starym, nowym ubraniem.
3: Na powitanie przed wejściem do centrum będzie można napić się gorącej czekolady lub kawy z nadrukiem własnej podobizny na piance. To był Serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc w większości kraju pochmurna z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie. Na zachodzie mgły. Temperatura minimalna od 3 stopni na zachodzie, około 7 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie i zachodzie miejscami spadek temperatury przy gruncie do około minus 1.
2: Autopromocja.
3: Paryż. Stolica ludzi, których nauczyliśmy jeść widelcem.
4: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
3: W ogródku kawiarni Odessa do klienta szarmancko podchodzi wąsaty kelner.
5: Dziękuję.
3: Mówi młody Krzysztof Kolberger w języku Miłosza.
4: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
5: Merci.
3: Dodaję po chwili w języku Woltera, ale kelner i tak odchodzi oburzony.
4: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
2: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: No to do 22 mamy jedną nowość. To samo miejsce zajmują cztery piosenki. Do góry 8, 17 spada.
0: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
7: I 6 minut po godzinie 20. Anna Regulska przy konsolecie. Michał Grabkowski przy mikrofonie. To będzie 104 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka. Na 30. Daria ze Śląska. A może jeszcze się da?
8: Twarze na billboardach jak ty i ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski

0: któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy.
1: Z 23 na 30 Daria ze Śląska rozpoczyna nasze spotkanie dwugodzinne w 104 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 2 2 7 3, proszę dzwonić, lista@polskieradio.pl, proszę pisać, media społecznościowe trójki, media społecznościowe, gdzie Grabiek mówi dzień dobry, no i pierwsza trójka myślnik słuchacze. To tak w wielkim skrócie. 29 Fish, MAD, Tworzywo i

0: toczy się dalej.
1: Duchy to jest tytuł tego nagrania. Tydzień temu 25, dziś 29. Fisze, Made, Tworzywo, Mateusz Krautwurst. Tak głosowaliście? A czy głosujecie już na kolejne 105 notowanie? Proszę zajrzeć na naszą stronę www. Zakładka lista przebojów. Głosowanie i tam wybieramy, przebieramy i tak dalej, i tak dalej. O, telefon.
2: Dzień dobry, to ja Antosia. Dziękujemy tato za piosenkę Bóg.
3: Zespołu Tila. I czekamy na kolejne fajne rzeczy dzisiaj. Pozdrawiamy.
1: A, proszę bardzo, Tila w Bóg. Dla tych, którzy nie byli dzisiaj w archiwum, listy przebojów programu trzeciego. A kiedyś to było. 10:30 po 20:00. No i piękne nagranie na naszej liście.

Played the Fool, Michael Stipe, Andrew Watts na 28. Piosenka z serialu Rooster. Tak jak tydzień temu sobie na 28. panowie grają. 13.5 po 20. 104. notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka. Dobry wieczór tym, którzy włączyli radio, to zawsze mówię. Depeche Mode na 27. Universal Soldier.

0: Depeche Mode na liście trójki, 3 na dół, 27, 104, 104, 104, taki jest numer dzisiejszego notowania, okrąglutkie 104, mamy 8 dzień maja, kolejne telefony, kolejne przeboje.
1: Ja chcę powiedzieć, że polskie dziewczyny do lat 17 we Finlandii wygrywają 1-0 przed pierwszą połową. Dzięki bardzo. 3.

Przypominam, że od dzisiaj wiele interesujących propozycji w zestawie do głosowania. Proszę zajrzeć na naszą stronę, tylko powiem, że Last Dinner Party, Martyna Baranowska, Husky, Kasia Sienkiewicz. Proszę zajrzeć i zagłosować. Daria Zawiałow na 26, Kaśka Sochacka na 25.

0: pokoje z 22 na 25. Halo, halo.
1: No mówi słuchacz z Wałbrzycha. Ja należę do starszego pokolenia, mam 78 lat. Mam taką prośbę, żeby trójka uwzględniła też gusta tego starszego pokolenia, bo ja uważam, że trójka, no trochę z przesadą to powiem, ale to nie jest polskie radio, to jest radio amerykańskie. Tu cały czas lecą amerykańskie piosenki, a ja bym chętnie posłuchał piosenek polskich.
0: No to szybciutko zaglądamy na naszą stronę, a tam w zestawie do głosowania Rolling Stones, Paul McCartney, Ringo Starr. No oczywiście, że o każdym trójka myśli, ale dziękujemy za telefony. 2 2 7 3. O, U2 to też dla seniorów.

0: Formacja U2, Song of the Future. 5 do góry z 29 na 24. 22 minuty po 20. Niedługo półmetek naszego dzisiejszego spotkania, które nazywa się 104 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No i 23, no to z przytupem, no bo on to z przytupem, czy na płycie, czy na stadionie. Dawid Podsiadło.
1: Jest

No właśnie, Dawid Podsiadło, sezon. Dzisiaj na miejscu 23, tydzień temu na miejscu 21. Strona www, zakładka lista przebojów, głosowanie i tam atakujemy swoje ulubione nagrania i to jest pewne.

Pola Bitew, Tomasz Liwa-Lipnicki, 22. No muszę pochwalić słuchaczy bawiących się z nami za to, że znowu przyszła naprawdę niesamowita ilość głosów w tym tygodniu, ale nie będę chwalił tych, którzy bawią się z nami podczas notowania, bo dzisiaj jakoś słabiutki kontakt, słabiutki, co dzisiaj nikt radia nie słucha, mecz jest jakiś w telewizji, czy co się dzieje? Przypominam, 2 2 7 3, telefon, przy którym Marek Pawlukiewicz, lista@polskieradio.pl to mail, tutaj do grabkowej skrzynki, no i media społecznościowe. Tymczasem, podobno dobrze czytam po francusku, no to spróbuję. Angine de poitrine, Fabien.

Angin de poitrine. Fabien, 10 na dół z 11 na 21. To taki kostiumowy, muzyczny akcent w naszym dzisiejszym spotkaniu. A nasze dzisiejsze spotkanie ma numer 104. To dla tych, którzy dopiero teraz włączyli radio, bo to 104 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Co piątek jesteśmy z wami i na antenie przedstawiamy wam utwory, na które głosujecie w ciągu tygodnia. I tak będzie też i dziś. 20:32 na naszym radiowym zegarze. Za oknem już zmrok na Myśliwieckiej, a przed nami emocje, emocje i jeszcze raz emocje. Te kolejne dotyczyć będą miejsca 20, na którym to miejscu 20 bardzo popularny i szanowany polski artysta i skład Taco Hemingway. Zakochałem się pod apteką.

0: nasz motocyklista. Ja w takiej sprawie, parafrazując do tego pana, który powiedział, że Ameryka rządzi, chyba zapomniał o panu Staszewskim, panu pani Nosowskiej, panu Roguckim, a może sam nie wie, kto to jest Filip Szcześniak, jak się nazywa, jaką miał piosenkę.
1: Na przykład zakochałem się pod apteką. Dzisiaj na miejscu 20, jedno piętro niżej niż tydzień temu. A na 19 też po polsku, ale spokojniej.

nas. Nie ta droga, ale powiedz proszę, że ci szkoda.

0: jak krew.
1: Drogi słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia, to Asia Nawojska i Basia Małecka, które wspólnie wykonały utwór pod tytułem Nie ta droga. Tydzień temu śpiewały na 15, dziś na 19. 20,5 minuty do 21. Program Trzeci Polskiego Radia, pierwsza trójka, co piątek, między 19 a 22. Czy wy jesteście dzisiaj z nami? Czy wy jesteście dzisiaj z nami? Bo spięty jest.

0: spięty w bardzo dobrej kondycji na płycie Full HD. No i znowu w trasie można go znaleźć, złapać i wysłuchać, mówiąc tak zupełnie prostym językiem w Polsce. Zapalenie przedrostka, 8 do góry, miejsce 18, halo.
1: Mówi Robert ze Świdnika. No jak to nikt nie słucha pierwszej trójki? No słucham jak co tydzień przy moich lampowych urządzeniach. Właśnie się tak ściemniło, ładnie się te lampy rozżarzyły. Taki kolorek mają, nie wiem jak to określić, morelkowy, taki mandarynkowy. Ale jestem, no. Nie to, że ludzie mają jakiś mecz, czy może ktoś mecze ogląda. Ale ja słucham pierwszej trójki. Serdecznie pozdrawiam.
0: No, my też serdecznie pozdrawiamy. Pierwsza trójka. No i teraz dobry moment, żeby przypomnieć o głosowaniu, że to nasza strona www, że tam zakładka lista przebojów, że tam zakładka głosowanie, że tam 100 utworów, ale naprawdę z różnych bajek są te nagrania. No proszę sprawdzić, bo na pewno wśród tych nagrań są wasi faworyci, a jeżeli będą, no to cyk, cyk, cyk, cyk, cyk i głosujemy, a potem maszyna liczy i my w piątki o tych utworach opowiadamy. Teraz Deserter.

45 lat na scenie. W 2026 roku stuknęło formacji Deserter. Album Wolny Wybieg, piosenka tytułowa. Dziś na miejscu 17, tak samo jak tydzień temu też była na miejscu 17. Podwórko Polskie, tak, dużo jego w liście. Teraz Młodziaki i zespół Metro.

Metro, niepamięć. No bardzo trójkowi debiutanci. Dzisiaj na 16. tydzień temu, przypominam, ten utwór znalazł się na miejscu 20. 9 minut do 9. Do 9 wieczorem. Przecież wiemy, o którą godzinę chodzi, prawda? No i słysząc te dźwięki, wiemy też, który utwór mamy na myśli.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 8 dzień maja. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański prezydent ogłasza 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Wiceszef MSWiA apeluje o przestrzeganie zakazów wstępu do lasów. Ponad 750 milionów złotych z państwowej kasy pójdzie na szkolenie najmłodszych sportowców. Będzie 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą od 9 do 11 maja, ogłosił amerykański prezydent. W tych dniach w Rosji przypada Dzień Zwycięstwa, także na Ukrainie, ponieważ kraj ten odegrał ważną rolę w II wojnie światowej, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że zawieszenie broni obejmie przerwanie walk, a także wymianę 1000 więźniów z każdego kraju. Donald Trump poinformował również, że taka była jego prośba do obu stron. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej jego rozwiązania, napisał amerykański prezydent. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził już informację Donalda Trumpa o ogłoszeniu rozejmu w wojnie z Rosją i o wymianie jeńców. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany. Dzięki opadom deszczu zagrożenie pożarowe w województwie lubelskim spadło do poziomu średniego. Mimo to, wybierając się do lasu, trzeba zachować ostrożność. Apeluje o to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
3: Mamy tutaj teren spokojny już teraz, natomiast ja chciałem w ogóle do mieszkańców zaapelować. Kiedy mamy ostrzeżenia związane właśnie z tą suszą występującą, bo ona nadal jest, na przykład na Mazowszu, żeby jednak tam, gdzie mamy zakazy wejścia do lasów, żeby respektować to, że jeżeli mówimy o zakazie używania ognia otwartego, respektować, bo to się kończy potem takimi tragediami.
2: W Puszczy Solskiej spłonęło 300 hektarów lasu, 1000 hektarów było objętych działaniami gaśniczymi. Nadleśnictwo Józefów zakazało do końca sierpnia wstępu do zarządzanych przez siebie lasów, a śledztwo dotyczące przyczyn pożarów w Puszczy Solskiej wszczęła już prokuratura. Prokurator generalny wydał nowe polecenia śledczym prowadzącym sprawy przeciwko Grzegorzowi Braunowi. Przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu prokuratorzy mają wnioskować o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka. Dziś Grzegorz Braun uniemożliwił przedstawicielom wrocławskiej prokuratury ogłoszenie mu zarzutów dotyczących wtargnięcia do szpitala w Oleśnice.
4: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać, potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Tymczasem pełnomocniczka Brauna złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, ponieważ w jej ocenie wrocławska prokuratura złamała zasadę domniemania niewinności. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Ponad 750 milionów złotych na szkolenie najmłodszych sportowców. Przedstawiciele resortu sportu przedstawili pakiet projektów aktywizacji dzieci i młodzieży oraz pomocy dla klubów, głównie piłki nożnej, choć nie tylko. Pieniądze są przeznaczone zarówno na treningi, turnieje, jak i infrastrukturę. Najwięcej wydamy na budowę nowych obiektów sportowych, podkreśla wiceminister sportu Piotr Borys. 120.

0: 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych. Wnioskodawcami rozstrzygamy to już etapami od przyszłego tygodnia. Takiej inwestycji w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej w ciągu 2 lat nie było.
1: 250 milionów złotych pójdzie na budowę i modernizację Orlików.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim wciąż utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na serwis sportowy. Norbert Michalak.
4: Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Tomasz Iwański, trener tenisa, uważa, że Świątek ten mecz mogła skończyć wcześniej.
5: Pewnie mogła ten mecz zakończyć w 2 setach, były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w 3 secie, że umiała do końca postawić na swoim i takich meczów ona dokładnie potrzebuje. To nie tylko ona, każda zawodniczka czy każdy zawodnik, który chce budować pewność siebie, musi takie mecze wygrywać. To jest bardzo dobry prognostyk, zobaczymy co dalej.
4: A dalej, czyli w 3. rundzie, Iga Świątek zagra z lepszą zawodniczką z pary, Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. W pierwszym meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Raków Częstochowa wygrał z Koroną Kielce 2-0. W roli trenera Rakowa udanie zadebiutował Dawid Kroczek, który tak podsumował mecz.
6: Pierwsza połowa trochę taka bez wyrazu, jeżeli chodzi o nasze działania pod polem karnym. Nie wykreowaliśmy żadnej mocnej sytuacji, żeby zdobyć bramkę i to było trochę martwiące. Druga połowa i wejście w nią bardzo żywe, bardzo dynamiczne, strzelona bramka i ważne bardzo zwycięstwo i przełamanie i też taka trochę rehabilitacja za Puchar Polski.
4: Dzięki dzisiejszej wygranej Raków awansował na podium w tabeli. Na koniec jeszcze kolarstwo. Holenderka Anna van der Breggen wygrała 6. etap wyścigu Vuelta Espania i została liderką wyścigu. Najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma, zajęła 10. miejsce ze stratą minuty i 9 sekund. Polka w klasyfikacji generalnej awansowała na 6. miejsce.
1: Noc w większości kraju pochmurna z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie. Na zachodzie mgły. Będzie od 3 stopni na zachodzie, około 7 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie i zachodzie miejscami temperatura spadnie przy gruncie do około minus 1.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
9: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
7: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
11: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
12: 7,5 minuty po godzinie 21. Ostatnia część przed nami. Rozpoczynamy ją miejscem 13, które tradycyjnie gramy w całości.

0: In the End, Depeche Mode, 13 w całości. Tydzień temu 12. Lista @polskieradio.pl, strona www, tam zakładka lista przebojów oraz głosowanie. Proszę tam zajrzeć, a jak nie, to może chwycić za telefon.
1: Dzwoniliśmy się do radia. To, możesz coś powiedzieć.
2: Chciałeś tym dzwonić, no. Rozmawiaj. Co chcesz powiedzieć?
1: No, słuchamy radia.
0: No i to nam się podoba. BNDK 12.

0: na 12 w 104 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 13,5 po 21. Do 22 wyjaśni się wszystko, jeżeli chodzi o ten numer i to notowanie. Fish, MAD, Tworzywo, 11.
1: Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy.

szkole. Pod Belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy

0: Cisza ma de, tworzywo, niemoc z 10 na 11. Halo, halo.
1: Mam takie pytanie, zagadeczkę do Grabka redaktora. Myślę, że on chyba będzie znał odpowiedź, ale to musiałby się cofnąć w lata młodzieńcze i powiedzieć, co się robiło, jak w trakcie listy słyszało się takie słowa. No a teraz podaję numer 628 i co się wtedy dalej działo?
0: No dalej to się mówiło chyba 0628-0328, tak Aniu? Taki był numer? 628-28-0328. O, to chyba tak. Tak mi się wydaje. No nie spodziewałem się, że będę miał dzisiaj jakiś quiz. Ciekawe, czy mi dobrze poszło, bo archive to spadają trzy piętra.

0: Tydzień temu na 7, dziś na 10. Archive City Walls.
1: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że słucham was w Łodzi, mój Tomek z Łodzi.
0: To my pozdrawiamy wszystkich w Łodzi, którzy dzisiaj włączone radio mają. A w radiu 104 wydanie listy przebojów pierwsza trójka. Do 22 mamy czas. Na teraz na chwilę hop do Kalifornii razem z Lady Punk.

0: I tu też pozdrowienia dla SP7, SP6 w Ełku, Kalifornia, Lady Punk bez zmian, miejsce 9.
1: Dzień dobry. Czy mógłbym pozdrowić swoich rodziców?
0: Tak, oczywiście. Bardzo proszę. 2 2 i 7 3. Dzwonimy. Marek Pawlukiewicz odbiera telefony, ale jak nie dzwonimy, to zaglądamy na naszą stronę. Dokładnie w miejsce, które nazywa się na tej stronie Lista Przebojów, a tam zakładka Głosowanie i tam 100 nagrań. I to dzięki wam. Ta lista co tydzień zmienia swój bieg. Na 8, o, no tak, Kaśka Sochacka, Szum, to teraz.

0: jeszcze nas.
1: 104 tygodnie na naszej liście, w 104 notowaniu Kaśka Sochacka, Szum na miejscu 8.
2: Dobry wieczór, Darek z Bydgoszczy się kłania. Oczywiście, że słuchamy. Ja słucham jadąc autem, no to czasami muszę mieć rączki na kierownicy. To tak nie zawsze można zadzwonić do państwa, ale oczywiście no o tej porze w piątek nie ma inaczej.
1: Czasami ręce na kierownicy to cały czas. Czasami można napisać do radia. Pozdrawiamy tych, którzy w trasie, którym trójka przegrywa w tym piątkowy wieczór. Do 22 lista przebojów, po 22 Piotr Metz i lista osobista, a w tej przebojów Metro, tak, tak, tak.

0: Dziś na miejscu siódmym to jest awans o jedno piętro. 104 notowanie, 21:33.
1: Dobry wieczór, Dariusz z tej strony, Legutski. Dobry wieczór. Do pana Grabka taka informacja, że dzisiaj do niego nie zadzwonię. Także proszę mnie łączyć. Za tydzień będę próbował w takim razie się z nim połączyć. Także pozdrawiam również moją żonę Katarzynę. Wszystkiego dobrego.
0: Dobrze, dziękuję. To jesteśmy umówieni na szóstym Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of the Feather, z 3 na 6, ze specjalnymi pozdrowieniami dla pani Magdaleny i dla pana Dariusza z Olsztyna.
1: Dzień dobry, Rafał z Warszawy. Z córką Alicją jedziemy do babci, do Skarżyska, też słuchamy Trójki. Nie oglądamy meczy.
0: No, ciekawe, czy babcia słucha Trójki. 2 2 7 3, dziękujemy za telefony i za głosy, które oddajecie w ciągu tygodnia. No i tak to nam się ułożyło, że utwór, który tydzień temu miał złoty medal, dziś na 5.

Look at us. Z pierwszego na piąte w 104 notowaniu listy przebojów programu trzeciego pierwsza trójka. No 16,5 minuty dzieli nas od 22 i dosłownie 4-3 właściwie już miejsca od tego najwyższego. No ale po kolei. Na czwartym Nic nie płonie w

0: Nic nie płonie. Formacja Metro z 5 na 4. Głosujcie, głosujcie i jeszcze raz głosujcie w ciągu tygodnia. Przypominam o tym do znudzenia, no ale gdyby nie te wasze głosy, zupełnie inaczej ta zabawa by wyglądała. Byłaby smutna. A po co nam smutny piątkowy wieczór, prawda? 13.30 do 22.00. Halo, halo.
1: Chciałem się zameldować z Pupek, także dobry wieczór, witamy serdecznie. Dzisiaj wolna chata, żona wyszła śpiewać muzykę tradycyjną, zostaliśmy sami we trójkę z chłopakami, także oglądamy mecz, ale dzisiaj pożegnaliśmy także przybysza z Portugalii, który na małym motorku wjeżdża cały świat i oczywiście do Pupek także zawitał, także była wczoraj mała taka bibka z Gonzalo, a dzisiaj odpoczywamy i oczywiście trójkę słuchamy jak najbardziej.
0: No to pozdrawiamy Pupki bardzo serdecznie i naszych stałych słuchaczy stamtąd właśnie. No to wchodzimy na podium, moi mili słuchacze trójki. Dżem, dusza, miejsce trzecie, brązowy medal.

0: Jem. Jeszcze. O właśnie. Dusza. Z 4 na 3. 8 do 22. I jeszcze telefon dzwoni?
1: Dobry wieczór. Z tej strony Michał Żor. Chciałem powiedzieć, że piątek bez trójki, bez listy to piątek stracony.
0: No i prosto, prawda? Jasne, że piątek stracony bez listy trójki. Miło to słyszeć, 2 dwójki i 7 trójek. No jesteśmy coraz bliżej, coraz wyżej, jest coraz goręcej, choć dźwięki tego utworu już rozpoznajecie. Na drugim, Cheap Tobacco, Serce.

0: Cheap Tobacco, serce, druga pozycja, srebrny medal obroniony w 104. notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Dziękuję za maile, dziękuję za telefony. No właśnie, jeszcze jeden jest.
1: Dobry wieczór, z tej strony Magda Starnowa. Dzisiaj będzie bez wierszyka, ale oczywiście melduję się, głosowałam i zachęcam wszystkich do głosowania, bo jak głosujemy, tak pierwszą trójkę mamy. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
0: I to jest prawda. Anna Regulska program zrealizowała, Marek Pawlukiewicz jest jego wydawcą. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy za 104. wydanie listy przebojów pierwsza trójka. Niniejszym oświadczam, że numerem 1 w dzisiejszym notowaniu jest utwór, który znalazł się tam z pominięciem poczekalni. BDOS, Maja, Fundacja Cancer Fighters, Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na raka w słusznej sprawie. A my dziękujemy.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Autopromocja.
1: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów. Rozpoczął się festiwal Millennium Docs Against Gravity. Wielkie święto filmu dokumentalnego. Co można zobaczyć? Czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych? O tym w Trójce jutro o 13 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Od soboty trzydniowy rozejm wojny Rosji z Ukrainą, informuje prezydent USA. Jeszcze w tym miesiącu ma być gotowy projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przyczyny pożaru Puszczy Solskiej zbada prokuratura, wszczęła śledztwo. Prezydent Donald Trump ogłasza trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni ma obowiązywać od soboty do poniedziałku i obejmuje również wymianę jeńców.
3: Prezydent USA napisał na Truth Social, że rozejm obejmuje 9, 10 i 11 maja, a więc trzy dni, w których w Rosji obchodzone jest święto zwycięstwa. Trump podkreślił, że Ukraina też powinna świętować, bo jak się wyraził, była ważną częścią i czynnikiem II wojny światowej. Zawieszenie broni ma oznaczać wstrzymanie wszelkiego rodzaju uderzeń, a więc de facto całkowite zaprzestanie walki. Ogłoszono także wymianę jeńców, po 1000 z każdej strony. Trump napisał, że osobiście zwrócił się do Putina i Zełenskiego z tą prośbą i że bardzo docenia ich zgodę. Mam nadzieję, że to początek końca tej bardzo długiej, śmiercionośnej i zaciętej wojny, dodał. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: I jeszcze w maju rząd przygotuje projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa zawartego przez pary jednopłciowe za granicą. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urzędy stanu cywilnego do uznania trzech takich małżeństw. To efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pod koniec listopada orzekł on, że Polska nie może odmówić transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jeśli związek zawarto legalnie w innym państwie Unii. Wyroki sądów będą przestrzegane, ale rząd szuka sposobu, by wprowadzić je do polskiego porządku prawnego, mówił w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Proszę pamiętać, że rozporządzenie reguluje tylko i wyłącznie pewien wzór formularza, w którym wypełniane są dane. Natomiast proszę pamiętać, że nawet TSUE w swoich wyrokach mówi o konieczności dostosowania polskiego prawa. To zbyt wielkim uproszczeniem jest powiedzenie, że wystarczy zmienić formularz i wszystkie inne problemy z tym związane nagle znikną.
2: Minister dodał, że wspólny zespół MSWiA, Kancelarii Premiera i Ministerstwa Cyfryzacji pracuje nad tym, by nowe rozwiązania były szczelne i przewidywały wszystkie skutki prawne. Po 4 dniach akcji strażacy opanowali pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Trwa dogaszanie. Teraz do działania przystępuje prokuratura.
5: Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zdarzenia, które zagrażało mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru lasów należących do Nadleśnictwa Józefa oraz lasów należących do innych prywatnych właścicieli, które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
2: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. To największy kataklizm w tym rejonie od czasów II wojny światowej, ocenia burmistrz Józefowa. Roman Dziura zapowiada, że po zakończeniu akcji strażaków spotka się zespół, który zajmie się sprawą odbudowy i renowacji spalonej części puszczy.
6: Szczególnie pracownicy nadleśnictwa i starostwa powiatowego. Przede wszystkim trzeba będzie dokładnie oszacować stratę i rozpisać, co by było potrzebne, żeby ratować to, co zostało. Jakie działania należy podjąć, żeby te zgliszcza spróbować przywrócić do funkcjonowania.
2: W Puszczy Solskiej spłonęło 300 hektarów lasu. Są ciche, ekologiczne i nie zużywają paliwa ani prądu. Nietypowe kosiarki pojawiły się w Katowicach. Po raz kolejny miasto wynajęło owce do skrócenia zbyt wysokich trawników. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza, to rozwiązanie sprawdziło się już w poprzednich latach.
7: Niewątpliwym atutem Katowic są liczne parki i obszary leśne. Jednym z elementów utrzymania tych terenów jest koszenie traw. Od kilku lat ze względów ekologicznych realizujemy je 3 razy w roku, a owce stanowią naturalne uzupełnienie tych działań.

0: koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
1: Stado musi wykosić około 20 tysięcy metrów kwadratowych terenu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Nocą pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północnym wschodzie, na zachodzie mgły. Na termometrach nocą od 3 stopni na zachodzie, około 7 będzie w centrum, do 11 na południowym wschodzie.
3: Autopromocja.
4: Ten rysunek z XV wieku przedstawia mnicha malującego cierogi.
5: Chichoczą studentki.
6: Co to jest?
5: No nie jest to rysunek mnicha.
7: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
4: Siadło!
5: Krzyczy Kolberger jak Goethe przed śmiercią.
7: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
6: Skąd się to tu wzięło?
5: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, profesorze.
7: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Lista osobista.

Dziś zaczynamy nietypowo, bo od zapowiedzi. To Tricky i Ed Kowalczyk, jego gość specjalny. A gościem specjalnym listy osobistej będzie właśnie Tricky. To będzie za dwa tygodnie, w piątek, 22 maja, kiedy listę osobistą będę miał dla Państwa przyjemność prowadzić ze studia radia w Bydgoszczy. Tricky w wydaniu specjalnym listy osobistej przez całe dwie godziny. Dziś naszą listę osobistą zaczyna i będzie kończył. Witamy, Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Oto zapowiedź kolejna.

piątek, 10 lipca okazuje się album grupy The Rolling Stones Języki Obce. Dzień wcześniej, w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Myślę, że o 19 wieczorem będziemy mieli okazję przedpremierowo posłuchać całej płyty. Będą jeszcze różne atrakcje specjalne, ale na szczegóły przyjdzie czas. Na zaproszenia też. Jeszcze ich nie rozdajemy. Za chwilę pierwszy gość, Misia Furtak, która zagrała sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 24 kwietnia. Zaczęła od pierwszej piosenki, którą pokazała ze swojej nowej płyty.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Misia Furtak. Wiesz co, jak patrzę na tytuły utworów, to już widzę, że one są osobiste. Czuję, nie bój się, nie zaczynaj. To dobry ślad?
1: Na pewno tak, chociaż Nie zaczynaj akurat jest starszą piosenką już, ale właściwie to śmiesznie się składa, że nic nie zaczynaj i nie bój się są jakimiś takimi rozkazowymi komunikatami obok siebie, a te piosenki dzieli wiele lat.

0: od siebie, no bo to jest z płyty, co przyjdzie z 19 roku, a napisałam ją jeszcze troszkę wcześniej z Hanią Raniszewską, zresztą w tamtych czasach pianinowych moich. A tutaj Czuję i nie bój się, to jest dużo o emocjach i ta piosenka taka, ta płyta w ogóle taka dosyć emocjonalna jest. Na pewno przynajmniej jest taką próbą akceptacji tych emocji, spotkaniem z nimi, obserwowaniem też tego, co się ze mną dzieje, z taką pełną otwartością.
1: Tak, wydaje mi się, że mogłabyś wydać, nie wiem, co najmniej maxi single, może cały album z różnymi wersjami Czuję, bo ona ma też historię, zdaje się, całkiem.
0: Tak, to prawda, bo to jest bardzo stara piosenka już jakby z perspektywy tego, jak branża teraz się kręci i co chwilę są jakieś nowości, to ta piosenka właściwie powstawała 4 lata, miała bardzo, bardzo dużo wersji, miała różne teksty, różne linie melodyczne i już na samym końcu, kiedy nam się wydawało, że jest skończona i wysłana do miksu, trafiła w ręce Finka, bo się spotkaliśmy z nim, chcąc napisać coś nowego, a on po prostu powiedział, dawajcie tam to, co macie na płytę, to na pewno coś jeszcze tam się da z tym zrobić. A my cali przerażeni, ale no okazało się, że rzeczywiście to, co wymyślił, totalnie było strzałem w dziesiątkę i mimo, że musieliśmy się przyzwyczaić do tego pomysłu, to okazało się, że rzeczywiście ta finalna wersja tej piosenki jest najlepszą, jaka była do tej pory i widocznie tak miało być.
1: Abstrahując przez chwilę od umiejętności Finka niewątpliwych, to pewnie to było spojrzenie z boku, bez tych wszystkich narosłych waszych historii z tą piosenką związanych. On po prostu popatrzył i zrobił to, co trzeba.
0: Myślę, że na pewno, bo oczywiście jak się jest piosenką przez 4 lata, to trudno mówić o tym, że jakikolwiek obiektywny ogląd jest możliwy. Natomiast on też ma zaskakujące wyczucie do takich rzeczywiście, do takiego popowego podchodzenia do piosenek. Zaskakujące w tym sensie, no bo jednak się kojarzy z melancholijnymi, alternatywnymi piosenkami, no ale okazało się, że też umie w takie popowe podejście.
1: A zapytam z ciekawości, czy ty dając Finkowi piosenkę, tłumaczysz mu też tekst?
0: Tak, jasne, bo ja te piosenki w ogóle, większość z tych piosenek na nowej płycie pisałam w dwóch językach.
1: Rozumiem.
0: I akurat, ponieważ Czuję się zmieniało wiele razy, to ja nie skończyłam tekstu angielskiego i opowiedziałam mu dokładnie, o czym jest ten tekst po polsku. Powiedziałam, wiesz co, jak ci tak dobrze idzie, to może skończymy razem też ten tekst po angielsku. I on mi pomógł napisać ten tekst. A. Więc mimo, że w wersji polskiej ta piosenka, on nigdzie nie figuruje w kredytach, bo to, co zrobił, to de facto ale to było ruszenie formą, więc on miał taką funkcję producenta wykonawczego, ale nie miał funkcji współautorskiej. Natomiast w tej angielskiej wersji on już będzie wpisany jako współautor, bo po prostu pomógł mi rzeczywiście no, skończyć ten tekst. On już był w dużej mierze napisany, ale ja pisałam z nim wcześniej piosenki i dlatego wiedziałam, że akurat teksty też dobrze nam się razem pisze, bo on bardzo szybko takie rzeczy, które ja się zastanawiam, czy to słowo ma dobry kolor, czy coś, on bardzo szybko weryfikuje, podrzuca mi pomysł, ja mu odbijam i bardzo szybko to skończyliśmy, więc on w tej wersji angielskiej wręcz jest współautorem tego tekstu.
1: Czy dobrze się domyślam, że płyta wyjdzie po prostu w dwóch wersjach?
0: Myślę, że ta angielska to będzie krótsza wersja tej płyty, że nie wszystkie będą przetłumaczone, ale tak planujemy wydanie też angielskich wersji tych piosenek.
1: Wiem, że polska to jest wrzesień, dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: Angielska też?
0: Nie, to będzie w odległości, to na pewno będzie już kolejny rok.
1: A czy to jest jakaś próba na przykład pojechania też z koncertami gdzieś?
0: Zobaczymy w ogóle, co jest możliwe na ten moment, bo ja bardzo chciałabym, żeby przez to, że mam publishera też w Berlinie i mam jakieś tam teamy, które funkcjonują, nie wykluczam, że to będzie możliwe, ale zobaczymy tak naprawdę, co jesteśmy w stanie zrobić.
1: Dobrze liczę, że 2021 poprzednia, tak?
0: Tak, listopad.
1: To jest długo i to jest nawet dłużej niż długo z uwagi na skomplikowane czasy, jakie mamy, tak myślę, prawda? Czy to jest twoja najdłuższa przerwa?
0: Nie, ja akurat mniej więcej takie przerwy miewałam, bo też w związku z tam z konfliktami i różnymi z teamem, które miałam, no to jak po epce długo nic nie wychodziło i ja też wiele lat jakoś tak musiałam sobie przegrupować, jak w ogóle chcę pracować, czy chcę być w branży, w jaki sposób, z jakimi ludźmi pracować i jak do tego podchodzić, więc tam też to chwilę zajęło. Potem, jak wydałam w 2019 roku,

0: No to kolejna płyta była w 21, to niby było szybciej, ale też no to była pandemia, więc w ogóle, a ta płyta, która w 19 wyszła, już też rok tak naprawdę leżała gotowa. Więc to czasami trudno powiedzieć, kiedy te rzeczy się tak, jaki ten czas dokładnie jest. No ale te parę lat to jednak zawsze jest.
1: Przepraszam, wchodzę w słowo, czego nie powinienem robić. W ostatnich latach ten czas to jest bardzo einsteinowski, prawda? Znaczy on się rozsypał nam. To nie jest takie równe odliczanie kalendarza.
0: Tak, na pewno. I ta poprzednia moja płyta, ona wyszła też pod koniec pandemii, ale jeszcze dla mnie to tak naprawdę dopiero był początek, bo ja zachorowałam na COVID w 22 roku i potem po tym miałam różne powikłania zdrowotne, więc w ogóle to jak dla mnie ten czas się rozciągał różnie i też moja energia, to co miałam dostępne, żeby tym pracować, to też w różnych momentach zupełnie inaczej ja odczuwałam ten czas i to jak w ogóle, co mogę ze sobą zrobić, więc to też między innymi jest jeden z tematów tej płyty.
1: Bo był taki okres, kiedy my chcieliśmy koniecznie wyprzeć wszystko z pamięci i zapomnieć o pandemii, że ona kiedykolwiek była, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest trochę, nie chcę jakichś dziwnych porównań tutaj używać, to jest trochę jak, nie wiem, jak Czernobyl, że to się po prostu odkłada i to nie jest tak, że się uśmiechniemy i będzie dobrze, prawda? To gdzieś tam cały czas...
0: Absolutnie. To widać też na tym pokoleniu, które przez ten czas, nie wiem, musiało studiować, czy właśnie chodzić do szkoły. Na różnych ludziach w różny sposób, czy to zdrowotnie, w sensie fizycznego zdrowia, czy jakieś emocjonalnie, czy psychicznie, po prostu to zostawiło ślad.
1: Nawet jeżeli się tego boimy, nie chcemy tego nazywać po imieniu, to czas trochę się teraz liczy na przed i po. Po prostu. Mhm. Wrzesień, do września jeszcze trochę czasu jest. Czy ty masz wszystko już na półce zapieczętowane i zawiązane z wstążeczką?
0: Wiesz co, zawiązane z wstążeczką nie, ale jesteśmy, no mamy pierwszą wersję mastera, gdzieś tam jakieś drobne uwagi do tego jeszcze są, ale to już naprawdę będą kosmetyczne zmiany. Także płyta jest praktycznie skończona. Single zaplanowane, kolejne też, także no do tego września jakoś tam jesteśmy w blokach startowych, że rzeczy są gotowe lub prawie gotowe.
1: To jeszcze pytanie dodatkowe tradycjonalisty. Czy wersja winylowa, bo że jest planowana, to się domyślam, ale czy jest przez ciebie już wymyślona, bo czasami winyl trzeba troszkę inaczej zaprogramować?
0: Jest planowana rzeczywiście. Myślę, że pewnie będzie musiała mieć osobny master i no, trzeba ją będzie przedzielić strategicznie i zobaczymy, czy to się uda zmieścić po prostu. Tak, także jeszcze mierzymy to teraz i ważymy. To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba podjąć tę decyzję.
1: Pytam też dlatego, że wydaje mi się, że w przypadku twoich piosenek to rzeczywiście jest strategiczny podział, bo to jest taka trochę opowieść, która powinna mieć początek, koniec, a nie, wiesz, taki kompaktowy
0: strumień. Tak, no mam nadzieję, że to się uda tak rzeczywiście podzielić i też ja się bardzo długo zastanawiałam nad kolejnością piosenek na tej płycie. Zobaczymy, bo trochę zmiana kolejności opowiada właśnie trochę inną historię, tak jak mówisz, więc mam nadzieję, że też udało się to ułożyć zarówno muzycznie, jak i historiowo w sensowną całość.
1: A czy, zadam pytanie trochę zaczepne, bo mówiłeś, że już prawie ta wstążeczka jest. Czy absolutnie wykluczasz to, że dopiszesz jeszcze jakąś piosenkę?
0: Wiesz co? Tak, ponieważ my nawet mamy piosenkę, którą jeszcze, to jest druga piosenka, nad którą pracowaliśmy z Finkiem, która była z puli na tę płytę, ale ona na przykład nie weszła na tę płytę. I już uznaliśmy, że to jest ten poziom rozgrzebania, który nie jest wart kończenia i po prostu skończymy ją być może na tą wersję angielską, a być może zrobimy jakieś jeszcze specjalne wersje dodatkowe, gdzie po prostu wtedy skorzystamy z tej piosenki. Ale postanowiliśmy, że po prostu całe siły teraz idą już w ruszanie tej machiny, żeby wyjść ze studia jednak, żeby wejść w ten etap pracy, kiedy te piosenki wychodzą z komputera, bo to już zupełnie nam też daje inną energię. Te piosenki się spotykają z ludźmi, my się spotykamy z ludźmi, no, zaczynamy grać koncerty.
1: Na mecie grałeś trochę,
0: tak.
1: Już, prawda?
0: I po prostu to już jest zupełnie inny sygnał dla nas. To też jest taki znak, że to już machina ruszyła. A tu trzeba by wrócić po prostu do studia i do takiej pracy pisaniowej. I tak jest jeszcze trochę pracy kreacyjnej, zestawianiem tego live, bo to jest płyta bardzo taka studyjna, produkcyjna i ją trzeba po prostu postawić na żywo, więc to i tak wymaga tego. Natomiast tak

0: taka praca stricte pisaniowa, to myślę, że my już w ogóle wiemy, my mamy pomysły, co byśmy chcieli na następną płytę zrobić i aż nas korci, żeby wracać do pisania, ale nie możemy tego zrobić, bo to jest po prostu już zupełnie nowy pomysł, a trzeba dać szansę tej płycie, żeby ona sobie mogła trochę pożyć i w ogóle się pokazać, spotkać z ludźmi i tak dalej. Także zresztą tym trikiem na początek audycji mnie zaskoczyłeś, bo mnie ciągnie w ogóle w taką stronę, bo mam wrażenie, że ja idę sobie wstecz i że początki, wszyscy mówią, że wracam do początków i że ta płyta jest taka podobniejsza do Trebe niż rzeczy, które robiłam później, ale tak naprawdę mój pierwszy zespół to był zespół trip-hopowy, w ogóle zdalny, w roku 2000, gdzie w ogóle nic nie było.
1: Może coś jest w gwiazdach.
0: A ja coś tam, wiesz, miałam zespół ze Szwedem, którym po prostu wymienialiśmy się ścieżkami i poznaliśmy się na forum zespołu Zero Seven i po prostu rozmawialiśmy o samplerach basu.
1: No, teraz ja się wzruszyłem.
0: No wiesz, ale to jakby jak usłyszałam tę piosenkę, to od razu mi się ta cała paczka otworzyła i sobie myślałam, kurczę, wraca to do mnie cały czas też. Może ten następny krok to rzeczywiście jest jeszcze przed Trebe, jeszcze była ta cała trip-hop down-tempo era, że tak powiem. I może rzeczywiście jakaś taka reedycja tego jest też potrzebna po prostu w moim życiu, jeżeli chodzi właśnie o eksplorowanie tych różnych muzycznych gatunków, bo tak się składa, że co się zabieram za projekt czy za płytę, to jest, idzie w inną stronę, więc nie wykluczam, że te kolejne rzeczy znowu będą jakąś podróżą gatunkową.
1: Nie chcę się bawić w domorosłego psychologa, ale tak sobie myślę, że jeżeli cię tak tknęło przy tym, w tym wypadku trikiem, to należy tego posłuchać. Mm. A my posłuchamy teraz dwóch kolejnych utworów z Osieckiej, czyli Nie bój się i Nie zaczynaj, które niby dzieli wiele lat, ale jakąś tam wspólną opowieść trochę tworzą. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Misia Furtak z zespołem 24 kwietnia tego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na specjalnej sesji, a gościem listy osobistej pan Michał Tarkowski. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór państwu również.
0: Panie Michale, ja nie mogę nie zacząć od trochę rzeczy niezwiązanej z głównym tematem naszej rozmowy, ale chciałem panu złożyć niski pokłon za Salon Niezależny. Nawet mam nową płytę Jacka Klejfa ze sobą i pewnie coś zagramy potem. No i czuję się, jakbym siedział naprzeciw dobrego znajomego, mimo że poznaliśmy się przed chwilą, bo dla mnie pan jest twarzą pewnego okresu polskiego kina, kiedy do kina chodziło się na każdy film kolejny i pan te filmy w dodatku łączył, bo to był i Falk, i Wajda, i Holland, i Zanussi, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz niski pokłon za te wszystkie rzeczy. A potem pan postanowił stanąć po drugiej stronie kamery.
1: Owszem.
0: Jak doszło do filmu Koncert, bo o nim dzisiaj rozmawiamy, ma nową, odświeżoną wersję. Przed chwilą mi pan opowiedział, że ta wersja jest piękna, jeśli chodzi o obraz. Troszkę gorzej z dźwiękiem, jak to bywa po latach. Różne rzeczy się zniszczyły, zagubiły i ich nie ma. Ale pod wieloma względami ten film był wtedy pierwszy. Ja rozumiem, że on był na fali, bo to jest 81 rok. Trochę zmian w Polsce, prawda? To były jedne z pierwszych polskich teledysków, tak można też powiedzieć, które tworzyły ten film. No i mamy tam parę rzeczy naprawdę historycznych, bo mamy pierwsze zdokumentowane, profesjonalne obrazki z Republiką, która zaczyna. No i mamy sporo Brygady Kryzys, a te materiały są bezcenne. Zadałem za dużo tematów naraz, ale po pierwsze, co pana podkusiło wtedy, żeby zrobić taką rzecz? No ona była, dziś jeszcze budzi podziw.
1: Wie pan, ja z muzyką przez całe życie jestem. Różne tam fazy przechodziłem, ale w pewnym momencie, słuchając Trójki i jakieś listy przebojów, nagle pojawił się jakiś zespoły Banam, CSA, Republika. To było dziwne, ale najciekawsze było to, o czym śpiewają. Że to już nie było takie konfekcyjne czerwone gitary, tylko po prostu nie o dupie Maryny, tylko chcemy być sobą. Albo jak człowiek żyć, CSA. Czy Paranoja jest goła Manamu.
0: W niełatwych czasach cenzury.
1: I nagle po prostu zrozumiałem, że oni śpiewają o tym, co ich dotyczy, o swoich marzeniach, o swojej niezgodzie na pewne rzeczy. I że to właśnie nie jest odeszłaś i jest mi smutno, tylko chcę być sobą. No i zacząłem się przyglądać temu. Myślę, że to chyba warto by było to
0: zdokumentować,
1: tak. A to trzeba by jeszcze wziąć pod uwagę, że to był koniec 81 roku, czyli karnawał Solidarności czas, tak. Na całego. I o dziwo, ale polskie stowarzyszenie jazzowe, a w zasadzie Tomek Tłuczkiewicz, zorganizował w Łodzi 3-dniowy maraton polskiego rocka. No więc trzeba było pojechać.
0: Gotowa produkcja jakby.
1: Tak, tak, zobaczyć to. No, na całe szczęście, czy nieszczęście, całe nieszczęście było to na 2 tygodnie przed stanem wojennym. Czyli już nakręcili ten cały szaleństwo. No ale potem nagle stop. No i film w połowie stanął.
0: To jest dodatkowy walor dokumentalno-historyczny tego obrazu.
1: Także tam w tych zdjęciach jest dużo zdjęć publiczności. To widać, że to jest szaleństwo tam, jakieś karnawałowe szaleństwo. To w ogóle taki jakby Jerocin pod dachem, bo zjechali się ludzie z całej Polski, z Zielonej Góry, gdzieś z Ełku w ogóle, w takiej czasie, porze roku, no niesprzyjającej, także wszyscy tam...

0: gdzieś tam w tej hali spali. No w ogóle niesamowite, niesamowite klimaty. No i cóż dalej robić, skoro nakręciliśmy część. No tam były warunki fatalne, bo to ani żadnych świateł estradowych. Z tyłu taka krwisto-czerwona kotara, która wysłaniała tam kulisy.
1: Dźwięk też urągający.
0: No, tak. No ale ponieważ ja robiłem ten film w studiu Żykowskiego, a to było takie naprawdę samorządne i niezależne studio filmowe, nie mieliśmy żadnego zasłużonego filmowca jako zwierzchnika, tylko była pięcioosobowa rada artystyczna, która decydowała na gorąco różne rzeczy. Zresztą też było coś ciekawe to, że nie było... żebyśmy realizowali różne filmy, eksperymentalne, animowane, dokumentalne, fabularne, pewne takie pełnometrażowe, w zależności od tego, z kim kto przyszedł, z jakim tematem.
1: A ten temat był jednak trochę premierowy.
0: No tak, ale ja po tej Łodzi zrobiłem taką układkę, no i mówię, co robimy dalej? No robimy dalej. Nie wiem też, jak to zostało zrobione, i, no bo to jeszcze stan wojenny nie był zawieszony. Tak troszkę poluzowany, ale nie był zawieszony. I myśmy w 1982 roku zorganizowali w Stodole koncert, który jakby film zorganizował koncert. Czyli mieliśmy już wszystko pod kontrolą, jeżeli chodzi o światła, dźwięk. Mogliśmy na przykład poprosić Republikę, żeby zagrała kombinat dwa razy. Kręciliśmy dwoma kamerami, więc już było cztery kamery. Już można było z tego coś montować.
1: Luksus.
0: No także naprawdę tam bardzo dobrych warunkach takich realizacyjnych ten koncert został zrobiony, no ale to jeszcze mało, bo nie, film jest takim kolażem, tam są i zdjęcia poklatkowe i animacje. I
1: kreacje takie, prawda, też.
0: I też takie ze sceny zdjęcia.
1: Także... Powiedzmy od razu, że to nie jest zapis koncertu. Tylko to jest...
0: Nie, to jest impresja.
1: Ale na temat też zjawiska trochę.
0: No więc, ponieważ ja przyjąłem szczęśliwie punkt widzenia widza, a nie kogoś, kto tu mówi, ciekawy to jest zjawisko, tu młodzież, prawda, coś tam, tylko jakbym był na widowni. Także tam nie pada żadne słowo, żadnych dialogów nie ma. Teksty padają tylko ze sceny.
1: Ale to jest 81 rok, czyli początek wielu rzeczy w polskiej muzyce. I ten moment udało się panu uchwycić właśnie u samego zarania, przedzielony jeszcze tym 13 grudnia, co dodaje temu jeszcze tam jakiegoś... Jakie będą losy tego filmu? Bo jest zrobiony w wersji, na jakie technologia, rozumiem, współczesna pozwala. Mamy nadzieję na jakieś kina studyjne jednak? Czy mamy nadzieję na kina studyjne i na jakąś tam dystrybucję tego? W najbliższą środę, że pamiętam, jest pokaz.
0: W najbliższą środę jest pokaz, taka rekonstruowana premiera. No i zobaczymy jak to ludzie z branży, jak publiczność przyjmie, bo prawdę mówiąc, wydaje mi się, że ten film spokojnie mógłby właśnie przynajmniej w sieci tych kin studyjnych się pojawić. No, WFD nie jest producentem i dystrybutorem. Znaczy jest producentem, nie jest dystrybutorem. Więc trzeba było jakąś może lekką presję wywrzeć, żeby ten film wypłynął.
1: Ja spróbuję jakiś list, żeby ludzie podpisali albo coś takiego. To też trochę z tamtych czasów są rzeczy. Może to zadziała. Ale mamy przecież teraz bardzo dobry okres dla kina muzycznego, więc może to jakoś... To muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz. Nie wiem, czy nie dostanę od pana po łapach, że robię to na antenie, ale pan zdradził mi kiedyś w rozmowie, że myśli o wersji reżyserskiej tego filmu.
0: No, wie pan, jak...

0: Uświadomiłem, że ten film powstał 44 lata temu. No to trudno, żeby po tych latach, żebym inaczej trochę patrzył na film. No, ale ja, jeżeli tam będą zmiany, zrobiłbym zmiany w takiej wersji reżyserskiej, to niestety nie ma takiego zwyczaju tutaj, no to tam nieduże zmiany, bo no jest tak, jak jest.
1: Ale intrygujące jest to, co pan powiedział, więc mogę tylko życzyć wszystkiego dobrego dla losu filmu, bo sam bym go chciał pokazać w paru miejscach, bo wydaje mi się, że jest jednak wyjątkową taką stopklatką pewnego momentu w historii naszej muzyki, w ogóle w historii Polski chyba, no bo to nie bójmy się trochę większego słowa, to był przełom pod wieloma względami. Trzymamy kciuki. Tu w Trójce trzymamy kciuki.
0: Dziękuję
1: pan Michał Tarkowski, bardzo dziękujemy. Słuchamy tych scen, o których pan opowiadał, które były kreowane w Stodole w 1982 roku z Republiką i które są pierwszym dokumentem filmowym Republiki. Zaczynamy od nowych sytuacji.

0: wersji odświeżonej na pewno trochę lepszej jakości dźwięku, choć pan Michał mówił, że z tym nie jest łatwo. I umówiliśmy się z panem Michałem Tarkowskim, że zrobimy wszystko, aby w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pokazać państwu nową wersję filmu Koncert, być może z udziałem niektórych bohaterów.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Umowa na program SAFE podpisana. Do zbrojeniówki trafią miliardy, a do armii nowoczesna broń. Rosja i Ukraina potwierdzają trzydniowy rozejm, zacznie obowiązywać od soboty. Do 3 razy sztuka kolejny rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów trafił do Sejmu. Niemal 190 miliardów złotych trafi do Polski na obronność. Rząd podpisał z Brukselą umowę pożyczkową SAFE. Nasz kraj jest pierwszym, który to zrobił. To znacząco wesprze obronność Polski, podkreśla premier Donald Tusk.
2: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa, by wykorzystać pieniądze z programu, zapewnia prezes spółki Adam Leszkiewicz. Jak mówi PGZ, jest w trakcie negocjacji kilkudziesięciu umów.
3: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
1: Każdą złotówkę z unijnej pożyczki wykorzystamy na zwiększenie zdolności armii, zapewnia szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła.
4: Tak, aby zapewnić właściwy poziom odstraszania, ale również dla bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w tym miesiącu do Polski trafi 6,5 miliarda euro zaliczki. Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie A- i utrzymała stabilną perspektywę. Instytucja chwali tempo wzrostu gospodarczego, ale ostrzega przed szybkim przyrostem długu publicznego. Rosja zgadza się na inicjatywę prezydenta USA dotyczącą zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą od 9 do 11 maja oraz na przeprowadzenie wymiany jeńców, poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że rozejm potrwa 3 dni, ma upamiętnić koniec II wojny światowej dla Rosjan. Propozycję potwierdził też prezydent Ukrainy.
5: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że przy mediacji strony amerykańskiej Rosja zgodziła się na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formule 1000 na 1000. Ma również zostać ustanowione zawieszenie broni 9, 10 i 11 maja. Jak dodał, w ostatnich dniach było wiele apeli dotyczących wstrzymania ukraińskich dalekosiężnych ataków w głębi Rosji. Podkreślił, że zasada symetrii w działaniach Ukrainy jest dobrze znana i została przekazana stronie rosyjskiej. Rosjanie od kilku dni domagają się wstrzymania ukraińskich ataków dronowych na czas moskiewskiej parady wojskowej 9 maja, jednak sami nie wstrzymali ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Posłowie rozpoczną nad nim pracę na posiedzeniu w najbliższy wtorek. Wraz z rządowym projektem zostaną też rozpatrzone propozycja prezydenta oraz 3 poselskie – Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypomina, że rząd dwukrotnie próbował uregulować tę kwestię, ale ustawy wetował prezydent, stąd 3. projekt. Bo jak mówi wicepremier, nie powtórzyła się sprawa zonda krypto.
6: Kary będą zaostrzone, na rynku ma być jasny organ, który będzie nadzorował, wyznaczony jest KNF. W tej sprawie nie ma pól kompromisu, bo albo jesteśmy za regulacją i żeby rynek kryptoaktywów był uregulowany, był bezpieczny, albo jesteśmy przeciwko, tak albo nie. I myślę, że pan prezydent w końcu musi odpowiedzieć, czy chce pomagać ludziom, czy chowa głowę w piasek, pomaga swoim koleżankom i kolegom z PiS-u kryć aferę.
1: Liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Nie ma już ryzyka, że pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie się rozprzestrzeni. Strażacy dogaszają pogorzelisko. Może im to zająć jeszcze kilka dni.
7: Pożar jest już opanowany, dlatego zapadła decyzja, by część strażaków, którzy przyjechali tutaj z innych województw, wróciła do swoich macierzystych jednostek. Jednak wielu pozostanie na miejscu, bo jak mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, pogorzelisko musi być kontrolowane.
8: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki. Jednak ta ziemia jest rozgrzana, jednak jest mnóstwo pniaków

0: rozciętych drzewach, które wciąż się żarzą.
1: Służby na ten moment twierdzą, że choć pogorzelisko jest nadal bardzo mocno rozgrzane, to sytuacja jest pod kontrolą i że pożar, jeśli ponownie wybuchnie, to nie będzie się rozprzestrzeniał. Mówił o tym zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
2: Ten teren objęty pożarem mamy dookoła już okopany, mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
1: Lubelszczyznę opuściła też większość samolotów gaśniczych i śmigłowce. Do dyspozycji pozostają jedynie te podlegające pod nadleśnictwo. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Łódzki adwokat od trumny na kółkach czeka w zakładzie karnym w Chrubieszowie na dalsze decyzje w jego sprawie. W ciągu 2 tygodni stanie przed komisją, która zdecyduje, gdzie odsiedzi zasądzony wyrok. Czy będzie to zakład karny o charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym. Informuje porucznik Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie.
4: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
3: Mecenas ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. To o ich aucie mówił trumna na kółkach. Przez ostatnie 2 tygodnie był poszukiwany listem gończym. Choć od czasów, gdy byli potęgą, minęły wieki, Wikingowie nadal rozpalają wyobraźnię. Są obecni w kulturze masowej, a także w otaczającej nas technologii. Kto korzysta z łącza Bluetooth, chcąc nie chcąc, wspomina Haralda Sinozębego, wikińskiego króla Danii. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wikingów Aneta Łuczkowska odwiedziła Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, gdzie pytała, kim tak naprawdę byli Wikingowie.
5: Przede wszystkim byli żeglarzami. A poza tym, kim byli? No, byli kupcami, byli wojownikami. Co tu ukrywać? Jak ta Skandynawia, to jest kamień na kamieniu, kamieniem podparty.
6: I dookoła woda.
5: I wkoło woda. Jak nie daj Boże zdarzył się pomór na bydło i nieurodzaj w polu, to oni bili się bez możliwości odwrotu, no bo wrócił, to z głodu zmarł.
7: To jest taka wcześniej średniowieczna romantyka, że to jest taka kultura drużynowa, że wszyscy byli równi. To jest taka prawdziwe życie, którego teraz nam bardzo brakuje.
3: O Wikingach opowiadali Jerzy Bogusławski i Makar Babienko. Największy na świecie zlot rekonstruktorów czasów Wikingów od 30 lat odbywa się właśnie w Wolinie. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport. Norbert Michalak.
9: Elita nie dla polskich hokeistów. Biało-czerwoni w Sosnowcu w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A musieli pokonać w 3/3 Litwę, ale przegrali po dogrywce 1-2. Ten wynik przesądził o awansie Ukrainy wcześniej. Awans z 1. miejsca zapewnił sobie Kazachstan. Litwa dzięki wygranej dalej będzie grała na zapleczu elity. W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań na świętowanie Mistrzostwa Polski musi jeszcze poczekać. W meczu 32. kolejki Lech zremisował z Arką Gdynia 1-1. W drugim spotkaniu piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali u siebie z Koroną Kielce 2-0, mówi bramkarz Rakowa Kacper Trelowski.
10: Budowaliśmy atak, zmienialiśmy strony, ale nic nie wychodziło, ta gra była szarpana. Wyszliśmy do szatni, ustaliliśmy dalszy plan działania i po prostu zaczęliśmy grać w piłkę i tak naprawdę ten mecz mógłby się skończyć 3-4-0, gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje. Natomiast jest 2-0, pewnie zagraliśmy w drugiej połowie też z tyłu, bez jakichś tam większych problemów wobec jednej sytuacji tego Antonina. Ale z tego faktu jestem zadowolony i cieszę się, że powrót do bramki jest znowu na 0.
9: Dzięki dzisiejszej wygranej Raków awansował na podium w tabeli, a tymczasem do Ekstraklasy awansowała Wisła Kraków. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wygraną z Chrobrym Głogów 2-0 w 32. kolejce pierwszej ligi. Włoszka Elisabetta Cocciaretto będzie rywalką Igi Świątek w 3. rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Dziś Polka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3, a Włoszka pokonała także Amerykankę MM Navarro 6-3, 6-3. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w finale Superligi. Kielczanie po raz drugi pokonali KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski, tym razem u siebie 30-23. Jutro z kolei rewanż w drugiej parze Orlen Wisła Płock, Wybrzeże Gdańsk. W 5. kolejce żużlowej Ekstraligi wygrane gospodarze. W Toruniu Press wygrał z Falubazem Zielona Góra 54-36, a w Grudziądzu GKM pokonał Fogo Unię Leszno 50-40. Liderem jest zespół z Torunia.
3: Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, a lokalnie też rozpogodzenia. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu.

0: deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem, tam od 8 do 13.
1: Autopromocja.
2: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas i czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

ludziom. Oni nie są równi. Popatrz. Posłuchaj. Włącz myślenie.

Pet Shop Boys i Freddie Mercury. Idioto, oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

o co? Oni nie są równi. A ty co zrobisz? Pyta się mnie ekspert internetowy. Co ty zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka oznajmi ci, że są jak oni, to co ty zrobisz, idioto? Włącz myślenie, to otchłań. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. Co zrobię? To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. To otchłań. Włącz myślenie.

się topisz. Idioto, co teraz robisz? Jeśli twoja córka

że są tacy jak oni. Idioto. To otchłań. Oni nie są równi. Ja mówię, zrobię im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. Przytulę ich mocno, ułożę do snu, powiem dobranoc.

0: szanują. Idioto, co ty teraz zrobisz? To otchłań. Idioto, synku tatusia, pupilku agory.
1: 26 czerwca, to będzie piątek, w Cisnej na festiwalu Ze Wsie Budzi. Na scenie Trójki o godzinie 22.40 finałowy występ headlinera tego dnia i naszej sceny zespołu Fish Emade Tworzywo. Mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie, które rozdam teraz na swoim Instagramie. Proszę o wysłanie zapotrzebowania, prośby na adres mój na Instagramie Piotrek Metz. Na tej samej scenie, tego samego dnia. O 17.55 zespół MIP.

Piątek, sobota i niedziela, 26, 27 i 28 dzień czerwca. Trzydniowy festiwal Ze Wsi Budzi w Cisnej. Dziś mówimy więcej o pierwszym dniu, bo to przecież scena trójki. Kolejne zaproszenie, karnet na cały festiwal teraz na moim Instagramie. Bardzo prosimy o zapotrzebowanie. A o 21.25 pierwszego dnia na scenie trójki wystąpi Trupa Trupa.

I to jest właśnie moment na kolejny karnet na cały festiwal. Znów na Instagramie Piotrek Metz. Scena Trójki, pierwszy dzień festiwalu ze Wsi Budzi Wcisnej, godzina 18.55. Na scenie pojawi się zespół Varieté.

piniami w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni.

Cecilia i Varieté w Studiu Osieckiej w Mikołajki 6 grudnia ubiegłego roku. Zespół na scenie trójkowej wcisnej i ostatnie na dziś zaproszenie karnet na cały festiwal teraz na Instagramie. A my opowiemy o festiwalu, w którym trójka też od lat jest obecna.

Tegoroczny festiwal Sound Edit ogłosił sobotę, najważniejszy dzień imprezy, która w tym roku ma miejsce między 23 a 27 października, oczywiście w Łodzi. Główną gwiazdą będzie Mark Almond, którego właśnie słuchaliśmy. Poza tym w sobotę na Sound Edit także Wolfgang Fleur. Przez 15 kluczowych, najważniejszych lat perkusista zespołu Kraftwerk, a także zespół The Wolfgang Press. Dwa lata temu wrócili po latach albumem A Second Shape na festiwalu Sound Edit 2026. Grupa Wolfgang Press zagra premierę światową swojego nowego materiału. Michael Allen, siła sprawcza Wolfgang Press, miał być dzisiaj naszym gościem. Byliśmy umówieni, ale przeprosił, podając bardzo ważny powód. Zapomniał o piątkowym brydżu z kolegami, który umawia z reguły wiele miesięcy naprzód. Z całą pewnością będzie z nami w kolejnej liście osobistej w przyszły piątek. Na festiwalu Sound Edit w tym roku także Hugh Cornwell, Deserter i Lech Janerka, który ostatni raz zagra koncert w Łodzi. Będziemy do tegorocznego festiwalu Sound Edit wracać, a teraz jeszcze o bardzo ważnym wydarzeniu, które już niedługo w połowie czerwca w katowickim Nosprze.

0: Pierwszy dzień marca 2015 roku w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej grupa SBB z gościem specjalnym Michałem Urbaniakiem i wówczas premierowa kompozycja 360 stopni do tyłu. SBB dlatego, że teraz o niezwykłym projekcie Józefa Skrzeka. 1200 obrazów Jana Sawki, poezja Edwarda Stachury i muzyka właśnie Józefa Skrzeka. To wszystko złoży się na tryptyk Podróż, który będzie wystawiony jako premierowo i będzie to premiera światowa 14 czerwca tego roku w katowickim Nosprze. O tym przedsięwzięciu opowie sam maestro Józef Skrzek, którego na początek zapytałem o początki znajomości z Janem Sawką. Czy to były jeszcze lata 70?
1: Później go poznałem. Właściwie na przełomie wieków, bo mieliśmy propozycję zrobienia audiowizualnych projekcji na czworoboku Pałacu Kultury oraz też na katowickim rynku. Zaczęliśmy się zapoznawać z tymi projektami, ale też okazało się potem, że Janek jest ze Śląska, że on pochodzi z rodem z Zabrza. Porozumienie mieliśmy znakomite i właściwie ten projekt już był prawie, że uformowany, ale potem się zaczął przedłużać, Janek zachorował. A jako, że on w ogóle w tym czasie już mieszkał w Woodstock w Stanach, no to nastąpiło rozstanie i już wiecie, Janek już jest w niebie pewnie. Natomiast mój projekt zrobienia The Voyage, jego dzieła życia, zaczął istnieć. Zaczął istnieć, bo jego córka oraz jego żona bardzo chciały, żebym ja zrobił kompozycję do tego wszystkiego, co jest w tych prawie że 1200 obrazach. Do tego dochodzą teksty Edwarda Stachury, a ja sobie wymyśliłem taki aranż. Około 100 śpiewających chórzystów z dwóch chórów śląskich, Politechniki oraz Ekonomika oraz trzy głosy żeńskie, bardzo ciekawe. Jeden to jest Ela, córka śpiewająca głosem, nazwijmy to białym. Jeden to jest sopran Kariny Skrzeszewskiej, a jeden jest Agi Zarajan jazzującej. Do tego też dokładam kwintet smyczkowy z AOKSO i na organach piszczałkowy zagra profesor Henryk Botor. Ja zagram na fortepianie oraz instrumentach elektronicznych. A z jednej strony też sceny będą muzycy, powiedziałbym, tacy w ogóle ekstrawaganscy na swój sposób. Będzie Apostolis Antymos, będzie Mirosław Muzykant na perkusyjnych, będzie Piotr Wojtasik na trąbce, będzie Steve Kindler na skrzypcach dziewięciostrunowych. Także summa summarum, aranż jest w tej chwili, przynajmniej na dzień dzisiejszy, około dwugodzinnego projektu The Voyage 14 czerwca w katowickim Nosprze o godzinie 20. Premiera światowa. Tak to nazywamy, dlatego że

0: Mamy też jakby możliwości zagrania tego jeszcze w innych miejscach na świecie. W Polsce też. No ale też jakby, jako że rodzina Sawki w dalszym ciągu jest w Stanach Zjednoczonych, w Woodstock, prawdopodobnie może tam, może w Japonii, może w Paryżu, może w Berlinie. A w Polsce oprócz Katowic chcemy, żeby zagrać jeszcze w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdańsku. Może w Warszawie też. Na razie zaczynamy 14 czerwca w Katowicach. Dla mnie jest to takie niesamowite, bo te aranże różne, które są, one jakby powodują, że ja sobie przypominam moje źródła. Przecież ja byłem muzykiem w Akademii Muzycznej w Katowicach. Tam pisałem różne kompozycje. Tutaj też te partytury sobie piszę szeroko pojmując. I jakby tutaj głównie się dzieją te pomiędzy akcentami bardzo dowolnymi, granymi właśnie z tą grupą muzyków, nazwijmy to taką ekstra, te symfoniki i to wszystko oprócz tego dzieje się do libretta Edwarda Stachury, czyli po prostu tam jest około 10 utworów różnych z tekstami od narodzin świata, począwszy poprzez dla człowieka, o dolinach też i o jeszcze innych tam błogosławieństwach, które wynikają z tekstów Edwarda. Nad całością reżyserią zajmuje się Hania Sawka, córka. No i są do tego też ekipy techniczne, których jest masa dość duża. No ja myślę, że to dla mnie to jest takie tegoroczne apogeum. Dzieło być albo nie być.
1: Będziemy mieli dla Państwa wsparcie zaproszenia na koncert The Voyage w katowickim Nosprze, a ja zapraszam na niedzielny program Sunday Morning w Trójce w niedzielę o 11, który poświęcę muzycznym podróżom Jana Sawki. A dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sesję dla listy osobistej zagrał kwartet Antoniego Gralaka grający w trio. Dlatego, że często lubimy na sesjach radiowych, żeby było to trochę inaczej niż standardowo na koncercie czy w studio. Zagrali w trio trzy utwory, całość w liście osobistej za tydzień, ale nie wytrzymam i zagram Państwu ten pierwszy, od którego dzisiaj zaczęli już teraz.

Całość dzisiejszej sesji w liście osobistej za tydzień. Jesteśmy zaszczyceni, że dzisiejszym nagraniem zespół rozgrzewał się przed trasą w przyszły piątek, dokładnie wtedy, kiedy będziemy emitować ich sesję. Grają w krakowskiej Alchemii, dzień później we Wrocławiu w klubie Nietota, a 17 maja w Szczecinie w Winylach FM. Potem krótka przerwa i 13 czerwca Gliwice i Cechownia, potem Warsaw Summer Jazz Days, to jest 4 dzień lipca i wreszcie Gorzowski Splin Festival 25 września. A ja chciałbym przypomnieć, że w liście osobistej za 2 tygodnie, to będzie 22 dzień maja, a program nadawać będziemy z Bydgoszczy, z festiwalu Drums Fusion. Naszym gościem przez, mam nadzieję, całe 2 godziny będzie Tricky. On dziś rozpoczynał listę osobistą i on ją skończy. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. I stand firm for our soil. Liquor, rock and falls. And they juicy, juicy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of stuff. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

0: Autopromocja.
1: 7 miast, 16 sekcji, prawie 180 filmów. Rozpoczął się festiwal Millennium Docs Against Gravity. Wielkie święto filmu dokumentalnego.

0: tego, co można zobaczyć, czego się dowiedzieć o świecie i o nas samych. O tym w Trójce jutro o 13 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 9 dzień.

0: Władze miasta zapowiadają walkę z tym zjawiskiem. Od dziś do poniedziałku wstrzymane walki między Rosją a Ukrainą. Rozejm ogłosił kilka godzin temu amerykański prezydent. Moskwa i Kijów potwierdziły zawieszenie broni. Na Placu Czerwonym w Moskwie dziś wojskowa parada z okazji Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Rosji na pamiątkę zwycięstwa
1: związku. Jestem zwolennikiem każdej formy rozejmu i sądzę, że o wiele rozsądniej jest spierać się przy stole negocjacyjnym. Chcę wyrazić przekonanie, że zbliżamy się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico jest jedynym unijnym przywódcą, który uczestniczy w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: 44 miliardy euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek trafią do Polski na zbrojenia. Rząd podpisał umowę dotyczącą programu SAFE. To szansa na impuls rozwojowy dla zakładów z Poznania pracujących dla przemysłu zbrojeniowego, mówi prezes spółki HC Gielski Grzegorz Szkaradek.
2: Cieszymy się wszyscy, zwłaszcza, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma być jednym z głównych beneficjentów tych środków. To jest możliwość, żebyśmy zwiększyli nasze portfolio, żebyśmy mogli produkować więcej, bo z tego, co już słyszeliśmy, że nasi główni kontrahenci prawdopodobnie dostaną te pieniądze, to też jest, że będą potrzebowali jeszcze wiele więcej rzeczy, które my w chwili obecnej robimy jako Cegielski.
0: Dodatkowe zlecenia to szansa na utworzenie nowych miejsc pracy oraz na wymianę sprzętu w zakładach, dodaje prezes firmy z Poznania. Polska jest pierwszym krajem unijnym, który podpisuje umowę dotyczącą funduszu pożyczkowego na dozbrajanie wojska. Koszalin się wyludnia. Władze miasta zapowiadają walkę z tym zjawiskiem. W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców spadła o 10%, informuje rzeczniczka prezydenta Koszalina Anna Makarewicz.
3: Na koniec 2025 roku w Koszalinie zameldowanych było ponad 95 tysięcy osób. Dwa lata wcześniej, pod koniec 2024 roku, liczba mieszkańców wynosiła blisko 97 tysięcy, a 5 lat wcześniej, na koniec 2021, to 100 tysięcy osób. Dekadę temu miasto liczyło blisko 105 tysięcy mieszkańców.
0: Koszalinianie znają przyczyny wyludniania się miasta.
4: Wyjeżdżają przeważnie młodzi ludzie. Dużo przedsiębiorstw polikwidowali, nie mają pracy.
5: Za mało dzieci się rodzi, mało małżeństw. Jakby mieli pracę, zostawiliby tutaj może potomstwo, to by było inaczej, a tak to jest masakra.
6: Nie ma przyszłości dla młodych ludzi. To znaczy, że oni nie mają tutaj szans się rozwijać. Wyjeżdżają do większych miast i tam już zostają.
0: Na spadek liczby mieszkańców wpływa ujemny przyrost naturalny. W ubiegłym roku w Koszalinie urodziło się niespełna 1100 dzieci i zmarło prawie 1600 osób. Władze Florydy i administracja Donalda Trumpa rozmawiają o zamknięciu słynnego obozu dla nielegalnych imigrantów na zamieszkanych przez aligatory bagnach Everglades, zwanego Alligator Alcatraz. Powodem są ogromne koszty i wątpliwa skuteczność ośrodka.
7: Alligator Alcatraz jest jak wiele projektów Donalda Trumpa. Otwarty z wielkim hukiem i ogromnym zainteresowaniem mediów, ale nie w pełni racjonalnym. Ośrodek kosztuje stan Floryda ponad $1 milion dziennie. Urzędnicy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego doszli do wniosku, że jest nie tylko drogi, ale także mało efektywny. Część prywatnych firm obsługujących obóz ma już trudności z bieżącym finansowaniem. Gubernator Florydy Ron DeSantis przyznał, że prowadzi z rządem Trumpa rozmowy o zamknięciu Alligator Alcatraz. DeSantis przekonuje jednak, że koszty budowy ośrodka były uzasadnione. Przez Alligator Alcatraz przewinęło się przez ostatnich 10 miesięcy blisko 22 tysiące osób. Floryda wciąż jednak czeka na zwrot ponad $600 milionów od rządu federalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem, tam od 8 do 13.
9: Autopromocja.
10: Bezpretensjonalna, szczera i autentyczna, z dużym dystansem do siebie samej, czego dowodem teksty jej utworów. Przy okazji całkiem niezła gitarzystka. Australijka Courtney Barnett wydała niedawno 4. solowy album i rozpoczęła światowe tournée. Kluczowym przystankiem trasy był występ artystki na BBC Radio 6 Music Festival 28 marca. Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy w niedzielę po 19. Miłego odbioru, Grzegorz Hoffman.
9: Autopromocja. 1, 2, 3, 4!
11: Mało, obiektywnie.

Piano Man, Billy Joel. Urodzinowo otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. I od razu sięgam po muzykę najnowszą, utwór, który znamy od środy, 6 maja. Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Nagranie z płyty, którą poznamy w całości już wkrótce, a to suita zaduszna, część pierwsza.

Stanisław Sojka, Tomasz Stańko. Suita zaduszna, część pierwsza. Muzyka nowa. To brzmi dziwnie, bo to przecież nagranie z 1988 roku. Ale dla nas nowa, bo to jedno z odkryć w archiwum muzycznym Polskiego Radia. Tę płytę wyda Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jest to zaplanowane tak, aby album ukazał się 21 sierpnia. Właśnie tego dnia. 1988 rok, sesja, właściwie dwie jednodniowe sesje nagraniowe w studiu S4 Polskiego Radia. Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. A teraz już muzyka naprawdę nowa, która ukazuje się już za tydzień na płycie, a o tym nowym albumie, o albumie Damion, opowie Państwu za chwilę w Trójce Maciej Gołyźniak.

0: Maciej Gołyźniak w studiu Trójki. Bardzo dobrze Cię widzieć przy Myśliwieckiej 357. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Kłaniam się Tobie i kłaniam się Państwu.
0: Maćku, na początek takie pytanie na rozgrzewkę. Kim albo czym jest ten Damion?
1: Tak.
0: To... Spodziewałeś się takiego pytania pewnie.
1: Spodziewałem się takiego pytania. Parę lat temu, dokładnie po wydaniu Marianny, drugiej płyty mojego tria, całkowicie zamilkł mi ten głos. W ogóle nie czułem muzyki w sobie, jakiejś potrzeby robienia rzeczy. Troszkę się obraziłem na świat, na pewne mechanizmy nim kierujące i chyba było mi to potrzebne do tego, żebym znowu usłyszał ten głos. I ten Damion, którego sobie powołałem do życia, ta płyta, ta muzyka, zanim jeszcze była Damionem, to była takim wewnętrznym głosem, taką myślą o tym, że ja nie chcę milczeć, ja chcę z siebie wyrzucić te rzeczy, chcę je pokazać światu, chcę, żeby to była piękna muzyka. No i po nitce do kłębka, ponieważ sporo czytam i zawsze literatura bardzo mnie inspirowała. Myślę, że zaryzykuję, że chyba bardziej nawet niż muzyka innych artystów, z całym szacunkiem do muzyki innych artystów oczywiście, to uznałem za znak z nieba, że przecież mam na półce Hessego z tym jego słynnym Damionem i jego bohaterem, Emirem Sinclairem i jego przeżyciami. Pomyślałem sobie, to jest historia o mnie, ja dokładnie to przeżyłem. No więc zamknęła mi się ta historia. Lubię ubierać w takie figury swoją muzykę, swoje działania. Lubię, jak to ma sens i jak to nie są przypadkowe dźwięki, przypadkowe myśli i przypadkowe emocje, bo na nich mi zależy najbardziej.
0: Ja mam takie wrażenie, że twoja muzyka, niezależnie od tego, jaka jest, czy jesteś perkusistą zespołu prog-rockowego, pop-rockowego, czy liderem swojego zespołu, to jest zawsze bardzo osobiste podejście do sprawy.
1: To bardzo miło, że tak uważasz, bo tak jest. Myślę, że skoro to zauważyłeś, to powinienem być szczęśliwy, że udaje mi się swoim osobistym, nie wiem, może stylem czy charakterem nacechować to, co robię. Rzeczywiście jest to w ogóle, nazwałbym to wręcz takim założeniem, idiomem tego, co chcę robić, że miałem to szczęście przez wiele lat mojej kariery, że nie musiałem robić rzeczy, w których nie było to potrzebne, albo ktoś tego nie oczekiwał, albo wręcz było to zbędne. Mam to szczęście, że przez wiele, wiele lat pracowałem z artystami, którzy to szanowali, cenili i mieli na to miejsce, bo trzeba mieć miejsce na czyjąś wypowiedź. No i że nie musiałem się męczyć w takich układach, nazwijmy rzeczy po imieniu, w których właściwie nie ma znaczenia, kto będzie grał na jakim instrumencie, więc jest mi bardzo miło, że to zauważyłeś. To bardzo, bardzo, bardzo fajne spostrzeżenie. Dziękuję.
0: Spotkaliśmy się tu w Trójce przy okazji twojej płyty, pierwszej płyty jazzowej wydanej w serii Polish Jazz. Tak. Już 6 lat temu to było.
1: Dokładnie 6 lat temu, tak.
0: Jak wspominasz tamten czas? To był dla ciebie jakiś moment przełomu? Można to w tych kategoriach rozpatrywać?
1: Mam szansę się przyznać do czegoś, to zrobię to u ciebie w audycji, w twoim programie. Myślałem, że to będzie moment przełomu, nie ukrywam tego. To był jedyny przejaw czegoś, co, też to powiem publicznie, jestem już dużym, dorosłym facetem, piątą dekadę życia, za chwilę skończę, mogę to powiedzieć. Jeżeli kiedykolwiek w życiu otarłem się o sodową wodę, to właśnie był ten moment, kiedy pomyślałem sobie, kurczę, to chyba teraz. No nie, tak się nie stało. Ta płyta zmieniła moje życie bez dwóch zdań, natomiast pamiętajmy, że wyszła w pandemii, która skutecznie obniżyła wszelkie możliwości jej promocji, jak i w ogóle skorzystania z tego dobrodziejstwa. Zmieniła moje życie, była przełomem, była przede wszystkim takim przełomem, że ja znalazłem w sobie siłę do tego, żeby tworzyć i robić to pod własnym szyldem, że udało mi się namówić do tego zdolnych kolegów, którzy mi nie odmówili, chociaż to był długi proces.

0: proces, o tym też mógłbym długo mówić. I w tym kontekście to na pewno była przełomowa, natomiast no, trafiła w taki moment. Myślę, że tak miało być, ja tego nie rozpamiętuję, nie mam o to żalu, mam wręcz przeciwnie wdzięczność, że mogłem się w tej serii pojawić z tą muzyką. Dzisiaj słucham jej z dużym zaskoczeniem, muszę ci powiedzieć.
1: Tak dużo się zmieniło?
0: Myślę, że się
1: w
0: bardzo,
1: tobie.
0: Tak, bardzo dużo się zmieniło. Głównie, może to jest dobry wątek. Ta płyta dała mi odwagę do tego, żeby ta, o której dzisiaj spotkaliśmy się rozmawiać, mogła być taka, jaka będzie za chwilę. Że to jest rzecz, która zmieniła w ogóle moje myślenie o tym, jak ja myślę o instrumencie. I tak jak na Orchidei pojawiały się pomysły, które no naturalną koleją rzeczy trochę jak ta słynna pierwsza książka, co to każdy ją może w życiu napisać, bo przecież ma jakąś historię swojego życia, to troszkę była taka płyta jakichś takich powiedzmy pomysłów, które się przez lata gdzieś zbierały w głowie. No i jednak tam bezpieczniej było, żeby ta płyta była gruwiąca, taka wiesz, rytmiczna, wyprodukowana. Ja te rzeczy umiem, moi koledzy to umieją, więc zrobiliśmy to najlepiej jak umieliśmy. Ta płyta na pewno była sukcesem, bo ja wiem, że ona miała kilka tłoczeń, więc jakby to jest bardzo istotny fragment tej historii. Ale w tym kontekście, o który pytasz, ona nie była dla mnie przełomowa. Ona nie otworzyła ani sal koncertowych, bo one po prostu były zamknięte.
1: Marianna była następnym krokiem w drodze do Damiana. Mam takie spostrzeżenie. Zgodzisz się z nim?
0: Po raz kolejny ci podziękuję za to spostrzeżenie, bo czujny słuchacz to jest ta osoba, którą ja bym pragnął dla tej muzyki. I rzeczywiście tak jest. No, taki robiłem pierwsze podejścia do tego, żeby było więcej takich improwizowanych duetów, głównie z fortepianem, z Łukaszem Damrychem. Namawiałem wręcz na to Łukasza, żebyśmy myśleli po prostu tylko na rytm i fortepian. Przepięknie się w tym odnajdywał Robert Szydło, który ustępował nam miejsca i zupełnie się z tym basem nie cietrzewił gdzieś tam w studio w rogu, mówiąc, ja też bym chciał tutaj pograć, tylko robił nam to miejsce. I tego na nowej płycie na Damianie jest już dużo więcej i chyba w takiej skali, w jakim sobie życzył, tu i teraz.
1: Mississippi Burning to był drugi utwór promujący tę płytę, bo...
0: Bardzo ci dziękuję, że nie powiedziałeś singiel.
1: Ugryzłem się w język w ostatniej chwili. Wiesz, w naszym życiu radiowym, dziennikarskim, zwykło się mówić o utworach promujących płytę właśnie w ten sposób, chociaż ja nie lubię tego określenia. Już dawno nie ma singli. To już są czasy zamierzchłe. Znaczy one są gdzieś w antykwariatach. Tak. Te małe dwójeczki z jednym nagraniem na jednej stronie, z drugim na drugiej. Mississippi Burning to jest filmowa inspiracja? Jak to jest z tym utworem?
0: Chyba nie mogę być prawomocne to stwierdzenie. Oczywiście naturalną koleją rzeczy się nasuwa.
1: Kojarzy się.
0: To tak. Zrozumiałe. Bardziej myślałem w ten sposób, że jeśli będą padać takie pytania, czy to przy okazji takich rozmów jak nasza, czy od fanów, którzy też piszą, też zadają pytania. To jest w ogóle przepiękne, że w ogóle ludzie się interesują znowu muzyką. To jest piękny wątek. Ale wracając do twojego pytania, wszyscy widzimy, co się dzieje na świecie. Ten świat płonie i ja nie mówię tu o zmianach klimatycznych. To, co się wydarza, to jest rzecz taka, że wszyscy wiedzą, że dzieje się źle, wszyscy wiedzą, dlaczego się dzieje źle i skąd się to wzięło i wszyscy na to patrzą i udają, że tego nie ma. Bo oczywiście wyobrażam sobie, że ta figura wszyscy jest tutaj dosyć
1: na wyrost.
0: Mhm. Natomiast bardzo duży mam taki bunt przeciwko temu. Nie starałem się, wiesz, zrzymam się zawsze, kiedy ktoś mówi, polityka mnie nie interesuje. Nie? Wiesz, jakby, no żyjemy w tym świecie, te decyzje często no, kilku możnych osób na świecie powodują drastyczne zmiany dla nas każdy. Ja już nawet nie powiem o tym, że zatankowałem dziś rano samochód. Te wątki są już tak poza muzyką, że nie ma sensu w to wchodzić. Więc pomyślałem sobie, że ta filmowa figura znanej akcji amerykańskich służb kontrwywiadowczych może być taką, być może dużą, ale jednak paralelą tego, jak widzę dzisiejszy świat i jak bardzo bym chciał, żeby ktoś zrobił z tym porządek. Znowu ktoś, tylko kto, jacy oni, jacy wszyscy i jak, dokładnie. Myślę, że językiem muzyki, szczególnie muzyki instrumentalnej czy improwizowanej da się opowiedzieć dużo historii i właściwie tylko w ten sposób można pobudzić dzisiaj ludzi do pewnej refleksji, do tego, czy słuchaczy do pewnej refleksji, do tego, żeby się zastanowić, co właściwie się dzisiaj dzieje, gdzie my żyjemy. Wydaje mi się, że i tak jesteśmy w spokojnym momencie tych niespokojnych czasów, akurat tu i teraz, dzisiaj, kiedy się spotykamy.

0: Czekamy.
1: Porozmawiajmy teraz o twoim zespole.
2: Z największą radością.
1: To jest trio.
2: Tak.
1: Muzyków. Właściwie znacie się od ilu lat?
2: No z Łukaszem Damrychem znam się już bardzo długo. Nagrałem z nim kilka albumów, nie znając go, bo w tym sesyjnym świecie muzyków sesyjnych, którymi na co dzień też jesteśmy.
1: Wchodzisz, robisz swoje, idziesz dalej, tak?
2: Tak, i ktoś potem przychodzi i nagrywa kolejne instrumenty. Dzisiaj się pracuje taką metodą, że nawet nie trzeba się spotkać w tym samym studio. Więc nagraliśmy jakieś rzeczy wspólnie i to Robert Szydło, którego ja od lat namawiałem na to, żebyśmy zrobili Orchideę. Dokładnie 3 lata bardzo konsekwentnych i nienamolnych, ale jednak spektakularnie ostentacyjnych telefonów wykonywanych do niego spowodowało, że Robert zaproponował Łukasza i jak przyszły pierwsze jakieś takie rzeczy, pierwsze nasze reakcje, bo to jeszcze wszystko się działo online'owo na początek, się próbowaliśmy jakoś wysondować. Byłem oszołomiony groove'em, rytmem, tym jak on o tym myśli. No, dla mnie to jest bardzo istotny fragment. Jestem perkusistą, więc rytm jest dla mnie w ogóle sercem mojego myślenia o muzyce i on się fantastycznie w to, brzydko powiem, wmiksował. Nomen omen, jak to w radio i w studio. I to był przez 2 płyty trzon mojego zespołu. Gościnny udział Łukasza Korybalskiego na trąbie i na Orchidei, i na Mariannie. Oczywiście świętej pamięci Zbigniew Namysłowski, który gościnny udział też na Mariannie miał. Trudno mówić o członku zespołu, ale miałem to szczęście, że pozwolił i dał się zaprosić.
1: Tak.
2: Na tę sesję. Na Damionie zespół ma już nieco inny skład, bo Robert Szydło ze względu na swoje osobiste sprawy musiał porzucić trio. Właściwie w połowie pracy. Przepięknie nam to wyszło, bo z takich sympatycznych kolegów staliśmy się dużo bliżsi sobie po rozmowie na ten temat, bo nagle się okazało, że są przecież jakieś inne rzeczy niż muzyka jeszcze w życiu i że trzeba na nie stawiać i robić rzeczy może nie do końca tak, jakby się chciało, tylko tak, jak trzeba je zrobić. Ale też bardzo szybko pojawiła się propozycja Tomka Pierzchniaka i ja jestem człowiekiem, który w takich przeszkodach widzi raczej
1: wyzwanie, tak?
2: Wyzwanie i też pewną szansę. Lubię patrzeć na to, że być może dostałem od losu coś, na co sam bym nie wpadł. I stwierdziłem wtedy, dobrze, to Damion będzie akustyczny, będzie na kontrabasie zagrany. Tak jak marzyłem o wszystkich swoich płytach, tylko zawsze nam wychodziły elektryczne, jednak gruwiące, syntetyczne, że ten syntezator tam musiał być. A ta płyta jest bardzo akustyczna, bardzo organiczna i Tomek Pierzchniak na kontrabasie jest teraz 3. członkiem zespołu. I nie mamy żadnych gości tym razem.
1: Jest to znów płyta wydana przez ciebie.
2: Tak.
1: Jesteś sterem, żeglarzem, okrętem, tak to się mawia, tak?
2: Ekonomistą, kasjerem.
1: Menedżerem.
2: Menedżerem, logistykiem, tak. Rzeczywiście po Orchidei, która wyszła w polskich nagraniach, czyli w dużym koncernie Warner Music, już Mariannę nagrywałem pod swoim szyldem. No i ponieważ okazuje się, że jak coś robisz 20 parę lat, czy prawie 30, to jak się zastanowisz i weźmiesz kajet, to się okazuje, że wszystko umiesz. Tylko musisz sobie z tego zdać sprawę i też chcieć zadać sobie to zadanie i wykonać tę pracę, bo ona jest po prostu bardzo, bardzo żmudna, trudna, kosztowna również. Ale na koniec dnia jest to, od czego zacząłeś. Jesteś sobie starym okrętem żeglarzem, to są twoje decyzje. Od wyboru czcionki, po karton, na którym drukujesz okładkę i to, jak chcesz tę płytę potem pokazać swoim fanom, którzy nie zawiedli przy Mariannie. Marianna sprzedała się w preorderze, zanim zdążyliśmy ją wprowadzić do obiegu, już jej nie było. To był duży sukces, uważam, jak na dzisiejsze czasy, gdzie muzykę się właściwie głównie streamuje. Mówi się o stosunku 1 do chyba 5 czy 1 do 9. Nawet nie będę się w te liczby bawił, bo mówiąc szczerze, zupełnie mnie one nie interesują. Na szczęście ta muzyka, którą uprawiam, to jest muzyka ludzi kochających dźwięk, muzykę, brzmienie. Ja się staram, żeby te płyty dobrze brzmiały. Mam, to jest taki mój, taka moja idea fix, żeby to robić w sposób optymalny. O, tak bym powiedział.
1: Koncerty. To jest dla ciebie też ważna część tego twojego muzycznego życia.
2: Tak, tak. W przypadku Marianny koncertowaliśmy bardzo niewiele, nie będę ukrywał. Też głównie z powodu braku czasu, bo też ważna informacja jest taka, że zespół powstał jako side project, to znaczy jako moje marzenie. Natomiast mam zajętych muzyków, sam też jestem zajęty, uprawiam muzykę na innych frontach też już od wielu, wielu lat i mam swoje obligacje względem artystów, z którymi pracuję. Natomiast chciałbym z Damionem grać, na pewno. Szczególnie, że z 3 płyt można już wybrać naprawdę piękny repertuar
1: solidny
2: koncertowy.
1: Tak.
2: To już nie jest ta sytuacja, że jak masz jedną płytę, to grasz całą płytę.

0: i zastanawiasz się, który utwór z szerokiego repertuaru jazzowych standardów można byłoby spróbować unowocześnić, tylko po prostu wybierasz swoje rzeczy i na dodatek możesz już odrzucać. To jest bardzo, bardzo duży handicap, uważam, przy układaniu setlisty. Więc na pewno będziemy grali. Mam zapytania jesienne już o rzeczy troszkę powiązane też z moją działalnością perkusyjną, z tym, że biorę udział w konkursach, w przeglądach, juroruję, mówiąc nieelegancko. Więc często są to takie okoliczności, że to są duże festiwale perkusyjne na przykład i jest pytanie, czy w związku z tym, że ma pan trio,
1: skoro już pan będzie, panie Macieju,
0: albo pan, albo ty, to może byśmy spróbowali coś zrobić. Więc takie rzeczy się też pojawiają. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że znajdziemy na to czas i że to przestanie być side project.
1: Bo generalnie mówisz o tym jurorowaniu, bardzo dużo się dzieje, prawda? Też tak. I od tej strony jest mnóstwo festiwali, mnóstwo konkursów, przeglądów. No, ta muzyka brzmi na żywo. W tych czasach to jest najważniejsze, prawda? Spotkanie z muzyką na żywo. Nie streamingi, płyta jest tylko pamiątką spotkania z artystą na koncercie, którą zabieramy ze sobą do domu. Tak myślę, że to jednak koncerty, tak jak mówiłeś o tym, że wraca to zainteresowanie, takie prawdziwe zgłębienie, wejście w temat, o co chodzi tym artystom, to koncert to jest podstawa.
0: Bez dwóch zdań. I uważam, że każda osoba, która ma inne zdanie, to jest po prostu osoba, która nie była na koncercie blisko muzyki, blisko tego ciśnienia, tego powietrza, tej wibracji, tej emocji, która ze sceny przynosi jakieś niebywałe wrażenia i emocje i do tego nie potrzeba być ani melomanem, ani audiofilem, ani muzykologiem, ani muzykiem. Do tego potrzeba być otwartym człowiekiem, kimś, kto chce po prostu chłonąć energię innego człowieka i to wtedy zawsze będzie działać. I jeszcze jest ważny jeden aspekt. Prawdziwa muzyka, taka gdzieś z serca, z trzewi, ona robi jeszcze większe spustoszenie w słuchaczu. Rzadziej niż kiedyś, ale wciąż jednak bywam również melomanem koncertowym. Nadal nieustannie kocham operę. Wiele osób tego nie potrafi zrozumieć. Dla mnie jest to tak multidyscyplinarne.
1: Może nigdy nie byli w operze.
0: Być może. Jest to dla mnie tak multidyscyplinarna dziedzina sztuki. Absolutnie jestem zakochany w tym i w sumie najbardziej żałuję, że tak trudno jest kupić karnet do opery, że to jest jakiś niebywały kłopot. Natomiast wracając do pytania, absolutnie muzyka na żywo to jest rzecz, która ja mam w ogóle wrażenie, że się zmienia troszkę świat, że ten streaming, nie chcę powiedzieć, że się znudził, no bo on jednak wielu ludziom umożliwił słuchanie muzyki na kliknięcie.
1: Taki najszybszy kontakt.
0: Na kliknięcie dwóch guzików można wysłuchać właściwie każdej płyty dzisiaj. Chyba, że artysta zażyczył sobie nie streamować. Tacy też są. Ale czym to jest? No to jest jakiś płaski dźwięk z telefonu często, z jakiejś słuchawki za 5 zł przysłowiowe. A koncert, scena, ten rezonans, ta emocja, ta wibracja, ta energia, to jest rzecz nie do podrobienia. Pozwolę sobie, jeśli pozwolisz, jeszcze w ramach postscriptum, powołam się na przykład. Moja wspaniała mama od wielu lat daje się namawiać, żeby od czasu do czasu, korzystając z tego, że albo ja gdzieś gram niedaleko, albo gra ktoś z moich przyjaciół, znajomych, z jakimś artystą, o którym wiem, że mama, gdyby go zobaczyła, to byłaby szczęśliwa. Strasznie trudno się ją namawia. Natomiast ilość energii, która wraca później w telefonie, w opowieści o tym, jak to było piękne, jak to się wszystko wspaniale spięło, od strojów, po muzykę, po brzmienie. To jest coś wspaniałego. I wydaje mi się, że jak sobie damy szansę pójść na koncert, na kontakt z żywym artystą, z żywym muzykiem, to się musi odmienić, ta miłość do muzyki. To przestaniemy myśleć o streamingu jako o jedynym źródle dźwięku.
1: Maciej Gołyźniak, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję tobie i państwu.

Mississippi Burning, tytułowy Damion i Going Home. Trzy utwory z nowego albumu Tria Macieja Gołyźniaka. To spotkanie dzisiejsze z audycji Mało Obiektywnie wkrótce będą mogli Państwo także odnaleźć na trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. Przypomnę także rozmowy z moimi gośćmi w podcastach Polskiego Radia, podcasty polskieradio.pl, a także w serwisach streamingowych. Dziś moim gościem był Maciej Gołyźniak. Słuchaliśmy muzyki z jego nowego albumu jego tria, płyty Damion. A teraz płyta, która wczoraj, 8 maja, skończyła 34 lata. I moim zdaniem nic a nic się nie zestarzała.

debiutancki album zespołu Wilki. W wielu miejscach pisze się o tej płycie jako wydarzeniu ponadczasowym, pokoleniowym wręcz, kulturowym, nie tylko muzycznym. To prawda. No, ci z Państwa, którzy pamiętają początek lat 90., jak rodziła się w pewnym sensie na nowo scena muzyczna, nie tylko ta rockowa, w tych nowych warunkach tej innej Polski, doskonale wiedzą, o czym mówię. Erol i Gloria, te dwa utwory dziś w audycji Mało Obiektywnie z okazji 34. urodzin płyty zespołu Wilki. A teraz znów muzyka nowa, choć nie do końca, bo zwłaszcza ten drugi utwór powinien Państwu coś powiedzieć, bo to jeden z tych skarbów, standardów muzyki jazzowej. Fickle to jest nowy album kwartetu Judyty Pisarczyk.

Fickle to autorska kompozycja, autorska piosenka Judyty Pisarczyk, a potem Invitation z muzyką Bronisława Kapera i słowami Paula Francisa Webstera. Jeden z klasyków, standardów jazzowych. 8 utworów jest na tej płycie. To kwartet w składzie Judyta Pisarczyk przy mikrofonie, Franciszek Raczkowski na fortepianie, Alan Wikpisz na kontrabasie i Grzegorz Pałka na perkusji. O tej płycie wkrótce porozmawiamy sobie w audycji mało obiektywnie. Fickle, nowy trzeci album Judyty Pisarczyk, już jest. A na 29 maja nową płytę zapowiada zespół, który znają Państwo już od lat. To grupa Błoto. Przed nami dwa utwory. Komfort i Wyzysk. Płyta będzie nosiła tytuł Atmosfera.

Atmosfera. To jest płyta, która powstała w dużej części w Bukareszcie, bo to współpraca zespołu Błoto z ważną postacią rumuńskiej sceny Ionem D. To nagrania, które mają podwójne tytuły zresztą, jak Państwo być może już zauważyli w internecie, Comfort i Exploatare. Komfort i wyzysk. Dwa fragmenty nowego albumu zespołu Błoto, który ukaże się jeszcze w maju, 29 maja. A ten piątek przyniósł nam wiele premier muzycznych, nowych płyt, wśród nich jakże oczekiwany przeze mnie nowy album zespołu Submotion Orchestra.

Submotion Orchestra. Nazwa tego zespołu padała dość często na antenie Trójki w czasie naszych spotkań jakieś, no, bagatela, 15 lat temu, bo to 2011 rok i Finest Hour to był czas debiutu Submotion Orchestra. Potem były kolejne płyty, Fragments 2012, aż do płyty Kites z roku 2018 i nastąpiła długa przerwa, która trwała aż 8 lat. Jest już nowy krążek Pest Me By i dziś te dwa utwory za nami, już tytułowy i otwierający cały album Midlife Kicker. No jestem ciekaw, jak ta muzyka przyjmie się po latach. W audycji Mało Obiektywnie sprawdzimy. Wrócę, mam nadzieję, do tego albumu jeszcze w kolejnych naszych spotkaniach w następnych tygodniach. A teraz znów taka fraza, którą dzisiaj już Państwo słyszeli. Muzyka nowa, ale nie do końca. Thank you.

przyznaję, w audycji mało obiektywnie rzadko słyszymy muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. John Batiste zapowiada płytę. Taki to będzie album Black Mozart. Batiste Piano Series, część druga. Album ukaże się 19 czerwca i od razu na 14 sierpnia zapowiada dwa albumy z muzyką Theloniusa Monka. Zatem wielbiciele talentu Johna mają już pewnie plany na najbliższe tygodnie. To czas, aby już się żegnać z Państwem w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, po drugiej Nocna Polska i Tomasz Żonda będzie Państwu towarzyszył w trójce przez kolejne dwie godziny, a pożegnamy się jeszcze jedną wizytą w muzycznym kalendarzu, bo urodziny Keitha Jarretta to koniecznie jest moment, aby wrócić do jego muzyki, do płyty, która okazała się mniej więcej rok temu na jego 80. urodziny. A zatem Keith Jarrett, New Vienna, part 4 i part 5. Na zakończenie tego wydania audycji Mało Obiektywnie, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w trójce w przyszłym tygodniu.

0: Autopromocja.
1: Paryż. Stolica ludzi, których nauczyliśmy jeść widelcem.
2: Dla jednych Adam Zieliński, dla innych Łona, a dla nas mistrz słowa.
1: W ogródku kawiarni Odessa do klienta szarmancko podchodzi wąsaty kelner.
3: Dziękuję.
1: Mówi młody Krzysztof Kolberger w języku Miłosza.
2: Tuż przed specjalnym pokazem filmu Klątwa Doliny Węży z jego autorską narracją w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Łona będzie gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357. A ja mam parę pytań.
3: Merci.
1: Dodaję po chwili w języku Woltera, ale kelner i tak odchodzi oburzony.
2: Zapraszam w poniedziałek między 14 a 15. Agnieszka Obszańska.
4: Cześć, tu Sonbert. Zapraszamy do słuchania audycji Rezydencja. Opowiemy o swoich ulubionych piosenkach i inspiracjach. Zapraszamy w tę niedzielę od 14 do 16.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.